Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

song for America.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.
1: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
2: A zetnie.
3: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
1: Szczepan Twardoch.
2: Waldkaus.
3: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
4: To pomogą mi, panie Wachmeister?
2: A ten fater od Bajtla Kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
3: Dzisiaj o 11.50.
2: Polecamy.
5: Co to znaczy, że zgodnie z tytułem powieści świata jest za dużo? Gdzie jest nasze miejsce na ziemi? Kto opowiada nasze życie? To trzy z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
6: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
5: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21:00. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
7: Jest punktualnie 5:00. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
8: Kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Mężczyznę, który planował zamach na premiera i wicepremiera, przywieziono do Warszawy. W Niemczech zatrzymano dwóch Turków podejrzanych o podpalenie Starlinka na Mazowszu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ogłoszono alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, czytamy w komunikacie RCB. Rosja nie zgadza się na zaproponowany przez USA rozejm dotyczący ataków na energetykę. Tylko wczoraj uderzyła w 6 obiektów energetycznych, oświadczył prezydent Ukrainy. Wieczorem Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku drona na wieżowiec w Kijowie. Zginęły w nim 2 osoby, a 9 zostało rannych. Najważniejsza jest jedność światowych przywódców w sprawie utrzymania, a nawet zaostrzenia sankcji wobec Rosji, powiedział premier. Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Donald Tusk dodał, że każda próba osłabienia presji zachęca Rosję do dalszych działań.
9: Mamy wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność między państwami NATO, jeśli chodzi o konieczność utrzymania jak najbliższych relacji euroatlantyckich. Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy.
8: Szefowie dyplomacji unijnych krajów zatwierdzili wczoraj rekordowe rozszerzenie restrykcji. Wpisali na czarną listę prawie 1600 osób i firm z branży przemysłowo-wojskowej. Mężczyznę, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, przywieziono do Warszawy. Dziś zostanie przesłuchany przez śledczych, mówi Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej.
10: Trwać będą jeszcze czynności procesowe na terenie komendy, między innymi przesłuchiwani są biegli. W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury.
8: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 66-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Ataki w szkołach pod koniec ubiegłego

0: Tygodnia były spontaniczne, zdecentralizowane i niesterowane z zewnątrz, mówi zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Adam Ciszewski. ABW ma w porozumieniu z wojewodami i kuratorami przeprowadzić w placówkach oświatowych specjalne szkolenia.
1: To może zabrzmi paradoksalnie, ale ta cała sytuacja, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, już dzisiaj jest wyciszana, może mieć pozytywny wpływ na odporność społeczeństwa, jeśli chodzi o fascynację przemocą. Tutaj jest widoczna bardzo duża

0: W sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. W sprawie ataków łącznie zatrzymano 135 osób, a patrole przy szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlinka na Mazowszu. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Czynności realizowała niemiecki federalny urząd kryminalny BKA na podstawie materiałów zgromadzonych, przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Po przewiezieniu podejrzanych do Polski usłyszą oni zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Raport Komisji do Spraw Pegasusa zostanie przedstawiony Sejmowi prawdopodobnie w listopadzie. Po 2 latach pracy komisja złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy mówi, że zebrane w toku prac jawne i niejawne materiały zostaną przekazane śledczym.
2: To będzie naprawdę materiał bardzo pomocny dla śledczych i my stworzyliśmy niejako mapę drogową dla prokuratury. Bardzo bogaty materiał dowodowy i my liczymy na to, że szybko pojawią się zarzuty, akty oskarżenia.
0: Wśród osób, wobec których sporządzono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, są były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępca Michał Woś, a także byli koordynatorzy służb specjalnych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Twarde nie Polski dla nowego unijnego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Sprzeciw wobec systemu ETS2, czyli nowym opłatom za ogrzewanie domów czy tankowanie aut, podtrzymała w Luksemburgu ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych. Będziemy o to walczyć do końca.
0: Informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie ataków Rosji na Ukrainę. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu został już odwołany. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Rano uważajmy głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich na zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe opady deszczu w Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza. Słabe opady śniegu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni, na południowym wschodzie północny, a na termometrach, tak jak wczoraj, ledwie od 7 stopni w kotlinach karpackich. Około 10 w centrum kraju, najwyższa temperatura do 14 również na zachodzie. Bardzo podobna pogoda, tak jak wczoraj. Bardzo podobna, pogodna, pogodna, podobna. 6 minut po godzinie 5.
4: Trójkowy budzik.
5: Raz jeszcze kłaniamy się Państwu. Dzień dobry.

0: Republika.
1: Na dobry początek naszego budzikowego spotkania. Nie poddajemy się, nie poddajemy, choć na dzień dobry biała flaga. 11 minut po godzinie 5. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dzień dobry.

No to chyba sąsiedzi już obudzeni. No przynajmniej nagłośnienie, przedmuchane, odkurzone. Bardzo dobrze. Tak lubimy chyba najbardziej, chociaż nie wiem, czy wszyscy z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy zadowoleni. Queens of the Stone Age to brzmi, a teraz odświeżona wersja, wielki przebój w nowym wykonaniu, to Jessie Ware. Kwadrans po godzinie 5:00. Powitanie nowego dnia, a jakże to, co w kalendarzu piszczy. No i również w tym muzycznym to za chwilę. Z prognoz pogody i zapowiedzi dnia proszę zostać z nami.

i brzydki. Tak to leciało. 19 minut po godzinie 5. Gdyby państwo, to tak nucić, może nucić, ale podgwizdywać. Gdyby państwo to podgwizdywali przez cały dzień dziś od samego rana, jeszcze od ciemnej nocy, to proszę zrzucić to na redaktorka. Wtorek, 13 października. Szczęśliwy dzień przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa niecałe 11 godzin. Dziś honoraty Edwarda, Daniela i Teofila. W Edwarda jesień twarda, mówi mądrość ludowa. My składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym nie tylko Edwarda. W muzycznym kalendarzu pamięć nie zawodzi. Rok 1944, wtedy to urodził się Robert Lamb, muzyk grupy Chicago.

Chicago i Now. Wielki przebój formacji na urodziny Roberta Lama, muzyka tejże grupy. On to urodził się właśnie 13 października 1944 roku. A 3 lata wcześniej, da o tym również pamiętamy w muzycznym kalendarzu, w 1941 roku urodził się Neil Aspinall, brytyjski producent muzyczny, słynny piąty The Beatles.

Znowu. Gdyby państwo nucili i podśpiewywali przez cały dzień. A już znamy tę wymówkę. Bardzo proszę na redaktorka, jak znalazł. 26 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1947 i właśnie wtedy też 13 października. Oczywiście urodził się Sammy Hagar, amerykański wokalista grupy Van Halen. Okazja do tego, by zrobić głośniej? Żwarc.

0: Van Halen urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny The Red Rockera, wokalisty formacji samego Hagara. Najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu, ciąg dalszy. Za chwilę teraz jest 5:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik.
1: Ciąg dalszy nastąpił. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zakończeniem rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Wcześniej informowano, że w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, a systemy obrony i radary zostały postawione w stan gotowości. Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski, powiedział prezydent USA. Mimo ogłoszonego w niedzielę przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego, Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińskie obiekty infrastruktury. Prezydent USA podtrzymał także swoją decyzję o zezwoleniu na import rosyjskiego oleju napędowego. Donald Trump stwierdził, że Europa także kupowała produkty energetyczne z Rosji za 250 miliardów dolarów. Jego zdaniem ta decyzja może pomóc w obniżeniu wysokich cen paliw, które wzrosły w momencie rozpoczęcia wojny z Iranem. Ministerstwo Edukacji przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, poinformowała szefowa resortu Barbara Nowacka. Dodała, że zakładają one m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół.
2: Mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły, ale jestem przekonana, że to trzeba zrobić dla bezpieczeństwa uczniów i dla bezpieczeństwa nauczycielek i nauczycieli.
1: Dziś ma się w tej sprawie odbyć spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kolejny serwis Trójce o 6:00.
0: Rano, głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich, uważajmy na mgły, co prawda zanikające, ale wciąż ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś na zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, we wschodniej połowie kraju popada deszcz, a w Tatrach, powyżej 1400 metrów nad poziomem morza, może popadać śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany zachodni, a na termometrach od 7 stopni na Pogórzu, około 9 na południu, na wschodzie około 10, w centrum 11-12, a najwyższa temperatura na zachodzie, no też Szałunima, do 14 stopni Celsjusza. No ale co byśmy chcieli? No co byśmy chcieli? No 14 stopni 13 października, no...
3: Trójkowy budzik.
0: A właśnie, za 28 minut 6. Tak właśnie, na termometrach. Od 7, 9, 11, 12, 14. Ale tak na poważnie, uważajmy na te mgły, szczególnie kto za kółkiem właśnie teraz. Ograniczające widzialność, jak to pan synoptyk powiedział, ale jednak do 200 metrów niby zanikające. I jednak szerokości życzymy państwu. Proszę razem z Trójką bezpiecznie i do celu dojechać. Może, jeśli oko się przymyka, to także zrobić głośniej, tym bardziej, że okazja jest teraz. No, rocznicowa, może nie okazja.

10 lat temu. Tak właśnie ukazał się album Czarna Madonna na tym właśnie krążku Mississippi w ogniu. Tak między innymi. To od organka. A na 24 minuty przed godziną 6 najlepsze życzenia urodzinowe. W gronie jubilatów dziś między innymi Paul Simon.

Państwa sygnały, mile widziane, mile słyszane. Budzik, małpa, polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 7 3. No, ciekaw jestem, kogo budzimy, kto za kółkiem, kto w drodze do pracy, za 19 minut 6.

0: Pan Marcin już obudzony, pan Marcin gitarzysta, Solne Miasto Bochnia pozdrawia. Bardzo dziękujemy. To ze skrzynki mailowej, ze skrzynki SMS-owej Zakład Metalurgiczny, już obudzony i też bez ociągania, bardzo się cieszę. No, a ze skrzynki telefonicznej pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panie.
0: Jedziemy panie Sebastianie.
1: Jedziemy po to, żeby inni jechać mogli też.
0: Ach, no to niech pan rozwinie, co to za robota. Branża kolejarska, ja pamiętam.
1: No, tylko mi się nie podoba w naszej branży, że my tak odczłowieczamy naszą branżę, bo
0: jak to?
1: Za te opóźnienia, których jest coraz mniej, bo sprawdzałem, już nie przepraszamy my ludzie, tylko już powierzamy to następnym komputerom.
0: Elektronika przeprasza za spóźnienie, no, opóźnienie może ulec zmianie? To już nie ma tej pani, co tak pięknym głosem to mówi?
1: No nie ma, już bardzo mało tych pań zostało teraz, wszystko komputery.
0: Nowoczesność.
1: No ja liczę, że w radio to się nie zmieni. No.
0: Nowoczesność. No tak, oby. O, dobrze, to dobre życzenia na przyszłość.
1: Bo przestaniemy słuchać, no.
0: Nie ma takiej opcji.
1: Dla tych u góry ostrzeżenie, przestaniemy słuchać.
0: Może słuchają, tak? Może słuchają. Nie zastąpią.
1: Albo odsłuchają później.
0: Małych,
1: no.
0: To też można, oczywiście, ze strony trójkowej, tam także ta zakładka, że można wrócić w ciągu dnia do budzika. I niektórzy sobie to chwalą, powiem szczerze, tak może nieskromnie, ale że w ciągu dnia na spokojnie odsłuchują sobie budzika w porze popołudniowej na przykład. No to tak jak mniej więcej teraz mają ci w Nowej Zelandii albo w Australii.
1: Ale są tacy, co wstają moje donacje, tak jak przykładowo moje córki. Fajna sprawa, bo pan wczoraj we dwójkę prowadziliście audycję, prawda?
0: Kawałeczek przed szóstą, tak.
1: Ja powiem, to nie jest nic niezwykłego, jak się ma dwoje dzieci.
0: Prawda? Można nadawać na dwa głosy i to sobie nie przeszkadzać zupełnie.
1: Ale to nie, to ja dlatego słucham trójki, że jest na jeden.
0: To wtedy człowiek się uspokaja, ale jednak pozostaje wciąż człowiekiem, żeby nie powiedzieć, że się odczłowiecza, tak jak przed chwilką mówiliśmy o tym właśnie automacie do zapowiadania i przepraszania. Panie Sebastianie, branża kolejarska już na nogach, w pana osobie bardzo serdecznie dziękuję. Przyjemnego dnia.
1: Ja też dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo i polecamy się także jutro o tej samej porze też będziemy tutaj jako żywo, jako słowo się rzekł. Super, trzy sygnały od państwa, trzy szybkie, to bardzo lubimy. A na budziku za 13:06.

Fightless i Dido na 9 minut przed godziną 6. Z kartki z kalendarza wtorek, 13 dzień października i to właśnie ten październik. Gdyby Państwo kiedyś, pewnie niektórzy to wiedzą, bo w kalendarzu czasami o tym przypominałem, zastanawiali się, piątek 13, choć dziś wtorek, a to właśnie ten 13 dzień października z historią, z templariuszami w roli głównej. Kiedyś to rozczłonkowywaliśmy te właśnie historie. To z tego właśnie 13 października konkretnie wziął się piątek 13, no ale przeniosło się już właściwie na wszystkie inne pozapaździernikowe, także piątki. Słońce obudzi się, no przed godziną 7, zajdzie przed 18, dzień potrwa niecałe 11 godzin. Dziś honoraty Edwarda, Daniela i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Europejski Dzień Ratownictwa Drogowego, Dzień Ratownictwa Medycznego, także Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. No to ja dzisiaj jak znalazł, może nie pod krawatem, ale bez gejerka. W Edwarda jesień twarda. Tak mówi mądrość ludowa na dziś. O tak to dzisiaj troszkę przeplatanie.

0: Grafa Panfit już prawie na do usłyszenia dziś w budziku, a przed samą szóstą Michał Nogaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co dziś o poranku po szóstej?
1: Proszę pana, zestaw interesujących opowieści.
0: Aha.
1: Próba obudzenia słuchaczy, którzy jeszcze słuchają nas pół lewym uchem.
0: Tych szczęśliwych, którzy wczoraj wstawali i dawali swoje znaki, dlaczego są szczęśliwi o tej porze.
1: Tak. I co? Przyglądanie się przez okno, jak słońce wstaje.
0: A to przed siódmą wstaje, przed samą siódmą.
1: Tak. No i wiele oczywiście innych, powiedzmy, atrakcji.
0: No, zapowiada się dobrze, więc z państwa telefonicznym, mailowym.
1: Może nawet osobistym.
0: Myślę, że po drugiej stronie nie tylko lewym uchem obecności.
1: Będzie też o tym, że Noble przyznano w 2026 i co dalej i jak zareagowali laureaci.
0: Po godzinie 6 poranne zapraszamy do trójki, Michał Nogaś. A my pięknie dziękujemy, Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Ale jeszcze posiedzę chwilkę.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobry.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: No i proszę spojrzeć na zegarki. To nie kłamstwo. Szósta minęła. Audycja poranna we wtorek. Zaczynamy. 13 października. Anna Kowalik-Brenkat i Romuald Wójcik.
5: Podejrzewani o podpalenie stacji Starlink zatrzymani w Niemczech. Dwaj Turcy zostaną sprowadzeni do Polski.
6: Donald Trump o Władimirze Putinie mówi, że prezydent Rosji chce bardziej pokoju niż Zełenski.
5: Kolejowa rewolucja od 13 grudnia. Co pół godziny pociągi z Warszawy do Trójmiasta.
6: Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech. To obywatele Turcji.
5: Nie ma wątpliwości, że za tym wrześniowym aktem dywersji stoją rosyjskie służby, podkreśla Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
7: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
5: Po przewiezieniu do Polski zatrzymani usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu.
6: Rosja po raz kolejny zaatakowała Kijów. Dron uderzył w 20-piętrowy wieżowiec. Zginęły dwie osoby, 11 zostało rannych. Agencja Reutera podkreśla, że rosyjskie ataki na Kijów, przeprowadzane wcześniej głównie nocą, teraz zakłócają codzienne życie niemal przez całą dobę.
5: Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zakończeniem rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Wcześniej informowano, że w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, a systemy obrony i radary zostały postawione w stan gotowości.
6: Donald Trump uważa, że Władimir Putin chce pokoju bardziej niż Wołodymyr Zełenski. Amerykański prezydent stwierdził, że zarówno Ukraina, jak i Rosja chcą zawrzeć pokój. Nie wiedzą jednak, jak to zrobić.
5: Ta wojna jest katastrofą. Musi się skończyć. Obie strony łamią zawieszenie broni w sprawie atakowania celów energetycznych. Myślę, że Ukraina i Rosja chcą pokoju, ale nie wiedzą, jak tego dokonać. Przekonamy ich do tego. Putin chce porozumienia pokojowego i musimy do tego przekonać Zełenskiego. Właściwie uważam, że Putin bardziej chce zakończenia wojny niż Zełenski.
6: Wcześniej Wołodymyr Zełenski zarzucił Rosji złamanie energetycznego rozejmu i zapewnił, że Kijów powstrzymuje się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne.
5: 135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów.
6: Premier Donald Tusk zapewnił, że kontrole policji będą kontynuowane. Podkreślił, że sytuacja uspokaja się.
8: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby

0: kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim mundurowi mają do sprawdzenia 380 placówek.
2: Podkomisarz Łukasz Paterski zwraca uwagę, że dbanie o bezpieczeństwo nie polega tylko na ustawieniu przed szkołą radiowozu na

0: policjantów.
1: Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia zacznie obowiązywać tak zwany cykliczny rozkład. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w równych odstępach czasu.
0: Zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
2: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością.
1: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków. Podróż potrwa godzinę i 40 minut.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
1: 10% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zdradzę Państwu kulisy kuchni radiowej. Zupełnie niepotrzebnie Anna Kowalik-Brankati przyszła dzisiaj do pracy w nieszeleszczącej pelerynie przeciwdeszczowej. W Warszawie nie będzie padać.
9: Wspaniale.
8: Można zatem się, że tak powiem, ododzieżyć w temacie deszczu i na tym się zatrzymajmy. Poza tym nie padać będzie także na przeważającym obszarze Polski. Wczoraj deszczu doznaliśmy wszyscy, wszędzie. Może nie jednocześnie, ale jednak. A dziś zaszczytu deszczu dostąpią Podhale, okolice Trójmiasta, Suwalszczyzna i okolice Lublina. Od 8 do 14 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Jesteśmy gotowi. 6 minut i 6 sekund po 6.
11: Zapraszamy do Trójki.
8: Zaczynamy od piosenki, na którą sobie możemy pozwolić, bo dzisiaj do 9 wyłącznie męska ekipa plus Anna w serwisach i Monika w ekonomii. She drives me crazy. Maciej Załęcki i Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Kłaniamy się i polecamy. To jest wtorek 13.

0: Fine Young Cannibals na początek audycji. Proszę Państwa, ja mam taki pomysł teraz, formalny i nieformalny. Mamy przecież telefon 22 i 7 trójek. Mamy Don Stanislao Perzyna, tudzież Perzynao, który kocha z Państwem rozmawiać. I ja myślę sobie tak, dzisiaj jest 13, szczęśliwie wtorek, a nie piątek. Może by Państwo podzielili się z nami, a mam w studiu, przysięgam, kupkę fajnych książek do przekazania, podzielili się z nami pomysłami, zaklęciami na 13. 22 i 7 trójek. Trzy najciekawsze pomysły nagrodzimy książkami. No, chyba że Państwo nie będą chcieli książek i nie mają pomysłów na zaklęcia. To nie. Ale jeżeli tak, to 22 i 7 trójek. A Maciek Załęcki, który każdego dnia traktuje mnie, jakbym był jego 13 w życiu, pechowcem, pechowym, pechującym, mówi do mnie na ucho tak, a zapowiedzi tego, co w programie...
1: Gdy Komitet Noblowski zadzwonił do Czesława Miłosza, ten mieszkał w USA. Szwedzi nie wzięli pod uwagę różnicy czasu, więc Miłosza telefon wyrwał ze snu. Gdy usłyszał w słuchawce, że wygrał literackiego Nobla, ze spokojem odparł:
2: to nieprawda.
1: Po czym się rozłączył i poszedł dalej spać.
0: No pechowo bym powiedział. Pechownikiem podobno jestem dla Maciusia.
3: Nobel Prize in Literature is awarded to Anne Carson.
4: Można przypuszczać, że książki Anne Carson, zanim doczekają się kolejnego wydania w języku polskim, będą świętym gralem antykwariuszy i wszystkich, którzy handlują książkami z drugiej ręki.
0: W godzinie pierwszej dziś reminiscencje ponoblowskie o książkach też będzie, a książki, jak przypomnę i o tym przypomnę, na stole w studiu leżą. Trzy piękne. Kto nam przedstawi najlepsze pomysły? Zaklęć na 13 dzień miesiąca, ten je ode mnie dostanie. Co się stało? A idźcie.

To właśnie Maciek tak się śmieje, kiedy robi nam te wszystkie swoje żarciki, siedząc przy i za konsoletą. Przypomnę, jaki dzisiaj dzień mamy.

0: Szukam trzech działających, sprawnych zaklęć na 13 dzień miesiąca 22 i 7 trójek. Otrzymać Nagrodę Nobla, powie pewnie każdy, to sytuacja bezcenna w życiu. I choć nie jeden geniusz naukowy, czy literacki, czy działacz społeczny i polityczny po cichu o tym marzy, to wtedy, gdy wreszcie to się staje, spełnia to marzenie, najczęściej wieść nadchodzi niespodziewanie, z zaskoczenia. A do tego dość często w iście kuriozalnych okolicznościach. Dość powiedzieć, że tegoroczna laureatka Nobla w dziedzinie literatury Ann Carson przyznała, że słuchała wiatru, gdy do niej zadzwoniono. A Navi Pillay, która w tym roku otrzymała Nobla Pokojowego, o prestiżowym wyróżnieniu dowiedziała się w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze. Była tam na konferencji naukowej, gdy uczestnicy tego wydarzenia poinformowali ją, że została doceniona przez komitet obradujący w Oslo. Powiedziała, że to musi być jakiś żart, by nie nazwać tego dowcipem. I że powinna sprawdzić te informacje, bo jest prawniczką i sędzią, po czym dodała z przekąsem.
1: Jeśli jeszcze trochę poklaszczecie, może podzielę się z Trumpem.
2: Laureaci często rozładowują emocje poprzez żarty lub nawet nie dowierzają. Gdy komitet noblowski zadzwonił do Czesława Miłosza, ten mieszkał w USA. Szwedzi nie wzięli pod uwagę różnicy czasu, więc Miłosza telefon wyrwał ze snu. Gdy usłyszał w słuchawce, że wygrał literackiego Nobla, ze spokojem odparł:
3: to nieprawda.
2: Po czym się rozłączył i poszedł dalej spać. Lech Wałęsa, przewidując, co się święci, w dniu ogłoszenia laureata pokojowego Nobla w 1983 pojechał na grzyby. Zanim w antycypacji pojechali

0: przedstawiciele mediów oraz bezpieka w cywilu. W którymś momencie został w lesie dogoniony, a jedna z dziennikarek podała mu tranzystorowe radio, z którego usłyszał komunikat, że jest laureatem. Kilka chwil później przyjaciele złapali go na leśnej polanie i zaczęli podrzucać do góry. Do Wisławy Szymborskiej wieści dotarły w Domu Pracy Twórczej Astoria w Zakopanem. Pierwsza reakcja?
1: O Boże, dlaczego właśnie ja?
0: Niedługo po telefonie od Akademii zadzwonił Czesław Miłosz
2: z wyrazami współczucia.
0: A po kilkunastu minutach zakopiańska willa została otoczona przez chmarę dziennikarzy. Po czasie poetka określała sprawę jako tragedię sztokholmską. Z kolei Olgę Tokarczuk Komitet Noblowski złapał na niemieckiej autostradzie podczas tournée spotkań autorskich za naszą zachodnią granicą. Kiedy zobaczyła na wyświetlaczu telefonu kierunkowy ze Szwecji, z wrażenia poprosiła męża o natychmiastowe zatrzymanie samochodu, bo emocje były tak wielkie. Z pamiętnych zagranicznych reakcji należy wymienić Richarda Feynmana, który w 1965 roku na wieść o Nagrodzie Nobla z fizyki zareagował śmiechem i że oto jego zabawne badania nad elektrodynamiką kwantową zostały tak wysoko docenione.
3: Nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli szwedzka akademia decyduje, że nagroda trafia do X, Y czy Z, niech będzie. Ja już wygrałem. Nagrodą jest odkrycie. To, że ktoś z niego korzysta. To jest prawdziwe. Medale mnie męczą. Takie nagrody to pagony, to mundury. Tatko mnie tak wychował. Nie znoszę nagród.
0: Kiedy Doris Lessing została złapana przez dziennikarzy z informacją o tym, że przyznano jej Nobla w dziedzinie literatury, akurat wysiadała z taksówki z warzywami. To docenienie pani życiowej pracy. Nobel różni się od tych innych nagród, na przykład Bookera, który uznaje się za wyścig sztur, a tutaj doceniono pani życiowy dorobek.
4: Widzisz, świetnie to mówisz za mnie. Moje gratulacje.
0: Najbardziej urocze zostawiamy na koniec. Po tym jak Karl Disserow odebrał telefon od Akademii Noblowskiej, w pierwszej kolejności poinformował o tym swoją rodzinę. Całe zajście zostało nagrane.
5: Tak to było. Dwie córki i nieco starszy syn i noblista, szczęśliwi na piętrze domu w Stanach Zjednoczonych. Wspaniała radość. Michał Kowalski opowiedział o tym, jak niektórzy nobliści zareagowali na to, że Szwedzi albo ci z Norwegii w jakimś sensie zdewastowali ich życie, doceniając ich działalność. Ale ja bym na jeszcze jedną rzecz chciał Państwu zwrócić uwagę. Proszę docenić talent aktorski naszej koleżanki Karoliny Gonet, tu w roli Wisławy Szymborskiej.
1: O Boże, dlaczego właśnie ja?

0: To Aleksander Szalonek, śpiewający o tym, że tańczy sam. No tak, wiem, zrobiło na mnie wrażenie i nie tylko na mnie, to jak Karolina wcieliła się w rolę pani Wisławy w Astorii, w Zakopanem. To co, może byśmy powtórzyli, Maciek, bo przecież takimi rzeczami trzeba się cieszyć.
1: O Boże, dlaczego właśnie ja?
0: Wydaje mi się, że moglibyśmy taki audiobook przygotować. Gonet i nobliści, w skrócie GIN. A to jest audycja poranna 13 we wtorek. Jeszcze mamy chwilę, by Państwa wysłuchać w temacie najlepszych zaklęć na 13. Choć mamy już kilka propozycji, ale książki nie zające, nie uciekną. 24,5 minuty po 6:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Żegnamy reklamy.
6: Popatrzmy, jaka piękna. No, popatrzmy. 6:30. W studiu Romuald Wójcik.
7: Myślałem, że pogoda. Wielka Brytania wezwała irańskiego ambasadora i objęła sankcjami dwóch obywateli Iranu. To reakcja na wrześniowy incydent w pobliżu bazy RAF. Według brytyjskiego rządu niemal na pewno stał za nim irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Teheran odrzuca te oskarżenia. Premier Andy Burnham zapowiedział kolejne restrykcje oraz uderzenie w sieci przestępcze i źródła ich finansowania. Alarm w pobliżu bazy Fairford ogłoszono 27 września. Zatrzymano 7 mężczyzn, wszystkich zwolniono. Dotąd nikomu nie postawiono zarzutów. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i budynkami największych uczelni w proteście przeciwko wysokim kosztom życia i brakowi akademików. W wydanym oświadczeniu Unia Studentów pisze: pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostały podarowane prywatnym jednostkom, a uniwersytety są na skraju zapaści. Prosimy o co najmniej 7 miliardów euro na publiczne uniwersytety i realizację prawa do studiowania. Chcieli wyrazić wsparcie dla rówieśników i zwrócić uwagę na przemoc w szkołach. Ponad 100 uczniów przeszło ulicami Wasilkowa pod Białymstokiem w marszu pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy.
8: Szacunek do innych ludzi i patrzenie na drugiego człowieka jak na człowieka, nie na jakiś cel.
9: Chcieliśmy zwrócić uwagę lokalnej społeczności właśnie na to zjawisko przemocy, żeby się pochylić nad tym, zacząć przeciwdziałać jej.
10: Przede wszystkim mieć kontakt z rówieśnikami, żeby nikogo nie odrzucać, tylko naprawdę nawet pytanie, żeby usiąść razem czy zjeść razem coś. Takie zwykłe pytanie może być dla kogoś niczym, ale dla kogoś innego może być czymś wielkim.
7: Marsz zorganizowało Centrum Usług Społecznych w Wasilkowie. Kolejny serwis trójce o 7:00.
6: Chciał uciec ze studia.
7: Praca zając,
6: Chwileczkę, powiedziałeś, że piękna pogoda. To opowiedz państwu.
7: No na razie jeszcze nie widać, ale tak pomyślałem, że skoro rozpoczynasz, że taka bardzo piękna, to miałem nadzieję, że masz lepsze informacje na temat pogody.
6: Nie, no ale teraz mnie przekonaj, że będzie piękna. Będzie dzisiaj padać, czy nie będzie?
7: Będzie, jak mówił Czereśniak, będzie padało albo i nie. Znaczy ja na swoim telefonie mam, że będzie 11% opadów.
6: Gdzie?
7: No wszędzie, dookoła nas, w Warszawie.
6: Dookoła nas, proszę państwa, w 11% zmieszczą się Podhale.
7: Tak.
6: Okolice Trójmiasta, Suwalszczyzna, okolice Olsztyna, Romek wychodzi, bo widzi, że nabroił i się denerwuje już, i okolice Lublina, poza tym bez deszczu. Najchłodniej na Podhalu, 8, najcieplej 14 w Sopocie, ale także w Zielonej Górze i starczy. Mhm. 13 we wtorek, dzień października, taki oto jest on, ten niepechowo. My wciąż czekamy jeszcze na zaklęcia na 13 dzień albo na 13. No i myślę, że w tej godzinie uda nam się wysłać w świat te książki, które są ze mną w studiu, jako prezenty niespodzianki, by w tym podobno pechowym dniu odnaleźli państwo szczęście. Za kilka dni także w swoich skrzynkach pocztowych.

0: To byli Dead and the Warhols, to może teraz pani?
1: O Boże, dlaczego właśnie ja?
0: No dobrze, nie, to nie.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Mówiliśmy o tym, jak reagowali i jak reagują na informacje o otrzymaniu Nobla ci, których Szwedzi lub Komitet Noblowski w Oslo nagradzają. To może teraz przyjrzyjmy się skutkom nie dla laureatek i laureatów, tylko dla nas, zwykłych szaraczków, zajączków, obywateli, którzy chcą być w tak zwanym kursie i poznać na przykład pracę osób nagrodzonych. Noble napędzają sprzedaż książek z drugiego obiegu? Tak, mówiła o tym wczoraj w audycji porannej w serwisie ekonomicznym Monika Suszek. Obiecałem, że sprawdzimy i sprawdzamy. Książki Ann Carson, tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury, dotąd wydawanej w Polsce w niedużych nakładach, ale znanej, już teraz osiągają ceny niebotyczne. A że nie można ich zdobyć w księgarniach, no bo przygotowywane są do druki, to szczęściarzami są ci, którzy mają noblistkę na półce. Czuję się taki szczęśliwy w ten 13 dzień miesiąca, ale też szczęśliwi i szczęściarzami mogą być ci, którzy mają jej książki na półkach, być może niesłusznie jej nie szanują i chcą na tym zarobić. Jeszcze inaczej jest w antykwariatach i o tym Józef Niewiarowski.
3: Na internetowej giełdzie ktoś za polskie wydanie tej książki żąda nawet 400 zł. Dzieła tej autorki ukazały się w Polsce niewielkim nakładem, a teraz nagrodzono ją Noblem.
4: Nobel Prize in Literature is awarded to Ann Carson.
3: Można przypuszczać, że książki Ann Carson, zanim doczekają się kolejnego wydania w języku polskim, będą świętym gralem antykwariuszy i wszystkich, którzy handlują książkami z drugiej ręki.

0: Żeby to sprawdzić, zajrzałem do antykwariatu Zakładka na warszawskiej Pradze. Czy ma pan książki nowej noblistki?
1: Nie, niestety nie mam.
0: Marcin Gałązka.
1: To wstępne zainteresowanie w pierwszych minutach, godzinach po Noblu. Ono jest bardzo wysokie. Ceny na portalach aukcyjnych szybują, bo książka, która kosztowała, nie wiem, 20-30 zł, potrafi kosztować 300.
0: Wydania w języku angielskim to około 200 zł, w języku polskim to właśnie 300 lub nawet 400 zł.
1: Ale myślę, że za kilka tygodni w każdej księgarni ta książka będzie dostępna.
0: Ale dopóki nie ma do druku, dopóty ceny są zaporowe.
2: Ja bardzo polecam te książki.
0: Właściciel antykwariatu zwrócił uwagę na kolejny aspekt tej sprawy, bo nie tylko Nobel winduje ceny i zwiększa zainteresowanie. W ostatnich miesiącach czytelnicy przychodzili do antykwariatu w poszukiwaniu jednej konkretnej książki.
1: O Odyseję bardzo dużo osób pytało i to też były takie wyrafinowane poszukiwania, że w tłumaczeniu takim albo takim.
0: Film Christophera Nolana przywrócił zainteresowanie lekturą mającą blisko 3000 lat. Niektórzy z powodu filmu i serialu sięgnęli też w ostatnim czasie po lalkę Bolesława Prusa. Ale najciekawsze, co widać przy każdej takiej modzie, to to, że wracamy do papieru. Cyfrową wersję książek Ann Carson bez trudu można znaleźć za kilkadziesiąt złotych, a mimo wszystko niektórzy dalej są skorzy zapłacić nawet 10-krotność tej ceny za papierową wersję.
3: O czym opowiadał Józef Niewiarowski, za co bardzo dziękuję. Tak, widziałem książki Ann Carson do kupienia w sieci za kilkaset złotych, chociaż wydawcy polscy informują, poczekajmy chwilę, będą do druki, będą normalne ceny. No ale niektórym się śpieszy, rozumiem to. I teraz bym chciał Państwa zachęcić do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, bo tam jest istotne pytanie, które w jakimś sensie poszerza temat, o którym mówił Józek. Jaki niepozorny przedmiot jest naszym skarbem? To może być książka, to może być element biżuterii, to może być jakiś mebel, coś, co dla nas jest istotne i nigdy byśmy go nie oddali, nie sprzedali, nie zamienili. Możemy też o tym opowiedzieć. Nie ma przymusu, ale chętnie posłuchamy. 22 i 7 trójek. Może jakaś książka z początku wieku XX, to jest mój przypadek, słownik języka polskiego, wydany na początku wieku XX. Czekam na zgłoszenia.

0: temat rzeczy niezwykle dla nas cennych, których byśmy nie zamienili, nie wymienili, na które długo polowaliśmy i które są w naszym posiadaniu. Piszemy o tym na naszym Facebooku i też Państwa pytamy o takie przedmioty. Może ktoś się podzieli swoją historią. Tymczasem już nie czekajmy. Zacznijmy. Różnych Państwo chwytali się sposobów i pomysłów, by przekazać najlepszy sposób na 13 dzień miesiąca, a przy okazji dostać książkę niespodziankę. Naprawdę. Różnych sposobów.
1: 13 nie mam kaca moralnego, że przespałem 12. 13 omijam kota czarnego. 13 nie spożywam mięsa wieprzowego. 13 zjem cukierka czekoladowego. 13 wzrasta moje ego. 13 uśmiechnę się do trójki radia ulubionego.
0: 13 nie ma tego złego, żeby pan do nas nie zadzwonił, kolego. Książka wędruje. No ale mamy jeszcze kilka egzemplarzy. I nie mało propozycji, więc do 9 rozdamy i podzielę się z Państwem, Państwa pomysłami na 13. To może teraz Sixpence None the Richer?

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me, 13 października to jest wtorek. Przypomnę, że kolega Grzędowski jest na wypoczynkowym urlopie i w tym tygodniu nie budzi państwa między 6 a 9, ale jak już się wyśpi, to wróci z taką siłą, z takim impetem tu usiądzie, że nawet jeżeli będą państwo planowali spać do 10, to i tak się obudzą za 3-6. Żeby niczego nie przegapić. Dziś także ważny dzień dla osób, które mogą pomagać.
1: Chciałam tylko taką wrzutkę zrobić, że dzisiaj jest Dzień Dawcy Szpiku i zachęcam wszystkich do dołączenia do bazy Dawców Szpiku. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję. Także się dołączam do tej prośby, propozycji. A teraz Piotr Łodej.
2: News albo fake news.
3: W ostatnich dniach nastolatkowie opublikowali w sieci mnóstwo nagrań z groźbami śmierci. To wywołało lawinę alarmujących komentarzy na platformach społecznościowych. Pytanie tylko, jak odpowiedzialnie informować i ostrzegać, by nie nakręcać paniki czy nie inspirować naśladowców. Naszym gościem jest Martyna Różycka, kierownik działu reagowania na nielegalne treści w internecie z zespołu dyżurnet.pl. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
3: Czy sensacyjne nagłówki i określenia takie jak fala przemocy mogą wywołać większy strach niż uzasadniają to potwierdzone dane? No właśnie, jak nie tworzyć, być może nieświadomie, fake newsów na ten temat?
4: Po pierwsze, my apelujemy, aby sięgać do sprawdzonych źródeł i stamtąd czerpać informacje, nie opierać się na tym, co powszechnie jest wiadome. Szczególnie służby dzisiaj powinny być tym miejscem, od których ta informacja powinna po prostu szerzyć się dalej, a sam dobór słów, dobór grafiki, dobór nagłówków powinien być niezbyt krzykliwy, niezbyt szukający sensacji, taki krwawy, tylko w sposób taki łagodzący, jednak nas informować, ale nie wzbudzać tego lęku, paniki i strachu, który myślę sobie, że i tak wszyscy mamy go dość dużo.
3: Nie potwierdziły się informacje na temat challenge'ów, że te trzy wydarzenia z ostatniego tygodnia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszłe w sierpcu były ze sobą powiązane, a czy kilka podobnych gruźb wystarczy, by mówić o zorganizowanej akcji czy radykalizacji młodzieży? Jak oddzielić fakty od spekulacji?
4: Widzimy pewien sposób radykalizacji w ogóle i przekazów medialnych i tego, z czym mają do czynienia młodzi ludzie, do których jest kierowana informacja o tym, że ten świat jest biało-czarny, są dobrzy i źli, są bardzo proste recepty na rozwiązanie pewnych problemów. I to jest właśnie niebezpieczne.
3: A co powinniśmy konkretnie zrobić, gdy w internecie wyskoczy nam na przykład nagranie z groźbami, ale nie mamy pewności, czy jest autentyczne, czy to żart? Sami sprawdzać, udostępniać, zgłaszać, usunąć?
4: Użytkownik dzisiaj nie ma możliwości przeprowadzenia pełnej takiej analizy wiarygodności informacji, dlatego zachęcamy, aby zgłaszać, nie rozpowszechniać tego dalej. Odpowiednią instytucją będzie po prostu policja. Można kierować też do naszego zespołu dyżurnet.pl za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie, po to, aby jak najszybciej te treści zostały przeanalizowane, usunięte, a osoby, które zamieściły dane nagrania, wpisy, utworzyły dane grupy, zostały pociągnięte do odpowiedzialności.
3: Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Martyna Różycka, kierownik działu reagowania na nielegalne treści w internecie z zespołu dyżurnet.pl.
4: Dziękuję bardzo.
3: A w podcastach Trójki ciąg dalszy spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
0: Polecamy nasze podcasty, podcasty polskieradio.pl, trójka polskieradio.pl. Tam w zakładce audycje można znaleźć te wszystkie rozmowy Piotrka. No dobrze, to dzisiaj jest 13, już mówiliśmy, wtorek, to zagramy teraz ładną piosenkę na koniec godziny. Warhouse.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalon,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy ty

0: Tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę. Podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła siódma. We wtorek Michał Nogaś. Dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: Rosja nasila ataki na Ukrainę. Temat wojny i bezpieczeństwa jest w centrum Warsaw Security Forum.
11: Groził premierowi i wicepremierowi zatrzymany 66-latek trafił do Warszawy.
10: Papież w szpitalu pod fałszywym nazwiskiem. Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka na płucu.
11: Potężną eksplozję słychać było nad ranem w Kijowie. To kolejny rosyjski atak na stolicę Ukrainy w ostatnich godzinach. Wieczorem dron uderzył w 25-piętrowy wieżowiec. Zginęły dwie osoby, 11 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet.
10: Podczas nocnych ataków rosyjskie drony uszkodziły terminal towarowy w ukraińskim mieście portowym Mikołajów. Wczoraj podczas nalotów Rosja zaatakowała co najmniej 6 obiektów infrastruktury energetycznej.
11: O rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji i wojnie na Ukrainie jest mowa na rozpoczętym wczoraj Warsaw Security Forum. Wczoraj głos zabrali m.in. polski premier i prezydent Ukrainy. Dziś wystąpią szefowie dyplomacji niektórych państw NATO.
12: Otwierając Warsaw Security Forum, Donald Tusk podkreślił, że Europa nie może mieć złudzeń co do odpowiedzialności Rosji za wojnę.
13: Nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie.
12: Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając online do gości konferencji, powtórzył stanowisko swego kraju w sprawie rozejmu z Rosją. Jesteśmy gotowi przestrzegać rozejmu energetycznego, jeśli Rosja będzie gotowa zrobić to samo. Tymczasem nic nie wskazuje na to, że Rosjanie przystąpią do zawieszenia broni. Wciąż atakują Ukraińców rakietami i dronami. O tym, ale też o rosyjskim zagrożeniu dla Europy dziś w Warszawie. Oprócz szefów dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiać będą również m.in. ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Hiszpanii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
10: Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział nam, że wczoraj mężczyznę przewieziono do stołecznej komendy policji.
14: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.
11: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 66-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy.
10: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
11: Państwo nigdy nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem, wynika z raportu, który zaprezentowała Komisja Śledcza. Po 2 latach prac komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 11 osób.
10: Jawne i niejawne materiały zostaną przekazane śledczym, mówi zastępca przewodniczącej komisji Tomasz Trela.
15: To będzie naprawdę materiał bardzo pomocny dla śledczych i my stworzyliśmy niejako mapę drogową dla prokuratury i teraz już wszystko w rękach prokuratury. Myśmy zrobili swoją pracę i my liczymy na to, że szybko pojawią się zarzuty, akty oskarżenia.
11: Zawiadomienia dotyczą m.in. Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego, a także byłych szefów służb specjalnych.
10: Lekarze weterynarii z całej Polski mówią dość. W Kutnie organizują protest. Właśnie teraz powinien się rozpoczynać.
11: Wcześniej organizacje wystosowały list otwarty do premiera, w którym zwracają uwagę m.in. na zaległości w wypłatach oraz brak

0: waloryzacji stawek.
1: Ten protest ma przede wszystkim doprowadzić do rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa, mówi Marcin Mioduszewski, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii.
2: Od początku roku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa na nasze prośby o spotkanie, zapytania. Nie ma woli ze strony ministerstwa na rozmowę.
0: Protest jest zaplanowany na 8 godzin. Nie powinien powodować większych utrudnień dla kierowców w Kutnie.
1: Papież idzie do

0: Zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Termin operacji nie został ogłoszony.
1: 71-letni Leon XIV sam poinformował o planowanym zabiegu. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Biuro prasowe Watykanu podkreśliło, że zmiana wyszła na jaw podczas rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: To był Rzym, a to jest miłośnik Rzymu i Italii. Trzasnęły drzwi, wszedł do studia nawet Michalak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, potwierdzam, wszystko się zgadza. I zgadza się to, że John Carver, nowy trener Radomiaka, z pewnością nie tak wyobrażał sobie swój debiut w nowej drużynie. Radomiak w meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Co gorsza, zieloni po tej przegranej znaleźli się w strefie spadkowej. Za to powody do zadowolenia miał szkoleniowiec Motoru Mariusz Misiura.
6: Ja się cieszę, ale wydaje mi się, że my dzisiaj byliśmy takim zespołem, który, bo Radomiak też zagrał drugą połowę bardzo dobrą, wydaje mi się, że byliśmy takim zespołem, który bardziej chciał nie grać.
5: Odrabiano też zaległości z trzeciej kolejki. GKS Katowice wygrał przy Bułkowej z Wieczystą Kraków 2-1. Ósmego gola w sezonie dla gospodarzy strzelił Ilia Szkurin, czwartego Bartosz Nowak, dla Beniaminka trafił natomiast Duje Dujmowicz. W siatkarskiej Tauron Lidze, ale w tej w wydaniu kobiecym, deweloper z Rzeszów pokonał Sokoła Mogilno 3-1. Spotkanie ocenia rozgrywająca rzeszowianek kapitan Alicja Grabka.
7: Pierwszy set miałyśmy przewagę 5-6 punktów i gdzieś pod koniec ją straciłyśmy i to może gdzieś tam zamazało obraz tego pierwszego seta, który moim zdaniem był w miarę pod kontrolą. Drugi całkiem pod kontrolą, później pojawiły się też u nas zmiany w zespole i ten trzeci set myślę, że nam totalnie nie wyszedł i mam nadzieję, że pójdzie w zapomnienie. Całe szczęście, że czwarty tak wysoko, dobitnie wygrany.
5: W drugim meczu Chemik Police wygrał z MKS Kalisz również 3-1. Na koniec jeszcze tenis. Ci z Państwa, którzy mają jeszcze chwilę do pracy, mogą rzucić oko na mecz Mai Chwalińskiej w chińskim Wuhan. Jest to ostatni w tym roku tysięcznik. Polka w pierwszej rundzie gra z Egipcjanką Majer Sharif. Ten mecz powinien się powoli rozpoczynać.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dzień się zaczął na całego przed 7, kiedy wstało słońce, ale widzę, że patrzysz przez okno, Norbercie. Słońca nie będzie zbytnio dziś widać.
5: Nie będzie, nie widać.
4: Zachmurzone niebo w całej Polsce, przejaśnienia w okolicach Szczecina największe i Kielc, i Wrocławia. Deszcz na Podhalu, w okolicach Trójmiasta, Olsztyna i Suwałk. Poza tym, jeszcze w Lublinie, poza tym bez deszczu od 8 do 14 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Niemal 9 minut po 7.
10: Zapraszamy do Trójki.
4: A my to dziś Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. No i to nieśmiałe, niebywale dziś nieśmiałe słoneczko.

Empire of the Sun, We Are the People, a ja mam teraz dla naszych słuchaczek i słuchaczy zaproszenie na wyjątkowe spotkanie, naprawdę wyjątkowe. W czwartek o 19 przy Myśliwieckiej 357 pojawi się wspaniała litewska pisarka i historyczka Krystyna Sabaliowskajte, która lata spędziła w Polsce studiując, dlatego mówi piękną, przepiękną polszczyzną. Krystyna nas odwiedzi w związku z premierą drugiego tomu jej znakomitej powieści Cesarzowa Piotra. To jest wciągająca opowieść o Katarzynie I, czyli Marcie Helenie Skowrońskiej, Litwince, która po śmierci męża Piotra I Wielkiego w soborze zaśnięcia Matki Bożej na moskiewskim Kremlu została koronowana na cesarzową Rosji. Będziemy rozmawiać o historii, o życiu tej postaci, ale też o współczesności. Krystyna, Litwinka, bardzo uważnie przygląda się temu, co dzieje się w jej kraju i na wschodzie. I jak sama mówi, z przerażeniem patrzy na to, że historia się powtarza, a my

0: zdajemy się tego nie zauważać.
1: Co nieco wiem o rosyjskiej kulturze, obserwuję naszą społeczność i oczywiście wszyscy boją się tej tradycyjnej kinetycznej wojny, że wojska wroga przekroczą granicę litewską, ale ja najbardziej boję się moim względem tańsza opcja. Dla nich byłoby wyprodukowania czegoś jak w Sakartvelu, czyli takiej infiltracja w rząd i zrobienia takiego rządu lojalnego Rosji, który zacząłby produkować ustawy niedemokratyczne, jak na przykład ustawy o agentach zagranicznych, cenzurę, przejąć telewizję i radio narodowe, cenzurować i tak dalej.
0: Ale to jest
1: tak
0: realne
1: dalej.
0: W Litwie?
1: Tak.
0: Brzmi znajomo? O tym także będziemy rozmawiać w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Krystyną Sabaliowskajtę, autorką Cesarzowej Piotra, ale także takiej tetralogii wspaniałej Silvarerum. 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić i zapisywać się na to spotkanie. Bardzo Państwu polecam. Krystyna to jest wspaniała osoba. 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia. Proszę się odzywać. Za chwilę więcej o Rosji i o tym, co się tam dzieje, ale wcześniej piosenka dnia. Singiel wyszedł wczoraj, zmieniliśmy plany, dziś gramy najczęściej. Where is Gone? Oto nowy singiel Fountains DC, ale z nimi także Rosalia.

0: Brzmi jak jesienny przebój do nadchodzącego Bonda, idealny na tę pogodę. Fountains DC i Rosalia, piosenka dnia Where is Gone. A my teraz spoglądamy ponownie na wschód. Od kilku dni, zdaniem niektórych, daje się zauważyć spadek aktywności rosyjskich botów w sieci. Czy tak jest naprawdę i z czego to może wynikać? O tym teraz Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, a już myślałem, że James Bond, tylko że James Bond skończył się w produkcji swojej filmowej wtedy, kiedy jeszcze się nie do końca reżyserom wydawało, że rzeczywistość przegoni fantazję. I tak jest trochę też z Yandexem i wieloma podobnymi firmami, bo to jest świadczenie usług, bankowość elektroniczna i działanie na obszarze niemal całego dawnego Związku Sowieckiego, w tym na przykład jeszcze Serbii. Taksówki w Gruzji jeżdżą pod szyldem Yandexu. Do niedawna był to bardzo popularny na obszarze dawnego Związku Radzieckiego. Nawigator samochodowy. Siergiej Bojko od bezpieczeństwa internetu powiedział niezależnej telewizji Deszcz, że najdotkliwiej bombardowania tych dat centrów odczuwają ci, których przeciętni internauci na co dzień nie widzą, ale to oni są sprawcami przepływu w Rosji ogromnych pieniędzy.
2: To Yandex ma ponad 60 tysięcy klientów korporacyjnych, pizzerie, sieci spożywcze i inne, które widzimy na co dzień. Owszem, ale są jednak i takie korporacje, które kupują statki, zakłady, samoloty. Jeśli tam nie działają jakieś serwisy internetowe, to oni raczej nie upubliczniają takich informacji. To dziesiątki dużych klientów, którzy mają kłopoty i będą je mieli przez najbliższe dni.
3: I oni nie przestaną tych ispytywać w najbliższe dni.
1: No bo jak mówi inny ekspert Siergiej Pietrenko, który dawniej pracował w Yandexie Ukraina, to takiego centrum nie da się po bombardowaniu odbudować w ciągu kilku dni, jak zauważył to jego kolega, bowiem popsute maszyny najpierw trzeba nie tylko zamienić, ale sprowadzić z zagranicy, a dopiero potem napisać dla nich specjalne programy.
4: Сначала это все разобрать надо.
1: Najpierw trzeba zrozumieć, co jest uszkodzone, później rozebrać te wszystkie klocki i zacząć odbudowywać od nowa. Trzeba zamawiać wszystkie elementy od początku. Budowa takich centrów cyfrowych zajmuje kilka lat.
4: Stoisto do centra вообще занимает несколько лет.
1: I jeszcze Siergiej Bojko, ten, który zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa w internecie, ma kilka rekomendacji dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej i krajów, które korzystały z Yandexu i korzystają z Yandexu, jak się zabezpieczyć na wypadek awarii.
3: Ja все-таки очень рекомендую.
1: Rekomenduję obywatelom, żeby maksymalnie korzystali z usług offline. Karty nawigacyjne, ulubiona muzyka, bilety lotnicze, kolejowe, nawet na koncert. Lepiej mieć je w ręku, jeśli nie w wersji papierowej, to ściągnięte do telefonu. A jeszcze kilka lat temu, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, wielu liderów rosyjskiej opozycji ostrzegało, że Władimir Putin nie prowadzi Rosji w świetlaną przyszłość, tylko cofa do średniowiecza. I tak bez szczegółów powiem Państwu, że jeśli chodzi o tą liczbę botów, to na pewno Yandex w znacznym stopniu był i jest wykorzystywany przez organy i organizacje, które odpowiadają za zakładanie fałszywych kont i tworzenie botów. Jednak bardziej jego rola jest widoczna wewnątrz Rosji, w tym na przykład przy inwigilowaniu obywateli. Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to no, musielibyśmy tutaj mieć wiedzę, z jakich serwerów na przykład

0: korzystają takie fermy botów, jak znana na całym świecie ferma botów w Petersburgu, czy inne podobne instytucje. Jedno jest pewne, spadek aktywności jest zauważalny, a jak jest on znaczący, no to kwestia szczegółowych badań i pewnie w ciągu najbliższych dni dowiemy się od tych, którzy takie badania prowadzą, bo jedni mówią, że więcej, inni, że mniej. Mam nadzieję, że znajdą jakiś konsensus.
1: No właśnie, dziś na przykład serwis Niebezpiecznik donosi, że wbrew temu, co mówiono jeszcze wczoraj czy przedwczoraj, ten spadek zauważalnych reakcji botów w internecie wcale nie jest tak wysoki, jak początkowo informowano. Śledziłem wiele kont, na których te boty się pojawiają właściwie od razu i tam faktycznie jest spokojniej, ale chyba nie powinniśmy jeszcze zacierać rąk z radości.
0: No ja przypomnę, że prezydent Ukrainy powiedział, że zauważalna jest taka cisza na różnych kontach, na portalach społecznościowych na Ukrainie, że mniej jest tych, którzy atakują i jego osobiście, i samych Ukraińców. No więc coś jest na rzeczy, ale ja bym jeszcze tutaj, że tak powiem, nawet nie dostrzegał tych pierwszych jaskółek czy tam innych ptaków przynoszących wiosnę w tej materii.
1: O czym mówił w audycji porannej nasz specjalista od Rosji, wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia, Maciej.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Śledźmy uważnie sieć i nie wierzmy we wszystko, nawet w te informacje, które wydają się dobre, optymistyczne. To też może być kłamstwo. 15 południk, Wiraszko Borysewicz.

0: książki. Dziś o zaklęciach na 13 dzień miesiąca mówimy. Oto kolejna nagrodzona przez nas propozycja.
1: To jest dosyć powszechnie znane zaklęcie, bo jest to zaklęcie na opak, ale wtedy uznajemy, że zamiast 13 jest po prostu 31, więc działa tylko w te dni, kiedy 31 dnia miesiąca nie ma.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta.

0: musi boleć, sięgnij po Dezaftan.
1: O.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: 7.31, Romuald Wójcik.
8: Unia Europejska wyśle do Libanu misję wsparcia mającą doradzać oraz prowadzić szkolenia dla armii i sił bezpieczeństwa. Nie zastąpi ona oddziałów ONZ, których mandat wygasa w grudniu. Ma się skupić na bezpieczeństwie granic i obszarów morskich oraz zwalczaniu dronów. Unijna misja nie zostanie wysłana na południe, gdzie Izrael kontynuuje kampanię wojenną przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi. W Libanie jest 250 polskich żołnierzy i pracowników w ramach ONZ-owskiego kontyngentu. Ukraina i Mołdawia zrobią kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią. W Luksemburgu oba kraje otworzą dziś rokowania w dwóch obszarach – rynek wewnętrzny i konkurencyjność. Kandydaci wywiązują się ze swoich zobowiązań, więc my również, powiedziała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos i zwróciła uwagę na Ukrainę. Prowadzi wojnę, walczy o przetrwanie, a jednocześnie wdraża reformy i uczestniczy w procesie akcesyjnym. Wskażcie mi inne państwo na świecie, które jest w stanie to zrobić, dodała unijna komisarz. W szpitalu dziecięcym w Krakowie czekano na to 60 lat. Rozpoczyna się rozbudowa laboratorium. Zmienią się warunki pracy personelu, a dzięki nowoczesnemu sprzętowi możliwa będzie szybka i precyzyjna diagnoza u małych pacjentów, mówi profesor Wojciech Cyrul.
9: Nie tylko skrócenie czasu hospitalizacji, ale również poprawi i bezpieczeństwo personelu i bezpieczeństwo całego procesu diagnostycznego. To są sprawy kluczowe, bo to jest jedna z ogólnopolska, do której trafiają dzieci z chorobami rzadkimi, te, które są najciężej chore.
8: Centralne laboratorium szpitala dziecięcego w Krakowie zostanie otwarte wiosną 2029 roku. Kolejny serwis Trójce o 8.
7: O nie, nie, nie, bo teraz też będzie serwis, ale ekonomiczny. Monika Suszek, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dziś w Luksemburgu ministrowie spraw europejskich po raz pierwszy będą omawiać projekt irlandzkiej prezydencji. Zakłada on 8% cięcia o 141 miliardów euro, ale omija rolnictwo i fundusze regionalne, kluczowe dla Polski, która liczy na 123 miliardy euro. Polska odrzuca też propozycję przekazania części wpływów z ETS do unijnej kasy, nawet z okresami przejściowymi. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej. Nowy roczny rozkład jazdy wejdzie w życie dzięki modernizacji PKP polskich linii kolejowych. Prezes Piotr Wyborski poinformował, że prędkości wzrosną na ponad 3000 km torów, zarówno na liniach głównych, jak i regionalnych.
11: To będzie rozkład, na którym zwiększymy parametry, zwiększymy prędkości pociągów na ponad 3000 km torów. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015.
10: Skrócą się też czasy podróży m.in. na trasach Świnoujście-Szczecin, Zielona Góra-Wrocław czy Warszawa-Częstochowa. Co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźniać do pracy, choć dla większości są to sporadyczne sytuacje. Co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie, przynajmniej raz w tygodniu. Najczęściej przegrywamy z korkami i budzikami.

0: wiekiem, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
1: 21% zbyt długo się przygotowuje, a 19% wskazuje zmęczenie i niewyspanie, a 7,6% wskazuje na poranny seks. Rozpatrując wyniki przez pryzmat wieku, wyraźnie częściej problemy spóźniania się do pracy dotyczą młodszych pracowników. I też widać różnicę między płciami, bo co najmniej raz w tygodniu spóźnia się niemal 15% mężczyzn i niecałe 7% kobiet.
0: Eksperci zwracają uwagę, że wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się także postrzeganie punktualności. W wielu zawodach liczy się nie sama godzina pojawienia się przy biurku, lecz dostępność, terminowość i efekty pracy. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5,19.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Monika, ty jesteś złotem dla audycji porannej z wielu powodów, ale także gdy chodzi o dostarczanie tematów. Wczoraj mówiłaś w serwisie ekonomicznym o tym, że antykwariaty...
0: Tak, a dzisiejsze spóźnienie.
4: No właśnie, ale że ja rozumiem, antykwariaty, że... przypomnę tylko, zwiększają ruch, gdy chodzi o klientów po Noblu Literackim. Mieliśmy o tym materiał. Józek Niewiarowski był przed 7 w antykwariacie w Warszawie, jednym z, a jutro, myślę, zdecydowanie sięgniemy po temat związany z powodami spóźnień do pracy.
0: To nas oczywiście nie dotyczy, ale...
4: Nas nie, ale... Kurczę, to jest kuszące, muszę przyznać, zwłaszcza gdy podajesz przykłady powodów spóźnień i wcale nie chodzi o stanie w korkach. Monika
0: Ani
4: Suszek.
0: O budzik.
4: Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również.
4: O 9.30 Marek Klapa w Informatorze Ekonomicznym, dobrze pamiętam?
0: Tak jest, tak zobaczymy, jest. Co on przyniesie.
4: Polecamy, informacje. Zobaczymy, czy się nie spóźni. O, tak bym powiedział. A gdy chodzi o pogodę, to deszcz się dzisiaj nie spóźni na Podhalu, w okolicach Trójmiasta, na Suwalszczyźnie, koło Olsztyna i Lublina.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To jest taka sytuacja, proszę państwa, że już jestem cały zainteresowany tym, co się wydarzy jutro. Dlaczego spóźniamy się do pracy? Dziś proszę nie dzwonić. Porozmawiamy o tym jutro. Ciekawe, czy Marysia się spóźnia. Może już nie.

0: To Blondie sprzed lat. Uwaga, rodzice, ważny temat.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: W audycji porannej były groźby i plany ataków, były też i udane, niestety, napaści, między innymi w Leszczydole Nowinach. Przy tej okazji wróciło pytanie o rolę internetu w radykalizacji młodych ludzi. Komendant główny policji poinformował o nastolatku, który miał odtworzyć swoją szkołę w grze Roblox i w ten sposób planować atak w tak zwanym realu. Nie brak głosów, że to wszystko przez te brutalne gry komputerowe. Ale czy rzeczywiście to one są wszystkiemu winne? Może chodzi o coś zupełnie innego. Posłuchajmy. Karolina Gonet.
2: Nie w co gram, a z kim gram. W Wielkiej Brytanii 15-latka zmanipulowana przez poznanego w sieci neonazistę pobrała instrukcję produkcji bomb i groziła wysadzeniem synagogi. 13-letni Estończyk kierował międzynarodową grupą nazistowską, a 12-latkowie z Wielkiej Brytanii poznali skrajnie prawicowych ekstremistów na platformie gamingowej Roblox i zaczęli szerzyć nazistowskie treści.
3: Budowanie tożsamości społecznej w tych sieciach kom buduje się poprzez dokonywanie aktów brutalnych coraz bardziej etapami.
2: Opowiadał na antenie Polskiego Radia politolog i psycholog dr Konrad Ciesiołkiewicz.
3: Najpierw zaczyna się od bujek, zaczyna się od wykonywania zadań właśnie, wydawałoby się, mniej brutalnych. Później następuje na przykład samookaleczenia, następuje okaleczanie zwierząt, następuje zabijanie zwierząt, znakowanie i autodestrukcyjne różne zachowania. Niestety dochodzi także do jeszcze bardziej brutalnych zachowań. Mamy z tym do czynienia dzisiaj w bardzo wielu krajach europejskich.
2: A chociaż w przestrzeni medialnej często słyszymy nazwy konkretnych gier i platform, takich jak Roblox, Fortnite, Minecraft czy Discord, kluczowy nie jest sam tytuł.
4: Tylko jakie mechaniki możliwości gry oferują.
2: Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i założyciel inicjatywy Obsek for Kids, Bolesław Michalski.
4: Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych dzieci, obok tego, że dzieci bardzo często grają w gry, które są robione dla dorosłych, są czaty z nieznajomymi. Są również nieodpowiednie treści, mechaniki zakupowe i hazardowe i tak zwane dark patterns.
2: Oczywiście w wiele gier można grać także offline, bez kontaktu z innymi użytkownikami. A teraz dane, które wiele osób mogą zaskoczyć.
5: Wszystkie badania, które były przeprowadzane na świecie głównie, nie pokazują związku pomiędzy tym, że wzrasta poziom przemocy czy chęci zadawania przemocy przez gry, które są o takiej zbliżonej tematyce.
2: Martyna Różycka, dyżurnet NASK.
5: Ale być może widać tutaj odwrotną korelację. Osoby, które są zainteresowane przemocą, również grają w te gry.
4: Tutaj głównym czynnikiem ryzyka są gry, które dają możliwość kontaktu z obcymi, więc aktualnie możemy założyć, że takie zagrożenia mogą występować we wszystkich grach online zawierających czaty.
5: Tutaj padają pytania oczywiście, jakie są cele tej grupy, bo czasami będzie to szerzenie dalej nienawiści, przemocy. Czasami będą to, i tutaj też to widzimy, zachowania związane w ogóle z takim cyberbezpieczeństwem i na przykład pozyskiwaniem dzieci do budowania takich grup przestępczych, które mają na celu uzyskanie pieniędzy od innych osób, od innych osób małoletnich, od osób dorosłych lub pozyskanie materiału przedstawiającego seksualne wykorzystywanie dzieci. Czyli to pierwsze dziecko staje się sprawcą, takim przymusowym sprawcą przemocy seksualnej wobec innych osób.
2: Ryzyko wiąże się nie tylko z treściami, na które dzieci trafiają w grach,

0: ale też z zabezpieczeniami samych platform. Analiza Steama, Robloxa, Fortnite'a czy Minecrafta wykazała braki w monitorowaniu czatów, wykrywaniu szkodliwych treści i weryfikacji wieku.
1: Karolina Gonet, to bardzo ważny temat. Nie będziemy się w żaden sposób bronić przed kontynuacją opowieści o tych sprawach i w audycji popołudniowej i w kolejnych dniach także, bo problem wydaje się niezwykle istotny. Musimy o nim rozmawiać. W audycji porannej teraz sięgamy po nowy singiel Editors. A już za chwilę zapowiemy, co wydarzy się po 8.13 w Bez Uników.

0: No właśnie, Editors, seriously, to teraz na poważnie o tym, co dziś po 8.13 w NTG Hall. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj gościem państwa i moim będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były wieloletni komendant Straży Pożarnej i szef obrony cywilnej kraju, więc będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w szkołach. 20 tysięcy mundurowych przed szkołami i w placówkach. Będę chciała się dowiedzieć od pana ministra, czy to zapewni bezpieczeństwo polskim uczniom, ale porozmawiamy też o alarmach, które coraz częściej słyszymy i czy ta duża częstotliwość tak naprawdę nie znieczula obywateli. Bo z jednej strony, jak nie było alarmów nasi...
0: To było źle.
1: Tak właśnie. Nasi obywatele narzekali, że nie ma alarmów, a teraz narzekają, że jest za dużo.
0: No ja z przerażeniem przyjąłem informację o tym, że niektórzy politycy zachęcają mieszkańców wschodniej, tak zwanej ściany wschodniej, żeby wyłączali te powiadomienia. To mi się wydaje jakoś bardzo nieodpowiedzialne. Przyznam, może o tym też porozmawiać.
1: Oczywiście.
0: O 8.13. Serdecznie zapraszam. Renata Gochal, dziękuję bardzo. To teraz jeszcze Nosowska.

0: Milczę, patrzę to Nosowska. Dziś 13 dzień miesiąca, więc my z kolei pytamy, jak państwo sobie z tym radzą, jak zaklinamy.
1: Dzień 13 to możemy wstając rano po prostu nie wyrywać kartki i ominąć dzień 13, a najlepszym takim sposobem to jest pukanie w niemalowane drzewo. Od zawsze to jest, no i to się sprawdza.
0: Albo piosenka. Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Tom Jones, It's Not Unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. To historia z czasów, kiedy Tom Jones nie tylko nie nosił jeszcze szlacheckiego przedrostka Sir, ale też był kompletnie nieznanym wokalistą. Dwie minuty muzyki zarejestrowane 11 listopada 1964 roku odmieniły jednak wszystko. Zarejestrowane, dodajmy, bynajmniej nie z intencją ich wydania. Jones i jego grupa pełnili wtedy bowiem rolę studyjnego zespołu w londyńskim studiu wytwórni Decca. Ich zadaniem było nagranie wersji demo kompozycji Lesa Reeda i Gordona Millsa, napisanej z myślą o Sandy Shaw. W tamtym momencie 18-letnia wokalistka była gwiazdą pierwszej wielkości. Jones jednak od początku czuł, że utwór jest mu pisany. To moja piosenka, oświadczył producentom po nagraniu dema. Spokojnie, możemy napisać ci takich 1000, usłyszał w odpowiedzi. Na szczęście sama Sandy, usłyszawszy wykonanie Toma, stanęła po jego stronie. Kimkolwiek jest ten wokalista, ta piosenka należy do niego. Podczas sesji nagraniowej Jonesowi w studiu towarzyszyło wielu muzyków sesyjnych. Legendy głosiły, że wśród nich były przyszłe ikony. Jimmy Page z Led Zeppelin oraz

0: Reginald Dwight, lepiej znany jako Elton John. Trudno jednak stwierdzić, czy tak faktycznie było. Faktem jest natomiast, że stylistycznie piosenka czerpie z muzyki brazylijskiej, a konkretnie popularnego w latach 50. stylu baião. To jak na przebój stworzony w Londynie, a wykonywany przez rodowitego Walijczyka, jest akurat dość rzadkie, wbrew temu, co sugerowałby tytuł.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: No, ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety

0: pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tak brzmi 8.13 października we wtorek. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci, ale szybko mówię. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik.
10: Bo my szybko słuchamy. Będzie więcej zabezpieczeń w szkołach. Resort edukacji chce ograniczyć dostęp do placówek.
11: Podejrzani o podpalenie Sterlinga na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Rząd wskazuje na rosyjską dywersję.
10: Cyberatak na setki supermarketów we Francji. Straty mogą iść w miliony euro.
11: 135 osób zostało zatrzymanych w związku z aktami agresji w szkołach. Resort edukacji przygotowuje przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo.
10: Zakładają m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół, mówi ministra Barbara Nowacka.
12: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo.
10: Jeszcze dziś w tej sprawie ma się odbyć spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
11: Akcja uczniowska domaga się natomiast, by w każdej szkole był obecny policjant, by każdy uczeń miał dostęp do pomocy psychologicznej, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia, mówi lider akcji Paweł Mrozek.
13: Musimy opracować i wdrożyć jednolity, ogólnopolski system bezpieczeństwa obejmujący jasne procedury, regularne ćwiczenia oraz praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów do reagowania na różne sytuacje i różne scenariusze zagrożeń.
11: Premier zapewnił, że akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne. W tej chwili zaangażowanych jest około 20 tysięcy policjantów.
10: Nie ustają rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy rakiety i drony uderzały w Kijów i inne miasta, także na zachodzie kraju.
11: Rosjanie celowali w budynki mieszkalne i infrastrukturę. Są zabici i ranni.
14: Dwie ofiary śmiertelne i 7 rannych to bilans uderzenia rosyjskiego drona w wieżowiec w Kijowie. W ukraińskiej stolicy alarmy ogłaszano kilkukrotnie. Rosjanie użyli też rakiet balistycznych. Co najmniej 2 osoby zabite i 11 rannych to wynik ataku na Charków. Alarmy ogłaszano także na zachodniej Ukrainie. Wybuchy słychać było w Równem oraz graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. Dron uszkodził budynki i samochody w jednej z miejscowości pod Lwowem. Ukraińskie media wskazują, że intensyfikacja rosyjskich ostrzałów zbiega się w czasie ze skasowaniem przez USA sankcji na rosyjską ropę i zapowiedziami Donalda Trumpa tzw. energetycznego rozejmu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: NATO jest gotowe do odparcia zagrożenia, zapewnił szef wojsk w sojuszu w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz wziął udział w Warsaw Security Forum.
11: Przedstawił strategię zwycięstwa NATO, mówiącą o powstrzymywaniu ataku i uniemożliwieniu przeciwnikowi osiągnięcia jego celów.
10: Nasz sojusz istnieje po to, by zachować spokój, ale niech nikt nie ma wątpliwości. Jeśli wybuchnie wojna, zablokujemy i stłumimy każdy atak, a jeśli tak się nie stanie, rozbijemy siły prowadzące przeciwko nam agresję. Dziś spotykamy się tutaj w Polsce, silniejsi niż kiedykolwiek. Wiemy, jak będziemy walczyć, jeśli wojna do nas dotrze i wiemy, że zwyciężymy.
11: Dziś drugi dzień warszawskiej konferencji o bezpieczeństwie.
10: Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech. To obywatele Turcji.
11: Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Dysponujemy twardymi dowodami, mówi szef policji Marek Doroń.
15: Mamy nagrania. Mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
10: Rząd nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stoją rosyjskie służby.
11: Setki supermarketów padły ofiarą cyberataku we Francji. Zniszczone zostały zapasy świeżej i mrożonej żywności. Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze. Straty mogą sięgać milionów euro.
16: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako niezwykle poważny i bezprecedensowy. Do tej pory potwierdzono, że ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania urządzeń chłodniczych i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki zamiast chłodniczych.

chodzić przez wiele godzin ogrzewały przechowywane produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Był gwizdek, będzie nawet Michalak.
1: No właśnie, w pierwszej rundzie ostatniego w tym sezonie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhanie Maja Chwalińska gra z Egipcjanką Majer Sharif. Pierwszego seta Polka wygrała 6-3. Obie tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Do tej pory oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. W zaległym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Ósmego gola w sezonie dla gospodarzy strzelił Ilia Szkurin, czwartego Bartosz Nowak. Dla Beniaminka trafił natomiast Dujmowicz. Mecz ocenia trener GKS-u Rafał Górak.
2: Wydaje mi się, największy problem mieliśmy w tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy, kiedy rywal naprawdę przycisnął i atakował już bardzo, ale bardzo odważnie. Podegraliśmy zespołowością, nastawieniem i niekiedy trzeba było po prostu rzucić tak zwaną ofiarność. Oddaję rywalowi to, że spotkaliśmy się, a to tak czuję, z rywalem bardzo trudnym, bardzo, bardzo, ale to bardzo doceniam i szanuję te punkty.
1: W drugim, tym razem meczu 10. kolejki Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2-3. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze. Do 3 razy sztuka, choć w przypadku koszykarzy Górnika Zamek Książ Wałbrzych to raczej do 7 razy sztuka. Górnik w końcu przełamał serię porażek w Ostrowie Wielkopolskim i odniósł tym samym pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026-2027 Basket Ligi. Po bardzo dobrej drugiej połowie pokonali Stal 81-65. W tabeli prowadzą Dziki Warszawa.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Mam takie pytanie, które przyszło mi do głowy słuchając tego, co mówiłeś przed chwilą. Czy Dziki Warszawa już wydały oświadczenie w sprawie obrony dzików, które mają być odstrzeliwane w Warszawie?
1: Nie wiem.
0: Może
1: ale
0: to pomoże.
1: Wiem, że wydały oświadczenie, że w tym sezonie walczą o najwyższe cele, czyli o pierwsze miejsce.
0: Trzeba kibicować dzikom.
1: Tak,
0: bo
1: tak,
0: może to
1: tak,
0: się przeniesie
1: tak.
0: Też na inne dziedziny życia.
1: Przypomnę też, że mamy dwie drużyny w Warszawie, bo i też jest Legia Warszawa w PLK.
0: Okej, okay, ale Legia chyba nie jest zagrożona, prawda?
1: No nie, choć gra i mieszka blisko lasu, więc na Bemowie obrońców...
0: A tamta Legia, tak, bo ta tutaj tak. To mieszka blisko radia.
1: Tak, blisko radia, ale tamta Legia mieszka blisko lasu.
0: Tamta Legia tam. Dobrze. Norbert Michalak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Usłyszymy się ponownie po 9:00, a gdy chodzi o pogodę, bo muzyczka do pogody już w tle, to przypomnę, że dzisiaj będzie bez deszczu na przeważającym obszarze Polski, poza Podhalem, okolicami Trójmiasta, Suwalszczyzną, Olsztynem i Lublinem, od 9 do 14 stopni.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
7: A zetnie.
8: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
9: Szczepan Twardoch.
7: Waldkaus.
8: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
10: Pomogą mi panie Wachmeister?
7: A ten fater od Bajtla Kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
8: Dzisiaj o 11:50.
7: Polecamy.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A skoro mowa o literaturze, o książkach, to przypomnę, że dziś po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki z Olgą Tokarczuk w roli głównej.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Audycja poranna we wtorek, 13 dzień października. To jest Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Michał Nogaś. Polecamy się. Za chwilę, mam nadzieję, będę miał jeszcze czas, by przypomnieć o zaproszeniach na wspaniałe spotkanie. Wcześniej Red Hot Chili Peppers.

0: Delicate Tissue, Red Hot Chili Peppers, ach, ta gitara. No dobrze, przypominam, że w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się Krystyna Sabaliowskajte, wspaniała litewska pisarka, historyczka, badaczka dziejów Polski, Rosji i Litwy. Będziemy rozmawiać o cesarzowej Piotra, czyli Katarzynie I, Litwince, która została cesarzową Rosji, ale i o współczesności, o zagrożeniach.
1: Co nieco wiem o rosyjskiej kulturze, obserwuję naszą społeczność i oczywiście wszyscy boją się tej tradycyjnej kinetycznej wojny, że wojska wroga przekroczą granicę litewską, ale ja najbardziej boję się moim względem tańsza opcja. Dla nich byłoby wyprodukowania czegoś jak w Sakartvelu, czyli takiej infiltracja w rząd.
0: O tym, jak przeszłość miesza się z teraźniejszością, też będziemy rozmawiać. 22 i 7 trójek. Bardzo Państwa zapraszam na to spotkanie. Można się zapisywać. Czwartek, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 8.13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, z nami w studiu jest Wiesław Leśniakiewicz, generał Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były wieloletni komendant Straży Pożarnej i szef obrony cywilnej kraju. Witam
4: dzień
3: pana.
4: Dzień dobry państwu.
3: 20 tysięcy policjantów przed szkołami i w placówkach. Czy uczniowie i nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie w związku z tymi ostatnimi tragicznymi wypadkami?
4: Niewątpliwie, jeśli policja jest w pobliżu, to mogą się czuć bezpiecznie. Ale głównie o to bezpieczeństwo muszą zadbać i dyrektorzy szkół, i nauczyciele. Ale policja nadal będzie przy tych szkołach obserwować, co się dzieje, jakie są sytuacje. Myślę, że to też daje takie wsparcie psychologiczne i dla dzieci, i dla młodzieży, ale również dla nauczycieli. Ale myślę, że ten czas nie będzie trwał wiecznie.
3: Właśnie, jak długo będą policjanci patrolować, odwiedzać szkoły, pilnować bezpieczeństwa?
4: Zauważacie państwo, że prawie codziennie są briefingi pana premiera z ministrami. Właściwie tak pokazana jest sytuacja bieżąca. Policja nadal obserwuje to, co się dzieje. Z tych informacji, które mam od komendanta głównego policji, to już było 166 zatrzymań w związku z tymi pracami prowadzonymi przez policję. Myślę, że ta sytuacja będzie się lekko stabilizowała, ale decyzję będzie podejmował minister spraw wewnętrznych w ramach tych sztabów i komendant główny policji, jak również i pani minister.

0: Myślę, że no jeszcze to będzie jakiś czas trwało, ale zapewne po pewnym okresie policjanci zostaną wycofani, ale szkoły nie zostaną same. Zapewne dyżury będą realizowane, policja będzie się pojawiała wokół szkół. No taka będzie kolej rzeczy, żeby uspokoić tą sytuację i mieć nadzieję, że kolejnych takich trudnych incydentów nie będzie na terenie naszego kraju. Miejmy
1: Panie
0: nadzieję.
1: Generale, mieliśmy trzy ataki w minionym tygodniu. No jeden udaremniony, jeden zakończył się śmiercią pani woźnej, matki dwójki dzieci. Od 2020, właściwie 4-5 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoich raportach pisze, że młodzież się radykalizuje. Czy nie można było zapobiec tym tragediom?
0: Myślę, że to jest taka wspólna praca. Jeżeli te raporty się pojawiały, one się pojawiały, nie oznaczało to wcale, że one były bagatelizowane. Proszę zauważyć, ile pracy zrealizowało Ministerstwo Oświaty w tym zakresie. Wydano pewne instrukcje, pracowano nad tym, by jak gdyby takie ryzyko zmniejszyć. No ale sytuacje są różne. W związku z powyższym trudno tak przewidywać, co się może wydarzyć w określonym okresie czasu. Stąd też nie sądzę, żeby była sytuacja taka, by to było bagatelizowane. Wiele szkół już przeprowadziło pewne takie prace albo zmierzające do tego, by zmniejszać ryzyka wtargnięcia osób niepożądanych na teren szkoły, ale proszę zauważyć, dzieje się to w obrębie młodzieży, która z tych szkół się wywodzi, prawda, w jednym i drugim przypadku. To są uczniowie.
1: Absolwenci.
0: W jednym przypadku absolwent, w drugim przypadku uczeń tej szkoły. Myślę, że to jest również ten element takiej wzajemnej obserwacji. To jest również apel do dzieci, młodzieży, żeby nawzajem się obserwowali, żeby jednak zwracali uwagę na zachowania swoich najbliższych, w swoim najbliższym otoczeniu, żeby rozmawiali z nauczycielami. To jest również rola nauczycieli, by zwiększyć jak gdyby swoją czujność właśnie w tych zakresach. Tak myślę, no ja nie jestem ekspertem w tym dziedzinie, ale co można by podpowiedzieć? By jednak na samym początku zwracać uwagę na to, kto wchodzi do szkoły, zwłaszcza w godzinach porannych, prawda? No ktoś musi jednak stać przy tych drzwiach. Albo ktoś z obsługi szkoły, albo któryś z nauczycieli. Te dyżury powinny być realizowane w czasie przerw, prawda? Ja mam synową, która jest również nauczycielką. Rozmawiam z nią na ten temat, jaka jest atmosfera w szkole. Część szkół jest przygotowana w taki sposób, że są, no, są bramki, których trzeba mieć odpowiedni kod albo jakąś pineskę, która za pomocą której otwiera się te bramki do szkoły. W związku z tym to są takie już techniczne uwarunkowania, które uniemożliwią dotarcie osób, które ewentualnie mogą stworzyć jakieś zagrożenie. Gorsza sytuacja jest taka, kiedy uczeń przychodzi do szkoły i ma jakieś ostre narzędzia. Więc nie ma wyjścia. Trzeba będzie jednak sprawdzać plecaki albo no właśnie to, co dzieci wnoszą do tej szkoły. No takie czynności trzeba będzie jednak przeprowadzać.
1: Zwłaszcza, czyli powinny być kontrole każdego ucznia, który wchodzi do szkoły, bo teraz rodzice muszą wyrazić zgodę na to, żeby ktoś zajrzał w szkole do plecaka dziecku, uczniowi.
0: Ja uważam osobiście, że należałoby wprowadzić taki, ale może nie obowiązek, tylko sporadyczną kontrolę. Tak jak się robi kontrolę na drogach, prawda? Nie wszystko się sprawdza, ale się sprawdza. Raz na jakiś czas robi policja kontrolę. Być może raz na jakiś czas trzeba zrobić takie przesiewowe kontrole w szkołach, sporadycznie sprawdzać uczniów. Znaczy, nauczyciele dokładnie wiedzą, z którymi uczniami mają większe problemy, prawda? Tak sądzę, no nie? Obserwują to młodzież. Więc czasami jak sprawdzi dyrektor czy któryś wyznaczony nauczyciel, co wnosi z sobą do tej szkoły, to może unikniemy takich sytuacji. Wokół szkół również pojawiają się dilerzy. No przecież taka okoliczność jest. Myślę, że
1: narkotyków.
0: Myślę, że obecność policjantów, i ona zawsze była, ale pewno będzie przez jakiś czas zwiększona, spowoduje to, że ci dilerzy odsuną się od tych szkół. Bo to też jest jeden z elementów, który może powodować jakieś elementy agresywne. Zresztą no widzimy, co się dzieje w naszym otoczeniu.
1: Panie generale, do kwestii szkół, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce.
0: Ale muszę jedną rzecz jeszcze
1: powiedzieć. Proszę bardzo.
0: Proszę zauważyć, jak się zachowali nauczyciele w tej sytuacji, kiedy był ten atak. W jednym i drugim przypadku dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Zamknięto klasy. Więc pewne elementy zachowania związanego z tego typu atakami, które mogły być domniemane, zostały w jakiś sposób dobrze zrealizowane przez nauczycieli, w sensie, że zostali poinformowani, jak się zachować i co w takich sytuacjach należy zrobić.

0: bo to jest ważny czynnik. Jak ma się zachować w sytuacji zagrożenia cała szkoła i poszczególna klasa?
1: Jak się powinna zachować?
0: Jaka jest rola
1: nauczyciela? Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła wczoraj, że dostaną nauczyciele taką instrukcję, jak się
0: zachować.
1: Kolejną
0: instrukcję być może, bo pamiętajmy o tym, że pierwsza instrukcja dotyczyła zachowań w sytuacjach pożarowych. Od wielu lat w szkołach obowiązuje tak zwana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która mówi, co należy zrobić, jeśli powstanie sytuacja pożarowa, ale zagrożenia takiego wewnętrznego w obiekcie. Wtedy wychodzimy na zewnątrz z dziećmi, prawda, wyprowadzamy je. Raz w roku prowadzone są tego typu ćwiczenia obowiązkowo w każdej szkole do 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Dlatego do 3 miesięcy, że przychodzą kolejne klasy i tak dalej. I te ćwiczenia są co roku przeprowadzone z udziałem Straży Pożarnej. Proszę pamiętać, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało kolejną instrukcję na wypadek ataków z powietrza. Ona została wdrożona i przekazana dyrektorom szkół poprzez kuratoria oświaty i w tym momencie mówimy, jak się zachować w sytuacjach zagrożeń atakami z powietrza, prawda, nadlatujących dronów i tak
1: dalej. Jak się zachować?
0: I w tych sytuacjach mówimy, że zostajemy w szkole. Dyrektorzy mają obowiązek wskazać miejsca, które są najbardziej bezpieczne, oddalone od szyb, części piwniczne, gdzieś wewnątrz obiektu, więc tutaj też jest kolejna instrukcja. Pozostajemy w takich sytuacjach w szkole, ale odsuwamy się od takich elementów, które mogą stanowić poważne zagrożenie. Również jest tutaj wskazane, by odbyć stosowne ćwiczenia i szkolenia, żeby właśnie ten element strumieni osób wychodzących z klas nie powodowały kolizji, żeby każda klasa wiedziała, gdzie musi się udać, w które miejsce, bo to też jest ważne, że nie wszyscy się być może zmieszczą w tej części piwnicznej czy parterowej. No i trzeci element, który przed nami stoi, to jest właśnie zachowanie się w sytuacjach tego typu zagrożeń terrorystycznych, że pozostajemy w klasie, blokujemy drzwi wejściowe do klasy, żeby zmniejszyć ryzyko wtargnięcia tej osoby niepożądanej do klasy.
1: Czyli właściwie przesuwamy ławki i
0: cokolwiek robimy, a czasami są sytuacje takie, że można te drzwi zamknąć, więc tutaj zabezpieczamy drzwi wejściowe do klas. To jest sprawa najważniejsza. To są takie podstawowe czynności, które należy zrealizować, ale które trzeba przećwiczyć. Bo chciałem tutaj przypomnieć taką sytuację, albo wspomnieć o nim, bo o niej się nie mówiło. To jest sytuacja, która dotyczyła osoby, która była świadkiem tego zdarzenia w Nowinach, właśnie w Leszczydłu Nowiny koło Wyszkowie. Bo tam była matka z jednego z uczennicy albo uczni. Ona zauważyła tą sytuację, która miała miejsce właśnie. I ona wybiegła z tej szkoły bardzo zdenerwowana. Zadzwoniła na numer 112, żeby powiadomić, co się dzieje. I ta sama osoba, ta matka opowiadała, że była tak zdenerwowana, że dziwi się, w jaki sposób przyjęła tą informację ta pani, która odbierała w tym Centrum Powiadomienia Ratunkowego informacje. Więc tutaj trzeba podkreślić, że profesjonalizm osoby, to była kobieta, która pracując w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Radomiu odbierała tą informację, bo jej obowiązek był wysłanie stosownych służb na miejsce zdarzenia. I ta operatorka numeru 112 wysłała policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe do tej miejscowości. Mówi o tym, że ta osoba była bardzo zdenerwowana, dlatego trzeba ćwiczyć z dziećmi, żeby uniknąć stresów. Synowa mi właśnie opowiadała sytuację. Ona uczy w dzieciach w klasach 1-3, że kiedy przeprowadzili ćwiczebny alarm, to jedna dziewczynka zaczęła bardzo płakać. Czyli właśnie chodzi o to, że nauczyciele muszą jednak przeprowadzić stosowne szkolenia tych dzieci, przeprowadzić właśnie takie próbne ewakuacje po to, by zmniejszyć to ryzyko stresu dla tych dzieciaczków, zwłaszcza dla tych najmniejszych. Te starsze może bardziej racjonalnie przyjmują te sytuacje, ale ćwiczenia są niezbędne po to, by te dzieci właśnie przyzwyczaić do tych sytuacji ekstremalnych, kiedy faktycznie zostanie uruchomiony jakiś alarm w szkole. No to są konieczne działania, które poprawią nam całe bezpieczeństwo w szkołach.
1: Panie generale, to mamy właśnie ćwiczenia na Mazowszu, ćwiczenia Syrena 26. Tak. Słyszymy alarmy w Warszawie i niektórzy mówią w związku z tym, że coraz częściej są też alarmy na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie. Za dużo tego, że to znieczuli ludzi.
0: Proszę zauważyć, jak kształtujemy dzisiaj w ogóle ten system alarmowania dedykowany dla mieszkańców województwa lubelskiego, podkarpackiego i całej Polski. Mamy 3 dzisiaj SMS-y, które wysyłamy w pewnej sekwencji.

0: Pierwszy SMS to jest tak zwany zachowaj czujność. On tylko mówi o jednej rzeczy. W momencie, kiedy mamy stwierdzone zagrożenie atakami z powietrza na część zachodnią Ukrainy, tak jak dzisiaj w nocy miał miejsce, atak był na okolice Lwowa, ale pamiętajmy o tym, że atak był również kierowany przez Federację Rosyjską na tereny przygraniczne, prawda? Na przejścia przygraniczne. Cały proces rozpoznania tego realizują Centra Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych. To tam są podejmowane kluczowe decyzje co do możliwości sytuacji niebezpiecznej w naszym kraju. Na tej podstawie, kiedy otrzymujemy informację, że należy uruchomić tak zwane odbiorniki radiowe, które są w stanowiskach kierowania Straży Pożarnej, Wojewódzkim Centrum Reagowania, bo ta komunikacja już się odbywa poprzez wojsko i siły cywilne, które odbierają stosowne komunikaty mówiące o tym, że coś nadlatuje w kierunku Polski. I pierwszy ten komunikat, który zostaje kierowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi o tak zwanym czuwaniu, że może być sytuacja niebezpieczna. I on właściwie mówi o tym, zaczyna się jednym słowem, uwaga, rosyjski akord powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, czyli wszystko mamy pod kontrolą, zachowaj, oczekuj na dalsze komunikaty. I najczęściej ten komunikat jest kierowany, ale on jest jak gdyby nakierowany na to, że być może pojawi się kolejny komunikat, który już będzie mówił o bezpośrednim zagrożeniu. Ale on może być również poprzedzony taką jeszcze jednym alertem mówiącym o gotowości. On już wtedy mówi bezpośrednio. Ten drugi alert jest trudniejszy, bo on mówi, że przygotuj się na ewentualność ewakuacji i szukanie miejsca bezpiecznego w swoim domu, w punkcie schronienia, to co jest dostępne. Ale trzeci alert już jest tym alertem najtrudniejszym, bo on jest trzykrotnie powtarzany słowem uwaga, uwaga, uwaga. Może być bezpośrednie zagrożenie.
1: A my już teraz dostaliśmy alert o tym, że schodzimy z anteny.
0: Wtedy są syreny włączane. W tym momencie są syreny.
1: Wyje syrena. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki. Wiesław Leśniakiewicz, generał Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z nami zostaje. Proszę z nami też zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy kontynuować nasz poradnik alarmowy.
2: Renata Grochal przygotowuje i prowadzi Bez Uników, ciąg dalszy, jak słyszeliśmy na naszej stronie, w naszych podcastach, archiwalne rozmowy do zobaczenia na naszym YouTubie.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
13: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
12: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
13: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie.

0: Stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Dochodzi 8:30. W studiu Romuald Wójcik.
5: Do tej pory zatrzymano 166 osób w związku z groźbami ataków w szkołach. Policja nadal będzie patrolowała tereny wokół placówek oświatowych, powiedział w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
6: Głównie o to bezpieczeństwo muszą zadbać i dyrektorzy szkół, i nauczyciele, ale policja nadal będzie przy tych szkołach obserwować, co się dzieje, jakie są sytuacje. Myślę, że to też daje takie wsparcie psychologiczne dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla nauczycieli. Ale myślę, że ten czas nie będzie trwał wiecznie.
5: Cała rozmowa z generałem Leśniakiewiczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Senackie komisje rozpoczęły pół godziny temu pracę nad ustawą blokującą w internecie treści niezgodne z prawem, czyli związane z przestępstwami i mową nienawiści. Regulacja została w czwartek przyjęta przez Sejm. Dostawcy usług internetowych będą musieli blokować niebezpieczne treści. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna będą mogły występować o natychmiastową blokadę w przypadkach pedofilii, kradzieży tożsamości, a także naruszenia praw autorskich. Kolejne statki handlowe zaatakowane dronami w pobliżu bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Jedna z jednostek zatonęła. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Premier Bułgarii poinformował, że statek Chelsea 3, pływający pod banderą Malty i zarejestrowany w Odessie, został trafiony 3 dronami. Cała 15-osobowa załoga została uratowana. Rumen Radew przekazał również informację o statku, który zatonął 17 mil morskich od przylądka Krapec. Tam uratowano jednego marynarza. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
7: Ja mam wspaniałe życie, wspaniałą rodzinę, żonę, dwójkę dzieci. Urodziłem się 13 w piątek. To prawda nie akurat tego miesiąca, tylko w marcu. Mam 56 lat i jestem szczęśliwym człowiekiem. Data jak każda inna. Trzeba się cieszyć życiem i robić to, co się lubi.
4: To jest świetne zaklęcie na 13 dzień miesiąca. Nie dość, że jest pan szczęśliwy, to jeszcze podbijamy to szczęście. Dostanie pan od nas książkę, niespodziankę. A ja teraz wertuję prognozę pogody. Deszcz gdzieniegdzie. Chłodno wszędzie, co to będzie od 9 do 14 stopni. No to uwaga, 22 i 7 trójek. Czekam na zgłoszenia do mniejszej gry. Gramy o piosenkę, uścisk dłoni zespołu programu trzeciego i o satisfaction, że tak powiem po angielsku. Maciek się giba za szybą. I gra na trąbce w tej chwili. Żałuję, że państwo tego nie widzą. Maciek w mniejszej grze wystąpić nie może, bo miałby łatwo. Fory by miał. Państwo mogą. 22 i 7 trójek. Czekam na zgłoszenia. Przedstawiam The Cure.

0: To The Cure. A się działo u nas, proszę państwa, Maciej Załęcki oszalał. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry.
0: A skąd pan się do nas dodzwonił?
1: Dokładnie z auta. A auto z Warszawy, a raczej z Piaseczna pod Warszawą, a raczej z Głoskowa pod Piasecznem pod Warszawą.
0: Z Głoskowa pod Piasecznem pod Warszawą. Kuba Witkowski mówi, że ma kolegę, który miał jakieś sprawy intymne, prywatne w Głoskowie i wtedy nazywali Głosków Glasgow. To się zgadza, czy nie?
1: No ja zbyt krótko mieszkam, żeby poznać pana Kubę od tej strony, więc...
0: Nie, pan Kuba nie mieszka.
1: Mogę potwierdzić.
0: Pan Kuba nie mieszka, pan Kuba tylko roznosi informacje. To kolega tam się udawał do jakiejś pani. Nie chciałem zdradzać, miał ukochaną w Głoskowie. Ale miło jest w Głoskowie?
1: Wyśmienicie.
0: Dobrze, a skąd jest pani Małgorzata? Dzień dobry.
2: To jest bardzo zabawne, ale jestem z Gołkowa, czyli pod Piasecznym, czyli granica Piaseczna i Gołków.
0: Z Gołkowa pod Piasecznym,
2: tak.
0: Czyli to właściwie będą takie derby, można powiedzieć.
2: Tak.
1: Dzień dobry, bo pani Małgorzata.
2: Dzień dobry.
0: Chyba nie jestem
2: Gołków,
0: państwu potrzebny.
2: Gołków jest na granicy między Piasecznym a Głoskowem.
0: Czy pani przebywa w aucie, czy w jakimś innym ośrodku komunikacyjnym?
2: Ja przebywam w domu, obok siedzi mój kot.
0: Aha.
2: I też będzie ze mną grał.
0: A kot jak ma na imię?
2: Łatka. To też jest dziewczynka.
0: To Łatka z Małgorzatą kontra pan Paweł z samochodem już za kilkadziesiąt sekund na naszej antenie. Dam państwu czas na oddech i jeszcze zagramy piosenkę z pierwszego miejsca listy przebojów, dobrze?
1: Oczywiście.
0: To będzie
2: metro. Poprosimy o łatwe pytania.

0: Mamy festiwal zespołu Meteo na naszej liście przebojów. W piątek na drugim nowość najwyższa Spacer po szkle, na pierwszym z 26. Co za powrót. Nic nie płonie. Uwaga!
1: Mniejsza gra.
0: Pani Małgorzata, która z Łatką bierze udział i jest na linii drugiej, prosiła, wystosowała apel, wręcz błaganie o łatwe pytania. Zawsze tak. Są łatwe pytania w mniejszej grze.
2: Tak.
0: No świetnie. A na linii pierwszej pan Paweł, przypomnę, że to jest, to są derby piaseczyńskie, podpiaseczyńskie. Zgadza się, panie Pawle?
2: Tak.
3: Zgadza się.
2: Zgadza się, zgadza.
0: Pani Małgorzata się zgadza z tym, że pan Paweł się zgadza. Wspaniale. Szanowni państwo, zaczynamy. Pan Paweł na linii pierwszej, więc od pana Pawła zaczynamy. A nie, chwileczkę. Zapomniałem o kole. Staszek z Kubą wnieśli koło na Oliwionę, bo wczoraj nam się zacinało.
2: Tak.
0: Czyli pani jest...
3: Będzie łamanie kołem teraz.
0: Będzie łam... Co to się działo tam? Ktoś... Aha, to było nie na Oliwionę. Ktoś puka. Uwaga, ja zaczynam kręcić.
1: Klasówka.
0: O nie, jak wczoraj. No to łatwe się wylosowało, czyli sprawdzian z wiedzy ogólnej. Gotowi?
2: Tak.
3: Oczywiście.
0: Panie Pawle.
2: Łatka też gotowa.
0: A, to świetnie, bo się właśnie miałem jeszcze zapytać, czy ogonek podniesiony. Jak ona będzie wiedziała, to podnosi ogon do góry. Panie Pawle, stolicą którego z europejskich krajów jest Vaduz?
3: Malty.
0: Czego?
3: Malty?
0: Nie.
3: Nie, to La Valetta.
0: La Valetta. Vaduz to stolica Liechtensteinu. Uwaga. Ale próbował pan, to ważne. Pani Małgorzato z Łatką w tle albo obok. Nad jaką rzeką leży stolica Portugalii, Lizbona?
2: Och, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, zupełnie nie wiem.
0: Na trzy litery, ale nie jest to och, to jest tag.
2: Nad tagiem.
0: Zero
2: tak.
0: Do zera. No dobrze, walczymy dalej. W wiedzy ogólnej dziś jesteśmy w klasówce. Panie Pawle, czyją kolonią, a w zasadzie obszarem podległym, był niegdyś Egipt?
2: Angielską.
3: Matko Boska. Dobrze, wystarczy tej podpowiedzi. Angielsko. Tak.
0: Bardziej na B niż na A.
2: Brytyjsko, no właśnie.
0: Pani Małgorzato, czy pani podpowiada, czy pani rozmawia z kotem, czy o co się rozchodzi
2: nie, to
0: teraz?
2: Kot mówi, to kot mówi.
0: Bierze pani udział w klasówce, jest pani dobrą koleżanką. Co robimy?
2: No niech mówi
0: bo
2: kolega.
0: Panie Pawle, niech pan...
2: Głoskowa.
3: No to jest ma powiedzieć głośno, tak. Że brytyjsko.
0: Tak. Brawo, jest pół do połówki. I pani Małgorzata, i pan Paweł mają po pół punktu. I teraz może być tak, albo pani wygra, albo pan podpowie i państwo wygrają wspólnie, albo będziemy mieć dogrywkę. Pani Małgorzato z kotem, w jakim mieście uchwalono 17 września 1787 roku Konstytucję Stanów Zjednoczonych?
2: Myślę, że w Waszyngtonie.
0: W Filadelfii.
2: Niestety nie.
0: W Filadelfii. A pan Paweł nie podpowiedział. Mamy więc pół...
3: Nie wiedziałem, czy na P, czy na F.
0: No dobrze. Pół do pół. Mamy dogrywkę. Wciąż jeszcze ktoś może wygrać.
2: Na kompletna klapa.
0: Nie. Kompletny sukces. Jest pół punktu. Kto wie, mówi wiem, a my sprawdzamy. Tak? Pani Małgorzata tak. Się nie wyrywa z podpowiedziami. Pan Paweł nie milczy, gdy wie. Gotowi?
2: Tak.
0: Kto wie, mówi wiem. Ilu mamy w Europie monarchów absolutnych?
2: Wiem.
0: Tak?
2: Czterech.
0: A pan Paweł ma jakiś pomysł?
2: Pewnie wiem.
3: Wiem. Tak. Zero.
0: Aha. To ja powiem, że w przypadku dogrywki nie udało się.
2: Ale... Klapa, naprawdę.
0: Mamy jednego monarcha absolutnego w Europie i jest nim papież. Obecnie
2: no tak,
0: Leon XIV. Ja nie wiem, co mamy zrobić teraz, dlatego, że musimy zagrać piosenkę. Wczoraj mieliśmy tutaj bardzo, bym

0: powiedział zaskakujący miks. Dobra, zaczniemy od pana Pawła. Nie, nie, żadne fanfary. Tutaj już się nic nie udało. Zaczniemy z muzyką od pana Pawła. A potem spróbujemy też zmieścić piosenkę od pani Małgorzaty i Łatki. Dobrze?
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: To ja jeszcze na koniec dodam, że moje dwie ostatnie żony to też były Małgorzaty. Więc pani Małgorzato, pozdrawiam.
0: Przepraszam, co pan powiedział? Kto?
2: Moje dwie ostatnie żony to były Małgorzaty. Taka ciekawostka z Głoskowem pod Gołkowem.
0: No wspaniała to jest ciekawostka, naprawdę. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne. Pani Małgorzato, jeżeli to była propozycja matrymonialna na antenie, to ja nie mam z tym nic wspólnego. Państwo to załatwią między sobą. Zaczynamy od Metalliki, a potem postaramy się jeszcze zmieścić
1: Metallica też super.
0: Johna Lennona. Dziękuję Państwu za udział w grze. Gratuluję zdobycia pół punktu każdej ze stron.
2: Gratuluję współudziału w tym procederze dzisiaj. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam trójkę, dziękuję bardzo.
0: Panie Pawle, wszystko przed panem. Pa, pa.

No dobrze, tutaj się zatrzymamy z Metalliką. Świetna, Enter Sandman. Żeby też pani Małgorzacie z kotem Łatką sprawić przyjemność, zmienimy absolutnie i kompletnie nastrój teraz. Piosenka dla pana Pawła, który zdobył pół punktu w mniejszej grze. To była Metallica. Teraz dla pani Małgorzaty i Łatki, John Lennon.

0: John Lennon, Justyna Grabacz i Michał Nogaś w utworze Imagine. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak nas poniosło, prawda?
1: Tak,
0: przed chwilą rozmawialiśmy
1: troszkę
0: o szybkiej zmianie i o zupełnie innej niż planowaliśmy piosence dnia. Dzisiaj to przypomnę Fountains DC i Rosalia. Piękne nagranie Where Is Gone brzmi jak piosenka z Bonda.
1: Trochę się zgadzam, a trochę nie.
0: No ale nic nowego, jeżeli chodzi o nasze stosunki, że tak powiem. A z czym się nie zgadzasz? Że nie piękna?
1: Nie, no piękna, oczywiście, że tak. Miałam nadzieję, że Rosalia zaśpiewa po hiszpańsku. Szczerze. Jakoś tak na to bardzo mocno liczyłam. Bo to chyba w ogóle pierwsza współpraca, taka gościnny udział kogokolwiek w utworach Fontaine's DC. Jakoś tak... No, ale dobrze. Powiem o tym więcej może po 9.
0: Dobrze. Już się nie możemy doczekać. Uwaga. Chwytam za przedmiot. Mhm. Czego państwo nie widzą i to jest podprowadzenie pod to, co po 9.
1: Tak, okularów, bo dzisiaj w roli głównej piosenka o okularnikach z tekstem oczywiście Agnieszki Osieckiej. Ja myślę, że ty nowe jakieś masz te okulary, albo się świecą bardzo wyczyszczone chyba.
0: Ja mam dużo po prostu, dlatego może tak jest. Tak, ale te są no, drastycznie nowe, mają ze 2 lata.
1: Faktycznie. No, więc dzisiaj piosenka o okularnikach w roli głównej. Będziemy się dowiadywać, kim ci okularnicy w ogóle byli. Michał Margański nam to pięknie opowie. Czy w ogóle to jeszcze jakoś tak współcześnie działa? Czy spotykamy okularników takich prawdziwych na swoich ulicach, na
0: I
1: swojej drodze?
0: I czy by dzisiaj przeżyli za te polskie 2000?
1: No właśnie, no właśnie.
0: O tym w audycji Dobrego Dnia. Kontynuować będziecie może także wątek 13. Mówiliśmy dzisiaj o zaklęciach na 13, bo dzisiaj jest 13 dzień miesiąca.
1: No tak, ale nie piątek, więc pecha nie ma chyba.
0: No nie, nie piątek. Same dobre rzeczy nas spotkają, skoro po 9 na antenie Justyna Grabacz. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: And the world will live as well. A nie, teraz Canons.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
3: Mówimy dzień dobry o 9:00, program trzeci, Michał Nogaś, 13 października. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brankati.
4: Blisko 170 zatrzymanych w związku z zagrożeniem w szkołach. Patrole policji zostają.
5: Drony zaatakowały statki na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Premier Radew zwołuje pilną naradę.
4: W serwisie też alarmujące dane ekspertów. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.
5: Prawie 170 osób zostało zatrzymanych w związku z zagrożeniami atakami w szkołach. Te informacje przekazał w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
4: Gość bez uników rozmowy politycznej dodał, że policja nadal będzie patrolowała tereny wokół szkół. Wiceminister ma nadzieję, że sytuacja w rejonie placówek będzie się powoli stabilizowała.
6: Jeszcze to będzie jakiś czas trwało, ale zapewne po pewnym okresie policjanci zostaną wycofani, ale szkoły nie zostaną same. Zapewne dyżury będą realizowane, policja będzie się pojawiała wokół szkół. No taka będzie kolej rzeczy, żeby uspokoić tą sytuację i mieć nadzieję, że kolejnych takich trudnych incydentów nie będzie.
5: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
4: Wraca temat nominacji ambasadorskich. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wyraził gotowość do rozmów na ten temat z premierem. Wykluczył jednocześnie negocjacje w tej sprawie z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim.
5: Warto skorzystać z gestu prezydenta, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywna. Przypomina jednocześnie, że to szef dyplomacji odpowiada za nominacje ambasadorskie.
7: Zawsze było, niezależnie jaki rząd funkcjonował, to po stronie ministra spraw zagranicznych dochodziło do domawiania się z kancelarią prezydenta co do ambasadorów i te decyzje były podpisywane. Gest dobrej woli, warto z niego skorzystać.
4: Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa od czasów prezydentury Andrzeja Dudy.
5: Kolejne statki handlowe zostały zaatakowane dronami w pobliżu bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Jedna z jednostek zatonęła.
4: Premier Bułgarii zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, aby omówić sytuację.
8: Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował, że jednostka Chelsea 3 pływająca pod banderą Malty i zarejestrowana w Odessie została trafiona trzema dronami powietrznymi około 18 mil morskich na wschód od bułgarskiego wybrzeża. Cała 15-osobowa załoga, 7 obywateli Ukrainy i 8 Azerbejdżanu została uratowana. 5 marynarzom udzielono pomocy medycznej z powodu lekkich obrażeń. Premier Bułgarii przekazał również informacje o kolejnym statku, który zatonął około 17 mil morskich od przylądka Krapec. Według Radeva uratowano jednego członka załogi. Okoliczności obu zdarzeń są badane. Szef bułgarskiego rządu określił ataki na statki handlowe w pobliżu bułgarskich wód terytorialnych jako niedopuszczalne. Podkreślił, że Sofia nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów pozwalających przypisać odpowiedzialność, choć jak stwierdził, dotychczasowa analiza wskazuje na Rosję. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami otyłości, jak zatrzymać te fale.
5: Otyłe dzieci będą się zmagać z problemem nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie, mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Alina Kuryłowicz.
9: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
4: Co roku w Polsce przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy z otyłością.
5: $5000 dla każdego dorosłego obywatela Stanów Zjednoczonych, jeśli w listopadzie wygrają Republikanie. Donald Trump ponowił swoją obietnicę.
4: Jednocześnie skrytykował politykę gospodarczą demokratów i przekonywał, że utrzymanie kontroli nad Kongresem przez Republikanów przyniesie Amerykanom bezpośrednie korzyści finansowe.
10: W nowym nagraniu wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie X Donald Trump powiedział: przekażę wszystkim dorosłym obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki $5000, jeśli w wyborach wygrają Republikanie. Donald Trump podkreślił również, że zwycięstwo demokratów doprowadzi do depresji gospodarczej, przedstawiając jednocześnie rządy Republikanów jako drogę do sukcesu gospodarczego. Amerykański Newsweek po tych słowach Donalda Trumpa napisał: nie uchwalono żadnej ustawy zatwierdzającej te wypłaty, nie zatwierdzono przekazania środków w wysokości $5000, administracja nie przedstawiła szczegółów kryteriów kwalifikacji ani harmonogramu wypłat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Klimat.
5: Umiarkowana jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim, w pozostałych miejscach Polski bardzo dobra lub dobra.
4: 12% energii.

0: pochodzi ze źródeł odnawialnych, przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ania, wydaje mi się, że twoje podziękowania szeptem weszły
0: jestem
3: na
0: antenę. Jestem taka grzeczna, dziękuję.
1: Maciek nie zdążył zdjąć hebli.
3: Salon heblowy. To teraz przed nami wyniki. Nowy
4: salon sportowy. Maja Chwanicka zagra w drugiej rundzie.

0: Majer Sheriff 6-3-6-2. Mecz trwał niezbyt długo, bo godzinę i 21 minut. W kolejnym meczu w Chinach Chwańska zagra z Czeszką Marię Bołskową. W drugiej rundzie odbędzie się również polski mecz Iga Świątek Magdalena Fręch. To spotkanie w środę. Co ciekawe, wszystkie trzy Polki za awans do drugiej rundy zarobiły po 26 tysięcy dolarów. Chemik Police po dwóch kolejkach Tauron Ligi wciąż niepokonane. Policzanki wygrały z MKS Kalisz 3-1. Dominika Ziołnowska, środkowa chemika, przyznała, że po słabym pierwszym secie przegranym do 20 miała duże obawy o korzystny wynik.
1: Wydaje mi się, że to pokazuje, że jeszcze nasz potencjał też jeszcze nie został pokazany. Z Opolem, z moim byłym klubem, też gdzieś tam miałam ambicje, żeby wygrać. I teraz z Beniaminkiem, który będzie nieprzewidywalny na 100% w tym sezonie, też bardzo cieszę się, że wygrałyśmy, także jest ogromna radość.
0: W innym spotkaniu deweloper z Rzeszów pokonał Sokoła Mogilno 3-1. Zespół Portland Trail Blazers bez większych problemów poradził sobie z brytyjskim London Lions 119-66 w meczu przedsezonowym NBA. Polski koszykarz ekipy z Portland Jeremy Sochan spędził na parkiecie 21 minut. W tym czasie zdobył 8 punktów, trafiając 4 z 6 rzutów z gry, dodał 8 zbiórek i 2 asysty. Sochan na razie nie ma gwarantowanego kontraktu na nadchodzący sezon i walczy o miejsce w składzie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niebo zachmurzone dziś przez cały dzień i w całej Polsce. Deszcz na południu, na północy i po bokach, ale niewielki. Od 8 do 14 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Ale awantura się zrobiła, że powiedziałem po bokach. Po bokach, Macieju, bo widzę, że wzniecasz awantury od szóstej, to jest na wschód i zachód od północy i południa. Tak? No wiecie? Mam nadzieję, że w obronie mojej osoby.
0: No tak, czyli po bokach.
4: No właśnie.
6: Dzisiaj się nie nauczyłeś prognozy pogody na pamięć.
4: Nauczyłem się. Przepytaj mnie, proszę bardzo.
6: No to jaka dzisiaj pogoda?
4: Dzisiaj pogoda jest, bym powiedział, zachmurzona, deszczowa na Podhalu, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, ale też, uwaga, mówię z pamięci cały czas, mam na to świadków,
6: tak, to
4: okolice Trójmiasta i Lubelszczyzna.
6: A ciśnienie po bokach?
4: Ciśnienia nie sprawdzałem, bo mnie denerwuje, bo ciągle mogłoby być wyższe. Ale ciśnienie być może jest mniej istotne jak fakt, że boczkiem będzie słońce się próbowało do nas wedrzeć. Mam też wierszyk.
6: Poezja wchodzi. O, proszę, no właśnie, widzisz, jak przewidziałem.
4: Nie Paryże, nie Szanghaje, nie Dewolaje, kiedy Justyna Grabasz nadaje.
6: Wow, ale to jest przywitanie. Dzień dobry w takim razie.
4: My dziękujemy. Chwileczkę. Dziękujemy. Dzień dobry. Do widzenia. Maciej Załęcki, Norbert Michalak, Stanisław Perzyna, zwany Don Stanislao, Kuba Witkowski, Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik, Michał Nogaś.
7: Dobrego dnia.
6: Wojciech Dorosz, Maciej Załęcki, Justyna Grabasz. Tak jest. Dzień dobry.

You Can Call Me Al, piosenka zainspirowana pomyłką. Na jednej z imprez podobno Paul Simon został pomyłkowo nazwany Alem, a jego żona Peggy Betty, no i tak się złożyło, że ten mały błąd dał tytuł jednej z najpopularniejszych piosenek Paula Simona. Paula, który dzisiaj świętuje 85. urodziny, tak więc skłaniamy się nisko, życzymy wszystkiego najlepszego i zaczynamy audycję Dobrego Dnia. Audycję, w której spokojnie Państwa przeprowadzimy przez przedpołudnie. Dużo dobrego przed nami, między innymi opowieść o piosence o okularnikach z tekstem Agnieszki Osieckiej. Będziemy się przyglądać tekstowi utworu, poznamy jego historię. W planach także dzisiaj zapowiedzi koncertowe i zaproszenia na trójkowe koncerty i spotkania autorskie, więc zalecam czujność. Będziemy się dzielić zaproszeniami na te wszystkie wydarzenia. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl 2273. Przypominam, jak można się z nami kontaktować. A teraz będziemy słuchać Fontaine's DC i utworu Where Is Gone, który jest naszą piosenką dnia.

Chyba się mogę zgodzić z Michałem Nogasiem, że nowa piosenka Fontaine's DC jest bondowska. Udział Rosalii bardzo się do tego przyczynia i to jest w ogóle pierwsza gościnna współpraca w historii zespołu Fontaine's DC, ale chyba najbardziej podobają mi się te doły, te niskie partie śpiewane przez Grahama Chatena. Przepiękny utwór. Where is Gone? Te kompozycje będzie można znaleźć na płycie Dopamine Chamber, czyli na zapowiadanym od kilku miesięcy albumie Fontaine's.

Z DC, który ukaże się już w ten piątek, za kilka dni. Czekamy naprawdę niecierpliwie, no i czekamy na koncert, który 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. A co przed nami teraz? Sade, Smooth Operator. Na zegarze 20 minut po godzinie 9.

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają

0: znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
2: I to bardzo dobre.
0: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry.
8: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
7: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
8: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
8: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
1: Na zegarze 9:30.
4: Informator ekonomiczny.
1: A w trójkowym studiu Marek Klapa i jego gość.
23: Dzień dobry, a gościem informatora ekonomicznego Trójki jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI i makler papierów wartościowych. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Panie prezesie, na początek kontrowersyjna umowa na dostawy oleju napędowego z Rosji do USA i tak powiem szczerze, przyglądam się od kilkudziesięciu godzin wykresom i zapowiadanej spektakularnej reakcji rynkowej nigdzie nie widzę.

0: No chyba, że patrzę na złe wskaźniki.
1: Nie, to wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, prawdopodobnie ten, jak ja to nazywam, pakt jest nielegalny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydent podjął decyzję właściwie medialną, a nie praktyczną. Druga sprawa jest też taka, że Rosja pod wpływem bombardowań ukraińskich de facto nie ma oleju napędowego na rynek wewnętrzny zbyt dużo, więc tym bardziej na eksport. Ja odbieram tą informację jako no nietrafioną z punktu widzenia ekonomicznego, a z punktu widzenia geopolitycznego, no to dlatego użyłem tego słowa pakt.
0: Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać w ryzach koalicję przeciwników nowego podatku klimatycznego. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Chodzi o ETS2, czyli nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie aut. Ta strategia najwyraźniej nam się opłaca. Jak pan sądzi, panie prezesie?
1: Ta strategia, ona nam się prawdopodobnie opłaci ze względu na to, że te obostrzenia klimatyczne wprowadzone przez ETS całościowo 1-2 są po prostu i tak niewykonalne tak naprawdę. Unia Europejska będzie musiała się powoli z części tych ograniczeń wycofywać. Nie tylko ze względu właśnie na niewykonalność w praktyce, ale też ze względu na to, że to bardzo mocno obniża konkurencyjność europejskiej gospodarki. Po prostu przemysł i gospodarka musi być wciąż troszkę jeszcze brudna, bo Chińczycy mają gospodarkę bez ETS, Amerykanie mają bez ETS, w związku z tym Europa nie jest w stanie konkurować, mając aż tak silne obostrzenia ekologiczne.
0: Czyli ta wizja opłat się oddala od nas?
1: Ona się moim zdaniem w ramach kształtowania kolejnych budżetów europejskich będzie nie tyle może oddalać, co na pewno gdzieś tam zmniejszać.
0: Tymczasem według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zaparkowała w Polsce na poziomie 5,8%. To wynik, który powtarza się w odczytach od kilku miesięcy. A jakie są pana prognozy na kolejne miesiące dla rynku pracy?
1: Zarówno polskie dane oraz dane europejskie pokazują, że bezrobocie w Polsce jest niskie i bez zagrożeń na wzrost. Na razie mamy przede wszystkim wzrost gospodarczy, który powoduje no raczej zatrudnianie i zwiększenie zatrudnienia. Dane europejskie są jeszcze bardziej optymistyczne. To znaczy regiony polskie są na tle Europy z najwyższym zatrudnieniem procentowym i z najniższym bezrobociem. Także ja oceniam perspektywę na razie cały czas bardzo pozytywnie.
0: I na koniec panowie profesorowie ze Stanów Zjednoczonych, Hall i Woodford, laureaci tegorocznego Nobla z ekonomii, za połączenie aspektów mikroekonomicznych z makroekonomicznymi. Jak pan przyjął tegoroczny werdykt? Wydaje się, że dotykamy podstaw współczesnej ekonomii.
1: Podstaw, ale jest to podlane sosem nowoczesności i technologii. Tutaj warto wspomnieć, że obaj panowie, pan Hall i Woodford, są doktorami MIT, czyli najlepszej, można powiedzieć, Politechniki Technologicznej na świecie. To jest Massachusetts Institute of Technology. No i oni w tych modelach, bo tutaj warto wspomnieć, że to są modele mikroekonomiczne, które gdzieś tam mają zastosowanie przez banki centralne w makroekonomii, przedsiębiorstwa, celem uniknięcia recesji i inflacji. W związku z tym bardzo nowoczesne narzędzia, modelowanie gospodarcze na najwyższym poziomie przy użyciu rozwiązań właśnie nowoczesnych technologii, celem poprawienia jakości właściwie naszego życia w konsekwencji.
0: A mówiąc prostym językiem, wszystko sprowadza się do tego, aby banki między innymi i rządy nie patrzyły na wielkie liczby, ale spoglądały na ekonomię przez pryzmat portfeli tych najmniejszych graczy, czyli gospodarstw domowych i nas wszystkich. To jest rzeczywiście taka strategia na XXI wiek?
1: Tak, to jest trochę powrót do korzeni, no ale tak to wygląda. Mikroekonomia, to jest dokładnie to, co pan redaktor powiedział, to jest tworzenie tych podstaw gospodarczych od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych do właśnie rządów i banków centralnych.
0: Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI i makler papierów wartościowych, był gościem informatora ekonomicznego Trójki. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Ja też dziękuję. Marek Klapa był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Miód na moje uszy, Man on the Moon i grupa R.E.M. z albumu Automatic for the People, który niedawno, 5 października, świętował swoje płytowe urodziny.

34. A dzisiaj akurat rocznica wydania płyty z zupełnie innej muzycznej kategorii, ale także świetnej. Albumu She's So Unusual, Cyndi Lauper, jej debiutanckiej płyty, która ukazała się w roku 83. No, na tej płycie działo się dużo, ale chyba jedno z największych przebojów, zarówno z albumu, jak i w ogóle w historii piosenek wykonywanych przez Cyndi Lauper, jest utwór Girls Just Wanna Have Fun. No to słuchamy.

to akurat jedna z piosenkowych nowości, Olympia Vitalis i Common Sense w utworze December Sunshine, mimo że jest jeszcze październik. No właśnie, w tym październiku będzie się dużo działo w Trójce. Między innymi w niedzielę tę najbliższą wydarzy się koncert Marcela Balińskiego i zespołu Współgłosy, złożonego w dużej mierze z muzyków z niepełnosprawnością intelektualną. Niesamowicie dużo wzruszeń, radości, uśmiechu dostarczają te ich koncerty. Naprawdę, to po prostu trzeba przeżyć. No i my zapraszamy, jeśli chcą Państwo wpaść do studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19 na koncert Współgłosów, to proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Ten numer czeka na Państwa telefony. A przed nami Współgłosy właśnie z Błażejem Królem w utworze Usta.

0: ale będzie pięknie. Współgłosem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19. 22 i 7 trójek, jeśli chcą Państwo wpaść, no to zapraszamy. Nadal można do nas dzwonić. Wojtek Doroszczuwa przy telefonie. A ja teraz zapowiadam, co się będzie działo na naszej antenie po godzinie 10, bo będziemy przybliżać historię piosenki o okularnikach Agnieszki Osieckiej, która powstała w Studenckim Teatrze Satyryków.
1: W tamtych latach, w późnych 50. i we wczesnych 60. byłam pod bardzo silnym wpływem moich kolegów, którzy to właśnie moi koledzy byli bardzo, chciałam być uspołecznieni, nie, ale byli bardzo rozpolitykowani i pod ich wpływem napisałam na przykład takie piosenki jak Okularników.
0: Tak jest. Jak powiedziała Agnieszka Osiecka, STS był mocno zaangażowany społecznie i politycznie. Nierzadko za bardzo, by teksty dopuściła cenzura. Coś jednak z tego klimatu zachowało się w etiudzie filmowej Agnieszki Osieckiej, STS 1958.
2: Pracujemy teraz nad nowym przedstawieniem.
3: No Andrzej, czytaj, co napisałeś.
2: Początek znacie. Nasi rodacy, doprowadzeni skrajną nędzą do skrajnej rozpaczy, wpadają na genialny i cyniczny pomysł. Opylić ojczyznę i podzielić się forsą.
4: Kto kupi śrubkę? Kto kupi spodnie?
5: Może kto kupi ziemię zachodnie?
6: Kto kupi króla? Kto kupi las? Taka okazja ostatni raz. To nam załatwi problemów szereg.
5: To nam ułatwi porzucić szereg.
7: Kto kupi szereg? Kto kupi rząd? Może ktoś kupi jedności front.
3: No dobra, starczy, do domu.
0: A więcej o STS-ie i okularnikach Michał Margański opowie nam po godzinie 10.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: Ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

0: Okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 października. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
12: Ponad 100 tysięcy kontroli i blisko 170 zatrzymanych osób. Policja informuje o działaniach w sprawie bezpieczeństwa szkół. Burmistrz

0: Sanoka zawieszony w obowiązkach zapowiada odwołanie. Lekarze usuną guzek z płuc papieża. Operacja dziś lub jutro rano. Na początek jednak pilna informacja o alercie RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. W Polsce poderwano myśliwce. Alerty takiej treści wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny. 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych przeprowadzili policjanci w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach. Zatrzymali 167 osób. Komenda Główna Policji poinformowała w mediach społecznościowych, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom szkół. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówił bez uników w rozmowie Politycznej Trójki, że patrole w szkołach zapewne jakiś czas jeszcze pozostaną.
1: Myślę, że jeszcze to będzie jakiś czas trwało, ale zapewne po pewnym okresie policjanci zostaną wycofani, ale szkoły nie zostaną same. Zapewne dyżury będą realizowane, policja będzie się pojawiała wokół szkół. No taka będzie kolej rzeczy, żeby uspokoić tą sytuację i mieć nadzieję, że kolejnych takich trudnych incydentów nie będzie na terenie naszego kraju.
0: Wiceminister dodał, że potrzebne jest przygotowanie uczniów i nauczycieli do reagowania na wypadek zagrożeń. W ocenie Wiesława Leśniakiewicza powinno być to częścią zajęć, podobnie jak ćwiczenia zachowania w sytuacjach alarmów, na przykład przeciwpożarowych. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski ma zakaz wykonywania funkcji. Wczoraj został przesłuchany. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat, kiedy to burmistrz miał zaproponować jednemu z radnych stanowisko w miejskiej spółce, a w zamian za popieranie jego działań w Radzie Miasta, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
2: Zastosowano wobec niego środki o charakterze nieizolacyjnym, środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze świadkiem, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz również prokurator zastosował wobec niego właśnie zakaz wykonywania funkcji, więc musi się powstrzymać na chwilę obecną od przychodzenia i wykonywania swojej pracy.
0: Tomasz Matuszewski zapowiedział, że zaskarży decyzję prokuratora do sądu i przedstawi dowody na swoją niewinność. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany przez służby podczas transmisji w internecie. Mężczyzna 2 miesiące temu został wyrzucony z Wielkopolskiej Brygady z powodu naruszenia dyscypliny wojskowej. W sieci miał grozić dowódcę i ujawniać wrażliwe dane. Sprawą zajmują się prokuratura do spraw wojskowych.
3: Były plutonowy publikował swoje wystąpienia w mediach społecznościowych. Personalne ataki mieszały się w nich z oskarżeniami o nieprawidłowości w jednostce. Mężczyzna w sierpniu usłyszał już zarzut pomówienia dowódcy brygady. W tym samym czasie został wydalony ze służby. Wczoraj został ujęty podczas transmisji w internecie. 12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej wydała oświadczenie. Poinformowała, że mężczyzna nie jest żołnierzem Wojska Polskiego i został zwolniony m.in. z uwagi na wykorzystywanie statusu żołnierza do prowadzenia własnej działalności medialnej o wulgarnej treści. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV prawdopodobnie dziś przejdzie operację wycięcia guzka z płuca. Apartament papieski na 10. piętrze Polikliniki Gemelli, podobnie jak sala operacyjna, są już gotowe, informują włoskie media. Według agencji ANSA zabieg może się odbyć po południu około 16, a najpóźniej jutro rano. Dalsze postępowanie lekarzy będzie zależeć od przebiegu operacji i wyniku biopsji. Guzek został wykryty u papieża podczas rutynowych badań. Do wtorku 20 października odwołane zostały wszystkie audiencje. Premier Bułgarii zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, by omówić sytuację po kolejnych 2 atakach na statki na Morzu Czarnym. Rumen Radev powiedział, że rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO i prosi o pomoc we wskazaniu winnych ataków. Będziemy także domagać się i nalegać na pomoc we wzmocnieniu nadzoru przestrzeni powietrznej i morskiej oraz wzmocnieniu naszych zdolności reagowania. Nie mamy jednoznacznych dowodów, by oskarżać którąkolwiek ze stron. Logika wskazuje jednak, że to efekt działań Federacji Rosyjskiej. Dlatego dziś wezwę ambasador Mitrofanową na rozmowę.
4: Czy rezultaty te w Polsce na Ruskę Federację? Zatowa neszty językiem zaraz gór posłannik Mitrofanowa.
0: A w nocy drony zaatakowały 2 statki handlowe pływające po Morzu Czarnym. Jeden z nich zatonął, uratowano jednego członka załogi, nie wiadomo co z pozostałymi. Udało się ewakuować całą załogę 2. statku. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Od 11 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Na Podhalu tylko 7.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 5 minut po godzinie 10.
2: Dobrego dnia.
1: Tak jest, nadal tutaj jesteśmy w składzie Maciej Załęcki, Wojciech Dorosz i Justyna Grabasz. Dzień dobry.

Jednakowi Krzysztof Zalewski na antenie Trójki. To jest jedna z nowości i przy okazji utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów, pierwsza Trójka. W minionym tygodniu utwór znalazł się na miejscu 20. Jak będzie tym razem, no to już od Państwa zależy. Głosować można do piątku, do godziny 12. Do godziny 12 również, ale dzisiaj audycja Dobrego Dnia, w której przed nami jeszcze trochę sportu, cykl Biegam, bo lubię Krzysztofa Łoniewskiego, przysłowie Mateusza Adamczyka, a także zapowiadana dzisiaj historia piosenki o okularnikach Agnieszki Osieckiej. Co się za tym tekstem właściwie kryje. Zanim jednak te wszystkie zapowiadane atrakcje, fragment naszej płyty tygodnia. Blossoms i Husband.

Ależ to są dobre piosenki. Songs from the Wedding Cake, czyli szósty album studyjnej grupy Blossoms. Album, który swój tytuł wziął od ratusza w Stockport nazywanego tortem weselnym, gdzie w 2021 roku ożenił się główny wokalista składu. A ten album, no to właśnie w dużej mierze piosenki weselne, ślubne, ale także rozwodowe, generalnie krążące wokół miłości i małżeństwa. W ramach promocji płyty zespół w ogóle grał sety na weselach. Bardzo mi się podoba taka forma promocji. Blossoms i Songs from the Wedding Cake to jest nasza płyta tygodnia. Pierwsza, bo druga płyta tygodnia prezentowana jest w Muzycznej Poczcie UKF po godzinie 13. Już zachęcamy do słuchania. Przed nami teraz India Ari. Can I walk with you?

Nabroiło się i WW. A za dwa dni, z tego co widzę, premiera albumu 1986 tego składu, WW właśnie, na którym wcześniej nie publikowane piosenki nagrane w roku 86, jak sama nazwa tytułu wskazuje. Tymczasem my dzisiaj przysłuchamy się kompozycji, która powstała w roku 1963, nieco wcześniej, a opowiadała o intelektualistach, o okularnikach, którzy biegają z książkami i z kompleksami. Najsłynniejszą wersję tego utworu wykonywała Sława Przybylska, ale my dzisiaj posłuchamy innego wykonania, Aliny Janowskiej. A ja kieruję do Państwa pytanie, co właściwie z okularników zostało z nami do dzisiaj? Czy ten tekst jest wciąż aktualny? 2027 Trójek, można do nas dzwonić i pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A przed nami piosenka o okularnikach.

i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

0: potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Ten wers na początku brzmiał nieco inaczej i o tym opowie nam między innymi jeszcze przed 11 Michał Margański, a za chwilę na Trójkowej Antenie cykl Biegam po Lubię.
1: Autopromocja.
2: I tylko dębom się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
3: A zetnie.
4: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
5: Szczepan Twardoch.
3: Wald Kaus.
4: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
6: Pomogą mi panie Wachmeister?
3: A ten Vater od Bajtlakaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyło.

0: niego jakaś iskra.
1: Dzisiaj o 11.50.
0: Polecamy.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze już prawie 10.30.
3: Biegam, bo lubię.
2: I Krzysztof Łoniewski.
20: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Możemy zaklinać rzeczywistość, ale za oknem będzie tylko chłodniej. Jesień się rozpędza i trzeba pomyśleć o zmianie biegowej garderoby. Podpowiedzi w tej materii popłyną tym razem od Artura Kobuszewskiego, znanego lepiej jako biegowy wariat ze sklepu biegacza.
21: Najważniejsze to, żeby się nie przegrzać. Mimo, że jest chłodno na zewnątrz, to starajmy się ubierać tak, że jak wychodzimy na trening, to żeby nam było troszeczkę chłodniej, bo nasze ciało się dużo szybciej rozgrzewa podczas aktywności, więc lepiej, żeby nam było chłodno na początku, niż mielibyśmy się przegrzać, ugotować, zagotować i później nawet ze zwykłego joggingu nie ma przyjemności, tylko sapiemy i jest nam po prostu źle. Czyli jak jest około 10 stopni, ja zawsze radzę i sam tak stosuję, żeby założyć na przykład long sleeve'a cieplejszego jako jedną warstwę, ewentualnie jak już jest ktoś dużym zmarźlakiem, to może założyć cienką, cieniutką termę na to, ewentualnie koszulkę z krótkim rękawkiem i pamiętajmy, że do temperatury 5 stopni na plusie, 5-8 stopni na plusie wystarczą nam nawet krótkie spodenki z ciut dłuższymi skarpetkami. Nogi nie potrzebują tak dużego dogrzania na początek, jak jest właśnie teraz w okresie przejściowym.

0: Vocal Session. Na dół krótkie spodenki, a góra taka, wiesz, taka na słowo honoru, żeby wychodzisz i jest ci chłodno. Ale po pierwszym kilometrze robi ci się już cieplej.
1: Jeżeli chodzi o buty, no to jeżeli ty jesteś zwolennikiem biegania w krótkich spodenkach, nawet do 5 stopni, to zakładam, że z butami też jest podobnie, że można biegać w tych letnich butach biegowych, prawda?
0: Ja biegam w butach całorocznie.
1: No właśnie.
0: Czyli mam jeden model, jakoś nie przepadam za Gore-Texem na te swoje te 13-14 lat biegania. Nie mam ani jednej pary butów Gore-Texowych. Ja wiem, że będzie dużo zwolenników, że fajnie, no bo jak jest mokro, nie przemięka, jest cieplej. Czy jest cieplej, to tak bym nie do końca do tego podchodził tak, wiesz, stricte, że będzie nam cieplej dzięki Gore-Texowi. Bardziej nie będzie przepuszczała o wilgoci, ale ma też tą swoją minus, że jeżeli biegniesz w Gore-Texie i nie daj Boże, wpadniesz w większą kałużę, przejedzie samochód po kałuży i cię ochlapie, i jak ci się dostanie woda ze skarpetki, to przez materiał Gore-Texowy nie wyjdzie. To musimy pamiętać, że Gore-Tex to jest folia prasowana w materiał w tkaninę, więc ja wolę mieć już mokre buty, wrócę, wysuszę je. I mogę iść na następny dzień na trening, a niestety buty w Gore-Texie, jak się już od wewnątrz przemoczą, to schnięcie tych butów też nam zajmuje nie jeden dzień, tylko potrafi dwa. A wiadomo, że nie postawimy buta takiego Gore-Texowego na kaloryfer, no bo po prostu zniszczymy całą membranę, skruszeje, ona zaczyna wtedy po prostu się, wiesz, rozwarstwiać między tą folią a materiałem, więc no, możemy uszkodzić buty. Więc ja jestem zwolennikiem biegania cały rok w tych samych butach.
1: I na zakończenie, lubisz jesienne bieganie? Jeżeli lubisz, to za co?
0: Za te kolory, które są na zewnątrz. Uwielbiam bieganie jesienią, bo wstaję rano, większość treningów robię z samego rana, ze względu na to, że taki mam po prostu styl życia i harmonogram pracy. I wtedy po prostu miasto wygląda fantastycznie. Jest tak dużo kolorów, cisza, spokój, to powietrze jest rześkie, taka wisienka na torcie. O.
2: Warto posłuchać Fachury, mówił Artur Kobuszewski, czyli biegowy wariat ze sklepu biegacza. Słyszymy się za tydzień o stałej porze.
3: Dobry strój podczas jesiennego biegania to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Krzysztof Łoniewski przybliżył nam ten temat w cyklu Biegam, bo lubię. A my teraz posłuchamy piosenki, która do biegania się idealnie nadaje. Mówisz i masz.

0: Rolling in the Deep i Adele na antenie Trójki, a wcześniej Roztańczonym Rozu.
1: Ponad czasem.
0: A my tymczasem przenosimy się do wczesnych lat 60. i wracamy do Okularników raz jeszcze. Historię tej piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej przybliży nam Michał Margański.
2: Utwór z jednej strony stał się hymnem studenckiego teatru satyryków, a z drugiej był genialnym obrazem polskiego inteligenta. Piosenka powstała w 1990.

0: W 1963 roku i okazała się sukcesem na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Społeczny charakter utworu był wynikiem obserwacji i rozmów, swoistej analizy życia w PRL-u, z czego słynął warszawski STS. No i tutaj chyba warto przypomnieć kilka haseł teatru, jak chociażby "Mnie nie jest wszystko jedno", czy "Myślenie ma kolosalną przyszłość". A żarty z STS powtarzała ulica, bo choć pozornie były abstrakcyjne, to celnie opisywały realia PRL-u. Na przykład: po ile? Po 7. A co po 7? A co po ile? W rewiach, które stały się specjalnością STS-u, pojawiały się rzeczy wyjątkowo jakościowe, w tym nasi okularnicy, którzy rodzili się w sporach z cenzorem. W tekście piosenki wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Jednak w pierwotnej wersji fraza brzmiała: potem żyją na wsi w mieście, za te polskie 1200. Cenzura uznała, że kwota jest zbyt niska, a Osiecka musiała przeredagować słowa słynnego utworu.
1: Niektórzy przypominali twoje piosenki, nazwijmy je, z teczki liryki obywatelskiej.
2: Tak, ze STS-u jeszcze.
1: Ze STS-u. Prawda? A więc niepozbawione pewnych akcentów społecznych czy politycznych nawet.
0: Słyszą państwo rozmowę Jana Borkowskiego z Agnieszką Osiecką.
2: Tak, bo ja w tamtych latach, w późnych 50. i we wczesnych 60. byłam pod bardzo silnym wpływem moich kolegów, którzy to właśnie moi koledzy byli bardzo, chciałam być uspołecznieni, nie, ale byli bardzo rozpolitykowani. I pod ich wpływem napisałam na przykład takie piosenki jak Okularników. Czy napisałabym taką piosenkę, gdybym ich nie znała? Tych kolegów moich wspaniałych, nie wiem. W każdym razie jeden z nich, nasz główny tekściarz, dramaturg i jeden z naszych wodzów duchowych, Jarek Abramow, napisał też i muzykę do tego.
1: Czy dziś napisałabyś taką piosenkę, czy już nie?
2: Może by mi napisała, tylko wiesz, żeby z taką pasją przeciwko czemuś protestować, żeby pisać coś w rodzaju protest songów takich jak nasze, to też trzeba mieć troszeczkę naiwności. Dorosły człowiek niestety już nie wydaje z siebie takich krzyków, jak to możliwe, że świat jest taki. No, świat jest taki. Zazwyczaj takie zbuntowane piosenki jednak młodzi ludzie piszą, przecież cała ta fala piosenki teraz satyrycznej, czy jak to nazwać, protestującej. To są wszystko piosenki młodych ludzi. Moja ulubiona piosenka ich Wyszku w tonie, czy Mieszkam w Polsce. To są wszystko prawie dzieci.
1: Ale Okularnicy stały się legendą. Jest to piosenka cytowana przez niejedno pokolenie.
0: Piosenkę w kolejnych latach wykonywała Kazimiera Utrata, Sława Przybylska, Alina Janowska, Zofia Kucówna i Tadeusz Łomnicki.
3: Taką ładną opowieścią o okularnikach uraczył nas Michał Margański. Ja wiem, że Okularników już słuchaliśmy dzisiaj w wykonaniu Aliny Janowskiej, ale posłuchamy ich raz jeszcze, tym razem w wersji koncertowej i w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, który w piątek grał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. A to nagranie akurat z roku 2002. Okularnicy w wersji niespokojnej, nawet tanecznej.

0: No brawa, jak najbardziej zasłużone. Znakomite, raz, dwa, trzy. A ja przypominam, że zapis ich koncertu piątkowego ze studia imienia Agnieszki Osieckiej nadal jest na naszej stronie, więc można śmiało i słuchać, i oglądać. A ja pytałam Państwa jakoś chwilę po godzinie 10, czy tekst Osieckiej o okularnikach nadal jest jeszcze aktualny. No i pojawił się taki głos prosto z Żyrardowa.
1: Okulista właśnie przepisał mi okulary. Skończyłem 66 lat i zaliczam się do grona okularników. No i będę tej piosenki się uczył i będę ją w wolnych chwilach śpiewał. Serdecznie Wam dziękuję za okularników. I wszystkich okularników również serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
0: Tak jest. Pozdrawiamy okularników, wydawcę dzisiejszej audycji, realizatora. Ja też byłam okularnicą, ale już nie jestem. John Mayer przed nami. Last Train Home.

Last Train Home i John Mayer na antenie radiowej trójki. Na zegarze 9, no właściwie już 8 minut do godziny 11. Za moment serwis trójki, a potem dobrego dnia część trzecia, ale zanim to jeszcze trochę potańczymy z grupą Ezra Collective. Ależ to jest taneczny numer. God gave me feet for dancing.

0: ziemi? Kto opowiada nasze życie? To trzy z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
1: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
0: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21:00. Michał Nogaś.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 października. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
19: Zwłoki czterech osób w bloku w Kielcach. Sprawę wyjaśnia policja. W sieci nawoływał do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek zatrzymany w Wielkopolsce. Senat pracuje nad przepisami, które pozwolą blokować nielegalne treści w internecie. Tragedia w bloku przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Nie żyją cztery osoby. O szczegółach informuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z komendy w Kielcach.
20: Dzisiaj po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała. Kobiety i dwóch młodych mężczyzn.
19: Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy. Ustalane są perspektywy.

0: personalia ofiar. W Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu, poinformował rzecznik rządu. To kolejna osoba, która planowała zamach na władze państwowe. Przedwczoraj MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON-u. Kilka godzin później poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny na Dolnym Śląsku. 60-latek ma w południe zeznawać w warszawskiej prokuraturze. Odwołano alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Zakończył się atak powietrzny Rosji na Ukrainę, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Senat zajmuje się przepisami, które pozwolą blokować nielegalne treści w sieci. Decyzję ma podejmować Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdego postanowienia będzie można odwołać się do sądu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazuje, że ostatnie przypadki rozpowszechniania nielegalnych wpisów pokazują, jak niewystarczające są obecne przepisy.
1: 9 października. Zostały wykryte wpisy, które dotyczyły naruszenia prawa karnego. Zgłoszenia zostały wysłane do Platformy X o godzinie 9. Przez 9 godzin następnych nie było żadnej odpowiedzi z Platformy. O godzinie 16 proszono o uzupełnienie materiałów. Uzupełniono materiały. Po dwóch dniach szła odpowiedź, że Platforma nie zakwalifikowała tej treści jako naruszenie prawa.
0: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej przepisy. Poprzednią w styczniu zawetował prezydent, uzasadniając to obawą o wprowadzanie cenzury w internecie. Weterynarze protestują w Kutnie Włódzkiem, żądają uregulowania zaległych należności, poprawy finansowania inspekcji i zapewnienia stabilnych warunków pracy.
2: Urzędowy lekarz weterynarii to jest najczęściej ludzie, którzy mają największe doświadczenie do pracy ze zwierzętami, więc to oni zapewniają m.in. obsługę zwierząt gospodarskich również na wsiach, bo to oni pobierają próbki, pracują z tymi zwierzętami w środowisku wiejskim, ale też lekarze weterynarii cały czas stoją na straży tego bezpieczeństwa żywności.
3: Z jakimi problemami jako lekarze weterynarii się dzisiaj mierzycie?
4: Stabilne finansowanie, płynność finansową, bo to też niewielu wie, że jesteśmy samozatrudnieni, że nie mamy umów cywilnoprawnych, mamy umowy zlecenia, umowy B2B. Musimy sami opłacać składki, susowskie, podatki, a nie dostajemy wynagrodzenia na czas. Poza tym stawki nasze są niezmienione od 15 lat.
0: Z weterynarzami rozmawiała Weronika Skibińska z Polskiego Radia Łódź. Protest przy ulicy Wschodniej w Kutnie potrwa do 15. Niemieckie służby zatrzymały trzecią osobę podejrzewaną o udział w podpaleniu stacji Starlink w okolicach Warszawy. Wczoraj polskie władze poinformowały o zatrzymaniu właśnie w Niemczech dwóch Turków podejrzewanych o dokonanie tego ataku.
5: Według gazety Bild w Berlinie ujęty został mężczyzna, który miał być kierowcą dwóch podejrzanych o podpalenie stacji Starlink w Polsce. Turcy, których zatrzymanie ogłosili wczoraj premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński, mieli trafić w ręce policji na drugim końcu kraju. Według Schwäbische Zeitung do ich zatrzymania doszło na stacji kolejowej w Badenii-Wirtembergi. Nie ma na razie oficjalnych komunikatów niemieckich służb. Media powołują się przede wszystkim na informacje polskiego rządu. Cytują także podejrzenie, że to część wojny hybrydowej prowadzonej przeciw sojusznikom Ukrainy przez Rosję. Do podpalenia urządzeń satelitarnego operatora internetowego doszło w Woli Krobowskiej w nocy z 23 na 24 września. Starlink, należący do amerykańskiego miliardera Ilona Muska, jest głównym elementem systemu komunikacyjnego Ukrainy broniącej się przed rosyjską inwazją. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Andrzej Bargiel przerywa wyprawę na Daulagiri, informują nepalskie media. Polski himalaista i ski alpinista planował samotnie, bez dodatkowego tlenu, zdobyć ośmiotysięcznik i zjechać z niego na nartach. Ale zła pogoda i słabe prognozy zmusiły go do odwrotu. Andrzej Bargiel w przeszłości zjechał na nartach z K2, Monteverestu, Broad Peaku oraz Gasher Brumów 1 i 2. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: W centrum i na wschodzie pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie pogodnie, wysoko w górach śnieg. W Zakopanem 7 stopni, w Suwałkach i Rzeszowie 11, w Warszawie i Krakowie 12, w Poznaniu i Szczecinie 13, a w Gdańsku i Wrocławiu 14.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Już 5,5 minuty po godzinie 11.
11: Dobrego dnia.
10: Od 9 skład niezmieniony, za konsoletą Maciej Załęcki, w roli wydawcy Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabarz, a to jest grupa Coldplay. Nasze rozpoczęcie numer 3.

Jakaś magia się zadziała, bo jak wybrzmiał ten utwór, to na Myśliwieckiej za oknem wyjrzało słońce. No i się ukazały te wszystkie jesienne żółcie, przepiękne, pomagające jakoś przebrnąć przez inne trudy jesieni. Coldplay i Yellow otwiera nam trzecią godzinę tego spotkania, audycji Dobrego Dnia, w której no, jeszcze sporo się wydarzy. Przede wszystkim w tym tygodniu sporo dzieje się w Trójce i na trójkowe wydarzenia Państwa będziemy zapraszać. Po 11.30 kolejne językowe przemyślenia Mateusza Adamczyka, a ja się teraz dzielę muzyką zespołu, na którego koncercie byłam wczoraj w warszawskim klubie Niebo, no i była to rzecz naprawdę znakomita. Yard Act i New Beginnings, czyli fragment ich świeżo wydanej płyty You're Gonna Need a Little Music.

Na żywo mają chyba jeszcze więcej energii. Proszę to sobie wyobrazić. A jeśli ktoś nie słuchał albumu You're Gonna Need a Little Music grupy Yard Act, to polecam zaległości nadrobić. Świetny album, a skład, no mam nadzieję, będzie zyskiwał coraz większą popularność. 13 października dzisiaj w kalendarzu. No i tak się składa, że ta data wiąże się z kilkoma rocznicami muzycznymi między innymi i z taką rocznicą także częściowo muzyczną, a częściowo literacką, bo dokładnie 10 lat temu, 13 października roku 2016, za stworzenie nowych form poetyckiego wyrazu w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej piosenki Nobla otrzymał Bob Dylan. I to jest chyba dobry moment, żeby Dylana wspólnie posłuchać.

Like Rolling Stone i Bob Dylan, który 10 lat temu otrzymał literacką nagrodę Nobla. No dobrze, skoro już o literaturze mowa, to ja się dzielę zaproszeniami na naprawdę wyjątkowe spotkanie. W najbliższy czwartek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się Krystyna Sabaliauskaitė, znakomita litewska pisarka, autorka dwóch

0: świetnie przyjętych w Polsce serii Silva Rerum oraz Cesarzowa Piotra. Drugi tom tej drugiej historii właśnie o Katarzynie I, czyli Marcie Helenie Skowrońskiej, Litwince, która po śmierci męża Piotra I Wielkiego została koronowana na cesarzową, właśnie ukazała się w Polsce i właśnie z tej okazji pisarka pojawi się u nas. Opowie o swojej bohaterce, ale też wyjaśni, jak rozumieć dawną i dzisiejszą Rosję. Dodamy jeszcze, że Krystyna mówi bardzo ładną polszczyzną, ma ogromny dar opowiadania, a tak między innymi opowiada o bohaterce swojej książki.
1: To Katarzyna numer jeden, która utorowała właśnie drogę wszystkim rosyjskim cesarzowom XVIII wieku. Anna Joanowna, potem jej córka Jelizaweta, no i potem oczywiście Katarzyna druga. I Katarzyny drugiej nie byłoby bez Katarzyny numer jeden, która była Litwinka.
0: Krystyna Sabaliowska-Ite. Bardzo Państwu polecamy to spotkanie w czwartek o godzinie 19. Zapraszamy w imieniu Krystyny, a także Michała Nogasia, który będzie z nią rozmawiał. 22 i 7 trójek. Jeśli chcą Państwo zajrzeć na wydarzenie, no to proszę do nas dzwonić. Czekamy na telefony. Czwartek, godzina 19.

0: autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobre.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
1: Na zegarze 11:30.
2: Przysłowie.
21: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Adam napisał do mnie z pytaniem o czas przyszły. Która forma jest poprawna? Będę pił wodę czy będę pić wodę? Pisze słuchacz. Na szczęście nie musimy wybierać między tymi dwiema możliwościami. Obie są poprawne, choć różnią się budową, historią, a także informacjami, które przekazują o osobie mówiącej. Kiedy ktoś mówi „będę pił wodę”, to poza treścią dotyczącą swoich zamiarów, podaje też informacje o płci. Od razu wiemy, że to mężczyzna. Inaczej jest w przypadku formy „będę pić” czy „będziemy pić”, w których takiej informacji nie znajdziemy. Konstrukcje z bezokolicznikiem są dobrym rozwiązaniem w komunikacji niewykluczającej, w której często nie chcemy

0: zaznaczać płci osób, o których mowa. Co ciekawe, z badań wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierają bezokolicznik, gdy opowiadają o swoich przyszłych działaniach. Jedno z możliwych wyjaśnień wiąże się z językową oszczędnością, czy też tak zwaną ekonomizacją wysiłku. Forma rodzaju żeńskiego „będę piła” ma 4 sylaby, a więc jest o 1 sylabę dłuższa od konstrukcji z bezokolicznikiem „będę pić”, która ma tych sylab 3. A to oznacza, że ta pierwsza forma wymaga więcej wysiłku. Niektórzy zastanawiają się jeszcze nad jedną sprawą. Dlaczego do mówienia o przyszłości używamy formy czasu przeszłego? Przecież pił w wyrażeniu „będę pił wodę” to czasownik w czasie przeszłym. To jednak nieprawda. Słowo pił w tym połączeniu nie jest formą czasu przeszłego, lecz dawnym imiesłowem, tak zwanym imiesłowem na eł, który ma tylko taką samą postać jak forma czasu przeszłego. A że tego typu imiesłowy występują tylko w czasie przyszłym złożonym, to łatwo je pomylić z czasownikami w czasie przeszłym. To jednak nie to samo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Jutro o tej samej porze albo w podcastach na stronie Trójki.

Express 2 i David Byrne w utworze Lazy. Takie rzeczy na antenie Trójki. A ja po raz kolejny zaglądam do muzycznego kalendarium. I cóż my tutaj mamy? Mamy rocznicę wydania 45. albumu Physical Olivia Newton-John. No i jak tu w takim przypadku nie posłuchać wspólnie tytułowego utworu? Chyba się nie da. No to słuchamy i tańczymy.

Olivia Newton-John i Physical na antenie Trójki. Słuchamy dzisiaj rocznicowo. 45 lat temu ukazał się album Physical właśnie, z którego pochodzi ten utwór. A ja przypominam, że mamy nadal dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Krystyną Sabaliauskaitę, litewską pisarką, autorką serii Silva Rerum oraz Cesarzowa Piotra. Drugi tom Cesarzowej właśnie ukazał się w Polsce. No i z tej okazji odbywa się spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o godzinie

godzinie 19. Zapraszamy bardzo serdecznie, 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś chce się jeszcze dopisać, kogoś ze sobą zabrać, bo zaproszenia mamy podwójne, no to proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek, czwartek, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy do telefonowania.

Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Tak śpiewała Kora, a mnie no właśnie czas trochę goni, bo za moment na antenie Trójki Powieść w Trójce, a my słuchamy przedpremierowo, przypominam, powieści Szczepana Twardocha Waldkaus. Wczoraj słuchaliśmy fragmentu pierwszego. Jeśli ktoś przegapił, to można ten fragment znaleźć na naszej stronie, a za moment fragment drugi. Zanim to wszystko się wydarzy, jeszcze nam wybrzmi Tame Impala, a my dziękujemy za to spotkanie. Audycję Dobrego Dnia dzisiaj realizował Maciej Załęcki, wydawał Wojciech Dorosz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to do usłyszenia.

0: Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają
1: Szczepan Twardoch,
2: Walid Kaus.
0: Czytają
1: Małgorzata Gorol
2: i Andrzej Mastalerz. Oboje jesteśmy
1: ze Śląska.
0: Tomasz Wachnowski, muzyka.
1: Śląsk, 1920 rok. Fragment drugi.
2: Narodziłem się w 1875 roku w czepku czerwonym, to znaczy w koszuli przyrodniej z czterema zębami w gębie, na której też byłem bardzo czerwony, chociaż inną niż tego czepka czerwienią. Co też mamulka mieli w głowie, żeby mnie, nieszczęsnemu, w kościele farnem pilchowickiem pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela, mimo tego czepka i zębów w gębie bardzo czerwonej, tylko jedno imię dać, i to po kajzerze Lutrze, a nie po jakim porządnym świętym patronie. Ale przecież w niebiosach i pod ziemią wiedzą, że mamulce o kajzera z wąsami i ręką uschniętą chodziło. No a drugie? Szkoda im było zachodu? A ileż to zachodu drugie imię w akta wpisać? Pewnie nie pomogło to, że mamulka byli zowitką, panną z dzieckiem, i ojciec mój nieobecny, a nieznany w tym trudnym zadaniu wspomóc nie mógł. Ale może mamulce żal było dobre imię na takiego najducha marnować?
3: Panie Wachtmeister, słyszą, co do nich godą?
2: Panie Wachmistrzu, słyszy pan, co do...

0: pana mówię, odezwała się kobieta siedząca w moim biurze już od dłuższego czasu, a ja właśnie zdałem sobie sprawę, iż zamyśliwszy się nad latem i nad samym sobą, prawie zapomniałem o jej obecności. A to za jej sprawą, przecie myśli moje zbłądziły ku wspomnieniu mamulki. Te ściśnięte usta, oczy szare i wąskie jak otwory strzelnicze, dłonie o palcach długich jak u jakiejś pani, a przecież spracowane.
1: Panie Wachtmeister, jo ich proszę, jo zapłaca, wiela mom, jo wszystko zrobię i no dopomogą mi bajtla odnoś.
0: Panie Wachmistrzu, ja pana proszę, zapłacę ile mam, wszystko zrobię, tylko niech mi pan pomoże dziecko znaleźć, prosiła. A ja nie bardzo jej wierzyłem. Wyglądała mi na pannę z dzieckiem. Precyzyjnie rzecz ujmując, to na pannę chwilowo bez dziecka. Ale tak, Zuwitka, znam się na tym. Panny z dzieckiem mają takie właśnie oczy. Zwłaszcza te, co to nieszczęsny basztard trafił im się na wsi, gdzie bliźni szczególnie srogiem poddają je szykanom w imię chrześcijańskich zasad i przyzwoitości, więc po nikim nie spodziewają się niczego dobrego. Każdego mają za okrutnego szubrawca. Wyglądała też cokolwiek przystojnie, co zauważyłem mimo woli, po prostu zwykłem męskim odruchem, przebacz mi, Panie Jezu. Poza tymi oczami, jak strzelnicze otwory i wąskimi ustami, cerą raczej szarą, pod tą tanią, ale pańską suknią rysowała się pierś, cokolwiek powabna, talia wąska, pewnie z głodu i coś takiego w głosie.
1: Ty byś ino jachrął, ty byku kędrosie, a jeszcze ci ty motyki sam żol, a na co waka pachołą tako fajnica rozdzierała?
0: Ty byś tylko, byku knurze, jeszcze ci tej żal, a po co ta pięknisia parobkom dawała? Powiedziała moja druga dusza, która czasem odzywa mi się w głowie i zwykle jest to stek wulgarnych przekleństw. Bo biedaczka zasadniczo rozgniewana jest cały czas i nieskora do współczucia. Kto by zresztą nie był rozgniewany, imienia ani łaski chrztu nie posiadając? Masz rację, moja droga, pisulla. Nie wstyd ci? Zapytałem sam siebie. Kobieta przychodzi, zrozpaczona, dziecka szuka, a ty o czym myślisz? Jednak rzecz w tem, że nie aż tak zrozpaczona. Nie jak można by się spodziewać. Zapłakana, owszem, przerażona, tak. Ale jeśli kto widział, jak kotka biega, kociąt potopionych od człowieka złego szuka, ten wie, co miota i szarpie matką, której dziecko w mieście na targu zagubiło się, jak biega i krzyczy, i oczy ma szerokie, i tchu ledwie chwyci.
1: Gdzie dziecko moje? Czy pan dziecko moje gdzie widział? Hanys, Hanys, gdzie ty jest? Hanys, Hanys, gdzieś ty jest?
0: Jak się nazywacie? Zapytałem, odganiając nachalne myśli, o których przyczynie może później po polsku, bo tak należy, jak jest się dobrym kryminal, policaj, wachtmajstrem, a raczej było.
1: Mieje Anna Poloczek, a bajtlowi było...
0: Było? Przerwałem jej.
1: Co?
0: Nie zrozumiała. Mówicie, paniczka, jakbyście myśleli, że go już nie ma. Nabrała powietrza nagle, jakby się zlękła i wypuściła je z siebie westchnieniem. Czy był to strach, czy co innego?
1: Bajtlowi je Anton, Tonik. Dopomogą mi, panie Wachtmeister?
0: A ten fater od bajtla kaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. Machnęła tylko ręką, a w powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra. To będzie marki kosztować, odpowiedziałem surowo, chociaż serce mi już topniało.
1: Zapłaca.
0: Odpowiedziała słabym głosem, który jasno wskazywał, że zapłacić nie ma z czego. Spojrzałem na zegarek naręczny, który należał kiedyś do mojego syna. Był to kwadratowy Cartier z żółtego złota, z białą tarczą i rzymskimi cyfry. Pokazywał 11:45. Franz dostał go ode mnie, gdy rozpoczął naukę w gliwickim gimnazjum. Z nauką nie szło mu najlepiej, a egzaminy zdał, więc świętowaliśmy. Zegarkiem był zachwycony i traktował go z nabożną czcią, zakładając tylko wtedy, gdy całą rodziną w niedzielę udawaliśmy się na mszę po polsku do Allerheiligen, bo Ursula uważała, że modlić wypada się raczej po polsku. Po niemiecku do Pana Boga zwracać byłoby się impertynencją. Ja sam jeszcze do niedawna byłem zdania, że naręczne zegarki przystoją raczej kobietom. Mężczyzna ze

0: Zegarek nosić powinien w kieszeni, ale kiedy stało się to, co się stało, nie mogłem znieść widoku leżącego na półce zegarka Franca i zacząłem go nosić sam, kieszonkowy, złoty chronograf marki Omega. Napiszcie mi sam adres, a pańczko idźcie do ma, powiedziałem, podsuwając kobiecie ołówek i kawałek papieru. Napisała, wstała, poprawiła ciemną suknię. Przyjrzała mi się tymi wąskimi oczami.
1: Ale przyjdą, ja?
0: Ja, przyjdę. Idźcie już i nadejcie pozór, bo chacharów mocka widziałek sam po cestach lotać.
1: Tak, przyjdę. Idźcie już, tylko uważajcie. Widziałem tu sporo chuliganów kręcących się po drogach.
0: Wydała usta, jakby chciała parsknąć niemu i wyszła, zamykając za sobą drzwi bardzo starannie, aby nie trzasnąć.
2: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Mikke 2026.
1: Szczepan Twardoch.
0: Waldkaus. Fragmenty.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Panie Pascalo,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 października. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dron uderzył w budynek Uniwersytetu w Centrum Równego na zachodzie Ukrainy. Są ranni. A zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka zostały zawieszone w pełnieniu obowiązków. Co trzeci 8-latek ma nadmierną masę ciała. Statystyki są alarmujące. Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Rosyjskie drony atakują zachodnią Ukrainę. Jeden z nich uderzył w Centrum Równego. Są doniesienia o rannych cywilach.
16: Rosyjski dron spadł przed południem w Centrum Równego. Uderzył w budynek miejscowego uniwersytetu. Lokalne władze opublikowały nagrania przedstawiające zniszczenia. Wszystkie niezbędne służby są na miejscu. Jest dużo zniszczeń. Są ranni, relacjonował szef obwodowej administracji Oleksandr Kowal. Był to kolejny w ostatnich godzinach atak na Równe na zachodzie Ukrainy. Wcześniej rosyjskie drony atakowały też obwód lwowski. W związku z tymi atakami w przygranicznych polskich województwach ogłaszano alarmy. Rosyjskie drony i rakiety spadały też w Kijowie oraz Charkowie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
15: Ukraina może liczyć na dalszą pomoc Polski i Wielkiej Brytanii, a pokój musi respektować jej suwerenność, deklarują szefowie dyplomacji obu krajów. Podczas spotkania w Warszawie Radosław Sikorski i Ed Miliband podkreślili potrzebę jedności Europy wobec rosyjskiej agresji. Szef polskiego MSZ zapewnił, że wsparcie dla Kijowa będzie kontynuowane mimo trwającej wojny i kolejnych rozwiązań.

0: rosyjskich ataków.
1: Ukraina może liczyć nieprzerwanie na wsparcie polityczne, wojskowe, finansowe i humanitarne, co jest szczególnie ważne wobec nadciągającej zimy i bestialskich rosyjskich ataków na cele cywilne. Trwały i sprawiedliwy pokój musi gwarantować poszanowanie suwerenności Ukrainy oraz pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności.
0: Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband zaapelował do sojuszników o wsparcie Ukrainy. Wzywam każdego sojusznika do wsparcia prezydenta Zełenskiego i Ukrainy, także poprzez rozejm energetyczny, prawdziwy rozejm energetyczny, gdy Ukraińcy stają w obliczu zimy. Nie miejmy wątpliwości, kto jest agresorem. To Putin i Rosjanie, którzy nadal atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną i niewinnych cywilów. Wypowiedzi ministrów padają po niedzielnym ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między Rosją a Ukrainą. Wołodymyr Zełenski poinformował jednak, że rosyjskie uderzenia trwały także po tej deklaracji. Burmistrz Sanoka z zarzutami korupcyjnymi Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA, a po przesłuchaniu zwolniony. Śledztwo prokuratury ruszyło po zawiadomieniu miejskiego radnego Grzegorza Nogaja, który ujawnił nagranie rozmowy z włodarzem miasta.
2: Sekretarka z biura pana burmistrza zaprosiła mnie na spotkanie z panem burmistrzem. Nie mówiła o tym, czego ma dotyczyć to spotkanie. Przyszedłem na to spotkanie i na tym spotkaniu padła propozycja korupcyjna. Treść była jakby konkretnie ukierunkowana w kierunku tej pracy w spółce miejskiej, dlatego zdecydowałem się właśnie złożyć to zawiadomienie.
0: Według śledczych propozycja dotyczyła zatrudnienia w zamian za korzystne głosowania w Radzie Miasta. Prokuratura zastosowała wobec samorządowca dozór policji, 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju oraz zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków burmistrza. Tomasz Matuszewski nie przyznaje się do winy i zapowiada walkę w sądzie. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ponad 2 miliony z nich waży więcej niż powinny. Co roku przybywa 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością. Wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
3: Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, a często otyłe dziecko to otyły dorosły, mówi diabetolog, endokrynolog profesor Alina Kuryłowicz.
4: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo duże szanse na to, że będziemy otyłymi dorosłymi.
3: W kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych mają pomóc wprowadzone od września zmiany w jadłospisach stołówek szkolnych, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Taką ankietę przeprowadzono, że 70% rodziców absolutnie akceptuje te wprowadzone zmiany i jest zadowolona z tego, więc to nas utwierdza w przekonaniu, że decyzje były słuszne.
3: Nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu oraz częste spożywanie fast foodów, słodzonych napojów i słodyczy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 43% energii. Na południu Polski, w województwie lubuskim, w południowej części zachodniopomorskiego, we wschodniej części mazowieckiego i na Mazurach utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pogodne na zachodzie, w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W Tatrach słabe opady śniegu, nad morzem porywisty wiatr. Od 11 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 5 minut po południu.
10: Muzyczna poczta UKF.
9: Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek i Myslowic. Dzień dobry Państwu.

Długość dźwięku, samotności. Zespół Mysłowic zapowiedział koncerty przyszłoroczne na 35. rocznicę powstania grupy, na ten jubileusz. Pierwsze daty już są. Luty, marzec, kwiecień. Wszystko Państwo odnajdą oczywiście w internecie. A my tak zaczynamy nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. 12:10 na zegarze to jest idealny czas na spotkanie z naszą piosenką dnia. Fontaines DC, Rosalia. Where is gone?

0: I takie wyszło nam, właściwie im wyszło, spotkanie irlandzko-hiszpańskie. Fountains DC, Rosalia, Where is Gone. No, jest kilka piosenek, które gdzieś tam brzmią, kiedy się słyszy ten utwór. No ale to tylko znak, że i Fountains DC, i Rosalia to artyści, którzy no, posłuchali kilku piosenek w życiu, obejrzeli kilka filmów. Właśnie na tym to polega. Jestem ciekaw, jak sobie ta piosenka poradzi w liście przebojów, w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Głosowanie, jak zawsze, do piątku, do południa. Po 19 listę poprowadzi Michał Grabek-Grabkowski w najbliższy piątek, a państwo mogą zagłosować. Trójka, polskieradio.pl. I państwo mogą też do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu w sprawie muzycznej poczty UKF. Do 14 mogą też państwo do nas pisać. 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl. Pierwsze dziś zamówienie telefoniczne przed nami.
1: Grupę ABC Andrzeja Nebeskiego i utwór Asfaltowe Łąki. No bo to bardzo dobry utwór jest. Lata 70. Piękna rockowa muzyka. Dziś już tak się nie gra niestety.

0: Zespół ABC, muzyczna poczta UKF, trójca do 14, 22 i 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa zgłoszenia telefoniczne.
1: Troszeczkę dodajmy włoszczyzny. Chciałbym prosić o piosenkę Il Maschi, Gianni Nannini, piosenka z 1987 roku. Fantastyczna Gianna Nannini, po prostu rockowa zawodniczka z Italii i jej największy chyba hymn. Hymn o dla facetów, o miłości, o nocnych polowaniach, o tym, czemu się tak naprawdę...

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: 12:31.
3: Fajny film.
2: Czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
4: W stolicy jeszcze do niedzieli potrwa 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a tymczasem już jutro rozpocznie się kolejne ważne wydarzenie kulturalne, tym razem w Łodzi. To festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu, który potrwa również do końca tygodnia, ale będzie miał także swoją odsłonę online, ta od 19 do 21 października. Na początek brytyjsko-amerykański dokument NASA, no a potem jeszcze wiele innych filmów i reportaży. W szczegóły programowe wprowadzi nas Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu.
5: Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu odbywa się w Łodzi w dwóch lokalizacjach, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej i w Muzeum Kinematografii, cztery sale kinowe, gdzie będziemy prezentować filmy dokumentalne, reportaże wideo i reportaże audio. W programie tegorocznego festiwalu są cztery konkursy. Konkurs filmów dokumentalnych, gdzie można zobaczyć 12 najnowszych, znakomitych polskich filmów dokumentalnych.

0: po raz pierwszy konkurs studenckich filmów dokumentalnych. Tutaj 6 tytułów oraz konkursy reportaży wideo i audio. Tutaj w każdym konkursie 8 tytułów. Wśród jurorów znajdują się takie gwiazdy polskiej kinematografii jak Ewa Puszczyńska, Maria Zmarskoczanowicz, Jacek Petrycki, Paul Listopad oraz krytykę będzie reprezentował Marcin Radomski. Jako film otwarcia festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu zaprezentujemy dokument NASA w reżyserii Yuvala Abrahama i Rachel Shore. To film, który budzi ogromne emocje, wywołuje kontrowersje, został nagrodzony na festiwalu w Wenecji. I tematyka związana z konfliktem izraelsko-palestyńskim będzie jedną z wiodących na tegorocznym festiwalu. Pokażemy też między innymi dokument o zabójstwie premiera Itzhaka Rabina sprzed 30 laty, a gościem będzie jego współtwórca, dziennikarz śledczy z Izraela Yossi Melman. Pokażemy także film Upadek oraz premierowo Life Support. Jest to obraz szpitali bombardowanych przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy. Nie uciekamy oczywiście od innych problemów. Udajemy się na wschód, czyli na wojnę wywołaną przez Rosję na Ukrainie. Rzucimy okiem na to, co się dzieje na Białorusi, ale też będziemy blisko takich konfliktów, a właściwie może nawet nie tyle konfliktów, co relacji międzyludzkich. Przykładem takiego filmu niech będzie choćby fiński, podszyty tamtejszym humorem, The Beauty of Errors, opowieść o tym, jak drogi ojca i syna rozchodzą się, kiedy ten drugi przyprowadza do domu dziewczynę. Festiwal potrwa od 14 do 18 października. Szczegóły na www.człowiekwzagrożeniu.pl.
1: O czym poinformował nas Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu. Wszystko, co najważniejsze, chyba już wiemy. Na pewno warto więc skorzystać z tej filmowej oferty, no i zajrzeć chociażby do Muzeum Kinematografii. To oczywiście propozycja dla mieszkańców Łodzi, no i tych wszystkich, którzy w najbliższych dniach będą w tym właśnie mieście. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu potrwa od jutra do niedzieli.
2: O czym informował Ryszard Jaźwiński, a ja polecam Państwu spotkania z Ryszardem także na trójkowej stronie. trójkapolskieradio.pl pod hasłem Fajny Film. Do 14 na antenie Muzyczna Poczta UKF. Za nami już kilka propozycji telefonicznych, 227 trójek, także mailowe są. Choćby taki list od pani Magdaleny z Tarnobrzega. Dzień dobry, szanowna trójka. W przyszłym roku na festiwalu Open Air ma wystąpić Patti Smith. Chciałabym prosić o przypomnienie jej piosenki People Have the Power. Bardzo cenię tę artystkę, a słowa tejże piosenki niezwykle wymowne są w dzisiejszym świecie. Pozdrawiam. To słuchamy. Z przyjemnością przypomnimy sobie Patti Smith. People Have the Power.

Jedna z najważniejszych piosenek w dyskografii Patti Smith, People Have the Power. Dziś w muzycznej poczcie UKF. Kolejny list od państwa nosi tytuł Piosenka na poprawę humoru. A brzmi tak. Dzień dobry. Właśnie wracam od dentysty. Do domu czeka mnie trochę długa droga, więc proszę o piosenkę Kowalskiego, Marian. Miłego dnia życzę. Paulina.

0: niedzielę Noel Gallagher wśród kibiców świętował zwycięstwo City nad Liverpoolem na Anfield. Widziałem. 22 i 7 trójek.
1: Chodzi o piosenkarkę Susan Zontford i utwór Undercover. Po prostu uważam, że bardzo mało, przynajmniej ja słyszę tej solistki na antenie.

Susan Zundfor w muzycznej poczcie UKF, a pan Tomasz z Katowic ma jeszcze dla nas propozycję utworu z przytupem. Ma to być Starlight i zespół Muse.

0: Autopromocja.
1: Co to znaczy, że zgodnie z tytułem powieści świata jest za dużo? Gdzie jest nasze miejsce na Ziemi? Kto opowiada nasze życie? To trzy z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
2: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
1: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21:00. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 października. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To opinia Komisji Weneckiej. Turcy podejrzani o podpalenie stacji Starlinku w Polsce mogli działać na zlecenie Rosji. Minister obrony ogłasza przegląd strategiczny w armii. Prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Tak wynika z opublikowanej opinii Komisji Weneckiej. Eksperci uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. Opinia odnosi się bezpośrednio do trwającego sporu między prezydentem a większością parlamentarną. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu tego roku złożyło ślubowanie w Izbie Niższej Parlamentu. Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlinku w Polsce mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. Trafią do Polski i tu staną przed sądem, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że sytuacja pokazuje wzrost zagrożenia ze strony Rosji.
14: Wzrost zagrożenia akcjami sabotażu, prowokacji powietrznych, ataków na przejścia graniczne, na razie po stronie ukraińskiej. To wszystko jest faktem. Ja ostrzegałem o tym opinię publiczną i w Polsce, i w Europie, że będziemy się musieli spodziewać w tym roku i być może w przyszłym wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie wszyscy mi wtedy wierzyli. Jest mi bardzo smutno, że niestety miałem rację.
13: A wcześniej w mediach społecznościowych premier odniósł się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego dla Rzeczpospolitej. Prezydent mówił w wywiadzie, że nie widzi zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość, napisał szef rządu. Rozpoczął się mały przegląd strategiczny w armii, ogłosił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Jest to formuła stosowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Wojsko Polskie.

0: po rekomendacjach generała Grynkiewicza. Tych oficjalnych i tych nieoficjalnych jesteśmy zobowiązani do tego, żeby reagować, a nie czekać.
1: Przegląd to weryfikacja i dostosowanie planów zakupowych sił zbrojnych do aktualnych realiów geopolitycznych i przemysłowych. Ceny benzyny w górę, diesel będzie tańsze. Benzyna 95 będzie jutro droższa w porównaniu z wtorkiem o 5 groszy. Ma kosztować 7 zł 11 groszy za litr. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7 zł i 98 groszy. Ceny maksymalne paliw ogłosił minister energii. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na wschodzie pochmurno i deszczowo, w centrum i na zachodzie dość pogodnie i bez opadów. Na termometrach 5 stopni w Zakopanem, w Warszawie 10, w Gdańsku 11, a w Legnicy 13.
3: Sprawdzam to.
4: Mniej ruchu generowanego przez boty nie musi oznaczać mniej dezinformacji. Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK sprawdził doniesienia o spadku aktywności rosyjskich botów po ukraińskich atakach na centra danych Yandex. Analitycy nie znaleźli podstaw, by jednoznacznie powiązać te zdarzenia. Rzeczniczka NASK Paulina Zywar wyjaśnia, czego dotyczył odnotowany spadek.
5: Nasi analitycy ustalili jedynie, że zmniejszenie w ruchu dotyczyło przede wszystkim robotów, które indeksują strony, a nie kont, które rozpowszechniają dezinformacje w polskich mediach społecznościowych.
4: NASK nie odnotował też istotnego spadku ogólnej aktywności monitorowanych kont. Działać przestały jedynie pojedyncze konta, ale według ekspertów nie ma podstaw, by jednoznacznie wiązać to z atakami na centra danych Yandex. Więcej przygotowanych informacji przez zespół Sprawdzam To znajdziecie na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Muzyczna Poczta UKF.
8: 4,5 minuty po 13, to znowu my, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek.

Zespół Tilaf i tak odsłaniamy drugą, zaczynamy drugą godzinę, drugą odsłonę muzycznej pocztówkę we wtorek do 14. Państwa ulubione piosenki na antenie Trójki i mam nadzieję, że wśród tych ulubionych piosenek są także i już teraz utwory z nowej płyty Natalii Grosiak. To nasz album tygodnia. Płyta nosi tytuł Tamtej dziewczyny już nie ma. W niedzielę na naszej antenie koncert Natalii. Mogli Państwo go posłuchać. A jeśli chcą Państwo do niego wrócić, to zapraszam na naszą trójkową stronę trójka.polskieradio.pl. W każdym razie mamy dla Państwa jedną taką okazję po 13.10 od poniedziałku do czwartku na spotkanie z ową nową płytą Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma. Muzyka. Dziś wybraliśmy piosenkę zatytułowaną Gdyby ktoś pytał. No właśnie, ukf@polskieradio.pl. Proszę pisać, mamy dla Państwa te nowe płyty Natalii.

0: Tamtej dziewczyny już nie ma, to tytuł płyty. Gdyby ktoś pytał, dzisiejsza piosenka Natalii Grosiak w muzycznej poczcie UKF z naszego albumu tygodnia. UKF@polskieradio.pl. Mogą Państwo pisać w sprawie tej płyty, ale także przypomnę, to jest adres korespondencyjny do tej audycji. Mogą Państwo próbować zamówić ten ważny utwór z różnych powodów. To może być ważny utwór UKF@polskieradio.pl, ale także 22 i 7 trójek, do 14 można też dzwonić do muzycznej poczty UKF.
1: Chciałbym prosić o wspomnienie koncertu, który był kiedyś w sali kongresowej. Kiedyś była taka sala, mianowicie zespołu Manhattan Transfer i utwór Birdland. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie jakiś fajny koncert. Na pewno nie będzie tego nagrania w wersji koncertowej, ale w wersji studyjnej na pewno może gdzieś Państwo znajdą.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

0: Fish Amade, tworzywo i gościnnie Szczyle na nowej płycie Człowiek nie do końca. Utwór nosi tytuł Piruety.
1: Autopromocja.
2: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
3: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
2: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
4: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
3: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
2: Czy to mógł być motyw?
4: I to bardzo dobre.
3: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co za

0: Planuje, to kupuje.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Prawie 13:30.
10: Powtórka z rozrywki.
9: W której dziś spotkanie z Andrzejem Waligórskim.
11: Świadek. Raz jedna żona, wróciwszy z czasów na pojezierzu Suwalskim, zaczęła robić mężowi cieniutkie aluzje. Och, ty oszuści, mówiła, ty lubieżniku, ty zwierzu. I twierdziła, że w czasie jej nieobecności ono prawie dał, powiedzmy sobie, że dyfuzję. Że wygląd ma złajdaczony, że pogryziony ma ucho, że sądząc tam z pewnych znalezisk bywała tu jakaś ruda. No więc ten nieszczęśnik, czując, że mu to nie ujdzie na sucho, zaczął panicznie rozmyślać, jakby się tu wyłabudać. Rozpaczał, nawet udawał, chce się wieszać na szelkach. Przysięgał, że pogryzła go nutria, którą hodują tam jedni państwo kubisiakowie. Aż w końcu przypomniał sobie swojego małego kundelka, więc w ostatecznej rozpaczy krzyknął nieszczęsny ów człowiek. Gdyby ten pies umiał mówić, to porzuciłby swoje kości i ukląkszy na tylnych łapach, zaprzeczyłby podejrzeniom niecnym i dałby nieodparty dowód mojej krystalicznej wręcz niewinności, bo przecież przez cały ten okres był w naszym mieszkaniu obecny. Żona spojrzała na kundla, a kundel wyglądał niewinnie i z wyrazem niezmiernej ufności patrzył jej w oczy bez ruchu. No więc rzekła do męża, o przepraszam, że cię chciałam znieważyć czynnie, a już nawet znieważyłam cię słownie. Ach, wybacz mi, wybacz, mój druhu. I znowu zapanowało małżeńskie szczęście najczystsze, a wieczorem pan przyniósł pieskowi kości, bardzo smaczne i grube, zaś kiedy pan głaskał pieska i kładł mu te kości na miejsce, pies mrugnął, a pan powiedział, ty stary mordawku był.
9: Andrzej Waligórski, to archiwum powtórki z rozrywki. Tę wizytę przygotował, jak zawsze, Dariusz Pieruk. I wracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
12: Dzień dobry, Darek z tej strony. Ja chciałem prosić dla mojej siostry Agnieszki z okazji urodzin piosenkę pani Osieckiej, Zieloną Mi. Dla Agnieszki z okazji 40 urodzin ze Świnoujścia, to bym był bardzo wdzięczny.

0: To od pani Magdaleny propozycja. Prośba o przypomnienie tej piosenki Milan Forme de Zeschanté, a wcześniej Zielono mi to Katarzyna Nosowska, muzyka Jan Taczyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka. Już za 18 minut 14, a tu taka długa kolejka państwa zamówień. 22 i 7 trójek.
1: Ten weekend obejrzałem film Mniej obcy i bardzo proszę o piosenkę Mała wojna. Super film i polecam każdemu.

Mała wojna, Lady Punk, akustycznie. To jedna z Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze kilka piosenek nam się zmieści do 14. Pan Grzegorz pisze, coraz bliżej do 18. edycji festiwalu Sound Edit w Łodzi. Proszę o Midnight Summer Dream The Stranglers.

Hugh Cornwell będzie jedną z gwiazd Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit od 23 do 27 października w Łodzi. A my już musimy się z Państwem żegnać. Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek, Michał Żołądkowski, po 14 Anna Kowalczyk i audycja Porozmawiajmy, 22 i 7 trójek, a na zakończenie dziś od pana Pawła propozycja z zaznaczeniem koniecznie koncertowo. Dave Matthews Band, What Would You Say?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zbliża się finał Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. O wyróżnienie w tym roku walczą książki z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski, Serbii i Ukrainy. Laureatów poznamy 17 października. Oglądaj transmisję z gali na YouTubie Wrocławskiego Domu Literatury. Na czytanie fragmentów nominowanych książek w wykonaniu autorów, spotkania z tłumaczami i nagrodzonymi zapraszamy do klubu Proza we Wrocławiu w ramach Bruno Schulz Festiwalu między 16 a 18 października. Wstęp wolny. Więcej na angelus.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 października. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Wenecka wskazuje możliwe rozwiązanie w sprawie sporu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rodzinna tragedia w Kielcach. W mieszkaniu odnaleziono 4 ciała, kobiety, mężczyzny i ich nastoletnich synów. Służby Łotwy badają ostatnie próby sabotażu. Stoi za nimi grupa określająca siebie jako Czarnorusini. Prezydent nie może blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z opinii Komisji Weneckiej. Eksperci dopuszczają ślubowanie bez fizycznego udziału głowy państwa.
12: Komisja podkreśla, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent nie ma prawa kwestionować ich wyboru ani oceniać kwalifikacji. Odbieranie ślubowania jest przede wszystkim czynnością ceremonialną. Opinia odnosi się do sporu między Karolem Nawrockim a większością parlamentarną. Prezydent nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku. 4 z nich w kwietniu złożyło je w Sejmie w obecności notariusza i przekazało dokumenty Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Komisji Weneckiej, gdy prezydent bezzasadnie zwleka, ślubowanie może odbyć się bez jego obecności. Musi jednak zachować ustawową formę, zostać urzędowo potwierdzone i przekazane głowie państwa. Wówczas sędziowie powinni móc podjąć obowiązki. Eksperci ostrzegają, że dalszy spór może sparaliżować pracę Trybunału Konstytucyjnego. Jan Olencki, Polskie Radio.
11: 4 osoby, których ciała odnaleziono rano na jednym z kieleckich osiedli, to członkowie jednej rodziny. Rodzice w wieku około 50 lat i 2 synów, 18 i 16-letni. Ta rodzina nie sprawiała problemów, nie było tu żadnych interwencji, mówiła w TVP Info rzeczniczka kieleckiej policji Małgorzata Perkowska-Kiepas.
13: Na przestrzeni ostatnich kilku lat pod tym konkretnym adresem nie prowadzono, nie podejmowano żadnych interwencji, także tych, które byłyby związane z podejrzeniem stosowania przemocy.
11: Prokuratura bierze pod uwagę wersję o rozszerzonym samobójstwie. Łotewskie służby badają groźby sabotażu. Grupa określająca siebie jako Czarnorusini wzięła odpowiedzialność za incydenty, do których doszło niedawno na granicy łotewsko-białoruskiej. Chodzi o sprawę zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn, którzy próbowali przeprowadzić na Łotwę grupę 20 migrantów oraz grozili łotewskim żołnierzom.
14: Łotewska telewizja publiczna pokazała nagranie z udziałem mężczyzny, który miał zasłoniętą twarz i zmieniony głos. W materiale opublikowanym pierwotnie na komunikatorze Telegram grupa oświadczyła, że bierze odpowiedzialność za wydarzenia na granicy. Autor nagrania zapowiedział także dalsze działania sabotażowe przeciwko państwom sąsiadującym z Białorusią. Twierdził, że incydent na Łotwie był jedynie testem, a podobne działania mają nastąpić w innych miejscach. Eksperci podejrzewają, że może to być przykrywka dla operacji hybrydowych prowadzonych przez białoruskie i rosyjskie służby specjalne. Ich celem ma być wzbudzenie strachu w społeczeństwie.

0: Sama grupa mogła zostać stworzona po to, by można było przypisać jej przyszłe prowokacje i akty sabotażu, pozwalając jednocześnie reżimowi w Mińsku odcinać się od odpowiedzialności. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Ponad 2,5 miliona osób jest w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Student medycyny, 22-letni Karol Hajdas, niedługo po rejestracji w bazie dowiedział się, że ma bliźniaka genetycznego w Stanach Zjednoczonych.
2: Proces przygotowywania mnie i też z diagnozy zaczął się od razu. Już tydzień później byłem w szpitalu i chyba 2 tygodnie później już w szpitalu byłem, żeby oddać komórki. Nie było to ani bolesne, ani nieprzyjemne. No było to tak bolesne jak pobranie krwi. Słyszałem wiele takich fajnych historii, gdzie biorca i dawca się poznają i mam nadzieję, że takie rzeczy też mnie czekają. Natomiast no najważniejsze było dla mnie jakoś się przyczynić dla tego pacjenta i czy uda nam się poznać, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna.
1: W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Często ratunkiem jest właśnie przeszczep szpiku. To epokowy skok w ratownictwie na wodzie. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ma nowy statek. Prawie 16-metrowa Morka rozpoczyna służbę na Zalewie Szczecińskim.
3: Nowy statek SAR-u, czyli Morka, zastąpi wysłużonego już Huragana, mówi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
4: To nawet bym powiedział jest skok o 2 generacje do przodu. Kolokwialnie mówiąc, to tak jakbyśmy się z malucha przesiedli do Mercedesa S-klasy.
3: Nową jednostkę chwali też jej kapitan Bartłomiej Majdański.
5: Mamy specjalny sprzęt, który pomaga nam w podczerwieni szybciej znajdować osoby w wodzie. Mamy echosondę, sonar wielowiązkowy, który mapuje dno.
3: Morka, które to słowo oznacza wiatr wiejący od morza, to trzeci w historii statek ratowniczy o takiej nazwie. Poprzedni ze służby odszedł ćwierć wieku temu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Taki sam statek dostaną niebawem ratownicy na Zalewie Wiślanym. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Popołudnie i wieczór pogodne, tylko na wschodzie więcej chmur i tam może przelotnie padać. W wysokich partiach Tatr opady śniegu. Od 11 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 14 miejscami na zachodzie, tylko na Podhalu 7.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowie.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.

0: Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy.

0: naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 14:09.
7: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
6: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Moniką Gosławską. Wydaje, realizuje ją Maciej Załęcki, a na Państwa telefony już w blokach startowych czeka Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy o tym, co Państwo robią z ubraniami, których już Państwo nie noszą, bo od stycznia ubiegłego roku obowiązują w Polsce nowe przepisy nakazujące osobne zbieranie zużytej odzieży i innych tekstyliów. Tyle, że w praktyce nie zawsze to jest proste. W mniejszych miejscowościach do najbliższego punktu zbiórki trzeba czasem jechać kilkanaście kilometrów, a w dużych miastach niechciane ubrania wciąż też trafiają do zwykłych śmietników. Czy zmiana prawa pomogła choć trochę zmienić nasze nawyki? Zapytałam Joannę Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
8: Ta zmiana ma sens, dlatego że mamy ogromny problem z odpadami tekstylnymi. Ubrań i tekstyliów jest po prostu za dużo. Nawet 100 miliardów sztuk odzieży trafia rocznie na nasz rynek. Kupujemy najwięcej w historii, a używamy tych ubrań najmniej, bo nosimy połowę ubrań w naszej szafie, a połowa w ogóle ubrań trafia na wysypisko lub do spalarni w ciągu roku od produkcji. Z różnych powodów, bo są słabej jakości, bo nam się znudziły, bo wyrzucają je firmy jako niesprzedany asortyment. My też jako Polacy statystycznie nawet kilkanaście kilogramów tekstyliów rocznie wyrzucamy, a tylko 12% oddaje się recyklingowi i tylko 1% przerabia się na ubrania. Więc zdecydowanie jakieś kroki w tym, żeby lepiej tą zbiórkę zorganizować i żeby lepiej w ogóle zorganizować obieg zamknięty tekstyliów są potrzebne. Teraz jakby mamy drugi rok właśnie selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych i na pewno ona wciąż budzi duże emocje ze względu na tą słabą dostępność często krzoków, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie w ogóle one są często zlokalizowane na obrzeżach miejscowości, gdzie dostęp na co dzień nie jest łatwy. Krzoki są przepełnione, w ogóle ilość odpadów jest wyzwaniem, jeśli chodzi o ich przetwarzanie na rynku. Brakuje instalacji do recyklingu zniszczonych włókien syntetycznych. No i mamy też problem z niską jakością odpadów, bo wciąż duży procent Polaków wyrzuca ubrania do odpadów zmieszanych, a te trafiające do zbiórki są często zanieczyszczone, zniszczone lub w ogóle bezwartościowe, zwłaszcza jeśli to są ubrania niskiej jakości. Ale wciąż zdecydowanie ta zbiórka ma sens.
7: Kto jest za? Kto jest przeciw?
6: Wciąż zdecydowanie ta zbiórka ma sens, mówi nasza dzisiejsza ekspertka Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. A co Państwo robią ze starymi, zużytymi ubraniami i tekstyliami? Czy nowe przepisy rzeczywiście Państwa zdaniem pomagają ograniczyć ilość odpadów tekstylnych, czy tylko przerzuciły problem na mieszkańców i mieszkanki? O tym dziś rozmawiamy w Trójce 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy małpopolskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa, a z nami Pan Wojtek z Krakowa już jest. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Co pan robi ze starymi ubraniami i innymi tekstyliami? Wozi pan do przoku?
9: Powiedziałbym tak. Ubrań nigdy nie wyrzucamy. Chyba, że właśnie są zużyte, dziurawe czy coś innego. Zazwyczaj oddajemy mniejszym dzieciom, znajomym, by się po prostu nie marnowały i nie zanieczyszczają środowiska.
6: I znajomi ciągle jeszcze chętnie biorą, bo ja mam trochę takich znajomych, którzy już naprawdę bardzo serdecznie dziękują i proszą, żeby ich nie obdarowywać.
9: Tak, jeden kolega nosi te ubrania i jest bardzo zadowolony z nich, więc...
6: Dziecięce mają zwykle wzięcie, a dorośli też w pani otoczeniu sobie chętnie przekazują ubrania, czy mniej niż dzieci?
9: Nie powiedziałbym, nigdy nie widziałem, żeby mama jakby rozdawała ubrania, ale tak, to moje jak wyrosnę, to zamiast wyrzucać to albo sprzedać gdzieś, albo oddać.
6: Ach, ja tutaj panuję panu Wojtkowi z Krakowa, a powie pan, ile ma pan lat?

0: 12.
1: 12. No właśnie tak coś mi się wydawało, że młody słuchacz się do nas dodzwonił. To dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne i się doczekałam. Pan Klaudiusz z Torunia dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: No, witam serdecznie. Akurat tak się składa, że jadę z Pszoku.
1: O, proszę.
2: Gdzie wyrzuciłem parę worków odzieży starej, odzieży i obuwia. No niestety zostałem przez pracownika pokierowany do takiego zbiorczego pojemnika, bo jak się okazało, pojemnik na tekstylia jest pełen. Hmm. I tak się czasami zdarza i to bardzo zniechęca. Inna sprawa, że udzielam się w stowarzyszeniu, w którym pomagamy osobom w kryzysie bezdomności i otrzymujemy od darczyńców koszmarne ilości najróżniejszej odzieży i obuwia. To nie zawsze się nadaje do przekazania dalej. Sortujemy, przerabiamy, różne rzeczy z tym robimy, ale generalnie konkluzja jest taka, że bardzo często nie panujemy nad tym, ile kupujemy i co przekazujemy. Bardzo często dostajemy od naszych darczyńców odzież nigdy nie używaną, która odleżała w szafie, odwisiała w szafie ładne dziesiątki lat czasami.
1: A te wory odzieży, które pan dzisiaj zawiózł do Pszoku, to były właśnie te nienadające się do podarowania osobom w kryzysie
2: bezdomności? To akurat były moje prywatne, były moje prywatne z domu znoszone. Ale w tym tygodniu zapewne jeszcze raz będę z naszymi stowarzyszeniowymi, nazwijmy to, śmieciami. Próbujemy.
1: Proszę podać nazwę stowarzyszenia. Może ktoś z sąsiadów będzie chciał do państwa porządne ubrania, zwłaszcza zimowe, bo zaczynają się chłodne dni, przywieźć.
2: Nazwa stowarzyszenia jest dosyć znana w Toruniu. Nazywam się bardzo prosto, Serce Torunia. I mnóstwo ludzi przywozi rzeczy, te, które akurat potrzebujemy. Zbliża się zima, dostajemy naprawdę duże ilości skarpet, kalesonów, czapek, szali, kurtek i tak dalej. Również nowych, również w ilościach hurtowych i one trafiają, nazwijmy to, do drugiego, trzeciego obiegu.
1: I one się przydadzą.
2: One się przydają i one trafiają do potrzebujących, ale zdarza się bardzo często tak, że właśnie my robimy za pośrednika wywózce na
1: No to
2: na
1: życzę,
2: przód.
1: Żeby takich sytuacji było jak najmniej, darczyńców z pomyślunkiem, którzy dostarczają tego, czego państwa podopiecznym naprawdę potrzeba jak najwięcej. Pan Sylwester z Leszna dołącza do nas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja za dużo starych ciuchów nie mam, bo ja zawsze noszę je do końca, ale jak kiedyś, to pamiętam i teraz też, to jeszcze używało się stare ciuchy, rzeczy, ubrania do czyszczenia okien. Następnie, jeżeli ktoś już ma samochód, to tymi niepotrzebnymi rzeczami czyścił sobie samochody. Na budowę jeszcze można zawieźć. Ja kiedyś miałem kolegę, chodziliśmy do szkoły z domu dziecka, to można zawieźć te ubrania teraz do domu dziecka, albo jeszcze na Ukrainę lub na Białoruś. Także jeszcze w ostateczności robię sobie jednorazowe chusteczki do nosa. Tak potnę na kawałki i jednorazowego użytku mam chusteczki do nosa. Dzięki bardzo.
1: Ja tnę bawełniane koszulki na paski do podwiązywania sadzonek pomidorów. Też polecam bardzo. Świetnie się sprawdzają. Pani Zuzanna z Sandomierza też ma jakieś sprytne sposoby na okiełznanie gór używanej odzieży, które wszyscy gromadzimy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Przede wszystkim odzieży się wyrasta albo zmienia się figura i ona po prostu staje się nieużyteczna. Nie mówiłabym tutaj, tak jak powiedział przedmówca, że my za dużo kupujemy. Jak mam ochotę, to kupuję i chcę mieć to, to będę miała. Natomiast my akurat mamy w naszych wiatach śmietnikowych, mamy te kontenerki, ale w audycji było powiedziane, że w małych miejscowościach oni mają daleko. To też nie jest tak. Trzeba absolutnie się z sąsiadami porozumieć. Ktoś będzie jechał, zabierze po drodze. Mi się wydaje, że jak się chce, to można dotrzeć, żeby właśnie była ta idea zachowana, że nie wrzucamy do zmieszanych, nie kombinujemy z plastikami, z innymi szkłami, tylko woreczek, sąsiedzka pomoc i ktoś będzie jechał, to zawiezie. To jest najważniejsze.
1: Sąsiedzka pomoc zawsze w cenie. Dziękujemy pani Zuzanno. Pani Zuzanna powiedziała, że nie kupujemy wcale za dużo. No

0: to ja Państwa zostawię z taką liczbą. 19 kg tekstyliów na osobę rocznie. To jest nasza szacowana, uśredniona konsumpcja odzieży, obuwia i tekstyliów domowych w Unii Europejskiej, tak konkretnie. 19 kilo rocznie na głowę to dużo czy niedużo? I co Państwo robią z ubraniami, których już Państwo nie chcą? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na Państwa, a my się słyszymy za chwileczkę.
1: I co Państwo sądzą? 22 i 7 trójek.

0: Co państwo robią ze starymi, zużytymi ubraniami? Pytamy dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego w tej sprawie dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No ja chciałem powiedzieć, że no, z tymi pomidorkami to tak, my tak samo robimy. Trzeba szmatki popróć, ale odpowiednie muszą być, od razu podkreślam, bo niektóre się boją wody, pękają. A co do tego pytania, czy za dużo kupujemy ciuchów, pani redaktor, to moim zdaniem to nie, dlatego że kiedyś jak pani kupiła sobie kieckę czy coś tam, no to to wytrzymywało kilka sezonów, tak? Zgodzi się pani z tą kwestią?
0: To prawda. Odzież dziś jest zdecydowanie gorszej jakości. Ta dostępna i niedroga. Można kupić świetne, trwałe rzeczy, ale one kosztują zupełnie inne pieniądze.
1: To nie. To ja to mam taką radę nawet do słuchaczy, że jak już kupić jakiś ciuch na... No wiadomo, o co chodzi. No to wiadomo, że dodać tych parę groszy, no i on jest wtedy trwalszy, ale nie taki trwały też jak kiedyś, tak? A my teraz jesteśmy akurat z żoną po weekendzie, sortowaliśmy sobie ciuchy i powiem pani, co najlepiej zrobić. Te, które są za małe i za duże, nie są zbytnio zniszczone, no to u nas nie ma takiego kosza, jak ta pani nam się opowiadała, żeby gdzieś wodzić, gdzie indziej, no to inni ludzie mogą mieć pretensje i mają pretensje, bo wiem to po sobie. Ale żona to robi tak, że pakuje w reklamówki to, co jest za duże czy za małe, i wiesza, bo u nas są kosze takie poogradzane, tak?
0: I... Altany śmietnikowe tak zwane, tak, zadaszone.
1: Tak, oczywiście. I wiesza, i wie pani, o dziwo, rano żona idzie do sklepu, czy ja przechodzę, tego nie ma.
0: Wszystko ale znika.
1: Tak. I to jest doskonały pomysł, dlatego że jak pani powie sąsiadce, czy sąsiadowi bezpośrednio, czy nie potrzebuje tam spodni, czy swetra, czy buty, no to wiadomo, on nie, bo on, no wiadomo...
0: Niektórzy się krępują.
1: Krępują się, taka krępacja jest, tak? A jeszcze mam taki jeden pomysł.

0: że się wzięte, a wiem jak córka moja robi, jak ma małe dzieci, tak, no to na olej się po prostu daje to na nowe cenia, robi zdjęcie, wiadomo, to trochę roboty przy tym jest, tak?
1: Trochę jest.
0: Ale już kilka lat to robi, wie pani redaktor, i po prostu wymieniają się ciuchami. Jedni mają na przykład dzieci 4-letnie, drugie 6-letnie i tak
1: i
0: można się
1: i zawsze się coś komuś przyda. Bardzo dziękujemy pani Arkadiuszu i słuchamy pana Macieja ze Szczecina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja powiem szczerze, że mi sentyment do recyklingu ubrań trochę przeszedł ostatnio, dlatego że mieszkam w Dwójmieście, pracuję w Policach, mieszkam w Szczecinie i chciałem któregoś razu uczciwie oddać ciuchy, taki worek 60-litrowy i tu się zrobił problem, bo dowiedziałem się, że w Policach nie mogę oddać tych ciuchów, chcieli mnie spisać, kontener był pusty na ciuchy, nikt nie przywoził. Natomiast w Szczecinie punkt odbioru, który mam po drodze, jest czynny do 17.
1: Ja a pan pewnie pracuje do tej pory.
2: Tak, ja po prostu nie jestem w stanie tego oddać i powiem szczerze, że jest to chyba problem, który został na nas przerzucony i to się w efekcie zawsze kończy tak, że to w śmietniku po prostu ląduje. A 2 lata temu wszystkie pojemniki na ciuchy też zostały zlikwidowane w okolicy, więc no takie błędne koło się zrobiło z tego.
1: Czy u pani Kasi z Torunia też błędne koło? Dzień dobry.
3: Nie, dzień dobry, witam. Absolutnie nie, od lat te same ruchy, jeśli chodzi o rzeczy, których pozbywam się z domu. Jeśli chodzi o ubrania, to po przepytaniu znajomych, sąsiadów, oczywiście rzeczy w dobrym stanie, czasami w bardzo dobrym stanie, no takie, które nadają się dalej do noszenia, drugi obieg jak najbardziej, drugi, trzeci. Wspieram również organizację Dzwonił Pan Klaudiusz, Serce Torunia. To jest organizacja zajmująca się pomocą osobom w się bezdomności. Tam też nadal przyjmowane są ubrania w organizacji, która pomaga uchodźcom z Ukrainy, a także innym uchodźcom, bo ubrania zawsze się przydają. Natomiast ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, bo tkaniny to nie tylko ubrania. To są też ręczniki zużyte, w sensie
1: zasłony, obrusy, pościele.
3: Dokładnie, więc chciałabym się podzielić moim pomysłem, tym co ja robię. Jeśli chodzi o pościel, odwożę do hospicjum, ponieważ w hospicjum bardzo często pierze się pościel i ona się wydziera w straszliwy sposób, a pościel nie jest tania. Osoby z hospicjum z otwartymi ramionami czekają na prześcieradła, na powłoki, powłoczki, ręczniki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o coś grubszego, kołdry, bo też wymieniamy to co jakiś czas, kołdry, poduszki, koce, jakieś kapy, odwożę to do schroniska dla zwierząt, ponieważ co roku budy są na nowo docieplane tego typu tkaninami.
1: Bardzo także dziękujemy pani Kasiu za te wskazówki, znakomite i do wykorzystania. Pani Barbara z okolic Puław też ma swoje miejsce sprawdzone, które odbierają. Dzień dobry.
4: Pani, dzień dobry państwu. Proszę panią, ja mieszkam właśnie w okolicach Puław. I tu się zaczynają schody, bo PSZOK jest otwarty jeden dzień w tygodniu, w sobotę, no od godziny 7 do godziny 1. No i tam wtedy idzie wszystko. Oczywiście kolejki są nieziemskie i nie bardzo sobie można, no jak już ktoś powiedzmy ma mniej czasu, czy kłopoty jakieś z zawiezieniem czegokolwiek, to ciężko jest cokolwiek oddać. Do tej pory jeździły organizacje, które zbierały te rzeczy. Część było dalej przekazywane do użytkowania w lepszym stanie, a część przerabiane właśnie na czyściwa, na różne takie. W momencie jak weszła ta ustawa, to się skończyło, te firmy przestały, te organizacje, często te jakieś fundacje były, przestały jeździć i zbierać po wsiach wystawiane rzeczy. Jest problem organizacyjny. W ogóle mam wrażenie, że

0: Inaczej, znaczy to troszkę inaczej wygląda na pewno w mieście, chociaż też nie zupełnie różowo, ale po prostu urzędnicy nie patrzą na to, że są różne miejsca zamieszkania ludzi i różne problemy wiążą się z tymi samymi przepisami. I tutaj jest ból. Ja największy miałam problem, jak zmarł mój mąż i musiałam, po prostu chciałam jego rzeczy przekazać.
1: I nie było,
0: Boże, co to się działo.
1: Dokąd?
0: Ja je zlikwidowałam, to znaczy co się dało, to poszło do domu pomocy społecznej. Rzeczy zimowe, grube koce, kurtki i tak dalej, ponieważ w zeszłym roku poszły do brata Alberta. Ale zostały ubrania często.
1: I to dużo dodatkowej pracy. Dziękujemy pani Barbaro za ten telefon. Pan Maciej z Oświęcimia, co na to? Dzień dobry.
2: W moim mieście problem z przepiem jest podobny. No do 17 osoby pracujące gdzieś dalej nie są w stanie oddać tych ciuchów. Ale na szczęście kontenery, które kiedyś organizacje wystawiały typu PCK, zostały zamienione na miejskie, także takiego problemu nie ma. Tylko ja się zastanawiam nad innym problemem, jak te tekstylia są dalej zagospodarowane, bo sam kiedyś miałem taki przypadek, no mamy zero waste, chcemy wykorzystywać ponownie produkty. No i pojechałem na PSZOK, były tam fajne kolumny altusy, bo ja akurat zbieram sprzęt audio vintage. No i nie mogłem ich zabrać, pani stwierdziła, że w świetle prawa kolumny śmieci są własnością państwa i to by była zwykła kradzież.
1: No to myślę, to że to
2: troszeczkę
1: ciekawe.
2: Mija z celem.
1: Ja kiedyś próbowałam w markecie ogrodniczym uratować ze śmietnika takie zmarniałe sadzonki i pani sprzedawczyni też z żalem powiedziała, że nie może mi ich dać, musi je wyrzucić. Czekamy na kolejne państwa głosy w sprawie ubrań, tym razem niekoniecznie kolumn vintage ani sadzonek kwiatowych. Pan Stasiek na naszym Facebooku napisał, że tymczasem w Brwinowie działa od niedawna punkt wymiany garderoby pod tytułem Drugi obieg. Panie Stanisławie, bardzo będziemy ciekawi szczegółów, ja podglądałam. Wygląda to świetnie. Sąsiedzi, sąsiadki oddają ubrania na wieszaki i mogą też przyjść poszperać i znaleźć coś wśród tych, które inni oddali. Brzmi jak znakomity patent, ale wracamy jeszcze na chwilę do naszej dzisiejszej ekspertki Joanny Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, którą zapytałam o skalę problemu zaśmiecenia świata ubraniami, tak globalnie, nie tylko w Polsce.
3: Problem odpadów tekstylnych jest ogromny, tak samo jak ogromne są góry tych odpadów rosnące w przeraźliwym tempie. Znane wysypiska tworzone są w Ganie, Senegalu, Indiach czy na pustyni Atakama. To są często góry tekstyliów widoczne z kosmosów. Mimo, że to są odległe kraje, problem dotyczy nas bezpośrednio, dlatego że po pierwsze wysypiska tekstylne mamy też w Polsce, często nielegalne. To jest w ogóle toksyczny szok dla naszego środowiska. Odpady tekstylne są pełne mikroplastiku, bo już ponad 70% ubrań produkowane jest z włókien sztucznych, głównie z poliestru. Tekstylia zawierają mnóstwo szkodliwej chemii. Środki używane na różnych etapach produkcji ubrań, tak jak wtalany, metale ciężkie czy pfasy, czyli tak zwane wieczne chemikalia, czyli coś, co się nigdy prawdopodobnie nie rozłoży. To wszystko trafia do wody i zanieczyszcza glebę, z której pochodzi większość naszej żywności. Te szkodliwe substancje z wysypisk przenikają też głęboko do wód gruntowych, które znów trafiają do gleby i dlatego ten mikroplastik czy szkodliwa chemia krąży w środowisku i bardzo często wracają do nas w postaci jedzenia czy wody. Zanim będziemy mieć problem z odpadami, są też inne rozwiązania, najbardziej ekonomiczne, najbardziej ekologiczne, to ograniczyć swoje zakupy, kupować mniej, kupować ubrania lepszej jakości z naturalnych materiałów, które po pierwsze posłużą nam dłużej, a po drugie łatwiej da się je przerobić. Warto zmienić podejście do ubrania, bo dzisiaj ono stało się jednorazowym produktem. Są też takie praktyczne rozwiązania, jak idea szafy kapsułowej, gdzie mamy mniejszą ilość ubrań, ale dobraną tak, by wszystko do siebie pasowało i wtedy możemy stworzyć z mniejszej liczby ubrań więcej stylizacji. Jest to tańsze, bardziej ekologiczne i też nie mamy problemu, co na siebie włożyć. Więc takie rozwiązania na pewno są warte uwagi.
4: I co państwo sądzą?
1: Szafa kapsułowa, a może po prostu kupowanie mniej i rzadziej. Jakie państwo

0: mają sposoby na nadmiar odzieży i tekstyliów w Państwa domach i w Państwa szafach. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy.
1: I co Państwo sądzą? 22 i 7 trójek.

0: Czy tu się zgadzamy?
1: Arctic Monkeys w trójce, a my wracamy do naszej rozmowy o tym, gdzie państwo oddają ubrania, których już państwo nie noszą i czy w państwa okolicy jest z tym jakiś problem. Pan Mariusz z Wielkopolski. Bezproblemowo czy jednak z wysiłkiem? Dzień dobry.
2: U nas z tym nie ma problemu i myślę, że te osoby, które... Dzień dobry. Które mówiły, że mają jakiś problem, to raczej powinny się wziąć za swój miejscowy urząd gminy, żeby to usprawnić, bo mamy swoje prawa i obowiązki oddawania, a prawem jakby udogodnienie.
1: A obowiązkiem gminy zapewnienie takiego miejsca, gdzie można oddać.
2: Tak, no ale nie, że raz w tygodniu, tak? No to bądźmy realistami, po co ma być kłopot. Natomiast ja chcę powiedzieć, że no, chociażby w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani ekspert, jeszcze 50, no może do lat 50. wszyscy chodziliśmy w ubraniach naturalnych. Cała wieś była zero waste, bo na wsi się nic nie marnowało i teraz dopiero, kiedy powstały produkty, które no, trzeba utylizować, to mamy problem ze śmieciami i w tym z ubraniami. To jest jakby kłopot. Tu już też ktoś powiedział, że warto inwestować w no, trwałe rzeczy i wtedy nie ma takiego problemu. Jeszcze dodam ostatnio taką rzecz, że no, otrzymałem ubrania po kimś tam zmarłym. Nie mam z tym żadnego problemu. Jak się coś przeciera, to ja po prostu to zużywam, tak? A potem może być to szmatą czy czymkolwiek innym. Po drodze jeszcze można to naprawić.

0: tak? Bo naturalna rzecz jest jeszcze do zreferowania, więc tutaj jest dużo rozwiązań. Musimy sobie przypomnieć, jak kiedyś dbaliśmy o to, co mieliśmy i
1: że ubrania czy buty też są naprawialne, a przynajmniej te porządniejsze. Pan Andrzej z Jaworzna naprawia czy wyrzuca? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja właśnie jestem z tej drugiej strony, lubię naprawiać i bardzo mnie to cieszy, że dużo polskich marek, które nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy, oferuje nawet wymianę, czy powiedzmy w kurtkach puchowych tego puchu, czy naprawiają śpiwory, co jest bardzo fajne. Ja ze swojej strony, a bardziej ze strony mojej żony, powiedziałbym, że warto oddawać na przykład ciuszki dziecięce do fundacji różnych. Moja żona wynalazła taką fundację, oddaje za pomocą imposta, pakuje do pudełka, jest to zupełnie darmowe, więc można takie coś wysłać do fundacji, a ja sam z siebie nadaję ciuchom drugie życie, czyli jeżeli ciuchy się zużywają, na przykład stare ręczniki, super nadają się do mycia i do czyszczenia łańcuchów w rowerze, a stare ciuchy przerabiam na szmaty, tak więc u mnie ubrania mają drugie życie za każdym razem.
1: Dziękujemy, że się pan tym podzielił i słuchamy pana Damiana Zdrawska. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Drodzy państwo, ja całe życie dostawałem ubrania po starszych kuzynach. To samo staram się uskuteczniać u moich obecnych dzieci, u Tomka i Bartka, których serdecznie pozdrawiam. Oni dostają swoje ubranka od swoich kuzynów. Co do tych rzeczy, co z nimi robię, jak już się zużyją? Otóż na złość żonie trzymam nadal w szafie, gdyż no, nie rosnę, nie tyję ani w zwyw, ani w bok, nigdzie. No i ta szafa puchnie i dalej w wieku 37 lat mam ciuchy, które miałem w wieku 16 lat i dalej w nich chodzę.
1: Nie, ale naprawdę nie mieści się to wszystko w pana szafie, bo ona ma swoją jednak skończoną pojemność.
3: Tak, ma pani tutaj swoją rację. To jest tak, że najpierw coś jest wyjściowe, później bardziej takie okazjonalne, a później robię w tym
1: po domu albo do spania.
3: A tak, a później jeszcze trzymam to dalej w piwnicy i ostatecznie kończy to jako szmata na podłodze.
1: Wszyscy mamy te kategorie odzieży w naszych domach i w naszych szafach. Dziękuję panie Damianie. Słucham pana Sebastiana z Górnego Śląska.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Tak naprawdę rozwiązanie tego problemu widzę tylko i wyłącznie w szkoleniach. I to w szkoleniach ludzi, ogólnie wszystkich ludzi, przez ludzi małomiasteczkowych mężczyzn, którym ja też się zaliczam.
1: O, to bardzo ciekawe, czegoś, jak pan to widzi.
4: Nie ma czegoś takiego jak ubranie, które znosiłem, które mogę komuś dać. Moje ubranie nie nadaje się do chodzenia. Ja się go pozbywam w momencie, kiedy jego nominalna waga jest o połowę mniejsza. Mężczyźni wiedzą, o co chodzi. Skarpetki, różnego rodzaju bielizna. Czasami te dziury stają się wiecznikami, czasami...
1: Tak zwane skarpetki różne, na dotarcie.
4: Dokładnie tak. I jeżeli my, małomiasteczkowi mężczyźni, nauczylibyśmy szowinistycznie kobiety lub mężczyzn, którzy uwielbiają zmieniać, gwarantuję, że zakupy ciuchowe zmniejszyłyby się przynajmniej o połowę, problem sam by się zlikwidował.
1: Nie, co kobiety na to? Czy problem sam by się zlikwidował i czy potrzebują pani szkoleń od małomiasteczkowych mężczyzn, jak proponował pan Sebastian? Pani Maria z Wrocławia akurat się dodzwoniła. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Ja cały czas z zainteresowaniem słucham, bo wyrzucanie starych rzeczy zawsze było dla mnie problemem.
1: I ale takim się problemem emocjonalnym, tak? Że emocjonalnym. Z ciężkim sercem.
5: O właśnie. I tutaj jakoś to zostało... Nie czułam, żeby ktoś wypowiedział to, co ja mówię. Ja mam 80 lat, ale jestem osobą aktywną fizycznie i psychicznie. Natomiast bardzo przywiązuje się do rzeczy i chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że jedna przyczyna tego jest taka, że wtedy, kiedy myśmy się wzbogacali w nasze rzeczy, to myśmy wszystko zdobywali. Może dlatego przywiązywaliśmy się do nich. Poza tym te rzeczy nam narastały, potem coraz łatwiej było kupować, a starych nie wyrzucaliśmy z sentymentu, z poczucia, że może przyjdą znowu takie czasy, że nie będzie i człowiek będzie żałował, że powyrzucał, prawda? Ja owszem, oddaję do Caritasu, oddaję do przoku, prawda? Ale wiąże się to z ogromnym problemem emocjonalnym. Jak ja to rozwiązałam? Po prostu poprosiłam młodszą koleżankę, która się zaofiarowała, że ze mną to zrobi.

0: i siedziałyśmy godzinami. Ona mnie przekonywała, że to już jest niepotrzebne, słuchaj, to się komuś przyda. I ona mi to wynosiła z domu. Nie, żebym ja nie miała siły fizycznej, ja nie miałam siły psychicznej. A poza tym strach przed tym, że kiedyś będę żałować, że to wyrzuciłam, że mi to będzie potrzebne, że ja będę bardzo stara, nie będzie mnie stać, żeby to kupić, a może to się jeszcze przyda.
1: To i wsparcie emocjonalne w takich sytuacjach na wagę złota. Pozdrawiamy pani koleżankę. Państwo też mają patenty, żeby przezwyciężać swoją skłonność do chomikowania. 2027 trójek. Czekam na kolejne głosy, a tymczasem słucham pana Piotra z Wrocławia, który jest taksówkarzem i to ma jakiś związek z naszym dzisiejszym tematem, jak rozumiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No nie wiem, czy akurat to ma może dlatego, to znaczy jedynym, który widzę, to jest moja mobilność i to, że niestety Wrocław to jest miasto specyficzne, bo wydaje mi się, że tu jest największy, najwięcej second handów w Polsce. Natężenie na kilometr kwadratowy jest olbrzymie. Ja jestem zbieraczem, lubię od czasu do czasu wejść i kupić sobie coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrego. I to się zdarza. Częstokroć tak jeden na pięć wejść do sklepu. Jak sobie wiąże, rozwiązuje sytuację z tym, no, że oczywiście miałem garderobę na rozmiar, kiedy byłem troszeczkę szczuplejszy. Teraz mam troszeczkę większą garderobę. Ostatnio postanowiłem się rozstać z tamtą. Taka sytuacja, więc bardzo ucieszyli się moi przyjaciele, moi koledzy, którzy za naprawdę nieduże pieniądze odkupili ode mnie takie absolutnie topowe rzeczy. Natomiast to są przede wszystkim włoskie marki, natomiast rzeczy, które są naprawdę fajne i które są zbędne i wiem, że no, po prostu trzeba się z nimi rozstać. Mamy całe szczęście na Wyszyńskiego taki sklep z Stowarzyszenia Brata Alberta i tam można wszystko sobie zawieść. Oni tam to sprzedają i środki, które są zgromadzone, które przychodzą
1: trafiają do potrzebujących. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. To kolejny wspaniały sposób i patent. Sklepy charytatywne. Czy państwo z nich korzystają? Jestem bardzo ciekawa. Pani Marlena na naszym Facebooku napisała jeszcze, że pewna duża firma odzieżowa wymyśliła jakiś czas temu maszynę, która mieliła stare rzeczy, tworzyła z nich przędzę i od razu tkała rzecz nową. A druga uwaga od pani Marleny. Doceniam bardzo wszelkich twórców przerabiających zużyte rzeczy, na przykład na legowiska dla zwierząt uszyte ze starych spodni. Nasza dzisiejsza ekspertka Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie ma jeszcze kilka wskazówek dla państwa.
3: Powstają różne alternatywne rozwiązania do tych pszoków stałych. Warto się rozejrzeć w swojej okolicy, czy takie miejsca są dostępne, czyli kontenery, które są umieszczane bliżej naszych osiedli, w bardziej dostępnych lokalizacjach. Tworzone są takie miejsca jak dzielnie, podzielnie, współdzielniki o różnych nazwach, ale miejsce, które łączy jedna idea, czyli wymiana już niepotrzebnych nam ubrań, ale też innych produktów. Przez samorządy, organizacje pozarządowe czy wspólnoty sąsiedzkie są organizowane różne cykliczne imprezy służące też wymienianiu się ubraniami czy ich naprawianiu, co też bardzo ważne. Coraz bardziej popularne są garażówki, czyli takie lokalne wyprzedaże. Sklepy charytatywne tworzone we współpracy z organizacjami lokalnymi, gdzie też można część swoich niepotrzebnych ubrań oddać. Grupy na Facebooku, takie jak Śmieciarka Jedzie, czy platformy, gdzie możemy sprzedać używane ubrania. To też jest dobre rozwiązanie. Można też ubrania oddać przez takie inicjatywy jak Ubrania do Oddania. W zasadzie wszystko jest lepsze niż wyrzucenie ubrań do odpadów zmieszanych.
4: Czy tu się zgadzamy?
1: Wszystko jest lepsze niż wyrzucenie ubrań do odpadów zmieszanych, mówi nasza dzisiejsza ekspertka Joanna Szabuńko. Czy pan Kacper z okolic Chrzanowa się zgadza?
5: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
5: Takie moje przemyślenie. Nie są winni ludzie, którzy ubrania kupują. Dlaczego? Bo każdy człowiek, przynajmniej większość, ma w swojej naturze to, żeby wyglądać ładnie, żeby się stroić.
1: Ale czy trzeba kupować koniecznie 19 kilo ubrań rocznie?
5: Natomiast winni są producenci, którzy wymyślają co dwa, co trzy miesiące nową kolekcję. Gdyby te ubrania

0: Ja. Tak jak faktycznie, zaraz po wojnie, tak jak starsi ludzie się tutaj wypowiadają, były droższe, lepszej jakości, każdy o to ubranie by dbał, jakąś swoją inicjatywę by musiał tutaj włożyć, żeby wyglądać lepiej, żeby w jakiś sposób się wyróżniać od reszty, prawda? Niekoniecznie kupując tych ton ciuchów, które są po prostu nic nie warte, które się same rozpadają. Nawet słyszałem taki głos od któregoś słuchacza, że dobrze kupować ubrania markowe. To już nie ma miejsca po prostu bytu coś takiego, bo nawet i te ubrania markowe są coraz gorsze. To chyba tyle. No.
1: Dziękujemy. Dobrze kupować ubrania solidne i z materiałów, które przetrwają dłużej niż sezon. Wcale niekoniecznie markowe i wcale niekoniecznie z pierwszej ręki. Pan Wiesław z Poznania, co robi ze swoimi starymi ubraniami? Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. Wie pani co, ja mam taką sprawę, bo mam po zlikwidowanym sklepie odzieżowym odzież nową z metkami, nienoszoną, nieużywaną i nie mam z tym co zrobić. Dzwoniłem po różnych organizacjach charytatywnych, to dostawałem odpowiedź, nie, ubrań to my nie mamy, nie potrzebujemy, bo mamy górę ubrań. Jakby pan pieniądze miał, to bardzo chętnie, ale ubrań to nie. I co ja mam, niech pani powie, z tym zrobić, nie?
1: To jest pytanie, które ja właśnie zadałam naszej ekspertce i między innymi te dwa ostatnie adresy też z czystym sumieniem mogę polecić. Uwaga, śmieciarka jedzie. Na pewno w Poznaniu jest grupa, na której mnóstwo chętnych zgłosi się po nowe ubranie, jeśli tylko pan je tam zaanonsuje. Ubrania do oddania, fundacje, sklepy charytatywne. Jest wiele opcji, a nasza audycja z dziś będzie funkcjonować już za chwilę jako podcast, więc wszystkie te adresy tam pan znajdzie, panie Wiesławie. Pani Danuta z Wrocławia tymczasem ze swoim głosem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się pięknie i chciałam powiedzieć, że ponieważ pszoki nie spełniły swojego zadania, bo tak jak powiedziano tu w audycji, że czynne są nie w tych godzinach, co potrzeba, ludzie nie zawsze mają czas lecieć z workami do pszoka, uważam, że powinno się z powrotem wrócić do kontenerów, które powinny stać na rogach ulic czy osiedli, podzielone, no opisane, że tutaj odzież używana, dobra, zniszczona dla hospicjum, dla dzieci i to spełniłoby swoją rolę.
1: Tak. Dziękujemy pani Danuto. Zdanie. Czy pszoki nie spełniają swojej roli, to my tak do końca nie wiemy, bo nie mamy jeszcze danych. Wiemy za to, że ponad 6 milionów ton odpadów komunalnych zebrano selektywnie w Polsce w 2025 roku i to jest wzrost o ponad 6% rok do roku, więc coś drgnęło w pończosze nomen omen. Pan Piotr z Warszawy na koniec na nasz temat odzieżowy dziś. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłania się Piotr z Warszawy. Jestem mieszkańcem Wilanowa. Na Wilanowie mamy doskonałą inicjatywę. Stoi metalowa szafa czerwona, która pełniła rolę biblioteki. Takiej, że każdy kto chce, jeśli ma na przykład zbędne książki, wkłada te książki. Książki, zabawki, jakieś tego typu rzeczy. I każdy chętny, kto ma ochotę sobie wziąć, po prostu to bierze. Cudowna inicjatywa, no, spotkała się z dużym odzewem w tym sensie, że naprawdę nikt się nie wstydzi tam włożyć czegoś, ewentualnie czegoś tam poszukać. I teraz to poszło dalej w tym sensie, że ta szafa zaczęła mieścić ubrania. I oddaję tam na przykład swoje ubrania, one są w super stanie i praktycznie no, błyskawicznie to wszystko się rozchodzi. No też staram się nie kłaść takich dużych porcji z racji tego, że czasami to biorą to hurtownicy i ktoś na sprzedaż. No, natomiast jest bardzo duże zainteresowanie ubraniami, butami i tam przychodzą ludzie, którzy to po prostu potrzebują.
1: Bardzo dziękujemy panie Piotrze za ten wspaniały pomysł wszystkim. I gratulujemy autorom tej inicjatywy. Dziękuję wszystkim państwu, którzy dzwonili dzisiaj. Nawet bardziej niż narzekać na pszoki, dzielić się pomysłami na to, co zrobić ze zużytymi ubraniami i tekstyliami. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. My już się z państwem żegnamy, a po serwisie po 15 przywita się z państwem Piotr Metz w tonacji trójki.
5: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.

0: autopromocję.
1: Co to znaczy, że zgodnie z tytułem powieści świata jest za dużo? Gdzie jest nasze miejsce na ziemi? Kto opowiada nasze życie? To trzy z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
2: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód, cały czas stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
1: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21:00. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek na to

0: Natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Planował zamach na premiera i szefa MON-u, teraz odpowiada przed prokuratorem. Było o wsparciu dla rolników i o sytuacji w szkołach, zakończyło się posiedzenie rządu. Po protestach wstrzymano wycinkę wielkich drzew przy remoncie wału we Wrocławiu. Mężczyzna planujący zamach na premiera i szefa MON-u jest przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze. 66-latek z Dolnego Śląska został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu. Wcześniej ostrzeżenie o jego zamiarach otrzymała Służba Ochrony Państwa. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry. Kiedy nie doszły zamachowiec, może usłyszeć zarzuty?
9: To kwestia być może kilkudziesięciu minut. Krzysztof N. krótko przed godziną 14 został doprowadzony do prokuratury. Na nadgarstkach miał kajdanki, a na głowie czarną kurtkę. Teraz odpowiada na pytania między innymi o ogłoszone w sieci radykalne poglądy, które według eksperta od terroryzmu, profesora Daniela Boćkowskiego, najpewniej były głównym motywem Krzysztofa N.
10: Wiemy, że jest zradykalizowany, wiemy, że jest osobą, która jest zamknięta w określonych bańkach informacyjnych i to spowodowało, że w taki, a nie inny sposób widzi świat i był gotów zastraszać czy nawet przejść do czynów.
9: Prokuratura przedstawi szczegóły po zakończeniu przesłuchania. Czekamy na informacje o końcu tych czynności. Niedoszły zamachowiec może usłyszeć zarzuty z artykułu 128 kodeksu karnego, który dotyczy zamachu na konstytucyjne organy Polski. Za takie przestępstwo grozi nawet do 20 lat więzienia.
8: Krzysztof Polasik, dziękujemy za relację. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych wskutek warunków atmosferycznych. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w tej sprawie. Premier przyjął też informacje od ministrów w zakresie bezpieczeństwa po atakach w szkołach. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
11: Dzień
8: dobry. Co zawarto w projekcie rozporządzenia i czym jeszcze zajmował się rząd?
11: Pomoc obejmie rolników, którzy odnotowali straty spowodowane tegorocznymi przymrozkami, gradem czy upałami. Oni będą mogli liczyć na finansowe wsparcie, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
11: Po posiedzeniu rządu premier otrzymał informacje na temat bezpieczeństwa w szkołach. Adam Szłapka przekazał, że sytuacja jest opanowana i monitorowana, a resort edukacji pracuje nad poprawą bezpieczeństwa w placówkach.
12: Na przykład zmiany w przepisach BHP, które 14 października wejdą, a także w zmiany w prawie oświatowym, które do 20 października zostaną przygotowane.
11: Rząd przyjął też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. Ma ona dać użytkownikom samochodów czy sprzętu AGD lepszą kontrolę nad magazynowanymi i przetwarzanymi przez nie danymi. Do tej pory jedynym właścicielem tych metadanych byli producenci.
8: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Wstrzymano wycinkę ponad 100-letnich drzew przy remoncie wału nad rzeką Bystrzycą na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu. O zatrzymanie prac poprosiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po zgłoszeniu dotyczącym chronionych gatunków, mówi rzeczniczka RDOŚ Karolina Motyka.
13: W związku z otrzymanym zgłoszeniem, z którego wynikało, że te drzewa były zaśniegowane przez jezioro Gadęboże

0: oraz Ozurka Dębowego. Zwróciliśmy się do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wstrzymanie prac oraz złożenie wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień został wyznaczony do końca dnia dzisiejszego.
1: A wcześniej przeciwko wycince protestowało kilkudziesięciu mieszkańców. Dziś Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku ma nam przypominać, że przeszczep komórek macierzystych to często jedyny ratunek dla chorych na nowotwory krwi. Szanse na znalezienie genetycznego bliźniaka są podobne do szans na wygraną na loterii. Dlatego ważne, by w bazach było jak najwięcej potencjalnych dawców.
2: Zapisałem się 1,5 roku temu. Nie spodziewałem się tego telefonu. Musiałem stawić się na badaniach wstępnych, później na dokładniejszych. Następnie było przygotowanie do zabiegu poboru komórek krwiotwórczych i pobranie w zasadzie było bezbolesne.
3: Czekamy na bliźniaka genetycznego. Każda zarejestrowana osoba tworzy kolejną szansę, więc naprawdę warto się rejestrować.
2: Pozytywne doświadczenie. Nie ma się czego bać.
1: Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba od 18 do 55 roku życia.
4: Klimat.
1: 37% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Sieć jest lekko przeciążona. Warto zaplanować energochłonne czynności na późniejsze godziny. Z każdym dniem pogłębia się susza hydrologiczna. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w południowej Polsce. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Jest pochmurno na północy i wschodzie, możliwy deszcz. W tej chwili najchłodniej w Zakopanem 6 stopni, najcieplej w Słubicach 14, a jutro więcej chmur i deszczowo niemal w całym kraju.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
20: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO

0: 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tu namówiony przez Hołdysa pan Wojciech zaśpiewał po raz pierwszy. Na szczęście nie ostatni. Japłony z płyty I Ching otworzyły dzisiejszą Trację Trójki, w której niezwykła płyta prawie w całości. 1986, przepraszam, wydana przez Agencję Polskiego Radia. Nowa płyta zespołu WW. Nowa, choć nagrania mają wiele, wiele lat. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Witamy. A zaraz potem były świnie.

Mówi Wojciech Wegleski. 1986. W życiu codziennym brakowało wolności, więc goniliśmy za nią w muzyce. Po albumie Świnie chciałem odciąć się od dosłowności kwartetu Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys, gdzie najostrzej i najwyraźniej wypowiedzieliśmy nasze stanowisko wobec rządzących PRL-em. Przekroczyliśmy granicę umowności i wyczerpaliśmy możliwość opisywania świata, w którym wtedy żyliśmy. I to już ode mnie. I weszliśmy do studia M1 Polskiego Radia w Warszawie. Był luty 1986 roku.

Wojciech Waglewski, gitara elektryczna, gitara 12-strunowa i śpiew. Mateusz Pospieszalski, saksofon altowy, flet, śpiew. Jan Pospieszalski, gitara basowa, Andrzej Ryszka, perkusja. To oni właśnie weszli w lutym do studia M1 Polskiego Radia w Warszawie. Choć utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, powstał podczas drugiej sesji, kiedy odwiedzili ponownie to studio na 4 październikowe dni. Ale kolejny paproch jest właśnie z tej pierwszej sesji. Płyta 1986.

płytami bliźniaczymi kalendarzowo dla nowego albumu. To słowo nowe wciąż musimy brać w cudzysłów. 1986 są koncert i snop powiązałka. Paproch, który wybrzmiał przez chwilę, jest znany właśnie z płyty Koncert. Natomiast Gina, którą usłyszymy razem z utworem Luca za chwilę, to pierwsza wersja zasnutego ze snop powiązałki. I tak się te losy w zespołu, który zawsze gra inaczej, plączą. Luca i Gina, przepraszam, teraz.

242 październikowej sesji, kiedy to powstały nagrania wyłącznie instrumentalne, bez tekstów. Oddajmy głos raz jeszcze Wojciechowi Waglewskiemu. Alternatywność stała się dla mnie postawą estetyczną, bardziej niż ideową. W WW uciekałem więc w surrealizm okraszony jednak dość groźnym i buntowniczym nastrojem. Główną zaletą tego zespołu była wtedy, jest do dziś, chęć improwizowania i unikania stereotypowych rock'n'rollowych i bluesowych nawyczków. Polski blues nas śmieszył, bliżej nam było do free jazzu i to nam zostało do dziś, choć przecież nie staliśmy się zespołem free jazzowym. A bluesowe dźwięki ciągle, nienachalnie pojawiają się tu i tam. Umieliśmy grać i mieliśmy świetne porozumienie muzyczne i nie tylko, i bardzo nam się chciało. To nas trzyma do tej pory. Kolejny utwór z płyty 1986, wydanej właśnie przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, także w wersji winylowej, z pięknymi zdjęciami Mirosława Makowskiego. To utwór Nie pytaj, który mam na winylowej płycie od lat. To była taka składanka chyba Wifonu. Nazywała się Przeboje na trójkę i ta trójka pojawiła się tutaj nieprzypadkowo.

Album 1986 przeplata dwie sesje, tą z tekstami i tą instrumentalną. Pozwolę sobie teraz naruszyć kolejność i zagrać Bukiet Myśli. Kończy nowe wydawnictwo WW, ale pochodzi z wspomnianej winylowej składanki, którą w bardzo dobrym stanie wciąż posiadam i z tej okazji nawet wyciągnąłem z bardzo zakurzonej półki. Czyli Bukiet Myśli, teraz po nie pytaj.

Sesję w studiu M1 Polskiego Radia w Warszawie w roku 1986 zrealizowali Jarosław Regulski, wciąż pracujący przy sesjach, na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i Jerzy Nozdryń-Płotnicki. Mastering teraz w 1926 roku zrobił nieoceniony i jedyny właściwy do tej roli Leszek Kamiński. Jeszcze raz zagramy z płyty 1986, zostawiając sobie jeden utwór na deser. Ten deser w najbliższy piątek w liście osobistej rozmowa z Wojciechem Wagleskim o 1986 i raz jeszcze muzyka z tej płyty. Teraz Fisas.

Dzisiejszą tonację trójki trochę klamną zamkną najostrzejsze i najbardziej wyraziste, jak powiedział Wojciech Waglewski, tytułowe Świnie z tejże płyty. Olga Szuczka, Mak Papkiewicz, Piotr Metz, bardzo dziękujemy, a ja zapraszam do listy osobistej na piątek na ciąg dalszy tej muzyki.

0: autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobry.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie.
12: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: Wskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 października, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
7: Komisja Wenecka potwierdziła, prezydent nie ma prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Premier nie spotka się z prezydentem w sprawie nominacji ambasadorskich, mówi rzecznik rządu. Leon XIV już w klinice Gemelli przechodzi operację usunięcia guzka z płuca. Państwo zrobi wszystko, by Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi Waldemar Żurek. Komisja Wenecka potwierdziła, że prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówił minister sprawiedliwości na konferencji prasowej.
8: Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Obywatele mają prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
7: Prezydent nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Komisja Wenecka oceniła, że w obecnych wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów bez udziału prezydenta. Premier Donald Tusk nie zamierza się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie nominacji ambasadorskich, mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka nawiązał do wywiadu w Rzeczpospolitej, w którym Karol Nawrocki zadeklarował gotowość do rozmów z premierem w tej sprawie, wykluczył dalsze negocjacje z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Adam Szłapka mówił po posiedzeniu rządu, że to rząd ma proponować nowych ambasadorów, a nie prezydent.
9: Jeżeli pan prezydent z jakiegoś powodu uznaje któregoś zaproponowanych ambasadorów jako osoba, która nie powinna pełnić tej funkcji, to może takiej nominacji pojedynczej nie podpisać. Natomiast to nie jest tak, że prezydent może rozpoczynać jakiekolwiek negocjacje, no bo to jest wszystko opisane. Rząd proponuje, prezydent dostaje to na biurko.
7: Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa od czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Mimo zmiany na stanowisku głowy państwa, rząd i prezydent nadal nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie. Młodzież Sopola przeciwko przemocy i hejtowi. Przed budynkiem trzeciego liceum ogólnokształcącego stworzyli łańcuch Solidarności. Mówili, że nie zgadzają się na nienawiść i krzywdzenie innych.
10: Jest to naprawdę tragedia, co się wydarzyło w ostatnich dniach, że dużo zostało rannych, zginęła nawet matka dwójki dzieci.
11: Chcemy pokazać uczniom z całej Polski, że my jesteśmy przeciw, że nam się nie podoba takie zachowanie i że próbujemy coś z tym zrobić.
12: Chcemy, by szkoła pozostała bezpiecznym miejscem, w którym możemy się spokojnie rozwijać.
7: Do tematu przemocy w szkołach wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Papież Leon XIV w rzymskiej klinice Gemelli przechodzi operację usunięcia guzka z płuca. Po operacji papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Papież jest spokojny, mówił dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ojciec Święty jest pod tym względem naprawdę wielkim przykładem. Przed kliniką zgromadziły się setki osób, które przyszły, by okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
13: Dzień dobry. Hubert Hurkacz gra właśnie w Szanghaju z Alejandro Dawidowiczem Fokiną i to gra dobrze. Inaczej, dobrze zaczął. W pojedynku drugiej rundy w pierwszym secie przegalopował po Hiszpanię w 34 minuty, strzelając aż 8 asami. W drugim zrobiło się gorąco, bo było już 1-4, ale Hubert przed chwilą odłamał, że tak powiem.

0: Wiem, jest 3 do 4, zaczął się kolejny gem. Jeśli Hubert wygra ten mecz w dwóch setach, to będzie naprawdę nie lada wyczyn. Świetne wieści napłynęły o poranku z Wuhan. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tamtejszego turnieju WTA 1000, pokonawszy Egipcjankę Majar Sherif 6-3 i 6-2 w zaledwie 81 minut. Kolejną rywalką Mai, która w niedzielę obchodziła 25. urodziny, będzie Czeszka Marię Bołuskowa. Jutro w drugiej rundzie w Wuhan zagrają też Iga Świątek i Magdalena Fręch. Podkreślam, że zagrają ze sobą i to skoro świt polskiego czasu. Polskie piłkarki dziś zagrają z Belgijkami. To rewanż półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na Mundial. Na stadionie w Gdańsku biało-czerwone muszą odrobić straty z pierwszego spotkania, przegranego w ubiegłym tygodniu w Leuven 0-1. Paulina Dudek jest dobrej wiary w sukces.
1: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
0: Pierwszy gwizdek o 18. Dwie polskie pary zagrają w 1/8 finału mixta na Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym w Lublianie. To Maciej Kubik i Natalia Bajor oraz Marek Badowski z Zuzanną Wielgos. O ćwierćfinał Kubik i Bajor zagrają ze Szwedami, a Badowski i Wielgos z reprezentantami Mołdawii. W sporcie za godzinę będzie o dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów, Formule 1 w Afryce i być może już o wyniku meczu Hurkacza z Dawidowiczem Fokiną.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, pada albo będzie padać na północy i na Podkarpaciu. W nocy z kolei deszcz możliwy na zachodzie i w centrum. Termometry pokażą od 1 stopnia na południowym wschodzie, przez 5 w centrum, do 9 na zachodzie. Wygląda to tak sobie, na pocieszenie powiem tylko, że jutro ma być więcej słońca.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Michał Jędrzkowiak, dzień dobry. Jeszcze raz, 7 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, 22 i 7 trójek. Przypominam, w każdej sprawie.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: A o czym dzisiaj? Państwowe instytucje zapewniają, że przeczesują sieć w poszukiwaniu zagrożeń, zwłaszcza tych czyhających na najmłodszych. Jak to robić?
11: Zobaczyć internet oczami dziecka.
12: A czy pracownicy NASK również grają w gry popularne wśród dzieci, by sprawdzić, co dzieje się w czatach?
11: Tak, zdarza się.
5: Służbowo, ale ciekawe, czy z przyjemnością. 66-latek z Dolnego Śląska, który groził zamachem na premiera i wicepremiera, jeszcze dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Nasz reporter jest w prokuraturze. Połączymy się z nim po godzinie 16.30. Najpierw jednak zajrzymy do szkół i zapytamy, co mogą, a czego nie mogą robić nauczyciele i czy należy to zmienić. To już za chwilę. A teraz w trójce Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World.

0: 12 minut po godzinie 16. Co może nauczyciel? Czego nie może? A móc powinien. Po ubiegłotygodniowych tragediach w szkołach na Mazowszu wraca pytanie o uprawnienia nauczycieli do kontrolowania uczniów. Obecnie prawo nie pozwala im na przykład przeszukać plecaka. Rząd chce to zmienić. O szczegółach Jacek Frenzel.
1: Mimo zaniepokojenia, jakie odczuwają dziś nauczyciele, rodzice i uczniowie, szkoły pracują normalnie, mówi Tomasz Dziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
2: Jakiś niepokój istnieje, ale rzeczywistość szkolna i te oczy, w które patrzymy dziecięce codziennie, uspokajają nas.
1: Szczególnie, że wdrożone zostały dodatkowe systemy bezpieczeństwa.
2: Dostęp do szkół w tej chwili jest mocno ograniczony, w zasadzie tylko do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
1: Nauczyciele znają doskonale procedury.
2: Te procedury są proste, to jest okrzyk, uwaga, niebezpieczeństwo. Zamykamy się w klasach, uciekamy. Nauczyciele wiedzą, że opiekują się tymi uczniami, którzy są w najbliższym ich otoczeniu. Zamykają drzwi do sal od wewnątrz.
1: Czuje się pani bezpieczna w szkole?
3: Teraz tak, ze względu właśnie na patrole policyjne, które są wzmożone.
1: Angelika Trebnio, nauczycielka klas 1-3. Nauczyciele powinni mieć jakieś specjalne uprawnienia, możliwości kontroli uczniów?
3: Mogliby, aczkolwiek uważam, że jeżeli na wejściu stoi pan woźny, który to w jakiś sposób kontroluje, to dzięki temu nauczyciele mogą czuć się bezpieczni.
1: Nauczyciele powinni ćwiczyć z dziećmi i młodzieżą zachowanie na wypadek zagrożeń terrorystycznych. Mówił w trójkowej rozmowie politycznej bez uników wiceminister spraw wewnętrznych i administracji generał Wiesław Leśniakiewicz.
4: Pozostajemy w klasie, blokujemy drzwi wejściowe do klasy, żeby zmniejszyć ryzyko wtargnięcia tej osoby niepożądanej do klasy.
1: Co prawda nauczyciele nie mają możliwości kontroli zawartości plecaków, ale można takie kontrole uzgodnić z Radą Rodziców i zapisać w regulaminie szkoły, uważa dr Cezary Tatarczuk, były policjant, ekspert zarządzania bezpieczeństwem publicznym z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Kwiatkowskiego w Gdyni.
5: Jeśli się Rada Rodziców zgodzi, to wtedy jak najbardziej może to funkcjonować. To wyższą wartością jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników społeczności szkolnej, aniżeli ich prawa związane z ich prywatnością.
1: Nauczyciele powinni mieć możliwość zaglądania do plecaków.
6: Powinna być taka możliwość.
1: Katarzyna Kruk, nauczycielka geografii, biologii.
6: Chociażby komisyjnego przejrzenia plecaka w obecności innego nauczyciela i spisania protokołu.
1: A co na to sami uczniowie?
7: Nie byłoby z tym większego problemu.
8: Przeciw bardziej, no nie ma co.
9: Sprawdzanie plecaków to jednak jest pewnym rodzaju zabranie prywatności uczniowi i to jest trochę nielegalne z prawem, ale w obliczu obecnego zagrożenia wydaje mi się, że to jest forma, która pomogłaby w jakiś sposób.
7: To może dużo dać naprawdę, więc no ja bym na przykład nie miała nic do tego.
0: Jakie uprawnienia państwo daliby nauczycielom?

22 i 7 trójek. Zachęcam, Jacek Frenzel czeka na Państwa telefony. Tylko proszę nie mówić, że powinno wrócić bicie linijką. Ja z czasów szkolnych pamiętam nauczycielkę, która poirytowana bardzo rzuciła przed siebie pękiem kluczy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to było dawno temu. Takie rzeczy już się na pewno nie dzieją. A to, co Państwo słyszą w tle, to Fountains DC. Irlandzka grupa szykuje się do premiery 5. albumu. Dopamine Chamber ukaże się w ten najbliższy piątek. Teraz w trójce kolejny singiel promujący tę płytę. Pojawia się w nim gościnnie Rosalía, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki hiszpańskojęzycznej. Where is Gone, nasza piosenka dnia.

0: Fountains DC i Rosalia. Where is Gone? Bardzo klimatyczna piosenka dnia w Trójce. Aż 4 na 10 dzieci jeszcze przed 9 urodzinami ma już swój własny smartfon. Kolejne pokolenia coraz szybciej wchodzą do świata online i to, co tam znajdują, często jest po prostu groźne. Dlatego takie instytucje jak NASK czy inicjatywa Kids Alert regularnie monitorują sieć. W jaki sposób? O tym Michał Kowarski.
1: NASK głównie monitoruje sprawy, które są do instytucji zgłaszane.
2: Albo za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.dyżurnet.pl, e-maila info@dyżurnet.pl albo aplikacji mObywatel.
1: Choć w dobie ostatnich wydarzeń w polskich szkołach, NASK przeszedł na tryb proaktywny.
2: Monitorujemy frazy, monitorujemy zachowania, monitorujemy te treści, które się przyklejają czy są proponowane profilom, które myśmy utworzyli.
1: Martyna Różycka, kierownik zespołu dyżurnet.pl NASK.
2: Tak, żeby odwzorować jak najbardziej zachowanie dziecka i zobaczyć internet oczami dziecka.
1: A czy pracownicy NASK również grają w gry popularne wśród dzieci, by sprawdzić, co dzieje się w czatach?
2: Tak. Zdarza się.
3: No widzimy potrzebę powołania nawet u nas takiego stałego zespołu monitorującego właśnie takie miejsca jak chociażby ten Roblox, Minecraft czy inne gry, symulatory, które znajdują się w przestrzeni publicznej i dzieci faktycznie są tam bardzo aktywne.
1: Dominika Buchholz, rzecznik Kids Alert.
3: No więc jesteśmy w trakcie właśnie tworzenia takiej komórki, która będzie już w tym czasie rzeczywistym, na bieżąco monitorowała również tę przestrzeń.
1: Instytucje to jedno, ale ważne jest, co robią rodzice.
2: Przede wszystkim najważniejsza jest relacja, którą budujemy poza internetem.
3: Bo jak widzimy po tych przykładach, chociażby z chłopcem ze Szwecji, który zawiadomił swoich rodziców, że kolega informuje o takich tragicznych rzeczach.
1: Mowa tu o zatrzymaniu 13-latka z bagnetem pod koniec września.
3: To tutaj kluczowa była ta relacja rodzic-dziecko i ten rodzic, który jest świadomy tego, to dziecko, które jest bezpieczne, bo nawet jeśli takie rzeczy się dzieją, to dziecko jest w stanie zaufać i przyjść do dorosłego.
1: A co do smartfonów wręczanych dzieciom?
2: Im później, tym lepiej i im krócej, tym lepiej.
1: I przede wszystkim samemu być przykładem.
3: Skoro mama ma swojego smartfona, to ja też chcę zobaczyć, co te kolorowe światełka robią.
4: Dziecko słyszy, jakie mamy relacje z innymi. Dostrzega bardzo wiele naszych dorosłych zachowań.
1: Paweł Sieradzan, pedagog, trener kompetencji społecznych.
4: I my też bardzo często zganiamy, no bo musimy mieć jakiegoś wielko dorośli chłopca do bicia na te internety, TikToki, w ogóle na całą resztę. A bardzo często dzieciaki są kopiami nas dorosłych. Ja jestem zwolennikiem, żeby mniej mówić do dzieci, a więcej pokazywać.
1: Pokazywać, że jest się obecnym.
0: Święte słowa. Warto na telefonie czy tablecie dziecka zainstalować kontrolę rodzicielską i pilnować tego, co w sieci robi i jak długo. Oczywista oczywistość, ale to chyba ważne, żeby to powtarzać. 22 minuty po godzinie 16:00. Teraz w Trójce Mela Koteluk i Himalaje.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zbliża się finał Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. O wyróżnienie w tym roku walczą książki z Białorusi, Bułgarii, Czech, Polski, Serbii i Ukrainy. Laureatów poznamy 17 października. Oglądaj transmisję z gali na YouTubie Wrocławskiego Domu Literatury. Na czytanie fragmentów nominowanych książek w wykonaniu autorów, spotkania z tłumaczami i nagrodzonymi zapraszamy do klubu Proza we Wrocławiu w ramach Bruno Schulz Festiwalu między 16 a 18 października. Wstęp wolny. Więcej na angelus.com.pl.
13: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
14: Masz tyle sukienek.
13: No, ale wszystkie za duże.
14: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
13: Nie, biorę Hepa Slimin.
14: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
13: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
14: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
13: To co, zakupy?
14: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
15: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
16: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Dzień dobry.
20: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
19: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
20: Interesujące, ale co to?
21: Lokata Banku Pocztowego.
20: Biorę.
21: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
1: Żegnamy reklamy.
2: No i przyszła, no i jest, 16.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
3: Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z wnioskami Komisji Weneckiej. Komisja uznała, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego może się odbyć bez fizycznej obecności głowy państwa. Zdaniem prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza takie rozwiązanie jest sprzeczne z polskim prawem.
4: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji.
3: Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Z powodu błędu technicznego samolot wysłał sygnał porwania. W związku z tym na 2 godziny wstrzymało pracę lotnisko w Norymberdze. Kod cyfrowy oznaczający porwanie został wysłany z maszyny lecącej z Korfu. Ponieważ nie było kontaktu z pilotami, poderwane zostały wojskowe samoloty, które eskortowały lot z Grecji. Pasażerowie wylądowali bezpiecznie. Władze Afganistanu potwierdziły, że wstrzymały nadawanie programów radiowych BBC na falach FM w całym kraju. Rzecznik Ministerstwa Informacji i Kultury w rządzie afgańskich talibów oświadczył, że nadawanie programów BBC zawieszono do odwołania z powodu wielokrotnych naruszeń, których miała dopuścić się stacja. Nie wyjaśnił jednak, na czym polegały zarzucone jej naruszenia. Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 roku. Po powrocie do władzy wprowadzili przepisy oparte na restrykcyjnej interpretacji prawa islamskiego.
2: Ekonomia w Trójce. Marek Klapa.
5: A na początek duże pieniądze. Nowy unijny budżet na lata 2028-2034. Dziś jednym z głównych tematów spotkania w Luksemburgu ministrów do spraw europejskich krajów członkowskich. To pierwsza okazja na szczeblu ministerialnym, by omówić projekt wydatków opublikowany w sobotę przez irlandzką prezydencję. Zaproponowała ona 8% cięcia w wysokości 141 milionów euro. Ominą one jednak fundusze na rolnictwo i rozwój regionu. Czyli chodzi o pulę, której Polska jest największym beneficjentem. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Energia z atomu razy dwa. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Inwestorem i koordynatorem projektu będzie PEI, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii. Piotr Maciążek ze Strefy Inwestorów.pl uważa, że budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowa.
6: Liczy się przede wszystkim efekt skali. Prawdopodobnie efekt różnych synergii mógłby obniżyć ceny komponentów, a przypomnijmy, że mówimy, jeśli chodzi o polski projekt jądrowy, o najdroższym projekcie infrastrukturalnym w historii III Rzeczpospolitej.
5: A w grze o realizację tego projektu są między innymi Amerykanie, czyli partnerzy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także Francuzi i Kanadyjczycy. Według zakładanego harmonogramu w przyszłym roku planowany jest wybór partnera strategicznego i technologii, a rozpoczęcie budowy około 2032 roku. W ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku spadła sprzedaż oleju napędowego i gazu płynnego. Tak wynika ze wstępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu. W porównaniu z tym samym okresem 2025 roku to spadek rzędu 5%. To skutek kryzysu na rynku paliw spowodowanego napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Szef organizacji Leszek Wiwała ocenił, że szczególnie niepokojący jest spadek sprzedaży diesla.
7: Widzimy, że niektóre firmy transportowe mają bardzo poważne problemy. Cena paliwa jest dużo wyższa i no, ktoś musi ją pokryć, a klient mówi, umówiliśmy się na inną cenę i wiele firm transportowych ma bardzo trudny czas.
5: Co ciekawe, wzrosła sprzedaż benzyny, co jeszcze bardziej zaskakuje. Chodzi o wzrost o 2 do 3%, co można wiązać między innymi ze wzrostem liczby samochodów benzynowych. A jak będą kształtowały się ceny paliw jutro? Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie droższa niż dziś o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei benzyna 98 będzie kosztowała 8 zł i 1 grosz. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Cena na jutro to 7 zł i 98 groszy. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy 4,37 do

0: Dolar amerykański wyceniany jest aktualnie na 3 zł i 90
1: groszy. Popadać może jeszcze dzisiaj na północy i na Podkarpaciu, deszczowo również w nocy. Opady będą się przesuwać z zachodu w stronę centrum kraju. Na termometrach od jednej kreski na południowym wschodzie przez 5 w centrum do 9 na zachodzie. Na wschodzie i w kotlinach górskich w nocy i rano możliwe mgły. Proszę uważać. Za 25 minut godzina 17. Teraz w trójce The Rolling Stones i Anybody Seen My Baby. A za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest pod warszawską prokuraturą. Będziemy pytać o sprawę mężczyzny, który groził premierowi i szefowi MON.

0: Za 20 minut 17. Mężczyzna, który w internecie groził, że zabije premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, został przewieziony z Wrocławia do warszawskiej prokuratury. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy 66-latek usłyszał już zarzuty i czy wiemy, jakie one są?
1: Nie, od ponad 2 godzin trwa przesłuchanie, co może oznaczać, że Krzysztof N. wyjaśnia teraz, dlaczego chciał zastrzelić premiera i szefa MON-u. Wiadomo, że mężczyzna pisał o tym na radykalnych forach, gdzie też szukał wspólników. To nienawiść, która wynika z plemiennej wojny w internecie, uważa ekspert od terroryzmu profesor Daniel Boćkowski.
2: Większość dzisiejszych grup terrorystycznych stawia na samoradykalizację i wierzę w to, że ludzie mogą po prostu, kiedy dostarczymy im odpowiednią ilość informacji, nie tylko wejść w tą bańkę informacyjną, ale też samo zradykalizować się do tego stopnia, że usprawiedliwią swoje działania jakimś takim czynnikiem i sięgną wtedy po przemoc.
1: Prokuratura przekaże szczegóły, być może także co do motywów oraz tego, czy z kimś współpracował Krzysztof N. dopiero po zakończeniu przesłuchania. Służby nie mają jednak wątpliwości, że zagrożenie tym razem było poważne, o czym mówił dziś obrany na cel nieudanego zamachu wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dostajemy tego, czy na skrzynki mailowe, czy różne wpisy w sieci, jest niestety nawołujących do takich zachowań, jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb, również nie tylko polskich, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: Krzysztof N. wchodził do prokuratury wolnym krokiem, w kajdankach i z czarną kurtką na głowie. Wiemy jednak, że posiadał informacje chociażby co do miejsc możliwego pobytu przedstawicieli rządu i choćby dlatego służby uznały to za poważne zagrożenie. Jeśli potwierdzi się, że rzeczywiście był blisko zrealizowania swojego planu, to może usłyszeć zarzuty za próbę przeprowadzenia zamachu na konstytucyjne organy państwa, za co grozi nawet 20 lat więzienia.
0: Krzysztof Polasik, dziękuję ci bardzo. Ja dodam tylko, że są już za to zarzuty dla innego mężczyzny, który groził premierowi, innym politykom oraz dziennikarce. Również ich znieważał. To 46-latek z Obornik w Wielkopolsce. Grozi mu do 3 lat więzienia. Za 18 minut 17, teraz w trójce Orville Peck i Already Gone.

Ja mam taką podpowiedź, informację dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby wykorzystać tych od kilku pokoleń donosicieli, którzy sobie siedzą w domach i przez okno patrzą, gdzie kto parkuje. Ci ludzie mają potencjał, więc wystarczyłoby zamontować kamerki w szkołach, wziąć honorowych wolontariuszy, podglądaczy i niech patrzą, czy ktoś podejrzany nie wchodzi, wychodzi.

0: To był głos pana Jacka. Pół żartem, pół serio. Po ostatnich atakach w szkołach i przygotowaniach do ataków przypominamy sobie o takim słowie jak radykalizacja. Przed zaostrzeniem się postaw młodzieży przestrzegał w marcu raport ABW. Na świecie o radykalizacji słychać nie od dziś, szczególnie gdy mowa jest o rekrutowaniu młodych do islamskich organizacji terrorystycznych. Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Liczba ataków na szkoły w Europie rośnie. W Szwecji w ostatnich dwóch dekadach o ponad 150%. Ale do tragedii, których przebieg przypomina te z Polski, w ostatnich latach dochodziło także w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach czy na Słowacji. Na początku października słowacki sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa wicedyrektorki liceum i jednej z uczennic. Zbrodni dokonał uczeń szkoły. Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
3: Skazując napastnika na 25 lat więzienia i przymusowe leczenie psychiatryczne, sędziowie nie znaleźli ani jednej okoliczności łagodzącej. Przeciwnie, na niekorzyść oskarżonego działał fakt, że zaatakował na oczach innych uczniów. Zarzucanego mu czynu dopuścił się w szczególnie brutalny sposób, atakując kilka osób z motywu zemsty. Powiedział uzasadniając wyrok przewodniczący składu sędziowskiego Milan Cisarik.
2: Do podobnej tragedii pod koniec września doszło też w Staszkowie na północy Słowacji. Tam 13-latek zabił nożem nauczycielkę, a dwie kolejne osoby ciężko ranił. A z nami dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry.
2: Co dzieje się z młodymi w Polsce, ale nie tylko w naszym kraju, bo ostatnio mieliśmy także zbrodnię, której dopuścił się licealista na Słowacji.
4: To, co się dzieje w ostatnich dniach w szkołach, zarówno w Polsce, ale też we Francji, wcześniej we Włoszech, w wielu innych miejscach na świecie, to jest jakiś element sytuacji, która z niektórymi, zaznaczam, niektórymi, naprawdę małą częścią, mniejszością młodych się dzieje, którzy dla rozwiązania pewnych swoich problemów, myślę, czy to osobistych, czy to rówieśniczych, szukają pewnej ucieczki w pewnych społecznościach internetowych, wcale nie takich ciemnych miejscach internetu, no i tam znajdują coś, co w połączeniu z ich pewną alienacją, rezygnacją, odrzuceniem, łączy się potem, no i tworzy mieszankę prowadzącą do aktów, no takiej mniej bądź bardziej spektakularnej przemocy.
2: Czy te zdarzenia, do których doszło w Polsce, ale także wspomniał pan o Francji, wspomniał pan o Słowacji, to były ataki terrorystyczne?
4: Znaczy jest pewne podejrzenie, że niektórzy z tych nożowników, nawet nie tylko w Polsce, właśnie ci też inni, zapisywali się do takiej ideologii pod tytułem, to zabrzmi dziwnie, ale ja wyjaśnię, akceleracjonizm, czyli przyspieszenie, akceleracja. I to jest taka idea, to nie jest idea, wie pan, nic porównywanego, nie wiem, z kapitałem Marksa, czy nie wiem, islamizmem, czy jakimś faszyzmem, ale to jest idea zakładająca, że ten świat taki, jaki jest, trzeba go zniszczyć, trzeba go zresetować. A zniszczyć, zresetować go można poprzez spektakularne akcje przemocy. Takie szokujące, nie tylko każda przemoc potrafi być szokująca, ale uderzenie na słabych, uderzenie na najsłabszych, na takich najbardziej wystawionych na takie ciosy, nie mogących się za bardzo bronić, czyli na przykład na dzieci czy młodociany. I to jest to, podlane modą, bo to już jest tak naprawdę moda przychodząca ze Stanów Zjednoczonych, ale która w Europie się już osiedliła, na ataki z użyciem broni w szkołach, jak to się ze sobą połączy i może czasem wejdzie w to jakaś kwestia jakiegoś szantażu, albo takiego bym powiedział aktywnego zachęcania takiej młodocianej osoby do zrobienia tego w jakiejś grupie internetowej. Tu dużo padło w ostatnich tygodniach tych sformułowań o tak zwanej TCC, czyli takiej społeczności prawdziwej przestępczości, która ma gdzieś tam się szerzyć w różnych miejscach internetu i ona istnieje tak jak najbardziej, ale część z tych ataków jest motywowana właśnie taką bym powiedział ideologią, czy taką tak naprawdę poprzednimi tego typu atakami, które tak naprawdę można przynajmniej się tutaj cofnąć do co najmniej 2019 roku i panie redaktorze, do rzeczy, które się działy w Nowej Zelandii, gdzie Brenton Tarrant wchodzi do meczetu i zabija dwóch meczetów, zabija 50 osób z użyciem broni palnej. Nam się to nie wydaje, że to jest porównywalne, no bo to tylko nożownik, tylko tutaj wielki cudzysłów, przepraszam za to, jedna ofiara śmiertelna, ale są pewne rzeczy wskazujące na to, że ten atak jest częścią tej takiej, bym powiedział, tego ciągu tych rzeczy, które na świecie się dzieją od roku 19, którym celem jest dokonanie czy próba przyspieszenia szeroko rozumianego resetu tego świata, zniszczenie go tak naprawdę.
2: Ale czy za tymi grupami ktoś stoi, ktoś kto, nie wiem, wydaje polecenia, wydaje rozkazy, czy też jest to taka struktura zdecentralizowana? Bo też w jednym z wywiadów powiedział pan o modzie na nihilistyczny ekstremizm, czyli to jest mniej więcej to, co teraz opisaliśmy, który działa w ramach

0: platformach The.com, czyli sieci grup cyberprzestępczych wykorzystujących młodych ludzi albo część zdecentralizowanego, skrajnie prawicowego terrorgramu. Co to są za miejsca?
1: Czy ktoś tym kręci? Oczywiście, że tak. W przypadku terrorgramu to był kolektyw kont na Telegramie, które tak naprawdę zamawiały ataki terrorystyczne, radykalizowały młodych ludzi, zachęcały ich do ataków, a za tym stali prywatni ludzie w Stanach Zjednoczonych. Oni na przykład napisali manifest po angielsku dla chłopaka, który 4 lata temu dokonał ataku na bar dla społeczności LGBT w Bratysławie. To jest terrorgram. To jest struktura uznana za organizację terrorystyczną w niektórych miejscach na świecie. Czyli samoradykalizująca się, napędzająca, zamawiająca ataki terrorystyczne sprzed kilku lat, u szczytu swojej potęgi kilka lat temu, natomiast dalej w jakimś tam powiedzmy stopniu istniejąca i wygląda na to, że jeden z tych zamachowców z Polski trochę się pod to podczepiał i podpisywał. Tak? Czyli tam jest określona metodologia, określona estetyka, to jest taka gamifikacja terroryzmu.
0: Dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
2: A rozmawiał Marcin Pośpiech. W Centrum Świata najważniejsze światowe wydarzenia pokazujemy zawsze z naciskiem na kontekst, źródła i to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Ten i poprzednie odcinki cyklu Centrum Świata znajdą Państwo na polskieradio.pl. Zachęcam i polecam. Za 10 minut, nie, za 9 już, będzie godzina 17. Teraz w trójce Depeche Mode i Policy of Truth.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 13 października, minęła 17, Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
3: Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim, ktoś rozpylił nieznaną substancję. Jeśli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego poproszą o pomoc, państwo jej udzieli, mówi minister Żurek. Władza w Krakowie zmieni się dzień wcześniej niż planowano, zaprzysiężenie Łukasza Gibały już za tydzień. Około 350 osób ewakuowano z Zespołu Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił nieznaną dotąd substancję, która wywołała zawroty głowy i mdłości. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
4: 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie Zespołu Ratownictwa Medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że dwie osoby należałoby hospitalizować i zostały one przetransportowane do szpitala.
3: Grupa chemiczna miejscowej straży ustala na miejscu, co rozpylono w szkole. Teraz opinia Komisji Weneckiej, według której w obecnych wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że jeśli sędziowie poproszą o pomoc, państwo powinno jej udzielić.
5: Ja byłem sędzią cywilnym przez wiele lat, jak wydawałem wyrok, który się uprawomacniał, to jeżeli jakaś ze stron nie chciała go respektować, to był wtedy przymus państwa, żeby ten wyrok wyegzekwować. Więc moim zdaniem państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten trybunał zaczął działać zgodnie z prawem.
3: Na zaprzysiężenie czeka obecnie sędzia Maciej Berek, który został wybrany przez Sejm 4 września, a jego kadencja w Trybunale miała się rozpocząć 16 września. Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie. We wtorek 20 października zaprzysiężony na urząd prezydenta zostanie Łukasz Gibała. Ślubowanie i ceremonia nałożenia łańcucha prezydenckiego odbędą się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To będzie pierwszy raz w historii Krakowa, gdy nowo wybrany prezydent przejmie obowiązki od pełniącego ten urząd komisarza, mówi Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu.
6: Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę.
3: Komisarz Kracik pełni obowiązki prezydenta miasta od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Rozpoczęło się odławianie zwierząt w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Ma to związek z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Zatrzymano 3 osoby, to rodzina właścicieli zoo. Prokuratura nie udziela na razie żadnych informacji o tym, gdzie mają trafić zwierzęta, mówi adwokat Sara Balcerowicz, pełnomocniczka Fundacji Mondekane.
7: Wyznaczonych jest obecnie kilkanaście różnych podmiotów w Polsce, również w Unii Europejskiej, m.in. ogród zoologiczny w Holandii. Są to tutaj w Polsce również ośrodki dla dzikich zwierząt.
3: Transport zwierząt potrwa kilka dni. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
9: Nie udało się Hubertowi Hurkaczowi wygrać w 2 setach. Trwa set numer 3. No i pachnie tiebreakiem. Chyba że. No właśnie, zaraz się okaże, bo tutaj mecz z Alejandro Dawidowiczem Fokiną bardzo, bardzo zacięty. Poprzednim razem jak grali, to było w Chengdu tydzień temu, Hurkacz przegrał z Hiszpanem 0-2. Dzieje się. Bardzo ciekawy mecz. Cieszymy się z dobrego występu w Chinach Mai Chwalińskiej, która zagra w drugiej rundzie w Wuhan po zwycięstwie z Egipcjanką Majar Sherif 6-3 i 6-2. Kolejną rywalką Mai będzie Marię Bouskova z Czech. Ten mecz jutro rano, w środę skoro świt, zmierzą się również Magdalena Frenz i Igą Świątek. A teraz Liga Mistrzów i druga kolejka fazy ligowej. Ciekawie zapowiadają się starcia Atletico Madryt z Manchesterem United oraz Galatasaray Stambuł z Barceloną. Bayern Monachium jak po swoje leci na mecz z Wikingiem Stavanger.
10: 5-0 Bawarczycy pokonali u siebie Bodo Glimt w pierwszej kolejce. W drugiej znów zagrają z Norwegami, ale tym razem na sztucznej nawierzchni w Stavanger. Viking z kolei ponownie zagra z Niemcami po przegranej z VfB w Stuttgarcie. Oni mają świadomość, że zagrają z czołową drużyną Europy, ale nie będą się chować i bronić. W Stuttgarcie widzieliśmy, że grają na 100% i zapewne tego nie zmienią, bo to jest ich styl.

0: gry. Spodziewamy się trudnego rywala. Zastrzegał Jonathan Tah. Obrońca Bayernu za plecami będzie miał Jonasa Ubriga, bo Manuel Neuer nie poleciał do Norwegii z powodu bólu stopy. Ból głowy mogą mieć bawarscy piłkarze, bo pod ich hotelem w środku nocy odpalone zostały fajerwerki. Publiczna telewizja uważa, że najgroźniejszym rywalem będzie sztuczna murawa. Wynik inny niż zwycięstwo przyjęty zostanie jednak jako sensacja. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W Stambule również pod hotelem piłkarzy Barcelony z Korei odbyła się impreza z fajerwerkami urządzona przez kibiców Galaty. Ciekawostka dla kibiców Formuły 1. Z kolei najbardziej prestiżowe wyścigi samochodowe mają wrócić do Afryki. Rwanda podpisała 10-letnią umowę na organizację Grand Prix w miejscowości Bugesera, około 40 km na południe od Kigali. Budowa toru ma zakończyć się na początku przyszłej dekady. Zawody Formuły 1 po raz ostatni odbyły się w Afryce w 1993 roku na torze Kyalami w RPA. W tiebreaku 1-2 w meczu Hurkacza z Dawidowiczem Fokiną. Dzieje się.
2: Jutro trochę więcej słońca niż dziś. Wiejący z zachodu wiatr będzie przerzedzał chmury. To nie znaczy, że nie popada. Popada, a niewykluczone, że na północy nawet zagrzmi. Rano możliwe mgły od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum do 15 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I już 6 minut po godzinie 17 mamy. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko. Telefony odbiera od państwa Jacek Frencel, Michał Jędrkowiak. Kłaniam się nisko jeszcze raz.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: A za kilkanaście minut o tym, co się dzieje, gdy ktoś mówi nam coś, w co bardzo chcemy wierzyć.
5: Pojawiły się doniesienia, jakoby uderzenie w Yandex miało też praktycznie wyeliminować rosyjskie trole z polskiej infosfery.
6: Te tezy nie odnoszą się do realnej sytuacji.
2: Sprawa jest złożona, wyjaśni ją państwu Kuba Witkowski, między innymi o tym. W tej godzinie powiemy. Teraz w Trójce The Cranberries, Just My Imagination. Proszę zostać z nami.

0: 10 minut po godzinie 17. Darek Urbanowicz w studiu cały czas. Jest ku temu dobry powód. Jak sobie tam radzi Hubert Hurkacz?
1: No, radzi sobie nieźle, ale ma na razie kłopoty, bo jest piłka meczowa dla Alejandro Dawidowicza Fokiny, Hiszpana o rosyjskich korzeniach. To jest trzeci set, tiebreak 4-6 w tej chwili. No i podaje właśnie Hiszpan. Pierwszy set gładko dla Polaka. 6-1, potem 3-6 przegrał. No i w tym trzecim dzieją się cuda. Cały czas prowadzenie się zmienia, raz jeden, raz drugi, emocje wielkie.
0: To Darek zostaje, kiedy tylko będziemy już coś wiedzieć, Darek te informacje przekaże.
1: Tak jest.
0: A tymczasem inny temat. Bezpieczeństwo zaczyna się w domu. Tak brzmi hasło przygotowanego jeszcze w ubiegłym roku rządowego poradnika bezpieczeństwa i z taką myślą spotkali się dzisiaj w Warszawie uczestnicy trzeciego Krajowego Forum Ograniczania Ryzyka Katastrof. Z ostatnich badań wynika, że coraz więcej osób sądzi, że alerty RCB ogłaszane są zbyt często i nie działają dobrze. Józef Niewiarowski przyjrzał się powodom tego problemu.
2: Alerty RCB to dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski codzienność.
3: Otrzymają dwa alerty, jeden o 5.50, drugi o 7.11. To już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
2: Stąd kolejne badania sugerują, że stosunek Polaków do SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa się pogarsza. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet instrukcje i zachęty, aby blokować uciążliwe nocne SMS-y. Pytano o to w Bezuniku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Porównał to do wyłączania czujników dymu.
4: Bo one też może przeszkadzają, tak?
2: Z tym, że czujniki nie budzą nas niemal każdej nocy, a ich uruchomienie zazwyczaj faktycznie oznacza pożar.
5: W tej chwili wzrosła ta liczba alertów z prostej przyczyny.
2: Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński.
5: Środki napadu powietrznego stosowane przez agresora na Ukrainie są już wyposażone w silniki odrzutowe.
2: A kiedy rakiety czy drony zasilane napędem odrzutowym będą blisko naszej granicy, może być już zbyt mało czasu na schronienie się w bezpiecznym miejscu. Ale jedno to otrzymać alert, a drugie zrozumieć i wiedzieć, jak na niego zareagować.
6: Dlatego tak ważne jest szkolenia, działania edukacyjne z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej.
2: Bezpłatne szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej odbywają się w ramach rządowego programu funkcjonującego już od początku zeszłego roku, mówi Wojciech Rybacki z MSWiA.
6: Są już dziesiątki tysięcy, nawet więcej ludzi przeszkolonych w sprawie zachowania w przypadku ogłoszenia alarmu.
2: Dziesiątki tysięcy to jednak wciąż niewiele w skali kraju. Zapisów na szkolenia w zakresie obrony cywilnej warto szukać na stronach lokalnych samorządów, bo jak mówi hasło dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof, odporność zaczyna się w domu.
0: Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. 13 minut po 17.

0: klasyfikacji w tej statystyce wygrał 21 do 3, no ale w całym meczu przegrał 1 do 2.
1: Raz się przegrywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzięki, Darek.
0: Dzięki.

0: co, Darek?
1: Nie mam dobrych informacji. Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Davidowiczem Fokiną w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Już z wielką torbą na plecach wychodzi, pozdrawia kibiców, bo jego gra oczywiście mogła się bardzo podobać. Jak zwykle bombardował asami serwisowymi w tej klasyfikacji.

Żal mi się Darka zrobiło, bo przyszedł tutaj z taką ogromną nadzieją. Miał ją wypisaną na twarzy, oczy mu się świeciły, a kiedy się okazało, że Hubertowi Hurkaczowi się nie udało, to zrobił się strasznie, strasznie smutny. 17 minut po 17. Teraz Manam i to tylko tango, a już za chwilę zajmiemy się sprawą wyszukiwarki Yandex, której centra danych zostały zniszczone przez Ukraińców i co z tego wynikło.

0: Yandex to rosyjski odpowiednik Google'a. Nie tylko wyszukiwarka, ale i aplikacja służąca choćby do zamawiania taksówek czy jedzenia. Ukraińskie ataki na 3 centra danych Yandexu utrudniły życie Rosjanom, ale wbrew wcześniejszym doniesieniom nie sprawiły, że boty szerzące kremlowską propagandę stały się mniej aktywne. A taką wersję wydarzeń przedstawiali nawet czołowi politycy i to nie tylko w Polsce. Kuba Witkowski.
1: Z Yandexem.
2: Miałem naprawdę poważne problemy z Yandexem.
1: Mnie pokazałeś.
3: Skarżą się Rosjanie.
2: 3 godziny czekałem na taksówkę.
3: Ukraińskie ataki na serwerownię Yandexu zakłóciły bowiem działanie przeglądarki, ale przy tej okazji pojawiły się też doniesienia, jakoby uderzenie w Yandex miało też praktycznie wyeliminować rosyjskie

0: rosyjskie trole z polskiej infosfery. Mówił nawet o tym wczoraj Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
1: ABW obserwuje znaczący, radykalny spadek działalności rosyjskich botów w sieci. To jest zjawisko światowe.
0: Wykres opisujący to zjawisko zaczął krążyć po sieci, a wpisy na ten temat umieścili też inni politycy, m.in. Roman Giertych, czy tacy eksperci jak Jakub Wiech czy Jarosław Wolski. Sęk jednak w tym, że i internetowi eksperci, i minister ewidentnie nie zrozumieli istoty zagadnienia.
2: Tą kością niezgody jest słowo bot, które jest inaczej interpretowane przez polityków, a inaczej przez ludzi technicznych, fachowców. Ono faktycznie ma dwa znaczenia.
0: Wyjaśnia Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik.
2: Dane pokazywane, przekazywane w tym kontekście dotyczyły botów oprogramowania chodzącego po internecie i nie mającego nic wspólnego z siat kontroli w mediach społecznościowych.
0: A krążąca grafika okazała się być fejkiem wygenerowanym przez AI. Tematem zajął się nawet Instytut NASK, który już wczoraj zaczął studzić powszechny entuzjazm i przekonanie, a dziś to stanowisko podtrzymał.
3: Te tezy nie odnoszą się do realnej sytuacji. To mocno przejaskrawienie.
0: Mówi Michał Marek, szef zespołu analiz zagrożeń zewnętrznych.
3: Doszło do spowolnienia systemu, częściowego zaburzenia, ale nie do wstrzymania pracy, czy tym bardziej nie do zlikwidowania tych kont.
0: Ale nie tylko nasz instytut tak to widzi.
2: Instytuty zajmujące się dezinformacją w Niemczech też nie potwierdzają tego, żeby tam ta aktywność spadła.
0: A taka była też narracja powielana przez czołowych niemieckich polityków. Dziś do sprawy na X odniósł się minister Tomasz Siemoniak.
4: Posługiwałem się publicznie wyłącznie informacjami otrzymanymi od ABW, o których mogłem powiedzieć publicznie. ABW ma świetnych ekspertów od internetu, do których ocen mam zaufanie.
0: Minister nie napisał wprost, że źle zinterpretował dane od ABW, ale wspomniał o bardziej technicznych szczegółach, na które przyjdzie jeszcze czas.
5: O czym mówił Kuba Witkowski? Teraz w trójce Franz Ferdinand i Johnny Marr. Build It Up.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Żegnamy reklamy.
15: 17.30 w studiu Ruch Kowalski i goście.
16: Puls Trójki.
17: Ruch Kowalski, to prawda i to prawda.

0: prawda? Mam nadzieję, że zrobimy ruch w tym programie. Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
0: Piotr Uściński, Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Komisja Europejska po raz kolejny upomniała się w sprawie Polski. Stwierdziła, że prezydent jest zobowiązany do odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej, stwierdziła Komisja Wenecka w opinii dotyczącej sytuacji w Polsce. Ja tylko państwu, naszym słuchaczom i słuchaczkom zaprezentuję obraz stanowisk, bo Kancelaria Prezydenta już także odpowiedziała na opinię Komisji Weneckiej, mówiąc o tym, że ta opinia ma charakter doradczy, a że prawo w Polsce ustanawia konstytucja i ustawy i to one zakreślają zakres kompetencji prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest zniecierpliwiony postawą prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a Mariusz Błaszczak z klubu PiS, pytany o legalność wyboru Macieja Berka, mówi, że Hitler w Niemczech też został wybrany przez Niemców. Zbliżyliśmy się do porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, panie pośle, Piotr Uściński.
2: Myślę, że oddalamy się coraz bardziej, jeżeli rządzący chcą polegać na opinii Komisji Weneckiej bardziej niż na polskiej konstytucji i na wydawanych w oparciu o konstytucję ustawach, no to mamy bardzo duży problem i będzie to, jeżeli będą w to szli, prowadziło do jeszcze większego chaosu, jaki jest w całym wymiarze sprawiedliwości, a szczególnie właśnie w sytuacji, kiedy nie publikują już od wielu miesięcy czy lat już nawet wyroków Trybunału Konstytucyjnego, lekceważą zupełnie ten konstytucyjny organ państwa, a tak naprawdę chcą go zawłaszczyć dla własnych celów. I pan wspomniał taki cytat Mariusza Błaszczaka. Ja się do końca z tym nie zgadzam, dlatego że pan minister Berek moim zdaniem nie został w ogóle, nie został formalnie wybrany, bo nie mógł być formalnie wybrany. Ten wybór jest nieważny, dlatego że nie spełniał pan minister Berek przesłanek formalnych do tego, żeby kandydować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Miał wymagane 10 lat doświadczenia jako radcy prawnego, a formalnie spełnia tylko warunek jednego roku i kilkunastu być może dni spełniania tego warunku, wobec czego 10% jedynie ma wymaganego doświadczenia radcy prawnego i nie może po prostu być wybrany przez Sejm skutecznie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Pamiętam, że były także wątpliwości co do tego, czy Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz spełniają wymogi formalne przez to, że przekraczali wiek zapisany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, który uprawniał ich do kandydowania do tego Trybunału i wtedy pan nie miał wątpliwości.
2: Ja nie przypominam sobie, żeby były wątpliwości formalne. Wtedy były wątpliwości. Podobnie jak przy ministrze Berku również były wątpliwości. Okay. Co do tego, czy czynni politycy mogą wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego i faktycznie i pani Pawłowicz i pan Berek są czynnymi politykami z różnych stron sceny politycznej, ale ja nie mam do pana Berka pretensji o to, że jest czynnym politykiem. Oczywiście my jesteśmy i zgadzamy się tutaj, myślę, wiele stronic politycznych zgadza się na to, żeby odpolitycznić Trybunał. Dlatego w naszej propozycji zmian w Trybunale, w naszej propozycji resetu konstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego jest zapisane, żeby był ten okres karencji i 4 lata minimum poza polityką przed wejściem do Trybunału.
0: Rozwój Plus. Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki z Polski 2050. Bo tak sobie myślę, pan poseł Uściński i Kancelaria Prezydenta po części mają rację. Komisja Wenecka nie stanowi prawa w Polsce. Jest organem doradczym, opiniującym.
1: Panie redaktorze, po pierwsze, ja mam coraz bardziej wrażenie, że te dyskusje o Trybunale są dla koneserów. To znaczy, myślę, że dla większości społeczeństwa to jest rzecz już kompletnie i niezrozumiała i nudna. To, czego my potrzebujemy, to potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego, który działa i wydaje sprawnie orzeczenia w sprawach ważnych dla polskiego społeczeństwa, jak chociażby 2015 rok, kwota wolna od podatku i tak dalej, tak? Ta wydajność Trybunału spadła o ponad połowę, jeżeli sobie porównamy prezesurę najpierw Rzeplińskiego, a potem pani Przyłębskiej. Natomiast przechodzę do pytania. Jedna rzecz w tym, co pan poseł powiedział, jest bardzo słuszna. Mianowicie w Trybunale mamy chaos. I tu wracam do tego, co mówiłem o tym, że Trybunał nie działa sprawnie. I w związku z tym, jeżeli chcemy coś naprawić, to rady fachowców

0: są bardzo przydatne. To jest tak jak z procesem leczenia. Tak? Konsultujemy jednego lekarza, drugiego, a czasem nawet konsultujemy lekarzy zagranicznych. To, czy wysłuchamy ich rad, to oczywiście jest nasza wolna wola. I w tym sensie oczywiście stanowisko Komisji Weneckiej nie jest wiążące, natomiast są to wybitni prawnicy. Jest to organ doradczy Rady Europy, którego zadaniem od wielu lat jest doradzanie państwom członkowskim w kwestiach konstytucyjnych. Raz jeszcze, tak jak z lekarzem, tak? Można lekarza zignorować, mówi nie pal, nie pij, zmień dietę, tak? No możemy dalej brnąć w tą chorobę, czy w ten chaos, o którym bardzo słusznie mówił pan poseł. Natomiast jeżeli chcemy z tego chaosu wyjść, jeżeli chcemy, żeby Trybunał działał w sposób sprawny i działał tak, jak powinien działać, czyli wydawał orzeczenia na tematy ważne dla polskiego społeczeństwa, a nie zajmował się sam sobą i był taką maszynką, która tylko ma to czy owo zablokować, no to wydaje mi się, że te zmiany są po prostu potrzebne.
1: Krótkie pytanie ode mnie, krótka odpowiedź pana ministra, bo zmienimy zaraz temat jeszcze. Chciałem zapytać, na ile dla was, dla koalicji rządzącej, no, ta opinia Komisji Weneckiej jest niezwykłą pomocą i na ile traktujecie to jako glejt do tego, żeby dokonywać dalej idących działań w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Panie redaktorze, ja jestem skromnym wiceministrem i to w resorcie nauki, a nie sprawiedliwości, więc nie chciałbym się w sposób autorytatywny wypowiadać za całą koalicję. Natomiast ja czytam tę opinię tak, jak mówiliśmy od kilku miesięcy. Mianowicie pan prezydent nie powinien opóźniać przyjmowania ślubowań od tych nowo wybranych sędziów. Tak samo jak nie powinien blokować wbrew prerogatywom nominacji w innych obszarach. Ja myślę o ambasadorach, o służbach, o niektórych profesorach i tak dalej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Szeptycki, pan poseł Piotr Uściński, dziękuję, że pan wytrzymał. Zmienimy temat.
2: Ale bo nie mogę się odnieść też
1: do tego? Może pan, oczywiście. Czy to będzie, to w takim razie ja doprecyzuję pytanie, proszę o krótką odpowiedź, czy to będzie oręż, czy ta opinia Komisji Weneckiej będzie dla rządu orężem w tej walce o Trybunał?
2: Nie może być, formalnie nie może być orężem, bo w Polsce obowiązuje nasza konstytucja, ustawy wydawane na podstawie konstytucji, a z ustawy wynika, że ślubowanie ma być wobec prezydenta i koniec. Jedyną instytucją, która może interpretować konstytucję ustawy w Polsce, jest Trybunał Konstytucyjny. I no Komisja Wenecka jest organem doradczym, który może nam doradzać jakieś zmiany i być może zmiany doradzane przez Komisję Wenecką możecie postulować, czy zmianą konstytucji, czy zmianą ustaw. Możecie zawnioskować o zmianę ustawy. Możecie przedłożyć projekt zmiany ustawy i możecie próbować zmienić ten przepis.
0: Ale trzeba Jeżeli chcecie
2: zmieniać system prawny w Polsce pod to, co wam Komisja Wenecka podpowiada, to róbcie to. Przeprowadźcie ustawę przez parlament i dogadajcie się z prezydentem, żeby ją podpisał. Jeżeli nie, to nie macie prawa zmieniać prawa w Polsce.
1: Ja tylko tak zawsze jak słyszę o Komisji Weneckiej, to po pierwsze kojarzy mi się piosenka, którą chyba Pudelsi swego czasu nagrali między innymi o Komisji Weneckiej, a po drugie przypomina mi się zawsze, że na polską scenę publiczną Komisję Wenecką wprowadził minister Witold Waszczykowski w 2015 roku, właśnie w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, w Senacie to poproszę o wasze krótkie stanowiska. W Senacie trwają prace nad ustawą o zdejmowaniu, usuwaniu z sieci nielegalnych treści. Taki tytuł nosi ta ustawa. Konfederacja Sławomira Mencena, ale i Kancelaria Prezydenta wyrażają obawy, że ta ustawa umożliwi cenzurę prewencyjną w sieci, że część treści może być usuwanych pod pozorem na przykład walki z mową nienawiści, a jak mówią przedstawiciele opozycji, to w rzeczywistości będzie polityczna poprawność. Panu stanowisko na temat tej ustawy i co powinien zrobić z nią prezydent Karol Nawrocki, to od pana ministra teraz zaczniemy. Po 40 sekund.
0: Bez wątpienia potrzebne są rozwiązania, które z jednej strony zapewniają nam bezpieczeństwo w sieci. Ja mówię o skutecznych instrumentach walki z oszustwami, z pornografią dziecięcą, z hejtem, z dezinformacją. Z drugiej strony instrumenty, które nie będą pozwalały na pełną dowolność w tej sprawie i będą gwarantowały w szczególności, że to nie samodzielnie wyłącznie politycy urzędni.

0: granicy, ale że będzie nad tym kontrola, będzie nad tym odpowiednia kontrola i ta ustawa to gwarantuje.
1: Pan poseł Piotr Uściński.
2: Ta ustawa, jest szansa jej naprawienia w Senacie, bo z Sejmu wyszła zła ustawa. Z Sejmu wyszła ustawa oczywiście, która zawiera dobre rozwiązania ograniczające treści nielegalne w sieci, ale z drugiej strony ustawa, która może pozwolić stosować cenzurę w sieci, czyli to jest w pewnym sensie zamach na wolność słowa. Dlatego trzeba ją poprawić w Senacie. Ja nie wiem, w którą stronę Senat pójdzie z poprawkami, ale teoretycznie jest możliwość jej poprawienia i wtedy powinien prezydent podpisać, tak bym doradzał. Natomiast w takim kształcie, jakim wyszła z Sejmu, my jako Rozwój Plus głosowaliśmy przeciwko tej ustawie, bo nie możemy poddać się takiemu szantażowi, że oto rządzący mówią tak, no przyjmiemy rozwiązania, które są dobre, które chronią dzieci, które chronią sieć przed treściami nielegalnymi, ale nie zgadzamy się na to, żeby tam wpisać wyjątek taki, jak na przykład był w poprawce, którą zgłaszała Konfederacja, aby nie można było na podstawie tej ustawy usuwać treści wyborczych, politycznych, aby po prostu nie spotkało się, nie używać tej ustawy jako cenzurę polityczną i wyborczą, bo jeżeli tak będzie, miałaby ta ustawa być używana, no to trzeba powiedzieć temu nie. I w takiej sytuacji my powiedzieliśmy temu nie, razem z Konfederacją, również Rozwój Plus zagłosować się przeciwko tej ustawie w Sejmie.
1: Ja też bym chciał powiedzieć nie końcu naszej rozmowy, ale niestety ten właśnie nadszedł. Piotr Uściński, Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Panie pośle, za wizytę w studiu. Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Polska 2050, również panie ministrze.
0: Dziękuję pięknie, spokojnego wieczoru życzę.
1: Państwu, ja się także dołączam do tych życzeń, pan poseł na pewno.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: I słuchajmy lekarzy.
1: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
3: Puls Trójki.
4: Dziękujemy. Puls Trójki, Roch Kowalski wrócą jutro o 17.30 i na antenie, i na YouTube.

0: Ależ energia, Sheryl Crow, Sweet Child O' Mine. A ja mam dla Państwa zaproszenia na spotkanie z Krystyną Sabaliauskaitę. To litewska pisarka, autorka świetnie przyjętych w Polsce serii Silva Rerum. Właśnie ukazał się drugi tom innej serii, Cesarzowa Piotra, o Katarzynie I, czyli Litwince Marcie Helenie Skowrońskiej. I z tej okazji pisarka pojawi się u nas tu, w Trójce. Opowie nie tylko o książce, ale również o tym, jak rozumieć i dawną, i dzisiejszą Rosję.
1: Wszyscy boją się tej tradycyjnej, kinetycznej wojny, że wojska wroga przekroczą granicę litewską, ale ja najbardziej boję się, moim względem, tańsza opcja, czyli takiej infiltracji w rząd.
0: Jak Państwo słyszą, pisarka świetnie mówi po polsku. Jeśli Państwo czują się zachęceni, to polecamy. Wystarczy zadzwonić pod 22 i 7 trójek. Kiedy? Najbliższy czwartek, 15 października, 19, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej w Warszawie. Krystyna Sabaliauskaitę i Michał Nogaś, który to spotkanie poprowadzi. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić.

sprawdzony. Przypominam, najbliższy czwartek, 15 października, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj u nas w radiu spotkanie z pisarką Krystyną Sabaliauskaitę. Poprowadzi je Michał Nogaś. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
16: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
16: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
17: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 października, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
19: Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który planował zamach na premiera i szefa MON-u. Do 20 października będą gotowe zmiany w prawie oświatowym, by zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Tańszy diesel, droższy.

0: droższa benzyna, znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Zakończyło się przesłuchanie 66-latka z Dolnego Śląska, który planował zamach na premiera Tuska i szefa MON-u Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, najważniejszy z nich to zarzut siłowego obalenia władzy państwowej, za co grozi mu do 15 lat więzienia. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono m.in. ładunki wybuchowe, metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania, udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się jutro. Ministerstwo Edukacji do 20 października przygotuje zmiany w prawie oświatowym w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że zmienione zostaną też przepisy związane z zasadami BHP w placówkach oświatowych.
1: Wzmocnione patrole, szkoły są pod szczególną opieką teraz i Ministerstwo Edukacji Narodowej także w sposób szczególny przygotowuje dodatkowe rozwiązania. We wszystkich województwach odbyły się też spotkania kuratorów z dyrektorami, 31 tysięcy uczestników. Także sprawa jest oczywiście monitorowana, opanowana i bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.
0: A ministra edukacji mówiła, że planowane zmiany zakładają m.in. ograniczenia możliwości wchodzenia do szkół czy rozszerzenie uprawnień dyrektorów placówek. Ceny benzyny pójdą jutro w górę, a diesel będzie tańszy. 95 będzie jutro kosztować 7,11 zł za litr, z kolei benzyna 98 8,01 zł, a diesel 7,98. Minister energii Miłosz Motyka, pytany, czy rząd ma jeszcze jakiś pomysł, by ceny paliw nie rosły, powiedział, że najbardziej skutecznym narzędziem jest zakończenie konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. Dodał, że prezydent Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem.
2: I to się wydaje najbardziej skutecznym, najbardziej możliwym, bo ingerencja w zakres podatkowy jest maksymalna. My obniżyliśmy te zakresy do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o sztywną marżę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną.
0: Paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie.
3: Klimat.
0: Mimo ostatnich opadów południowa i wschodnia część Polski nadal w obszarze suszy hydrologicznej. Na mapie IMGW 92 ostrzeżenia. Wiele stacji hydrologicznych na Wiśle, Bugu i Sanie ma poziom poniżej minimum okresowego. Z odnawialnej energii mamy teraz niespełna 15% prądu. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
6: Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Szanghaju. Na drodze do ćwierćfinału stanął mu znów Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hurkacz gładko wygrał pierwszy set do 1, drugi przegrał do 3, a w trzecim odbyła się prawdziwa batalia zakończona tiebreakiem, jak to w przypadku Hurkacza zwykło. Hiszpan o rosyjskich korzeniach wygrał po raz trzeci z rzędu, tak jak na Wimbledonie, ostatnio w Chengdu i teraz w Szanghaju. Szkoda. Zaczął się rewanż półfinału barażowego w Gdańsku. Polskie piłkarki grają z Belgikami o mundial. Trenerka Ewa Pajor jeszcze przed meczem o tym, co trzeba naprawić względem pierwszego spotkania przegranego na wyjeździe 0-1.
7: Na pewno skuteczność, bo o tym, kto wygrywa mecz, decydują bramki. Wszyscy też przykładowo wiemy, jak presować. Ale cała sztuka polega na tym, kiedy stać i tego nie robić, a kiedy właśnie agresywnie doskoczyć. I wtedy już zawodnik musi tę decyzję podejmować, co jest lepsze. To, na co mamy wpływ, na pewno staraliśmy się analitycznie przede wszystkim usprawnić. Na to, na co nie mamy wpływu, to tam przede wszystkim musimy być konkretni.
6: Panie kopią już od 18, na razie bezbramkowo wyszły na ten mecz w składzie. Seweryn w bramce, w obronie Zieniewicz, Woś, Dudek i Kokosz, w pomocy Achcińska, Sarapata, Tomasiak, Kamczyk i Zawistowska i w napadzie oczywiście Ewa Pajor. Zwyciężczynie zagrają w finale baraży z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwsze spotkanie Irlandki wygrały aż 8-0. Ich rewanż o 20:30. Druga kolejka też w Lidze Mistrzów UEFA. Pierwsze dwa mecze już za trzy kwadranse, ale najciekawsze rozpoczną się o 21:00. W tym Galatasaray Stambuł kontra Barcelona. Szlagierowo zapowiada się też starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Patrzymy na to, co się dzieje również w Tauron Lidze Siatkarek. Trwa mecz pomiędzy Radomką a Wolejem Wrocław. Tymczasem 1-0

0: Dla przyjezdnych Wolej Wrocław prowadzi po wygraniu 25-18. Grają hokeiści w Lidze Mistrzów. Mistrzowie kraju GKS Tychy kontra Tappara, czyli klub z fińskiego Tampere. 1-0 jak na razie na początku pierwszej tercji prowadzą polscy hokeiści.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: To ja teraz schłodzę nieco te gorące emocje. Temperatury jutro podobne do tych dzisiejszych, od 9 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Rano możliwe mgły, zwłaszcza na wschodzie i w kotlinach karpackich, gdzie niegdzie popada słaby deszcz.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po godzinie 18. Program przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Olga Szućko, telefony odbiera Jacek Frenzel, 22 i 7 trójek. Przypominam, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, dobry wieczór, już chyba bo ciemno.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: W tej godzinie mapa myśli, to już za kilka minut, a o 18.40 reportaż. A przed, pomiędzy i po muzyka. Taka jak ta na przykład Blur, There's No Other Way.

0: Już za kilka minut mapa myśli, o czym dzisiaj Agnieszka Lichnerowicz Państwu opowie.
1: Dziś w mapie myśli będzie o procesie, jak pisze Süddeutsche Zeitung, w pewnym sensie procesie państwa ukraińskiego. Co istotne, sądzić będzie niemiecki sąd, dokładnie w Hamburgu, i dokładnie to sądzić będzie Ukraińca.

którego prokuratura oskarża o to, że kierował grupą, która 26 września 2022 roku, czyli ponad 7 miesięcy po rosyjskiej tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, ta grupa wysadziła 3 nitki Nord Stream 1 i 2, czyli niemiecko-rosyjskiego gazociągu.

0: rosyjskiej infrastruktury, więc poznamy pewnie więcej szczegółów, albo przynajmniej potwierdzimy je dzięki informacjom z oficjalnych już źródeł, bo nieoficjalnie i szczegółowo całą tę historię opisał Bojan Panczewski w książce Nord Stream i właśnie on będzie gościem Mapy Myśli dzisiaj.
1: I ta rozmowa już za chwilę, ale najpierw Bryan Adams.

0: 18.13, Agnieszka Lichnerowicz.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz dziś w mapie myśli o procesie, o którym już wkrótce będzie bardzo głośno. Wyczekiwany politycznie wybuchowy proces to będzie. Przed sądem w Hamburgu jutro stanie Serhii K., który według niemieckiej prokuratury był koordynatorem wysadzenia gazociągu Nord Stream po tym, jak w 2022 roku Rosja dokonała agresji na Ukrainę. To był jeden z największych aktów sabotażu w Europie od czasów II wojny światowej. No ale pytanie, czy było to przestępstwo popełnione przez zbrodniarzy, czy też zgodne z prawem działanie wojenne obywateli państwa, które padło ofiarą bezprawnej agresji. Dziś w mapie myśli mamy, wydaje mi się, najlepszego gościa, jeżeli mogę, do rozmowy o tym, bowiem usłyszycie państwo rozmowę z Bojanem Panczewskim, dziennikarzem Wall Street Journal, który poświęcił badaniu tej sprawy kilka lat, a efektem tego jest świetna książka Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem. Bojan Panczewski. Czy rozpoczynający się właśnie w Niemczech proces rozstrzygnie, co dokładnie się wydarzyło?
3: Przed nami prawdopodobnie dwa procesy. Pierwszy rozpocznie się 14 października w Hamburgu. Przed sądem stanie ukraiński oficer w stanie spoczynku, który został oskarżony o zbrodnie wojenne w związku z atakiem na Nord Stream. W areszcie jest jeszcze jeden podejrzany. Ukraiński nurek, który mieszkał w Polsce. Obecnie przebywa w Chorwacji, ale prawdopodobnie zostanie objęte ekstradycją do Niemiec. To potencjalnie drugi proces, a może włączą go do pierwszego. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że podczas rozpoczynającego się właśnie procesu na jaw z oficjalnych źródeł wyjdzie wiele ekskluzywnych informacji, o których pisałem w mojej książce. Myślę też, że celem niemieckich prokuratorów nie jest ustalenie odpowiedzialności dowódczej aż do najwyższego szczebla. Sądzę, że nie interesują ich politycy. Chodzi im jedynie o ustalenie, że była to operacja rządu ukraińskiego. Stwierdzą, że była to operacja wojskowa i to im wystarczy. Z perspektywy niemieckich prokuratorów

0: Prokuratorów ukraińskie siły zbrojne są częścią państwa ukraińskiego. Proces będzie długi. Myślę, że potrwa do przyszłego lata, a przynajmniej do przyszłej wiosny. Będzie to duże wyzwanie polityczne dla rządu niemieckiego. Z jednej strony Niemcy są obecnie największym sojusznikiem Ukrainy, ale działa tam też partia polityczna Alternatywa dla Niemiec, która w zasadzie stała się partią prorosyjską i prowadzi kampanię na rzecz zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. Prawdopodobnie wykorzystają ten proces do prowadzenia kampanii przeciwko rządowi. Pod presją jest też ukraiński rząd. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprzeczył jakiejkolwiek odpowiedzialności, a nawet wiedzy na temat tej operacji. Myślę więc, że będzie poddany wewnętrznej presji ze strony własnych mediów, by zabrał głos w sprawie tego, co dzieje się w Niemczech. Będzie to więc bardzo interesujący proces, zarówno pod względem debat prawnych i argumentacji, jak i pod względem presji geopolitycznej.
1: Bardzo ciekawie opisuje pan w swojej książce specyfikę ukraińskiego systemu, która wydaje mi się, że jest wciąż za granicami Ukrainy, również w Polsce, bardzo słabo rozumiana. Chodzi mi o zjawisko, które pan nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym. Zapytam więc w związku z tym, czy za ten sabotaż odpowiedzialna jest Ukraina?
0: Społeczeństwo ukraińskie jest odmienne od polskiego, niemieckiego czy amerykańskiego. To społeczeństwo znacznie bardziej rozdrobnione. System też jest znacznie bardziej rozdrobniony, a nawet fraktalny. W czasie wojny ta fragmentacja okazała się dla Ukrainy ogromną zaletą, ponieważ dzięki temu są znacznie bardziej elastyczni, znacznie bardziej innowacyjni i zwinni. W ramach systemu politycznego w Ukrainie istnieją różne grupy interesów. Również w siłach zbrojnych są różne frakcje. Osoby, które zaplanowały i przeprowadziły operację przeciwko Nord Stream, były członkami elitarnej jednostki wojskowej ukraińskich sił zbrojnych. W tym sensie to właśnie ukraińskie siły zbrojne ostatecznie stały za atakiem. To jest trochę debata filozoficzna, ponieważ w ramach sił zbrojnych prowadzone są różne operacje, które są dość często finansowane ze środków prywatnych. Cała działalność wojenna Ukrainy opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym. Znaczna część finansowania pochodzi nie tylko od partnerów europejskich, ale także od ukraińskiego środowiska biznesowego, od oligarchów oraz od zwykłych ludzi, ze sklepów i restauracji. Operacja zniszczenia Nord Stream również została sfinansowana ze środków prywatnych. Została zorganizowana w ramach sił zbrojnych, ale pieniądze na sprzęt i logistykę pochodziły od prywatnych darczyńców. Była to operacja sił zbrojnych. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W tamtym czasie dowódcą sił zbrojnych był generał Walerii Załużny. Jego relacje z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, nie należały do najlepszych. Myślę, że było wiele sytuacji, w których generał Załużny działał niezależnie od prezydenta Zełenskiego. Prezydent Zełenski twierdzi więc, że nie wiedział nic o tej operacji. Osoby z otoczenia Załużnego twierdzą, że poinformowały prezydenta o tej i innych operacjach, ale nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek poznali całą prawdę na ten temat. Chyba, że generał Załużny zdecyduje się osobiście o tym opowiedzieć.
1: Drugim aresztowanym, który może stanąć przed sądem, jest cywil.
0: Zasadniczo zespół sabotażowy, który wysadził rurociąg, składał się z 7 osób. Korzystali z wynajętego jachtu, który wypożyczyli w Niemczech na wyspie Rugia. 3 z tych osób to żołnierze, oficerowie wojskowi, a 4 to cywile. Powód jest prosty. Siły specjalne nie mogły znaleźć nurków bojowych zdolnych do działania na tak dużej głębokości. Siły specjalne zazwyczaj schodzą na 10-15 metrów, na pewno nigdy głębiej niż 40 metrów, a tu mówimy o 80 metrach. Mówimy o bardzo głębokim, specjalnym sposobie nurkowania. Na tej głębokości nie da się nawet oddychać tlenem. Musieli więc zwerbować cywilów do tej konkretnej operacji.
1: Część krytyków pana śledztwa przekonuje, że nie docenia pan roli CIA w zorganizowaniu tego sabotażu, a przecenia rolę Ukraińców.
0: Ludzie, którzy tak twierdzą, nie mają pojęcia, o czym mówią. Prowadziłem śledztwo w tej sprawie przez 3 lata i rozmawiałem z kierownictwem CIA, z osobami, które pracowały na Ukrainie i z osobami oskarżonymi w Europie. CIA nie miała żadnego udziału w operacji wysadzenia Nord Streamu.

0: on the basis of their feelings, not on any kind of knowledge. The CIA in fact found out.
1: Rzeczywiście, CIA dowiedziała się o planie zniszczenia Nord Streamu, zanim do tego doszło. Dowiedzieli się za pośrednictwem holenderskiego wywiadu wojskowego. Holendrzy mieli informatora na Ukrainie i dowiedzieli się o tym planie. Gdy tylko CIA się o tym dowiedziała, przekazali te informacje na najwyższe szczeble agencji. Kierownictwo CIA ostrzegało Ukraińców, aby nie przeprowadzali tej operacji, a także poinformowało Niemców, że ktoś z Ukrainy próbuje zniszczyć rurociągi. Tak naprawdę więc CIA próbowała zapobiec tej operacji, ponieważ w tamtym czasie ani CIA, ani administracja Bidena nie uważały zniszczenia Nord Streamu za dobry pomysł. Z tego prostego powodu, że chciały skłonić Niemcy do podjęcia znacznie większych działań na rzecz Ukrainy.
2: To była rozmowa z Bojanem Panczewskim, autorem książki Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem. Niemiecki proces rusza jutro, dlatego jutro jeszcze zaproszę Państwa na drugą część rozmowy z Panczewskim. Ta w dużej mierze będzie poświęcona temu, jaką rolę w śledztwie niemieckim odegrała Polska. Więcej jutro, kilkanaście minut po 18.
3: Mapa myśli.
1: A po inne rozmowy z cyklu Mapa myśli odsyłam Państwa na polskieradio.pl. A przed nami jeszcze o 18.40 reportaż. Wrócimy w nim do Ostrołęki, gdzie w ubiegłym tygodniu 19-latek ranił nożem 9 osób.
4: To nie jest może, że jest niebezpieczne miasto, tylko to jest po prostu takie zróżnicowanie duże między bogatymi ludźmi albo normalnymi, a tymi po prostu z biednych rodzin, z patologicznych rodzin.
5: Ja już sam nie wiem, co to znaczy rodzina patologiczna. Czy rodzina, gdzie wszystko jest na najwyższy połysk, a rodzice nie mają czasu zajmować się swoimi dziećmi, to właściwie jaka ona jest?
1: I z tą myślą Państwa zostawiam reportaż o 18.40.

0: Wybitny Paul McCartney w trójce z utworem Come Inside. Za 4 minuty będzie 18.30, a to idealna wprost pora na skrót serwisu trójki i prognozę pogody. Proszę z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Co to znaczy, że zgodnie z tytułem powieści świata jest za dużo? Gdzie jest nasze miejsce na ziemi? Kto opowiada nasze życie? To trzy z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
3: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
2: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21.00. Michał Nokaś.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Jak kupują Orły Oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Żegnamy reklamy.
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
17: 9 zarzutów dla mężczyzny podejrzanego o ogrożenie zamachem premierowi i szefowi MON-u. Zatrzymany został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze. Jeden z zarzutów to przygotowanie do zabójstwa przy pomocy użycia materiałów wybuchowych. Grozi za to do 15 lat więzienia. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny. Legionella w łódzkim DPS-ie. Ostatnie badania wody w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Przybyszewskiego wykazały wysokie stężenie bakterii w jednym z pawilonów. Zarządca powinien wyczyścić i zdezynfekować instalację wodną oraz zadbać o to, żeby woda nie zalegała w rurach, mówi Katarzyna Wójcik z łódzkiego sanepidu.
18: W przypadku wystąpienia wysokiego zanieczyszczenia tutaj już należy wyłączyć z użytkowania wszystkie prysznice oraz urządzenia

0: wytwarzająca aerozol wodny ze względu na to, że do zakażenia bakterią dochodzi poprzez wdychanie aerozolu wodnego.
1: A legionella może wywołać groźne zapalenie płuc. Meta usunęła z Facebooka i Instagrama ponad 3,5 miliona kont, stron i grup, których twórcy wyłudzali środki od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Podał dziś gigant cyfrowy. To efekt operacji prowadzonej z udziałem FBI przeciwko oszustom działającym z Nigerii i Gany. Aresztowano 28 osób.
2: Dobra wiadomość jest taka, że jutro trochę się te chmury przerzedzą i częściej będzie się do nas uśmiechać słońce. Popada przelotnie, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 13 w centrum do 15 na zachodzie. A w nocy i rano gdzieniegdzie możliwe mgły. Skąd bierze się narastająca przemoc wśród młodych ludzi? Czy inspiracją są media społecznościowe, internetowe wyzwania? A może znacznie głębsze problemy związane z samotnością, kryzysem psychicznym i poczuciem wykluczenia? Na te pytania szukają odpowiedzi autor dzisiejszego reportażu, no i proponuje też odpowiedzi. Ale to za minut kilka, bo najpierw Pearl Jam i Jeremy.

0: Zbliża się 18:38.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Do tego tematu wracać pewnie będziemy jeszcze wiele razy. Dzisiaj, odbijając się od wydarzeń w polskich szkołach, od tych przerażających informacji o poranionych osobach i ofiarach, nasi reporterzy Magda Skawińska i Adam Bogoryja-Zakrzewski zastanawiają się być może nad czymś najważniejszym. Jak z młodych ludzi wyłuskać na powrót ich młodzieńczą wrażliwość? Co zrobić, żeby w nich zauważać i respektować dziecko, ale przede wszystkim jak pomóc wszystkim tym, którzy jak rozmówcy, których Państwo już za chwilę usłyszą, samotnie siedzą wieczorami przed sklepem, bo tak naprawdę niczego innego nie mają do roboty. Trudne zadanie, tak brzmi tytuł tego reportażu i to on bardzo wprost, ale też najwierniej odzwierciedla sytuację, w której się znaleźliśmy. To będzie jeszcze jedna odsłona reportażu Magdy Skawińskiej i Adama Bogoryja-Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: Wielki parking przed centrum handlowym. Jedna, druga, trzecia grupka po kilkunastu młodych mężczyzn. I co wy tu robicie?
4: A powie mi pan teraz, tak gdzie my mamy się spotykać na przykład? Jak nie tu chociażby?
3: A jest ktoś może z was chodzi do tego technikum numer 4?
5: No nikt nie chodzi, ale na przykład znam kolegę, który chodził.
4: Znam kolegę, który zna kolegę?
5: Tak, tak, jakoś tak to było.
4: Który chodził.
3: Ale tam też mi powiedziano, że od was dowiem się prawdy, jak jest w Ostrołęce.
6: A bo to te komputery, tam wszystko. Ludzie się naoglądają, to później tam wiadomo, co im w głowach odbije.
5: Przez te internety, no.
4: Tak jak ten w Kadzidle właśnie. Był taki hejtowany, że tak powiem, tam przez innych, nie?
5: Coś nie? Było.
4: No ja słyszałem, że...
3: 3 lata temu, tak.
4: Że tam... 3 lata temu to było?
5: No, 3 lata temu.
4: No kurwa, czas szybko leci, no.
7: I wróciło od razu do mnie to kadzidło.
3: Panie dyrektorze, dyrektorze nadal?
7: Tak.
3: Dyrektor szkoły,
7: od pewnego czasu, tak.
3: Dariusz Łukaszewski, wtedy uczył pan w tej szkole, w Kadzidle, 3 lata
7: nie,
3: temu.
7: Nie, to była szkoła powiatowa. Kiedy wydarzyło się w Kadzidle to straszne wydarzenie kilka lat temu.
3: Też atak nożownika.
7: Tak, właśnie, tylko widzi pan, teraz już pan mnie sprowokował. Mi przez gardło nie przeszło wtedy słowo nożownik. Ja tego chłopca, który dokonał tej zbrodni właściwie, doskonale znałem. Normalny chłopak, który chodzi z moim synem do klasy. Zachowywał się tak jak wielu innych. To było bardzo analogiczne zdarzenie jak w Ostrołęce. Chłopiec zaatakował swoich kolegów na lekcji, poświęconej zresztą przemocy.
3: To nie jest nowość, co się teraz dzieje.
7: Nie. Właśnie wszystkie te dzisiaj bumerangi wracające w opowieściach, że musimy systemowo załatwić sprawę, że musimy mieć plan, że zbiorą się sztaby, to już było.
5: Ja to uważam, że to jest tak, że na przykład jak ktoś jest właśnie niedoceniany, gnębiony przez kogoś, ma jakieś jeszcze problemy życiowe czy w domu jakieś kłopoty, jeszcze złe towarzystwo, używki, to że doprowadzi.

0: wpadza do takich rzeczy, ataków, nieprzemyślanych rzeczy, nie?
1: Na tym polega dramat, że my udajemy, że wierzymy, że możemy powstrzymać, ja w to nie wierzę, że możemy powstrzymać falę przemocy polegającą na tym, że dokonują jej tak zwani samotni wilcy. To nie są ludzie, którzy są w jakiejś szerokiej, rozpoznanej konstelacji. To są ludzie, którzy mogą 3 dni wcześniej nie planować nic. To są te wszystkie emocjonalne sprawy, które się naprawdę poskręcały w głowach ludzi w ostatnich kilkunastu latach.
0: Bo jak ktoś na przykład ma zajęcie, co robić, zainteresowania, to nie zajmuje się głupotami i nie ma głupich pomysłów, tak z reguły, nie?
2: No dobrze, ale jest piątek wieczorem, 22 dochodzi, a wy na parkingu pod supermarketem, piwko popijacie, siedzicie sobie, no nudzicie się, widzę.
3: No gdzie?
0: Nie nudzimy się, proszę pana. Po robocie każdy jest. Niektórzy wracają z rybek, każdy z każdym rozmawia, miło jest, przyjemnie.
4: Trzeba się integrować właśnie, bo właśnie bardzo możliwe, że te osoby nie miały kolegów, bo byli, no to dziwacy, nie? Siedzieli w domu cały czas zamknięci, nie wychodzili nigdzie, no i wtedy trochę się tam pod kopułą gotuje się tam pod to kopułą.
1: Ja jestem przekonany, że wielu nauczycieli chroniłoby własnym ciałem uczniów, gdyby doszło do czegoś takiego. To nie znaczy, że wbrew temu, co się często mówi, że my jesteśmy jakąś specjalną jednostką przeszkoloną do wszystkiego. Absolutnie nie. Wprost przeciwnie. Ja uczę dzisiaj w szkole, która liczy 150 uczniów. I to jest szkoła w sam raz. Chwała samorządowi, że ją chce utrzymywać. Ta szkoła dla większości samorządów jest nie do przyjęcia. I też trzeba te samorządy zrozumieć, bo to jest sprawa po prostu pieniędzy. Wczoraj miałem taką rozmowę w Ostrołęce wieczorną, kiedy jedna z pań zapytała mnie, co się dzieje w tych szkołach. Więc ja odpowiedziałem, dzieje się w szkołach dokładnie to samo, co dzieje się w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w naszych miastach, wsiach i tak dalej. To nie ma żadnej absolutnie różnicy. Szkoła nie jest wydzieloną sferą przemocy. Szkoła jest jedną z wielu sfer przemocy. Natomiast w szkole być może jest tak, że ta grupowość napędza pewne zachowania. I myślę sobie, jakie to są skołtunione sytuacje. 33-34 osobowe klasy w szkołach średnich w całej Polsce. Ja uczę historii i uczę dzisiaj 8 klasy w jednej ze szkół. I to są dzieci, które słuchają, pytają, mówią. Mało tego, te dzieci dzisiaj w kilkunastoosobowych klasach potrafią zaskoczyć, że przyjdą na lekcję, którą mieliśmy niedawno i powiedzą, że rozmawiały z babciami, które pamiętają wywożonych dziadków na Syberię, bo jesteśmy po tej sowieckiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. I one to robią same. Wracając do wydarzeń ostatnich, siostra tego chłopca z Podwyżkowa powiedziała, że on często mówił o tym, co zrobi. Że podpali kościół, że pozabija ludzi. Więc te sygnały na pewno są dostrzegalne, widzialne. Dla pedagogów każda samotność ucznia albo nadaktywność jest dostrzegalna w małym zespole. Ale na pewno nie w 30-35-osobowym zespole uczniów.
5: Ciężko mi po prostu nawet to pojąć, że młodzi ludzie takie rzeczy robią. Nie wiem, jak to nazwać, ale to też dla mnie to jest właśnie taka druga kwestia. To, co się dzieje właśnie w internecie i to, co młodzi ludzie, czego słuchają, co oglądają. Na przykład te właśnie wszystkie patowalki, patogale.
6: A pan widział taki film?
2: Nie, a co jest na tym filmie, bo w radiu nie widać.
7: Nie żyje ciebie. Nie żyje, nie żyje.
2: Co to jest?
6: A to sprzesniejsza, go złapali już.
5: No, to słyszałem, że po prostu było nagrane w formie żartu, no ale ten, co to nagrał, poniesie ogromne konsekwencje z tego, więc uważam, że z tego też nie powinno się żartować, bo to się po prostu przez to napędza się i to powoduje, że jest więcej takich sytuacji
6: Mam nadzieję, że to się jakoś uspokoi. Natomiast sytuacja, w której tak, są te patrole policji. Teraz tutaj byłyśmy z córką w szkole muzycznej i jest tam policjant obecny. To budzi bardziej takie trochę, taki dyskomfort, powiem panu. Niby powinno się czuć człowiek bezpieczny, tak? Ale przez to, że są te patrole, że do szkoły normalnej podstawowej nie

0: mogę odprowadzić dzieci, tak, że muszę je zostawić przed drzwiami, to budzi mój taki niepokój.
1: No dobrze, no niech policja ładnie działa, bo słyszałem, że tam szkoły przeczesują, więc no to dobrze, no ufamy im, że będzie dobrze i co możemy zrobić więcej?
0: Ludzie też niepotrzebnie się nakręcają. Wiem, że sporo osób dzisiaj nie puściło dzieci do szkoły. Moje dzieci poszły do szkoły, bo też nie ulegam tej takiej fali, tak? Bo to są informacje takie niepotwierdzone, mające wzbudzić w nas właśnie ten lęk, strach. No gdzieś tam staram się zachować zdrowy rozsądek.
2: Myśmy nauczyli dzieci być samymi, naprawdę. Ja to widzę od wielu lat. Sam się bałem bardzo swoich synów. Czy to nie idzie czasami za daleko?
3: Nauczyliśmy, czy z lenistwa tak uczyniliśmy?
2: Z lenistwa. No czasami oczywiście z konieczności zarabiania pieniędzy, wszystko się ponakładało.
3: Co wy tu robicie?
4: No to jest jedyne zajęcie tak naprawdę w Ostrołęce. Nie ma nic innego do roboty, bo jest tak naprawdę jeden bar, może jakiś tam kręgielnia, która jest otwarta dłużej, a tak to w sumie nie ma nic do roboty, nie ma gdzie pójść nawet wieczorem. Mogliby coś stworzyć, zorganizować, może coś takiego bardziej pomyśleć o tych młodych, a jednak myślimy o takich rzeczach bardziej kulturowych, o tworzeniu jakiegoś muzeum, nie muzeum, a nic nie jest dla młodych zrobione.
3: Jesteście może z tego technikum, w którym...
4: Nie. My jesteśmy już absolwentami szkół średnich akurat wszyscy.
3: Ale dla mnie to jest niewyobrażalne, że zjeżdżacie się tu na ten parking.
4: Proszę pana, po prostu tutaj wszyscy się spotykają znajomi. To nie jest tak, że tutaj zjeżdżamy szukać wrażeń, tylko tutaj się po prostu spotykamy jako grupy znajomych, no bo nie ma gdzie indziej tak naprawdę.
3: Na parkingu zbierają się grupki młodych.
4: No tak.
3: I sobie gadać, rozmawiać.
5: Po prostu porozmawiać.
4: No, nawet jak są kluby jakieś w Ostrołęce, no to kolokwialnie mówiąc jest to same wieśniactwo tak naprawdę. Nie ma nic takiego dla młodych, tylko wszędzie przychodzą osoby, które są z dziwnych środowisk, bym powiedział, takich z patologicznych środowisk po prostu. Nikt tutaj niczego złego nie robi. No oczywiście zdarzą się jakieś przypadki, ale to już nie zależy w żaden sposób od większości ludzi, którzy tutaj są. No bo tak będąc szczerym, to pan pójdzie do parku, też można tam dostać niejednym sprzętem, do drugiego parku tym bardziej. To nie jest może, że jest niebezpieczne miasto, tylko to jest po prostu takie zróżnicowanie duże między bogatymi ludźmi albo normalnymi, a tymi po prostu z biednych rodzin, z patologicznych rodzin.
2: Ja już sam nie wiem, co to znaczy rodzina patologiczna. Czy rodzina, gdzie wszystko jest na najwyższy połysk, a rodzice nie mają czasu zajmować się swoimi dziećmi, to właściwie jaka ona jest?
1: Coraz więcej jest tych problemów zdrowotnych, oczywiście psychicznych, no wiadomo, też zdrowotnych, warto o to zadbać, ale no przede wszystkim głowa chyba powinna w tym momencie być najważniejsza młodych ludzi.
3: A ta agresja rośnie albo się pokazała się na zewnątrz, bo...
1: Kiedyś też była na pewno, bo się słyszało dużo bardziej, na przykład w pokoleniu rodziców, że były bójki, ale nikt o tym nie słyszał, bo nie było mediów, tak, społecznościowych, nie trafiło to do mas.
3: Jest strach w mieście?
6: Teraz na pewno. Wszędzie się dzieją ataki po różnych miastach, szczególnie w szkołach. To jedyne, co ja słyszę.
7: Strasznie teraz chodzić po mieście, tak wieczorem.
3: A w szkole były dzisiaj zajęcia?
7: No były, ale tak bardzo mało ludzi. No. Tylko ja i siostra byliśmy. Dwie osoby na 31. Boję się przychodzić i z internatu rodzice wzięli.
8: W ogóle.
7: No i z internatu o pierwszej nocy podobno przyjeżdżali, rodzice wzięli, do szkoły ich teraz nie puszczają.
6: No słyszałem tylko niektóre fragmenty historii, co się stało w tej szkole. Szczerze sam nie wiem, co miał na myśli ten nożownik.
2: Mówienie o tych uczniach, że są nożownikami, jest bardzo ryzykowne, bo dla mnie przez całe życie nożownik to był ktoś, kto był zawodowym mordercą. A my też przenosimy te pojęcia z tego świata dawnego, paskudnego, na ten nasz dzisiejszy i bardzo szybko definiujemy chyba o wiele trudniejsze zdarzenia i bardziej skomplikowane procesy niż te, które kiedyś definiowały się słowem nożownik.
3: Jeżeli nie nożownik, to kto?
2: Ja bym powiedział, że absolutnie nieszczęśliwy, zagubiony młody człowiek, który nie dostał na czas tego, co ludzie młodzi powinni dostać, żeby wyposażyć się na trudne życie, na skomplikowane życie. Tutaj nie ma żadnej reguły, bo ci, którzy chcą powiedzieć zbyt szybko o tych sprawach, mówią, no właśnie skończyło się bezstresowe wychowanie. Ale ten chłopiec z Ostrołęki był z bardzo przemocowym.

0: nowego domu. To jest piekielnie trudne zadanie w tych czasach dzisiejszych i w tym, co wydarzyło się i w Ostrołęce, i w Wyszkowie, i w paru innych miejscach, żeby w tych ludziach ciągle szukać dziecka i dociekać, co się faktycznie stało. Jak to jest w ogóle możliwe? Słucham ekspertów przeróżnych i oni nakładają te wszystkie swoje diagnozy. I ja też chcę to opowiedzieć sobie. I te nasze opisy nic nie dają. Znaczy one nam nie mówią, co my mamy tak naprawdę zrobić.
1: Trudne zadanie. To był reportaż Magdy Skawińskiej i Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia.
2: Za 8 minut będzie 19. Reportaż wróci na naszą antenę jutro o 18.40. Można je też znaleźć na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Jutro Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Temat w rozmaitych kontekstach będzie się na naszej antenie pojawiać. Często mówimy, że szkoła to wyjątkowe miejsce, drugi dom. Ale czy faktycznie tak jest? Czy nasze dzieci i młodzież oprócz wiedzy dostają tam też zrozumienie i wsparcie? Czy żyją z nauczycielami w dobrych relacjach? Jak ich oceniają? Na ten temat będziemy jutro w Trójce rozmawiać, między innymi w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek. Polecam. A my się już żegnamy. Agnieszka Laskowska program przygotowała, Olga Szućko realizowała tę audycję, telefony od Państwa odbierał Jacek Frencel. Mówił do Państwa Michał Jędrkowiak. Dziękuję, do usłyszenia. Z Peterem Gabrielem Państwa zostawiam. Panoptikom.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 października, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut siłowego obalenia władzy usłyszał mężczyzna, który groził premierowi i szefowi MON-u. Stany Zjednoczone dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, zapewnia prezydent Donald Trump. Blisko 150 nauczycieli rannych od początku protestów licealistów we Francji. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Najważniejszy to zarzut siłowego obalenia władzy państwowej, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, mówił, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono ładunki wybuchowe.
12: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki

0: metalowe, improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny. Do hubu medycznego w Jasionce przywieziono grupę rannych Ukraińców. Są wśród nich osoby, które doznały obrażeń na froncie i w trakcie rosyjskich ataków dronowych. Polski hub ewakuacyjny w Jasionce powstał 4 lata temu. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
2: Z projektu tymczasowego hub w Jasionce został przekształcony w pierwszy i jak na razie jedyny na świecie medyczny punkt ewakuacyjny, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel zarządzającego hubem Adam Szyszka.
3: Samolot medyczny już od nas zabiera pacjentów do krajów właśnie członkowskich mechanizmu unijnego.
2: Ratownicy stabilizują pacjenta i przygotowują do podróży. Dziś pod ich opiekę trafiła grupa rannych, w tym młodszy sierżant Aleksander. Była wymiana ognia. Szturmowaliśmy pozycję wroga. Była walka i zostałem ranny. To jest wojna. Ranni Ukraińcy noc spędzą w Jasionce. Jutro z pobliskiego lotniska polecą jedni do Niemiec, inni do Holandii, jeszcze inni do Norwegii. Tam przejdą proces leczenia i rehabilitacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone wciąż dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, zapewnia Donald Trump. Dodał, że priorytetem Waszyngtonu pozostaje zakończenie wojny. Pomagamy im, naprawdę im pomagamy w definitywnym zakończeniu konfliktu. Chcemy końca wojny, dlatego im pomagamy i dzielimy się danymi wywiadowczymi. Pracujemy z nimi i z Rosją, żeby doprowadzić tę wojnę do końca. Zapytany o swoje porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące diesla, Donald Trump odpowiedział wymijająco. To umowa dotycząca oleju napędowego, nie dla nas, paliwo będzie wypuszczone dla całego świata, dodał. We Francji setki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach sektora edukacji. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W Paryżu doszło do zamieszek.
4: Marsze z udziałem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i związkowców odbyły się w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Według organizatorów frekwencja utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na ulicę wyszło około 480 tysięcy osób. Władze szacują jednak, że demonstrantów było dwukrotnie mniej, co ich zdaniem świadczy o słabnięciu ruchu. Najbardziej gwałtowne incydenty odnotowano w Paryżu. Pod koniec demonstracji agresywni manifestanci zaatakowali policjantów fajerwerkami, splądrowali sklepy i podpalili samochody. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. Od początku protestów zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym 147 pracowników szkół. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy, mówi kierownik budowy Tomasz Janiga.
5: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę.
1: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy i zachodzie możliwy deszcz. Minimalnie na termometrach będzie przeważnie od 5 do 9 stopni. Na południu miejscami przygruntowe przymrozki. Nad ranem uwaga na gęste mgły, zwłaszcza na wschodzie.
7: Autopromocja. To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
8: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
7: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
9: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
8: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
7: Czy to mógł być motyw?
9: I to bardzo dobre.
8: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Boli, swędzi,
12: psiecze.

0: a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 7 minut po 19.
9: Zwrotki i refreny.
8: Olga Szućko za konsoletą, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. Dobry wieczór.

Kiedy śpiewali ten refren, to do końca stulecia było 6 lat. Dziś mamy ćwierć wieku nowego stulecia za sobą, a ta piosenka to już część kanonu muzyki rozrywkowej, jak i cały ten album Park Life End of a Century. To grupa Blur powitała nas dzisiaj w zwrotkach i refrenach. Dobry wieczór. Jest 10 minut po 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze nam zrobi godzina z gitarami z lat 90. Tak pomyślałem i autorytarnie zadecydowałem. Mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko, że tak właśnie pogramy do 20, a po 20 zdecydowanie zmienimy brzmienie i zmienimy epokę, więc każdy, mam nadzieję, znajdzie dziś w audycji zwrotki i refreny coś dla siebie. Tymczasem...

Zawsze trochę na drugim planie, najpierw za plecami Stone Roses i Happy Mondays, kiedy wydarzył się Medchester na przełomie lat 80. i 90., a potem w drugim szeregu za Oasis czy Blur, ale zawsze grający swoje, tę swoją wersję brytyjskiej muzyki gitarowej, zakorzenioną bardzo mocno w fascynacji grupą The Rolling Stones, ale też trochę soulem, trochę wspomnianymi Stone Roses i zawsze trzymający rękę na pulsie w tym, jak aktualnie ta brytyjska muzyka brzmiała i responsywni na to. The Charlatans, Can't Get Out of Bed, taki nośny singiel wydany przez tę grupę w roku 1994 na ich trzeciej, jeśli dobrze liczę, płycie Up to Our Hips. Jeżeli już jesteśmy w takim muzycznym kręgu, za moment z niego wyjdziemy, ale na razie jeszcze w nim, to przesłuchałem nowy album grupy Teenage Fan Club, ale nie jest to album, który bym szczególnie polecał i album, na którym bym chciał się szczególnie skupiać. Może dlatego, że grupa dość konsekwentnie od kilku płyt już eksploruje takie utwory w średnim tempie, utwory dosyć elegancko skomponowane, ale ostatecznie mało angażujące. Na tyle mało angażujące, że po prostu po wysłuchaniu tej płyty musiałem chociaż na chwilę wrócić do tego starego, dobrego Teenage Fan Club.

Teenage Fan Club. Przez 30 lat na czele tej grupy stała trójka kompozytorów, a jednym z nich był basista Jerry Love. I to właśnie on skomponował ten przecudnej urody utwór, którego wysłuchaliśmy, Ain't That Enough. Oczywiście zaśpiewał również, chociaż w harmonii ze swoimi kolegami, tak jak zwykli to czynić, to z płyty Songs from Northern Britain, rok 1997. Już ten etap działalności zespołu, kiedy właśnie ten kunsztownie skomponowany, ale również zharmonizowany pod względem wokalnym pop gitarowy zaczął być decydującym obliczem tej grupy, która zaczynała od sporej dawki gitarowego hałasu, gdzieś wychodzącego od fascynacji między innymi Sonic Youth czy Dinosaur Jr. No a skończyli na takich bardzo zgrabnych, ładnych, często również akustycznych piosenkach. W 2018 roku Jerry opuścił jednak Teenage Fan Club, no i czasem jest tak, że takie zdarzenia sprawiają, że pewna alchemia pomiędzy członkami grupy po prostu opuszcza zespół i opuszcza jego muzykę. I być może tak również jest w przypadku grupy Teenage Fan Club, która jednak ma ode mnie wielki szacunek, już chyba na zawsze. A propos tego hałasu, to jeszcze jeden fragmencik z tych właśnie lat 90., gdy zespół był w szczytowej, moim zdaniem i nie tylko moim, formie. Rok 1993, ta piosenka nosi wymowny tytuł Radio.

No mam nadzieję, że nikomu serca nie stanęło na to wejście bardzo dynamiczne tego utworu na początku. Radio, grupa Teenage Fan Club, to rok 1993, to jest pierwsza godzina audycji Zwrotki i Refreny, w której słuchamy muzyki gitarowej z lat 90. Po 20 się to zmieni. Zwrotki @polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym czekam na wiadomości, a tymczasem przenosimy się za ocean. Te dwa utwory i albumy ukazały się w październiku 1996 roku, a zatem trzeci krzyżyk na karku, ale bynajmniej nie krzyżyk na muzyce. Proszę ocenić.

Amerykańska para w zwrotkach i refrenach w programie trzecim Polskiego Radia. Obie grupy istnieją do dzisiaj, ale w tym 1996 roku mam wrażenie, że trochę się minęły, wydając wtedy swoje albumy. The Lemonheads byli już na fali opadającej. To ten pierwszy zespół, The Outdoor Type, Ivan Dando i jego manifest introwertyka. Piosenka o tym, że niespecjalnie lubi wychodzić z domu, bo co jeśli coś będzie w telewizji i już nigdy tego nie powtórzą. No a zespół Wilco z kolei najważniejsze rzeczy miał jeszcze przed sobą, chociaż płyta Being There, która wtedy się ukazała, jest już zaliczana do ich najistotniejszych wydawnictw. Out of Sight, Out of Mind i Jeff Tweedy nam tu zaśpiewał, a nawet zakrzyczał, można by powiedzieć. Amerykański indie rock z lat 90. to złoto i mam przynajmniej jeszcze jeden argument na poparcie tej tezy.

takich trzy albumy wydane w latach 90. Począwszy od There's Nothing Wrong With Love, potem Keep It Like A Secret, to biblia niezależnego rocka. Szczególnie jeśli dla kogoś najważniejszym twórcą niezależnego rocka jest Neil Young. Carry the Zero, potężny Doug March i grupa Built to Spill, rok 1999, więc jak najbardziej wpisali się jeszcze w kryteria tej pierwszej godziny zwrotek i refrenów. A my wracamy na wyspy, choć nadal jesteśmy na literce B.

Wish I Was Skinny i grupa The Boo Radleys, zespół, który w połowie lat 90. nagle znalazł się na pierwszych stronach muzycznych gazet po sukcesie singla Wake Up Boo, ale wcześniej, w 1993 roku, wydał istną symfonię muzyczną w postaci albumu Giant Steps, na którym skrzyżował się shoegaze, dub, psychodelia lata 60., ale i jaskółki Britpopu. A to już ich sąsiedzi z wytwórni Creation, grupa Ride i Chrome Waves.

gitarowe zespoły śpiewające w harmoniach. Ciąg dalszy mieliśmy już Blur, Teenage Fan Club i Boo Radleys, a teraz Ride. To także ich specjalność. Chrome Waves, druga płyta tego zespołu z Oxfordu. Rok 92 i Going Blank Again. Przewijamy teraz o 5 lat. To rok 1997. To pierwsza płyta tego zespołu. Zespół nazywa się Manson i twierdzi, że to jego jedyna piosenka o miłości.

Manson's Only Love Song, jedyna piosenka o miłości grupy Manson, to oczywiście prowokacja, to oczywiście nieprawda, ale jedyna oficjalnie. Attack of the Grey Lantern to pierwsza płyta tego brytyjskiego zespołu, który napisał ważny, choć często pomijany rozdział w muzyce alternatywnej, muzyce rockowej lat 90. Pierwsze dwie płyty Manson ze szczególnym wskazaniem na album Six. Bardzo szalony i mało radiowy, trzeba to przyznać. To płyta, która zawiera bardzo długie i bardzo zawikłane utwory. To są ważne rzeczy i myślę, że będziemy na płyty Manson jeszcze w zwrotkach i refrenach zaglądać. O tym, że zespół Manson był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy, pewnie pamięta kilka osób, choć kilka dosłownie, ale o tym, jak bardzo popularny był ten kolejny zespół, to sądzę, że może już nie pamiętać prawie nikt, a dość powiedzieć, że w 1992 roku zagrali na głównej scenie festiwalu w Glastonbury, a więc chyba najważniejszej festiwalowej imprezy na Wyspach. I w tamtym czasie wystąpili również w Polsce, chociaż chyba tylko dla garstki wtajemniczonych. Carter, The Unstoppable Sex Machine.

Carter, The Unstoppable Sex Machine. Może jeszcze będzie kiedyś okazja w tej audycji opowiedzieć o zjawisku pod nazwą Grebo, którego ten duet był przedstawicielem, ale dziś poprzestaniemy na The Only Living Boy in New Cross. Singiel z pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy w 1992 roku. Chociaż nie wiem, czy można w to dziś uwierzyć. A kończymy tę godzinę tak, jak ją zaczęliśmy, choć zarazem zupełnie inaczej, bo to znowu Blair, ale z trzynastki. No Distance Left to Run. A my słyszymy się po serwisie trójki po 20:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: Ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflower.
0: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12-13 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 66-latka, który planował zamach na premiera i szefa MON. Miał materiały wybuchowe w mieszkaniu, a do przewrotu zrekrutował kilkaset osób. Polska gospodarka napędzana nie tylko konsumpcją, są nowe, optymistyczne prognozy MFW. Polki walczą o awans na piłkarskie Mistrzostwa Świata. O wyniku meczu z Belgią zdecyduje dogrywka. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Jutro może trafić do aresztu.
8: Prokurator po zapoznaniu się z tymi nagraniami podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów. Tych zarzutów jest 9. Pierwszy z tych zarzutów to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
7: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt.

0: aresztowanie mężczyzny. Polska gospodarka w dobrej kondycji. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć 2 razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył, że cieszy go, że Polska ma coraz więcej działających silników wzrostu gospodarczego.
1: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości, że silny przemysł stanowi klucz, fundament do naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności.
0: Minister zwraca uwagę, że wzrost napędzają zmiany w energetyce, a Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie. Rząd szacuje, że koszt zmian w energetyce w ciągu najbliższej dekady wyniesie od 1 do 1,5 biliona złotych. Ukraina otworzyła w Luksemburgu 2 kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Rozpoczęcie rokowań było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymywały od lipca. Uzależniały one zgodę od zmian w ukraińskiej ustawie oświatowej, wzmacniającej prawa mniejszości, co nastąpiło wczoraj. Piłkarki reprezentacji Polski grają z Belgią w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po 90 minutach na tablicy był wynik 2-1 dla Polek. Biało-czerwone na wyjeździe przegrały jednak 0-1. Dzisiaj bramki zdobywały dla Polek Paulina Tomasiak i Ewa Pajor. Właśnie powinna rozpoczynać się dogrywka. O końcowym wyniku na pewno powiemy w sporcie po 21. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pochmurny, w nocy na północy i zachodzie możliwy deszcz. Minimalnie na termometrach będzie przeważnie od 5 do 9 stopni. Na południu miejscami przygruntowe przymrozki. Nad ranem uwaga na gęste mgły, zwłaszcza na wschodzie kraju.
3: Sprawdzam to.
4: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen i poseł PiS Janusz Kowalski twierdzą, że Ukraińcy korzystają z niezwykłych przywilejów polskiego systemu socjalnego, który umożliwia im między innymi otrzymanie emerytury po odprowadzeniu jednej składki emerytalnej. To prawda, choć niecała.
5: Każda osoba, która przepracuje w Polsce jeden dzień, ma prawo po osiągnięciu wieku emerytalnego do statusu emeryta polskiego. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Ukraińcem, czy nawet z Rosjaninem.
4: Tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który dodaje, że politycy prawicy, manipulując faktami dotyczącymi przywilejów emerytalnych, zupełnie pomijają korzyści, jakie dla systemu płyną z pracy obcokrajowców, w tym oczywiście Ukraińców.
5: Dzięki temu, że mamy również obcokrajowców, którzy płacą w Polsce składki, to każdy z nas, kto jest uczestnikiem tego systemu, zyskuje na współczynniku waloryzacji. Spośród wszystkich osób, które z zagranicy odprowadzają składki, rzeczywiście Ukraińcy są grupą najliczniejszą, więc można ich wskazywać jako tych, którzy się najbardziej w tej chwili dorzucają.
4: Według danych ZUS w ubiegłym roku obywatele Ukrainy wpłacili blisko 14 miliardów 770 milionów złotych składek na ubezpieczenia społeczne. Emerytury i renty wypłacone w tym czasie przez ZUS obywatelom Ukrainy wyniosły niewiele ponad 125 milionów złotych. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Co to znaczy, że zgodnie z tytułem powieści świata jest za dużo? Gdzie jest nasze miejsce na ziemi? Kto opowiada nasze życie? To 3 z wielu pytań, które nasuwają się po lekturze najnowszej książki noblistki Olgi Tokarczuk.
8: Transport, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach, pełnił taką rolę w mojej rodzinie opowieści takiej założycielskiej.
7: Opowieści o Dolnym Śląsku i tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z Wrocławia. Dziś po 21. Michał Nogaś.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 6 minut po 20.
11: Zwrotki i refreny.
10: Kłaniamy się ponownie. Olga Szućko i Kuba Ambrożewski.

10 minut po 20 tu program trzeci Polskiego Radia. To jest druga godzina audycji Zwrotki i refreny. The Strokes, przepraszam, Tom Petty i jego Heartbreakers. American Girl na otwarcie tej godziny naszego spotkania. Znowu nie dowierzam, że on to nagrał w 1976 roku. Pół wieku ma ta piosenka, pół wieku ma to nagranie, a muzyka rockowa nie brzmiała tak wtedy. A on, owszem, chyba całkiem sporo tu zapowiedział i całkiem sporo tu wymyślił, mimo tego, że to prosty utwór w gruncie rzeczy. American Girl. Właśnie ten rok 1976 będzie nam towarzyszył w tej godzinie właściwie do końca. To rodzaj, powiedzmy, motywu przewodniego, a wszystko zaczęło się od konstatacji pewnego faktu historycznego, a mianowicie takiego, że przedwczoraj minęło pół wieku od wydania płyty, na której jest przynajmniej jedna taka piosenka, którą znają po prostu wszyscy. I mówię to będąc na co dzień niechętnym do wielkich kwantyfikatorów, ale jest na niej też ten kolejny utwór.

Tak, to ta płyta. 11 października 1976 roku ukazał się album Arrival, a 4 dni wcześniej, 7 października, ABBA zawitała do Polski i wystąpiła w programie Studio 2. Cóż to było za wydarzenie, którego nie mam prawa pamiętać. Mogę natomiast spojrzeć na ten album z perspektywy czasu i dostrzec w nim pewien kamień milowy muzyki pop, bardzo ważny również dla muzyki lat 70. późnych, ale i 80. także. Zestaw bardzo różnych od siebie stylistycznie i też również pod względem poziomu, ale perfekcyjnie wyprodukowanych piosenek, w których bardzo często wszystko się po prostu zgadza. Tak jak w tym utworze, niedocenianym mam wrażenie, troszeczkę pomijanym, jeżeli chodzi o ten kanon ABBY, a przecież była to absolutna petarda. Tiger to właśnie z płyty Arrival zespół ABBA już sprzed pół wieku. No ta piosenka, o której mówiłem, to oczywiście Dancing Queen, indeks drugi na pierwszej stronie płyty Arrival. Myślę, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek w całej historii muzyki rozrywkowej. Są na tej płycie jeszcze dwa inne wielkie hity ABBY. To, jeżeli o mnie chodzi, utwory z dwóch przeciwnych biegunów, bo za utworem Money, Money, Money nigdy nie przepadałem, ale ten kolejny byłbym skłonny rozważyć jako być może najwybitniejszą piosenkę skomponowaną przez Bena, Benego dokładnie, i Bierna.

0: Większość piosenek jest o miłości, a połowa z nich o rozstaniu. Tym bardziej doceńmy fakt, gdy ktoś tworzy coś tak ponadczasowego i wyrażającego tę emocję na tylu różnych poziomach, od tekstu poprzez kompozycję, aranżację, wykonanie i całą atmosferę tego utworu. Benny, Björn, Anieta i Frida, czyli ABBA, Knowing Me, Knowing You, to z płyty Arrival, która przedwczoraj świętowała swoje półwiecze, rok 1976. Bardzo ciekawy rok. Pomyślałem, że tym tropem podążymy i sprawdzimy w drugiej godzinie zwrotki refrenów, jak wtedy brzmiała ta cała nowoczesna muzyka.
1: Der gesamten Woche eins. And there always has been and there's nothing we can do about it.

No i tak to się urywa. Ciekaw jestem, czy są wśród słuchaczy i słuchaczek dzisiejszych zwrotek i refrenów osoby, które rozpoznały ten zespół. Zespół, który istniał w najlepsze w latach 70. na brytyjskiej scenie. Ale dzisiaj, szczerze mówiąc, nie jest zbyt dobrze pamiętany, czy też nie jest pamiętany w ogóle. Chociaż prezentował bardzo wysoką jakość. Grupa nosiła nazwę Bebop Deluxe. I trochę grała piosenki, trochę hard, a trochę prog rocka, była jedną nogą w tradycji, a jedną patrzyła już mocno do przodu, już w kierunku nowej fali. Zresztą lider tego zespołu, jego wokalista, gitarzysta Bill Nelson później nagrywał muzykę no dość futurystyczną momentami, czerpiącą również z postpunku i sięgającą po syntezatory, elektronikę, ale w 76 roku jeszcze to było takie właśnie modern music, taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowy utwór z płyty zespołu Bebop Deluxe, właśnie wydanej w roku 76, ale ta grupa wydała w tamtym roku dwa albumy. Pierwszym z nich była płyta Sunburst Finish, która zawiera no, utwór, który fascynuje mnie niezmiernie. To będą prawdziwe akrobacje rockowe. Proszę tylko posłuchać, tak zaczyna się ta właśnie płyta, Fair Exchange.

próbowałem w trakcie utworu wynotować sobie wszystkie skojarzenia. Brzmiało to mniej więcej, jakby ktoś wrzucił do Malaxera płyty takich wykonawców jak Queen, Pink Floyd, Black Sabbath, T-Rex, Deep Purple czy David Bowie, a potem zaserwował nam ten koktajl, ale podczas przejazdu kolejką górską. Fair Exchange to grupa Bebop Deluxe i przede wszystkim jej charyzmatyczny, niedoceniony bardzo, mam wrażenie, jeżeli chodzi o historię brytyjskiego rocka, frontman Bill Nelson z roku 1976, bo ten właśnie rocznik sponsoruje tę godzinę zwrotek i refrenów na antenie Trójki. No i jeszcze jedna nazwa powinna w tej wyliczance paść, ale zachowałem ją sobie na specjalną okazję, na ten właśnie moment, który teraz nastąpi. Thin Lizzy.

To także jeden z tych albumów z 1976 roku, który zestarzał się wyjątkowo wdzięcznie i urodziwie. Jailbreak, album grupy Thin Lizzy, wydany właśnie w tym roku. Zresztą kilka miesięcy temu poświęcałem jubileuszowi tej płyty trochę miejsca w zwrotkach i refrenach. Dziś wysłuchaliśmy utworu tytułowego, który wydaje mi się, że dość dobrze reprezentuje pewną aurę brzmieniową tego właśnie rocznika, roku 76, bo to rok, w którym na horyzoncie jest już coś nowego. Jest punk rock i nowa fala. Ukazuje się pierwsza płyta Ramones, ukazuje się sławny singiel God Save the Queen grupy The Sex Pistols i ten kolejny rok, rok 77, przejdzie do historii jako rok zero, tak zwany rok zero, od którego liczy się te, na nowo te historie muzyki rozrywkowej od eksplozji punk rocka właśnie, ale ten punk rock pojawia się już w roku 76 i to całkiem wymiernie. Stary porządek zaczyna płonąć, ale na razie jeszcze nie jest tego do końca świadomy. Nie jest do końca świadomy swojego schyłku. Najlepiej sprzedające się płyty tego rocznika to między innymi The Eagles Greatest Hits i Hotel California, debiut jednak dosyć tradycyjnej w swoim brzmieniu grupy Boston, płyty Petera Framptona, Doobie Brothers czy Jamesa Taylora, ale w większości są to składanki. No i jest potrzeba nowego otwarcia, nowego brzmienia. Obok debiutów Ramones czy singlowego debiutu Sex Pistols pojawia się jeszcze jeden debiut i to również, jak w przypadku Ramones, jest Nowy Jork. To grupa, która już 2-3 lata później będzie na pierwszych miejscach list przebojów. Ale ten debiut jest jeszcze dość skromny i wpatrzony równie mocno w muzyczną przeszłość, w lata 60. A mówię tu o grupie Blondie.

Blondie i Ex-Offender. Pierwszy utwór na ich pierwszej płycie. Płycie zatytułowanej po prostu Blondie i wydanej w roku 1976. No, grupa, która odmieni muzykę, wprowadzając do niej swoje własne, wyrastające właśnie z punku, interpretacje disco, reggae czy rapu, a przy okazji nagra kilka doskonałych płyt, jak chociażby Parallel Lines, to dwa lata później. W tymże 76 roku to jeszcze zespół zasłuchany w lata 60. I w grupy dziewczęce, przede wszystkim w takie zespoły jak The Ronettes czy The Supremes, Ex-Offender Debbie Harry i jej niezwykle stylowi koledzy z zespołu Blondie. No ale nie wszyscy wykonawcy, którzy w roku 76 byli aktywni, dają się tak łatwo sklasyfikować i ten podział na starych i nowych nie był tak oczywisty, na pewno nie w przypadku Davida Bowiego. Rok 76 to chwila przed jego berlińskim okresem, ale to już coś, co ten berliński okres no, bardzo mocno zapowiada. To płyta Station to Station. Płyta, jeżeli chodzi o liczbę utworów, skromna, bo to zaledwie 6 kompozycji, ale każda z nich to zupełnie osobna i bardzo ważna artystycznie opowieść. Bynajmniej niewesoła również w przypadku tego kolejnego nagrania. Stay.

Day to David Bowie z płyty Station to Station. To z samego początku roku 1976 utwór, który wyłonił się w dużej mierze z niekończących się studyjnych improwizacji. Jego strukturę, jeżeli chodzi o akordy, zaproponował sam Bowie, ale później sekcja rytmiczna i gitarzyści Carlos Alomar i Earl Slick podążyli tropem, a może tripem, bo swoją rolę odegrały tu też używki, tropem inspiracji funkiem, dość ewidentnej w przypadku tego utworu. No a rok później ukazała się płyta Low, na której taki utwór nie mógłby się już wydarzyć, a raczej gdyby się wydarzył, to miałby 2 minuty zamiast 6 i bardzo określoną, rozrysowaną geometrycznie strukturę bez cienia improwizacji. I to jest piękne w obu tych ujęciach talentu Davida Bowiego i jego zespołu. Carlos Alomar tutaj robił rzeczy na gitarze absolutnie zapierające dech w piersiach. Rok 1976 to również kolejna w dyskografii tego artysty ważna płyta Marvina Gaye'a. Płyta zatytułowana I Want You. Tak ona się kończy.

Różne mogą być werdykty w kwestii kondycji muzyki rockowej w 1976 roku, ale Soul miał się wtedy fantastycznie. Niedawno wspominaliśmy przecież album Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera, no a teraz za nami Marvin Gaye i fragment płyty I Want You, jednej z najbardziej zmysłowych płyt w dziejach, After the Dance. I to już prawie wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy, ale proszę zostać z nami, bo po 21 na naszej antenie rozmowa z noblistką Olgą Tokarczuk. My tymczasem dziękujemy za to spotkanie w audycji Zwrotki i refreny. Na zakończenie jeszcze, a jakże, z roku 76, to będzie Warren Zevon i Desperados Under the Eaves. Tymczasem Olga Szućko i Kuba Mrożewski, kłaniamy się. Dobrego wieczoru.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
2: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
1: Brzmi jak cenna umiejętność.
2: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Krzysztofa N., mężczyzny, który planował zamach na premiera i szefa MON. On sam nie przyznaje się do winy. Prezydent USA nadal bez decyzji o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Powiedział tylko, że zapłacą za nią Polacy. Polskie piłkarki w finale baraży do Mistrzostw Świata. O wygranej w meczu z Belgią powiemy za chwilę w sporcie. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, aby trafił do aresztu, a jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. O szczegółach Piotr Durys.
7: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
8: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
7: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
8: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
7: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Senat uchwalił z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Wprowadza ona dodatkowe możliwości oraz narzędzia, które pomogą blokować szkodliwe treści, będące przestępstwami wpisanymi do kodeksu karnego. Senat po zapowiedzi premiera Donalda Tuska przyjął poprawki, które usprawniają procedurę oraz przyspieszają reakcję służb. Dzięki poprawkom przestępstwa takie jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa czy też podżeganie do samookaleczenia będą blokowane natychmiastowo, mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W przyszłym tygodniu projekt ustawy wróci do dalszych prac w Sejmie, a stamtąd później trafi na biurko prezydenta. Wiceszef resortu przypomniał, że jest to druga ustawa cyfrowa,

0: druga ustawa cyfrowa. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował przepisy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Polacy chcą zbudować amerykańską bazę wojskową w swoim kraju. Projekt miałby być finansowany z polskich funduszy.
1: Prezydent kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy skomentował sprawę powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Donald Trump wypowiedział się na ten temat przed swoim odlotem na Alaskę, gdzie podczas wiecu wspierać będzie lokalną partię republikańską. Polska chce zbudować bazę, zobaczymy, ale oni za nią zapłacą. Podkreślił amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Polska strona wciąż nie dostała jednak jednoznacznej odpowiedzi, jakie są dokładne amerykańskie intencje w tej sprawie. Donald Trump kilkakrotnie już sugerował, że taka baza powstanie. W połowie września prezydent stwierdził, że nowa baza stanowiłaby historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Polski rząd prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie te słowa, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw, że trwająca pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko sąsiedniej Ukrainie może rozdać się na terytorium NATO, ocenia stacja CBS News. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Lekarze usunęli guzek z płuca wykryty podczas rutynowych badań. Zabieg przebiegł pomyślnie, przekazała Stolica Apostolska. Operacja rozpoczęła się tuż po 18 i trwała niecałe 2 godziny. Jak podało biuro prasowe Watykanu, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidywanym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Operację papieża przeprowadził profesor Stefano Margaritora, specjalista chirurgii klatki piersiowej, który ma na koncie ponad 5,5 tysiąca zabiegów. Papież po operacji ma spędzić w szpitalu około tygodnia.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana lub dostateczna. W Nowej Rudzie powietrze jest złej jakości, a w Krotoszynie bardzo złej. Około 14% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Mateusz Foremniak.
4: Dobry wieczór. Nasze piłkarki uwierzyły i podtrzymały swoje nadzieje na awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Po wyjazdowej porażce 0-1 rewanżowy mecz w półfinale baraży z Belgią trwał tak długo, jak to tylko było możliwe, bo Polki dopiero po rzutach karnych zapewniły sobie awans do decydującej rozgrywki. W regulaminowym czasie gry było 2-1 dla naszych, po dramatycznej dogrywce 3-2, a w karnych Polki okazały się lepsze 4-3. W nagrodę o awans zagrają prawdopodobnie z Irlandią, która właśnie broni 8 bramek zaliczki w meczu z Kazachstanem. Panowie z topowego poziomu grają dzisiaj w Lidze Mistrzów. W najciekawszym z naszej perspektywy meczu Sabah Baku 2-0 wygrał ze Slawią Praga. Grali Puchacz, Nowak i Kubiak. W drugim już zakończonym spotkaniu Sporting Lizbona też 2-0 grał na wyjeździe Lens, a od 21 grają na 7 kolejnych stadionach, jak na razie bez bramek. Nam pozostaje śledzenie występów w Lidze Mistrzów reprezentantów innych dyscyplin, na przykład hokeistów. W swoim ostatnim meczu tegorocznej edycji GKS Tychy 3-6 przegrał z Tappara Tampere. Dobrych wieści nie przyniósł dzisiaj również Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista niestety przegrał w 1/8 finału tysięcznika w Szanghaju z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. Dalej w turnieju podobnej rangi, ale w Wuhan gra Maja Chwalińska. Ona 6-3 i 6-2 ograła egipcjankę Sherif. W nagrodę czekają pojedynek z Marii Bouskową. Jutro za to polski pojedynek. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Wielki, ale powrót szykuje się w F1. Wyjątkowo nie chodzi o kierowcę, a o miejsce. Do kalendarza już za kilka lat ma wrócić Afryka. Dzisiaj ogłoszono podpisanie 10-letniej umowy na organizację wyścigów w Rwandzie. Ostatni raz Formuła 1 gościła w Afryce w 1993 roku, kiedy Grand Prix odbyło się w RPA.
0: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na północy po południu możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg. Na termometrach będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
7: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
6: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
8: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
7: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają

0: znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
2: I to bardzo dobre.
0: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Klub Trójki.
5: Dobry wieczór Państwu, Michał Nogaś. Dzisiejsze wydanie Klubu Trójki, specjalne wydanie, nadajemy z Wrocławskiego Domu Literatury, który w tym roku świętuje dziesięciolecie. A Państwa i moją gościnią jest laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, Olga Tokarczuk. Dobry wieczór, Olgo.
6: Dobry wieczór Państwu. Cześć, Michale.
5: To zacznę od pytania o wspomnienia, no bo za chwilę będzie dekada od Nobla. Jak się czujesz z tym upływem czasu?
6: Ale zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Ja nie lubię mówić o tych pamiętnych, bardzo dramatycznych dniach, ponieważ ja niewiele pamiętam z tego. Byłam chyba w jakimś takim szoku, że włączył się tryb ochronny, być może jakiś psychiczny. Także właściwie znam opowieści o tym, co tam się działo od męża, od przyjaciół, którzy tam byli. A pamiętam głównie taką ilość bodźców i ich stres jednak taki potężny naprawdę z tego. Pamiętam tylko bardzo miło, jak przyjechali moi tłumacze i spotkanie z nimi było tak, jakby przyjechała duża rodzina z prowincji gdzieś tam, z całego świata i zobaczenie się z nimi jakoś tak, nie wiem, ugruntowało mnie fajnie wtedy.
5: Ja pamiętam inną rzecz. Dzień po tym, jak Akademia Szwedzka poinformowała, że dostałaś Nobla, spotkaliśmy się w Düsseldorfie. Tam była konferencja prasowa i pamiętam, że z mężem szłaś przez miasto, bo szukaliście długo miejsca do parkowania i taka grupa rozentuzjazmowanych Japończyków podbiegła do ciebie z prośbą o autograf i zdjęcie i myślę, że wtedy po raz pierwszy zrozumiałaś, co to znaczy być teraz na oczach, uszach i językach całego świata.
6: No to prawda, bo pamiętam ten moment. Ja myślę, że to też dzieje się tak, że ja dosyć charakterystycznie wyglądam i bardzo często ludzie mnie nawet w innych krajach zaczepiają na ulicy, rozpoznając. Ale no, nauczyłam się, że to też jest bardzo miłe, że gdzieś szczególnie za granicą nie wiąże się to z jakimiś, nie wiem, niebezpieczeństwami, tylko raczej z wyrażaną sympatią.
5: Zacząłem od tego Nobla, dlatego że często mówi się o tym, że ktoś, kto dostaje nagrodę, będącą w dużej mierze uhonorowaniem całego życia zawodowego, już niczego nie musi. A od ciebie oczekiwano, że po Noblu napiszesz kolejną wielką powieść, o której rozmawialiśmy jeszcze przed tym Noblem, że w końcu powstanie ta powieść o Dolnym Śląsku, o ziemiach tak zwanych odzyskanych. No i po niecałej dekadzie w końcu ją mamy. Powieść, która pojawiła się na naszej antenie we fragmentach, która jutro ma swoją oficjalną premierę. Powieść o tej ziemi bardzo ci bliskiej. Ale czy mimo Nobla i tego, że już nic nie musisz, czułaś presję, że powinnaś to napisać?
6: Tak, czułam taką presję, bo ja już materiały do niej i pomysły zaczęłam zbierać dawno temu i jakoś gdzieś ona była w planach umieszczona. Tylko też wiedziałam, że ona będzie wymagała wysiłku i próbowałam się uchronić trochę, jakby odsuwałam w czasie napisanie tego, bo bałam się znowu wskoczyć w ten wir pracy, takiej obsesji. Ja zawsze piszę z taką obsesją, która jest kosztowna emocjonalnie. I dlatego po Noblu wolałam się zająć jakimiś mniejszymi rzeczami, żeby jakoś tak przyjść do siebie i się wyciszyć trochę. No ale temat dla mnie wrócił i ja zawsze myślałam, że ta książka musi być swego rodzaju takim ukoronowaniem też mojego pisarstwa i też być może zakończeniem tego procesu szukania, wynajdowania tematów i budowania z tego całej jakiejś takiej wieloksiążkowej historii. Tego, jak widzę świat i czym bym się chciała z innymi ludźmi podzielić. Dlatego ja ją miałam głęboko gdzieś w torbie, nosiłam ze sobą, dopisywałam spostrzeżenia, notatki. A poza tym była jeszcze kwestia takiej niepisanej umowy z ludźmi, którzy mogliby być bohaterami tej książki. I to byli ludzie z mojej rodziny, to byli przyjaciele. I zdałam sobie sprawę z tego, że oni odchodzą. Mój teść na przykład, który mi bardzo dużo rzeczy opowiadał, ale też mój ojciec, bliscy ludzie, którzy doświadczali tamtego czasu jako młodzi ludzie, właściwie nie spisali tego wszystkiego, to się zaczęło jakoś rozwijać.

0: włazić. Natomiast od początku wiedziałam, że to nie będzie kwestia jakby pisania historycznego reportażu, tylko raczej próba zbudowania tego świata, jakby, czy dekoracji z tego świata i opowiedzenia ludzkich losów, które no, wydają mi się ponadczasowe.
1: To też jest ważne. Rozmawiamy we Wrocławiu, u ciebie, w twoim świecie. On jest szerszy niż tylko Wrocław, bo to jest też Kotlina.

0: To jest wszystko ten obszar, który Polska otrzymała po 1945 roku w wyniku Jałty, przesunięcia granic. Otrzymała na dobre i na złe, z bagażem niesamowitych historii, ludzkich losów, tych, które tutaj trwały i tych, które tu przyjechały wagonami. O tym też piszesz. Na ile też napisanie tej powieści było dla ciebie istotne, żeby w jakimś sensie oddać hołd temu miejscu, z którego ty jesteś? I od razu zadam drugie pytanie. Co tobie jako małej dziewczynce dorastającej i potem dorosłej kobiecie mówiono? Albo na co ty zaczęłaś zwracać uwagę jako będąca stąd?
1: Może zacznę od tego drugiego pytania, bo akurat nasunęło mi się takie jakby żywe wspomnienie, że pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to poczucie inności. Wtedy, kiedy się spotykałam z Polską, kiedy studiowałam na przykład w Warszawie, albo kiedy, nie wiem, wyjeżdżałam do Krakowa, to poczucie inności rosło ze mną i pewnie miało jakiś wpływ na kształtowanie mojego charakteru, zwłaszcza zetknięcie się z Warszawą, które było takim szokiem kulturowym w gruncie rzeczy. A z drugiej strony takie poczucie, że to nie jest zwerbalizowane do końca, że właściwie nie mamy takiego języka, że to zostało zhomogenizowane i właściwie się o tych różnicach nie mówi, a jeżeli się mówi, to w takiej formie, to też było charakterystyczne, w takiej formie dowcipu, czy darcia łacha, jak to się mówi, czy jako czymś zabawnym, mam na myśli akcent starszych ludzi, którzy mówili tutaj z takim wschodnim zaśpiewem, albo jakieś wręcz przeciwnie, niemieckie naleciałości, które ja się wychowywałam w takim miejscu, gdzie ludzie mówili cały czas na co dzień jeszcze po niemiecku, liczyli w sklepach pieniądze. I to poczucie inności i brak słów dla wyrażenia tej inności, właściwie nie wiadomo dlaczego, co się takiego stało. A druga rzecz to jest coś, co sobie uświadomiałam dosyć dłużej i co się wiązało z jakąś dziwną ekwilibrystyką pamięci. Podczas kiedy po tamtej stronie jakby Wisły, czy po tamtej stronie Polski mówiło się pamiętać, pamiętać, pamiętamy i będziemy pamiętać, tak tutaj się mówiło, no wydarzyło się coś, ale dokładnie właściwie nie wiemy co, a może się zajmiemy tym, co jest, a nie tym, co było. I ten rozdźwięk między tymi dwoma systemami pamiętania zawsze mnie jakoś bardzo poruszał. I to jest, to samo w sobie jest tematem dla książki. W ogóle to, co robimy z pamięcią i czego nie robimy z pamięcią. Ale też przede wszystkim poruszenie całego tematu zapominania, który jest potężnym mechanizmem, który wiąże się z mechanizmami obronnymi, jest reakcją na traumę najczęściej i może przybrać taki kształt jakby takiego kulturowego zapominania albo kulturowego niepamiętania, które zaczyna mieć miejsce w kulturze. I wychowałam się w takiej rodzinie, w takich rodzinach, wśród takich ludzi, kiedy się raczej nie mówiło o tym, skąd się pochodzi. W mojej podstawówce, w moim liceum raczej nie było obchodów przesiedlenia, raczej się tak wspominało ogólnie z taką jakby dozą, skąd pochodzą twoi rodzice albo twoi dziadkowie, no z Borów, z Barasz, Stanisławów. No to takie było rzucone, ale się nikt do tego za bardzo nie przywiązywał, zwłaszcza, że sytuacja polityczna mówiła o tym, że mój ojciec się urodził w Związku Radzieckim na przykład, nie? Więc to wszystko było pogmatwane i niejasne. I dopiero jako nastolatka zaczęłam sobie to wszystko układać w głowie, jak to wyglądało, a jako dorosła osoba, jako już bardzo dorosła osoba, zdałam sobie sprawę, że oto byliśmy świadkami, niechętnymi świadkami albo połowicznymi świadkami, bo chodzi o mój wiek, ogromnego, niesamowitego wydarzenia w Europie, przesiedlenia milionów ludzi, właściwie wydarzenia, które nie ma sobie równego we współczesnym świecie na taką skalę i że przyjdzie jeszcze na to czas, że będzie to bardzo dokładnie studiowane, a być może będą się od nas uczyć też inne dalekie kraje, którym coś takiego może się przydarzyć na skutek scalenia na przykład kraju jak w Korei, albo na skutek katastrof, albo wojen i że właściwie moglibyśmy mieć wiele na ten temat do powiedzenia. Mówię o takim ja zbiorowym w tej chwili.
0: To jeszcze dopytam o tę drugą część mojej ciekawości wyrażonej w pytaniu, wokół którego krążymy, o tę potrzebę hołdu albo zapisania po prostu historii. Ona jest jednocześnie bardzo odległa, ale też w jakimś sensie

0: się najnowsza, dlatego że ten świat tutaj, a świata jest za dużo, jak wiemy, dzięki tytułowi twojej powieści, on się tu przetwarzał, ale też wytwarzał po 1945 roku.
1: No tak, to jest jakby dalsza część tego ewenementu, tego w ogóle niesamowitego, dramatycznego wydarzenia, że na opustoszałym terytorium państwa, które oddało innemu państwu te wszystkie dobra, jego poprzedni mieszkańcy się usuwają, zostają wypędzeni, wygonieni albo próbują się tutaj jakoś wtopić w to nowe, a nowe jest tyglem kulturowym, etnicznym, które tutaj przychodzi i zaczyna budować społeczeństwo. Fascynujące jest to, że się udaje to społeczeństwo zbudować. Oczywiście też z dużą pomocą aparatu państwowego i tak zwanej centrali, czyli Warszawy, ale to wszystko funkcjonuje. Chociaż tworzy się społeczeństwo zgoła inne, właściwie nieporównywalne z tym jakby wyjściowym, z tym centralnym społeczeństwem. To też nie jest temat dla mnie, tylko raczej dla socjologów, historyków pewnie, historyków i socjologów. Ale te różnice są widoczne i warto je też jakoś opisywać i zgłębiać, na czym to polega. Hołd, mówisz, tak, hołd dla tych ludzi, którzy próbując tutaj ratować swoje życie i żyć na nowo po II wojnie światowej, po wysiedleniach albo ucieczkach, albo emigracji zarobkowej na przykład, próbowało się tutaj zakorzenić i tworzyć struktury, które zaczęły funkcjonować i tworzyć rodzaj jakiejś nowej wspólnoty. Tak, należy się tym ludziom hołd.
0: Bo twoja nowa książka, która, przypomnę, jutro się ukazuje oficjalnie, to jest niemal 700 stron opowieści o bardzo zagmatwanych losach. I na końcu, kiedy dociera się do ostatnich stron, jest takie podsumowanie, raz jeszcze przedstawienie wszystkich bohaterów, bo prawda jest taka, że w twojej powieści, jak w rzeczywistości ówczesnej, to wszystko się mieszało i każde życie toczyło się być może kilkoma ścieżkami jednocześnie i bohaterowie i bohaterki twojej książki spotykają się w najmniej spodziewanych momentach i ta zapomniana przeszłość do nich wraca. Ale myślę sobie, że jeszcze bym chciał dopytać cię o to, co powiedziałaś na początku, o twoich bliskich, że w jakimś sensie pełnisz przy okazji tej powieści rolę kronikarki, osoby, która spisuje te wspomnienia, które nigdy wcześniej nie zostały stworzone na potrzeby dokumentu filmowego, pamiętników zapisywanych gdzieś dla bibliotek lokalnych czy archiwum państwowego. Oczywiście przeobrażasz to w fikcję, mieszasz to, co realne, z tym, co zmyślone. Wyobraźnia ma tu ogromne znaczenie autorki, ale powiedz proszę trochę więcej o tym, czego dowiedziałaś się od teścia, od taty. Co to były za historie, które domagały się opowiedzenia, a przez dekady nikt tego nie umieścił w jakichś wspomnieniach?
1: Przede wszystkim muszę zastrzec na początku, że to nie jest powieść autobiograficzna. W żaden sposób nie da się wysnuć takich wątków, które by były żywcem wzięte z opowieści. Ja też tego pilnowałam, nie chciałam tego robić. Mój tata zostawił pamiętniki i bardzo uważałam, żeby nie brać jakby całych wątków, co najwyżej jakieś takie ciekawe, pojedyncze elementy, które mogłyby być takim klejnotem małym, coś dziwnego, na przykład dziecko osierocone, które było upośledzone umysłowo i które jechało tak z całym transportem, będąc dzieckiem całego transportu i które zwykle siedziało przy otwartych drzwiach i machało nogami. Ten obraz jakoś mi zapadł w pamięć, ale bardzo starałam się, żeby nie powtarzać dokładnie, a jeżeli coś się brało, to tak wymieszać, żeby nie było to oparte na wspomnieniach żadnej konkretnej osoby. Od mojego teścia dowiedziałam się bardzo dużo o Wałbrzychu. To były fascynujące opowieści. Wybrałam niewiele z tego, z tych jego wszystkich opowieści, ale to, co takie najbardziej egzotyczne, to znaczy ten Wałbrzych powojenny, który właściwie się składa z kilku etni, kilku kultur, kilku języków. Ludzie mają swoje, te grupy mają swoje knajpy, swoje sklepy, spotykają się na swoich dancingach, mają swoje krawcowe, a jednocześnie następuje wymiana między nimi. Wymiana mód, wymiana kształtów, nie wiem, żakietów, fryzur. Potem pojawiają się pierwsze fascynacje, miłości i tu już zaczyna się to wszystko kręcić, zagłębiać. To jest tak, że z jego strony taka bardzo etnograficzna, bym powiedziała, wrażliwość, bo był w stanie opisać właśnie, jak to był ubrany, jakie były ogromne

0: ogromne różnice po wojnie w wyglądzie ludzi, którzy tam przyjechali. I jak Wałbrzych był niesamowitym miejscem mieszania się tych wszystkich ludów, które tam wylądowały. Od mojego ojca to dokładnie raczej wzięłam klimat życia na wschodzie, transport ten widziany oczyma dziecka, ten transport, który pełnił trochę taką rolę w mojej rodzinie, opowieści takiej założycielskiej, ten pociąg, który jedzie wypełniony ludźmi, krowami i on się posuwa gdzieś, posuwa się na zachód cały czas, stając długo w różnych miejscach. W mojej dziecięcej wyobraźni, może nawet nie dziecięcej, bo o tym wtedy jakoś tak się nie mówiło, ale trochę później pełnił rolę naprawdę bardzo ważną, to jakoś jest symboliczne dla mnie. Ale też różnych znajomych, którzy, nie wiem, mieszkali w Głuszycy, tam gdzie osiedlało się mnóstwo Żydów, którzy przyjechali tutaj, przetrwali Holokaust za granicami nie tylko Polski, ale w ogóle Europy, bo przetrwali za Uralem i teraz wracali do swoich domów, które często już po prostu nie istniały. W związku z tym te wszystkie próby osiedlenia się tutaj Żydów, łącznie z fascynującą ideą stworzenia etnicznej republiki ludowej na terenach Dzierżoniowa i Bielawy. To takie fascynujące nowinki, w które dzisiaj nawet trudno jest uwierzyć i po prostu kolaps tych wszystkich marzeń o swoim miejscu po pogromie w Kielcach. No i potem wielki eksodus Alija Gomułkowska. Więc te wszystkie rzeczy jakoś tak się splatały, ale każdej próbowałam nadać jakiś taki bardziej uniwersalny sznyt, nie bazując na pojedynczych, indywidualnych historiach.
1: Tak, bo myślę, że dla tych, którzy są nieco młodsi, stanowią młodszą część społeczeństwa, niesamowitym odkryciem może być to, o czym już powiedziałaś, jak wiele różnych osób tu się spotkało na Dolnym Śląsku. I teraz zajrzyjmy do twojej powieści nowej. Mamy ocalałą z obozu koncentracyjnego Żydówkę i jej kolegę Drohobycz. Do tego jeszcze wrócimy. Truskawiec, tę historię dawnej Polski, obecnie Ukrainy, będącej w ogniu wojny. Mamy dziecko cudem ocalałe z wojny domowej w Grecji, które przybywa tutaj. Duża komuna grecka tutaj przecież funkcjonowała i dała wspaniałych obywateli Polski, także artystów. Ludzie uciekający przed rozliczeniami za bycie w AK, z centrali tutaj. Niemcy, ludzie, którzy byli w Festung Breslau, przeżyli, musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Napływowi. No właściwie bardzo też niebezpieczne było na początku to życie tutaj. Trzeba było sobie znaleźć sposób na to, żeby przetrwać. Pamiętam, że Magda Grzebałkowska mówiła, że 45 był często bardziej niebezpieczny i kolejne lata od czasu wojny i okupacji.
0: Tak, to prawda. I jeszcze sceneria, to początek książki, sceneria praktycznie zburzonego Wrocławia. Do gruntu, można powiedzieć, ponieważ całe centrum właściwie się nie nadawało do zamieszkania. Więc to wszystko musiało robić jakieś koszmarne wrażenie na tych ludziach, którzy i tak sami w sobie przeszli bardzo wiele i znaleźli się tutaj. To zdumiewające, jakie są siły życia w człowieku i jak ludzie nie rezygnują, zaczynają uruchamiać jakieś takie tryby awaryjne, takiego sprytu jakiegoś niesamowitego, mechanizmów obronnych, które pozwalają im zapomnieć natychmiast to wszystko, co się złego stało i stanąć na nogi w tym potwornym chaosie. No tak, to jest w ogóle wielka ludzka opera, by tak bym powiedziała, ale też pochwała. Spójrzmy na to z perspektywy takiej, jaką ja miałam do napisania. Się urodziłam w 62 roku, czyli długo po wojnie, no długo, 17 lat po wojnie. I dzisiaj jak się chodzi po tym mieście, w którym rozmawiamy w tej chwili, we Wrocławiu, to jest miasto chyba najbardziej uprzejmych i uśmiechniętych ludzi w Polsce. Tutaj nie ma takiego napięcia, jak jest na wschodzie Polski. Ludzie są też bardzo grzeczni. To miasto kwitnie, jest słoneczne, luzackie, postępowe. I gdyby jakby sobie wyobrazić, że 80 lat temu tutaj właściwie te budynki, w których teraz siedzimy, nie istniały i ścieżki między gruzami prowadziły do jakichś w ogóle dziwnych miejsc i wieczorami rozlegały się strzały i w piwnicach były wciąż ciała ludzi, którzy zginęli tam w czasie Festung Breslau, albo i potem, albo i zamordowani. Więc to jest taki kontrast, który myślę, wydaje, że tworzy bardzo dużą energię właśnie do tego, żeby to

0: powiedzieć i żeby się z tym skonfrontować i w jakim sensie czuję się szczęśliwa, że weszłam w ten temat i że podjęłam to całe wyzwanie opowieści o tym wszystkim. O tej też niesamowitej różnorodności, bo w mojej książce świetnie dogadują się właśnie chłopak z Radomia, który był robotnikiem przymusowym i Niemiec, który właściwie też brał jakiś udział w tym państwie hitlerowskim. Miał swój udział, być może bierny, ale jednak. Dogadują się ludzie, którzy zakochują się w sobie, są ze sobą blisko, potrafią się przyjaźnić. Młoda dziewczyna z jakimś francuskim górnikiem. Więc te wszystkie spotkania tych ludzi leżą u podstaw tego społeczeństwa, które się tutaj pojawiło. Społeczeństwa, które się wzięło właśnie z różnorodności i które nie boi się różnorodności. I ten sukces w ogóle Dolnego Śląska, miasta Wrocławia, Wałbrzycha, polega właśnie na różnorodności. To jest to, jakbyśmy byli ewolucyjnie przygotowani do tego, będąc różni, że mogą nas spotkać takie doświadczenia, że ta nasza różność nam się przyda. Gdybyśmy byli tacy sami wszyscy, to byśmy nie poradzili sobie w trudnych sytuacjach.
1: Ale to też ciekawie brzmi, o czym mówisz, o czym rozmawiamy i o czym piszesz w kontekście Polski współczesnej, która jest odbiorczynią twojej nowej powieści, że nie było żadnej homogeniczności Dolnego Śląska, ziem tak zwanych odzyskanych po wojnie. Tu się tworzyła nowa tkanka. A nam wmawiano przez lata, że po II wojnie światowej i nawet do dziś, niektórzy w to wierzą, Polska jest monoetniczna i homogeniczna. Ta książka, to wszystko, o czym ty piszesz, zadaje kłam tym twierdzeniom.
0: Może nie kłam, może się stara zrozumieć. W jakim sensie ja rozumiem sytuację młodego państwa po wojnie, PRL-u, które powstawało właściwie na bazie, na fundamencie jeszcze niepołączonej po zaborach Polski, prawda, która była taka nie do końca zszyta przez dwudziestolecie międzywojenne. Różnice między tymi regionami były ogromne i co dziwne, dalej są. I państwa, które bardzo II wojna światowa doświadczyła, nie tylko jeżeli chodzi o tak zwaną, nie lubię tego słowa, substancję ludzką, ogromna ilość, 6 milionów ludzi, którzy zginęli, ale też emigracja powojenna, ale też gospodarczy taki upadek, rabunkowe zachowanie okupanta i tak dalej, i tak dalej. Przyłączenie tych nowych ziem, więc nie dziwię się tendencjom władz polskich, że próbowały to w jakiś sposób scalić, próbowały nadać taki ton tej narracji propagandowej, który by stworzył wizję państwa młodego, które się odradza, tak jakby przeszłości trochę nie było. Jakby ta przeszłość, która rzeczywiście była ważna, to była dawna jakaś piastowska przeszłość, która uleczy nasze historyczne rany rozbiorowe, niepowodzenia dwudziestolecia międzywojennego, wojny, okupacje. Jakby to wszystko miało rosnąć teraz w pięknym słońcu nowego, jako homogeniczny naród. I tak byliśmy wychowywani. I ja wyrastałam też jako dziecko w takim triumfie tej homogeniczności, w tej polskości. To jest ciekawe, bo moi rodzice, mój ojciec szczególnie zajmował się folklorem polskim i prowadził zespoły. Ja pamiętam, jak ja poznawałam rejony Polski właśnie poprzez region i poprzez stroje ludowe. Strasznie mnie to fascynowało, że są te stroje ludowe. I to było wtedy jakoś tak modne w PRL-u, że no właśnie jesteśmy tacy różni, tu mamy krakowiaka, tu mamy kujawiaka, a jednak tworzymy ten wielki, wspólny, podobny do siebie naród, mówimy tym samym językiem, gwary są źle widziane, idziemy ku temu, żeby stworzyć piękną polszczyznę, która odtąd będzie już te wstydliwe zaciągania i te wszystkie dziwne gwary wycinała z siebie. Więc w jakim sensie rozumiem tę potrzebę, taką psychologiczną, zbiorową. A z drugiej strony prawda jest dużo bardziej skomplikowana i niejako taka brudna, bo ten tygiel, z którym mieliśmy do czynienia na Dolnym Śląsku, był nie tylko w różnicach, nie wiem, w strojach i we fryzurach Francuzek i nie wiem, kobiet z Borysławia, ale dotyczył mentalności, dotyczył religijności, dotyczył sympatii politycznych. Bardzo głęboko dotyczył kultury. To były ogromne różnice kulturowe, które od ludzi, którzy ledwo posługiwali się językiem polskim i nie znali najbardziej podstawowych udogodnień cywilizacyjnych, aż po ludzi, którzy domagali się codziennych gazet, dyskusji i klubów filmowych. I to wszystko w jednym mieście, na jednym terytorium, więc to naprawdę była ogromna.

0: ogromna praca, która też musiała być tutaj przeprowadzana pewnie przez ośrodki kultury, przez życie społeczne, życie kulturalne. I to bardzo dobrze jakoś pamiętam.
1: Robi wrażenie rozmach tej powieści. To, ile historii opowiadasz na łamach jednej książki, też to, że wracasz oczywiście do wydarzeń historycznych, często bolesnych, bo bez tego by się nie udało tej prozy skonstruować. Pogrom kielecki, rzeź wołyńska, obozy koncentracyjne, zagłada, to jak państwo komunistyczne potraktowało żołnierzy AK. Wszystko to, co się tu dzieje, historia Niemców, którzy zostali, stali się z panów podnóżkami, byli tutaj często na siłę przetrzymywani, bo bez nich zakłady państwowe nie mogłyby funkcjonować. Można powiedzieć, że w jakimś sensie mniej więcej to wiemy, ale też twoja książka przynosi, przynajmniej dla mnie, jako dla czytelnika, wiele odkryć związanych z historią tego rejonu Polski, tej nowej powojennej, no i w ogóle całego kraju. Co dla ciebie, bo piszesz w podziękowaniach o współpracy z naukowcami, którzy sprawdzali pewne rzeczy, pomagali ci w prowadzeniu tych wszystkich poszukiwań, tego, co nazywane jest po angielsku researchem. Co dla ciebie, mimo wszystko, osoby stąd, żyjącej właściwie przez cały czas życia z krótkimi wyimkami tutaj, na ziemiach tak zwanych odzyskanych, było zaskoczeniem w czasie pracy nad tą książką? Do jakich informacji po raz pierwszy dotarłaś? Albo co zaskoczyło cię tak bardzo, że wiedziałaś, że musisz to do książki włożyć?
0: Ja tylko chciałam jakby tytułem wstępu do tej odpowiedzi powiedzieć ci, że ta praca dowiadywania się o historii Dolnego Śląska, ona trwa od 90. lat, bo z jakiegoś powodu wtedy to moje pokolenie i pokolenie troszkę starsze i troszkę młodsze, nagle zaczęliśmy się tym interesować, tak zupełnie świadomie. Nie wiem, co się stało, to też jest temat do socjologów, ale jakby prace i poszukiwania do tej książki w moim przypadku trwają właśnie od 90. lat. To jest odkrywanie, wiesz, historii Nowej Rudy albo swojego domu. Ja właściwie zaczęłam tę książkę pisać razem z Domem Dziennym, Domem Nocnym. Między tymi dwiema książkami jest jakiś rodzaj rezonansu. I masz rację, wszystko to mniej więcej jakoś wiemy, ale pamięć potrzebuje i takie uświadomienie sobie jakiegoś procesu czy jakiegoś fenomenu potrzebuje szczegółów. Ludzki umysł potrzebuje detali, szczegółów i niejasnych sytuacji, znaków zapytania, żeby to mógł objąć. I myślę, że to jest między innymi zadanie dla literatury. Mnóstwo było takich drobnych odkryć. Bardzo mi się podobało mapowanie Wałbrzycha i sprawdzanie, odkrywanie tego właśnie, gdzie były jakie restauracje, co się grało w tych restauracjach, jakie piosenki się śpiewało wtedy. Zakłady pracy, jak funkcjonowały, spółdzielnie. Jest zresztą do tego bardzo duża literatura i można sobie to poczytać z wielką ciekawością. Takim odkryciem, które przyjęłam prawie z niedowierzaniem, była ta tendencja zaraz powojenna ruchów żydowskich, które się tutaj znalazły, zresztą bardzo podzielone, bo to z każdej strony, od syjonistów też po bunt, po ludzi, którzy raczej kładli nacisk na asymilację i uważali się właściwie za obywateli, za Polaków, kulturowo też. Ta idea powstania, o czym już mówiliśmy, powstania etnicznej Republiki Żydowskiej, bardziej jako postulat niż jakieś tam polityczne działania i o tym też się dowiedziałam od naukowców tutaj stąd i widziałam te dokumenty. Niesamowita rzecz, która jest opracowywana właśnie tutaj na Uniwersytecie Warszawskim i wiem o tym, że są o tym książki i powstaje jeszcze wciąż jakaś duża monografia na ten temat. Niesamowite historie związane z powrotem Polaków z Rosji. Nieprawdopodobne historie, które u mnie się wcielają w historię Niny Lewandowskiej. Jest to historia oparta na prawdziwych rzeczywiście zdarzeniach, ale też te wszystkie zbiegi okoliczności, o których słyszałam, które kazały ludziom akurat, nie wiem, osiedlić się w jednym miejscu, a nie przyjąć do osiedlenia drugiego miejsca, albo jakieś rozpoznania się po wielu latach niewidzenia się wojny, nagle spotkania się na ulicach z kimś, kto kiedyś był bliski i właściwie myślało się, że po tym strasznym zamieszaniu już w innym kraju zupełnie, gdzieś w jakichś Niemczech, w jakimś Breslau, nagle się można odnaleźć, rozpoznać na ulicy.
1: Dodajmy, bo książka dopiero się pojawi w księgarniach, że Nina to jest właściwie, no, cudem ocalała dziewczynka, której pewne kobiety pozwoliły iść wzdłuż torów, a potem inne kobiety się nią zajęły, że

0: to się wydaje tak bardzo nieprawdopodobne, ile ona musiała przejść tysięcy kilometrów albo przejechać, żeby odnaleźć spokój albo nie, tego nie będziemy zdradzać, ale że właśnie w tej powieści, jak i w każdej tak naprawdę książce, nie tylko Olgi Tokarczuk, która dzisiaj gości w Klubie Trójki, jest tyle niesamowitych historii, że właśnie one są najbardziej prawdziwe, że nikt by tego nie wymyślił, co przyniosło życie w tak okrutnym momencie historii.
1: Tak, to ja już bardzo dawno to odkryłam, że rzeczywistość jest dużo bardziej niewiarygodna niż jakakolwiek fikcja i że po prostu nie starcza nam wyobraźni do tego, żeby sobie upleść takie wydarzenia i takie zbiegi okoliczności, takie historie. W związku z tym zawsze przystępuję do odsłuchiwania, do wysłuchiwania historii ludzkich, prawdziwych, z wielką pokorą.
0: Teraz, żeby zbyt wiele nie zdradzić, ale jednak coś o tej książce powiedzieć. Chciałbym cię zapytać o to, jak wymyślałaś narratora tej powieści i kto to jest. Co możemy powiedzieć? Ta książka jest opowiadana przez kogoś w pierwszej osobie liczby mnogiej.
1: Uwielbiam pierwszą osobę liczby mnogiej.
0: Dodam, że trzeba dotrzeć do 610 strony twojej książki, żeby zrozumieć, kto to jest. Ale skąd pomysł na właśnie takiego opowiadacza?
1: To jest, wydaje mi się, jedna z kluczowych rzeczy w moim pisaniu. Im jestem starsza, tym sobie to coraz bardziej uświadamiam, ale ten problem z kreacją narratora i usłyszeniem tego głosu właściwie wynikł i uświadomiłam go sobie przy księgach jakubowych. Bo to jest wielki problem w ogóle w literaturze. Kto opowiada tę historię? I przyjęliśmy jakby w historii literatury, że ten trzecioosobowy narrator, którego tak chętnie się używa w literaturze klasycznej, albo pierwszoosobowy, który jest też takim wytrychem i otwiera wszystkie drzwi do pisania, że to są takie konstrukty, które są bardzo wydajne i w ogóle są super, cudownie jest tak pisać, ale że one mają określone możliwości eksploracji tego świata przedstawionego. Albo stają się takie jakby niewiarygodne. Pierwszoosobowy narrator jest świetny, ale ja zawsze jakoś stronię od niego, bo mi się wydaje, że to jest narrator, który właśnie mnie ogranicza w pisaniu. Chociaż napisałam przecież Prowadź swój pułk przez kości umarłych i to się super niosło. Świetnie się pisze pierwszoosobowym narratorem i gdybym nie pracowała z jakimiś ludźmi, którzy uczą się pisania i którzy chcieliby napisać swoją pierwszą książkę, to bym im tego narratora polecała jako rodzaj takiego, wiesz, butów do biegania, które cię poniosą. Trzecioosobowy narrator jest nudny, jakiś taki nie wiadomo skąd to się bierze to wszystko, skąd ten głos dochodzi, trochę jak mikrofon w teatrze, że nigdy nie wiesz kto to mówi, musisz dopiero po ustach rozpoznać. Więc przy kolejnej książce zaczęłam się zastanawiać i szukać tego głosu, który będzie opowiadał jedną historię albo wiele historii. I coraz bardziej dostawałam jakoś takiej obsesji, że muszę wiedzieć, kto to mówi, dopóki nie będę pewna, jak to opowiadać. I bardzo często było tak, że na to odkrycie, na ten wgląd właśnie w głos narratora musiałam sporo czekać. Przy Księgach Jakubowych, zanim usłyszałam tę czwartoosobową narratorkę w postaci Jęty, musiałam długo czekać, mimo że miałam już zebrane informacje, mimo tego, że wiedziałam już mniej więcej, co będę opowiadać, to dalej potrzebowałam tego głosu. I tutaj przy tej książce było to samo. Być może dlatego zwlekałam tak długo z napisaniem tej opowieści, dopóki nie zrozumiałam, kto to mówi i że tymi kimś... Ale to nie powiem tego, kto to mówi, prawda? Niech sobie czytelnik się zaznajomi z tym głosem i potem sam do niego dołączy, myślę.
0: A czy możemy w jakimś sensie powiedzieć, nie zdradzając zbyt wiele od go, że to jest narrator metafizyczny?
1: Czy to jest narrator metafizyczny? Tak, tak samo jak Jęta była narratorką metafizyczną. Tak, ja to nazywam panoptykalny, narrator panoptykalny, czyli taki, który widzi wszystko, czyli ma dostęp i do naszych głów, czy do głów bohaterów, do myśli, ale też, który widzi pewne wzory rzeczywistości, pewne zależności, które nie są widoczne z pojedynczego, indywidualnego punktu widzenia.
0: To teraz idziemy dalej w tej próbie opowiedzenia świata tej powieści, tego, co się wydarza, a jednocześnie, żeby zbyt wiele nie zdradzić.

0: zdradzić, ale tutaj jednak muszę docisnąć noblistkę. Otóż przyznam ci się szczerze i naszym słuchaczkom i słuchaczom, że kiedy pokonywałem z przyjemnością ogromną kolejne strony książki, dodam też, że ona zaczyna się w pewnym domu we Wrocławiu, w który wpada bomba, ale nie wybucha. Tam są ci wszyscy bohaterowie, którzy potem rozchodzą się po okolicy. To, kiedy ta opowieść już tak zaczyna płynąć i pojawiają się kolejne jej etapy, nagle pojawia się ten tytuł Mesjasz. I aż mnie zatkało. Myślę sobie, oho, tak oto Olga Tokarczuk spotyka się z tym, o którym mówiło się, że gdyby przeżył Holokaust, to pewnie byłby noblistą. Czyli Bruno Schulz pojawia się na kartach twojej powieści. Skąd ten pomysł? Dlaczego? I jak to się stało, że w pewnym momencie, już trochę zdradzę, jeden z twoich bohaterów, właściwie, no i ty też, jako osoba pisząca tę książkę, zaczynacie pisać Schulzem.
1: Bruno Schulz się nie pojawia w tej książce, to już szybko trzeba jakby wprowadzić tę poprawkę. Ale masz rację, gdyby Bruno Schulz przeżył Holokaust, to z pewnością dostałby Nagrodę Nobla, ale z pewnością pojawiłby się w Wałbrzychu, dlatego że tak wyglądały transporty. Drohobycz i Borysław przyjechały do Wałbrzycha i okolic. I mieszkało tutaj, Wałbrzych budowali borysławiacy i drohobyczanie. Oczywiście i Niemcy, i Francuzi, i potem Grecy i tak dalej, i Żydzi, ale tych drohobyczan było bardzo wiele, więc gdybyśmy mieli jakąś historię alternatywną stworzyć, to na pewno uczyłby w którymś liceum i nie wiem, co by się potem z nim działo.
0: On się nie pojawia fizycznie, bo już nie żyje i to wiemy od początku, ale pojawia się historia Mesjasza, czyli tej powieści zagubionej.
1: Jest taka miejska legenda w Wałbrzychu, z którą miałam wiele razy do czynienia, że w Wałbrzychu są nadal ukryte obrazy i rękopisy Brunona Schulza, że przyjechały, po prostu ktoś to wziął z Drohobycza i je ukrył. I to jest temat w ogóle na zupełnie inną powieść, bardzo możliwe, że kryminalną, można napisać cudowny kryminał na ten temat. Ale w świadomości zbiorowej tych Wałbrzyszan, którzy się jakby interesują historią swojego miasta, ten wątek cały czas powraca jako taki sensacyjny. Jest kilka lokalizacji i w ogóle, tak jak ze Złotym Pociągiem, to dla miłośników literatury to jest Mesjasz. I byłabym nieuczciwa, gdybym tego wątku nie włączyła do książki, bo bardzo głęboko wierzę w to, że ci wszyscy ludzie, którzy przyjechali na te opustoszałe tereny, że nie tylko przywieźli ze sobą swoje młynki do kawy i, nie wiem, swoje wspomnienia, ale przywieźli też swój zasób taki kulturowy i literacki. Znaczy podróżujemy ze swoimi przeczytanymi książkami, ze swoimi baśniami, które nam opowiadali rodzice, ze swoimi fragmentami, poematami, które powtarzamy w myślach. I literatura podróżuje razem z nami. I tak jak być może Warszawa przeżyła i budowała się na Baczyńskim, tak my tutaj mamy po prostu Brunona Schulza. To jest jakby pisarz nasz, dolnośląski, można powiedzieć. Złożony, wieloetniczny, jakby powstały w różnych językach, w różnych nawiązaniach do niemieckiego języka, do jidysz, w genialnej polszczyźnie, mieszance powstający, słowotwórczy. Po prostu Bruno Schulz jest dolnośląskim pisarzem.
0: A cieszyło cię, czy też może paraliżowało to spotkanie z nim w tym sensie, że no pojawiają się prawdopodobne cytaty z tej powieści zagubionej, niedokończonej w twojej książce. Więc ty wchodzisz w jakimś sensie w buty tragicznie zmarłego wielkiego pisarza.
1: Ja myślę, że należy to czytać. Nigdy bym się nie odważyła na coś takiego, na jakieś imitacje. Ale spójrzmy na to tak, że widzimy ten maszynopis książkowy poprzez jakby innego bohatera, który niejako nadpisuje na nim swoją własną wrażliwość i postrzeganie świata. W związku z tym nie wiemy, czy to jest prawdziwy maszynopis, czy to jest jakiś palimpsest. Na pewno nie jest to imitacja Brunona Schulza. Byłoby to bluźniercze zupełnie i to ze strony pisarki na dodatek. Nie mogłabym tego zrobić. Jest to rodzaj gry literackiej. Sprawiało mi ogromną przyjemność pisanie tego wątku maszynopisu, zarówno jakby w tym, co mógłby on tam zawierać, czym być i w ogóle, ale też jak działać, co wywoływać w czytelniku i jak być traktowany przez innych ludzi. I ten temat zagubionego maszynopisu jako swego rodzaju

0: rodzaju skarbu, takiego borgesowskiego skarbu należącego do jakiejś zbiorowości. Bardzo mnie niósł, bardzo mi się podobał ten pomysł i wydawał mi się niezwykle ważny. On musiał się znaleźć w tej książce.
1: I w tej książce jest też ona kolejnym zapisem twojej wrażliwości, bo często o tym mówisz. To znaczy na nieludzkich bohaterów też zwracasz uwagę. I mrówki, i krowy, i psy, i drzewa, i grzyby są też bohaterami twojej powieści, bo one też uczestniczą w wojnie, też są ofiarami. I też biorą udział w odbudowywaniu tego świata na nowo. W ogóle myślę o tej powieści jako wciąż osoba, w której głowie buzują myśli na temat tej książki, bo ona pracuje z każdym, będzie pracować przez długi czas, jako o takiej sytuacji, w której ty na wielu płaszczyznach toczysz grę z czytelnikiem, z czytelnikami. Nawet na końcu jest gra, której nie będziemy zdradzać. Dodatek pierwszy to jest gra. Super się gra w tę grę. Takie podsumowanie książki. Kto mógł śnić w taki, a nie inny sposób. Ale mam takie wrażenie, że po prostu dla ciebie poza dużą odpowiedzialnością pisanie też tej powieści było jakimś rodzajem frajdy. Że mogłaś sobie na bardzo wiele już po prostu pozwolić.
0: Tak, to prawda. Ona mi kosztowała dużo pracy, ale też takiej przyjemnej pracy i przyjemnej. Czasami było tak, że nie wiem, w czasie jakichś spotkań z przyjaciółmi po prostu opowiadałam to wszystko, podniecałam się tym wszystkim, co sama odkrywam, jak to zrobię. Wiele rzeczy było dla mnie no, świeżymi odkryciami, takimi dziecięcymi wręcz, więc tak, miałam poczucie frajdy, miałam poczucie tego, że tworzę rzecz skomplikowaną, jakąś taką bardzo wzorzystą, która może być czytana z różnych stron i można czerpać przyjemność na różnych poziomach z tej książki. I że przypomina ona, że mówi o świecie, którego jest za dużo, ale też jakby radzi sobie z tym dzisiejszym, całkiem współczesnym przestymulowaniem tego świata właśnie w taki sposób, w jaki sobie chyba musimy poradzić. Bawiąc się tym, łącząc wszystko ze wszystkim, szukając dalekich analogii tam, gdzie nie przyszłoby to nam przedtem do głowy, bawiąc się w koincydencje, w przypadkowe spotkania, bawiąc się znaczeniami, odnośnikami, korespondencjami, wierząc, że świat jest zbyt skomplikowany, żebyśmy mogli go zamknąć w jakiejś jednej prostej narracji i że tak już będzie i że nigdy się nie wyprostuje. I że musimy być na tę nową rzeczywistość naszego myślenia i naszej wrażliwości otwarci, że nie da się już wrócić, nie da się już jakby świata uprościć na nowo. Nie da się już wrócić do tamtych czasów, kiedy wszystko było jasne. Kobiety były w kuchni, mężczyźni byli na wojnie albo jeździli samochodami i wszystko się dało powiedzieć, bo ci byli po prawej, ci byli po lewej. I łatwo było w tym żyć. I ten świat jest wyzwaniem dla nas, dla naszej inteligencji, dla naszej wrażliwości, ale też niesie ze sobą jakiś nowy rodzaj piękna, kalejdoskopowego, bym powiedziała, które dopiero zaczyna się przed nami otwierać.
1: To jest opowieść z jednej strony bardzo lokalna, bo poświęcona konkretnemu miejscu na mapie Polski i Europy, ale też z drugiej strony bardzo uniwersalna, bo to, co przydarzyło się ziemiom zachodnim, tak zwanym odzyskanym, przydarzyło się też wielu innym miejscom na świecie. I czy nam się to podoba, czy nie, w tym skomplikowanym świecie będzie się dalej przydarzać. I jak myślisz, co ta książka mogłaby powiedzieć ludziom z teraz, stąd, ale też z przyszłości o człowieku, o historii, o polityce, i o naturze?
0: Wiesz co, nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. To jest pytanie o przesłanie książki. Ja go chyba jeszcze nie widzę w taki skomplikowany sposób. Dla mnie ta książka jest bardzo pozytywna, to znaczy jest optymistyczna, bo naprawdę mam, też widzę to po sobie, że żyjemy w świecie jakiegoś takiego nieznośnego, trudnego do wytrzymania chaosu i lęku, którego doświadczamy na takim zupełnie innym poziomie, bardzo głębokim, chociaż teraz on już zaczyna przybierać konkretne kształty lęku przed wojną, przed zagładą, przed czymś, co jest niewypowiedziane, czego nie rozumiemy, przed sztuczną inteligencją, która wychodzi poza nasze możliwości zrozumienia. I ta książka dla mnie

0: pokazuje jakieś takie niesamowite siły życia, siły organizacji się na nowo po wielkiej katastrofie. I kiedy się ją czyta i kiedy się właściwie zaczyna zastanawiać nad losami tych ludzi, jak się ich potoczyły życie, ale też co oni zrobili, jak oni weszli na nowy stopień niejako radzenia sobie z tym ogromem i nieprzewidywalnością świata, to rodzi się takie uczucie, że jest w nas ogromna ilość życia i radzenia sobie i czegoś pozytywnego i że no po prostu siły życia są ogromne i my mamy do nich dostęp. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Mówię dosyć prosto, ale wydaje mi się, że pierwszą emocją, która przyjdzie po przeczytaniu tej książki, takim wrażeniem, będzie to jednak coś pozytywnego. Coś, co doda sił i uskrzydli być może.
1: To coś pozytywnego na koniec, bo bardzo szybko nam minęła ta godzina. Tematów są tysiące w tej książce. No, tak się potoczyła nasza...
0: No bo świata jest za dużo.
1: Jak to rozumieć?
0: Że świata jest za dużo, że pierwszy raz żyjemy w takim momencie jakby rozwoju ludzkości, że albo przystosujemy się do tej jakby intensywności świata, który sami stworzyliśmy, albo zginiemy. To najkrótsza definicja.
1: To chciałbym czymś pozytywnym zakończyć, z przymrużeniem oka albo nie. Jedna z twoich bohaterek, Wanda Lewicz, wróży z kuli i zarabia w ten sposób na życie, ale też pomaga komuś w życiu. Ale jej kula widzi alternatywne historie. Więcej niż jedną. Że życie czyjeś, na przykład Szczepana, który ma chorobę nowotworową i jego żona pyta Wandę, jaka będzie przyszłość. No, widzi jedno w kuli, ale widzi też drugie. I teraz spróbujmy na koniec postawić taką kulę przed tobą, przed Olgą Tokarczuk. Czy myślałaś o tym, kim byś była, gdybyś nie została pisarką i noblistką?
0: Bardzo często o tym myślę i jest stary filozof, bardzo stary, który zastanawiał się nad tą właściwie tym zagadnieniem takim, czy przypadek, czy fatum rządzi naszymi życiami, rządzi procesami historycznymi. Ukuł takie pojęcie klinamenu. Klinamen to jest taki punkt zwrotny w rzeczywistości, w którym podejmujemy jakąś decyzję, idziemy albo w jedną, albo w drugą stronę. I tutaj jakby w klinamenie rozdwajają się nasze życia i zapewne ich jest jakaś nieskończona ilość, a może ich jest właśnie całkiem niewiele, więc bardzo często sobie wyobrażam, gdzie w moim życiu były takie klinameny i gdzie, kiedy podejmowałam decyzje, jak mogły się potoczyć moje życie. I mogę ci tylko zdradzić, że tych wersji mojego życia jest bardzo wiele, w których robię różne rzeczy i tylko nieduża ilość tych żyć jest związana z pisaniem. Więc dotarłam tutaj, gdzie jestem z tą książką, do takiego chyba jakby bardzo, bardzo takiej rzadkiej odnogi jakiejś, takiej bocznej. Ale nie wiem, które wybory były tak naprawdę ważne i które były nieważne.
1: To Lukrecjusz wymyślił. To pojęcie.
0: Lukrecjusz, oczywiście, klinamenu.
1: Bazując na Epikurze, więc to właściwie jest filozofia filozofii.
0: Tak, ale bardzo ważna, ponieważ filozofia się tym fatum czy przypadek zajmuje od zawsze właściwie. Powiedziałabym, że to jest jeden z ważniejszych tematów filozofii.
1: A nie bez powodu i nie przypadkiem Olga Tokarczuk gościła w Klubie Trójki we wtorkowy wieczór, w przededniu, dokładnie w przededniu premiery najnowszej powieści Świata jest za dużo. Książka wyrusza w świat, już nie jest twoja, już teraz każdy ją będzie czytał po swojemu i szukał relacji z własną historią, bo każda polska rodzina ma przecież w swojej opowieści, w swojej historii mnóstwo takich zakrętów i ścieżek, o których piszesz. Olga, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Pa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Improwizowane materiały wybuchowe znaleziono u mężczyzny, którego zatrzymano w związku z planami zamachu na premiera i szefa MON. Grupę rannych Ukraińców przewieziono do hubu medycznego w Jasionce. Są wśród nich osoby poszkodowane na froncie. Meta zlikwidowała 4 miliony fałszywych kont, za pomocą których wyłudzano pieniądze. Jeśli w środku znajdują się kulki łożyskowe albo jakieś śrubki, to w jakimś celu musiały być tam umieszczone, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. O petardach znalezionych u 66-letniego Krzysztofa N. z Wrocławia. Jest on podejrzany o przygotowywanie zamachu, m.in. na premiera i szefa MON. Prokurator przyznał, że do śledczych trafia wiele zawiadomień o groźbach wobec polityków, a część ich autorów szuka rozgłosu albo może być niepoczytalna. W przypadku 66-latka prokuratura uznała jednak, że zagrożenie jest realne, mówił Piotr Antoni Skiba.
7: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, która nie robi tego dla pieniędzy, a która rzeczywiście wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
6: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje na to, aby mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu. Do hubu medycznego w Jasionce przewieziono grupę rannych Ukraińców. Są wśród nich osoby, które doznały obrażeń na froncie i w trakcie rosyjskich ataków dronowych. Polski hub ewakuacyjny w Jasionce powstał 4 lata temu. Pracują w nim ratownicy i lekarze. Łącznie w ciągu 4 lat dzięki nim przetransportowano do szpitali w różnych krajach ponad 5 tysięcy pacjentów z Ukrainy. Na miejscu był Maciej Jastrzębski.
8: Z projektu tymczasowego hub w Jasionce został przekształcony w pierwszy i jak na razie jedyny na świecie medyczny punkt ewakuacyjny, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel zarządzającego hubem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Adam Szyszka.
9: Samolot medyczny już od nas zabiera pacjentów do krajów właśnie członkowskich mechanizmu unijnego.
8: Ratownicy stabilizują pacjenta i przygotowują do podróży. Dziś pod ich opiekę trafiła grupa rannych, w tym młodszy sierżant Aleksander.
10: Był strzelkowy bij, zeszli.
8: Była wymiana ognia. Szturmowaliśmy pozycję wroga. Była walka i zostałem ranny. To jest wojna. I tak wyszło.
10: Kulowe poranienie.
8: Ranni Ukraińcy noc spędzą w Jasionce pod opieką polskich medyków. Jutro z pobliskiego lotniska polecą jedni do Niemiec, inni do Holandii, jeszcze inni do Norwegii. Tam przejdą proces leczenia i rehabilitacji. Maciej Jastrzębski.

0: Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone nie zaprzestały dzielenia się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą, podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Informacje te potwierdzili również przedstawiciele ukraińskich władz. Według Donalda Trumpa Stany Zjednoczone dążą do zakończenia wojny i współpracują w tym celu zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją.
2: Donald Trump kolejny raz podkreślił, iż odnosi wrażenie, że to Władimirowi Putinowi bardziej zależy na zakończeniu wojny niż ukraińskiemu prezydentowi. Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump został zapytany, czy Stany Zjednoczone wstrzymały wymianę danych wywiadowczych z Ukrainą. Naprawdę im pomagamy w zakończeniu konfliktu. Chcemy definitywnego końca wojny, dlatego im pomagamy i dzielimy się danymi wywiadowczymi. Współpracujemy z Ukraińcami i Rosją, żeby doprowadzić tę wojnę do końca.
3: Roger Wicker, przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Sił Zbrojnych, stwierdził, że wymiana informacji wywiadowczych między Waszyngtonem a Ukrainą ma charakter dwustronny, co jest kluczowe w obliczu niebezpiecznej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, z jaką świat musiał się zmierzać od dawna. Washington Post poinformował, że Biały Dom wraz z europejskimi sojusznikami pracują nad nowym planem zakończenia konfliktu. Gazeta informuje, że jednym z kompromisów ma być przywrócenie dostaw rosyjskiej ropy i gazu do Europy, a zyski z tego podzielone by zostały między Moskwą a Kijów. Plan obejmuje również gwarancję bezpieczeństwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Meta, właściciel Facebooka, usunęła prawie 4 miliony kont, stron i grup na Facebooku wykorzystywanych do oszustw finansowych. Spółka poinformowała w komunikacie o międzynarodowej operacji FBI wymierzonej w organizację oszustów w Nigerii i Ganie. Meta wraz z 14 innymi koncernami cyfrowymi połączyły siły z organami ścigania z 10 krajów. Namierzono 30 ośrodków obsługujących fejkowe strony. Zatrzymano 28 osób i uwolniono 117 przetrzymywanych w jednym z takich ośrodków w Ganie. Ludzie ci byli zmuszani do pracy przez grupy przestępcze. Większość oszukańczych stron była skierowana do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia na zachodzie, postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na północy po południu możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 15 stopni.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
7: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
6: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
7: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 6 minut po godzinie 22.
10: Ha.
11: Cecha.
10: Ha.
11: Cecha.
10: Jacek Kabrylo.
11: Marek Kaczyński.
12: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
12: To znowuż my. To jest kolejne jubileuszowe, jak zwykle, wydanie audycji HCH.
11: Jesteśmy z Państwem po raz 372 i nie zawahamy się wypełnić najbliższych 2 godzin muzyką. Będzie to muzyka nowa, albo nawet jeszcze nowsza. I nawet w drugiej godzinie będzie nowość tak naprawdę, bo posłuchamy przede wszystkim nowej płyty pewnej artystki z Katalonii, która premierę miała w Polsce na festiwalu Unsound w Krakowie. No ale posłuchamy też starszych nagrań Mariny Herlop.
12: A w pierwszej godzinie, jak to zwykle bywa, moc nowości, zatem rozpoczynamy.

0: Dziś muzyka z oklaskami na sam początek naszego spotkania, ale no inaczej jej rozpocząć nie mogliśmy.
1: 26 lat temu, 14 października 2000 roku ukazał się ten album. Podwójny koncert nagrany w Carnegie Hall. Jakiego zespołu? Budka Suflera. Ale nie o to nam chodzi.
0: Nie, no tak.
1: 25 lat później w tej samej sali zagrał...
0: Kto nie nagrywał w Carnegie Hall?
1: Tak, tak. Cameron Winter, frontman grupy Geese. I to jest taka płyta, że jakby rzadko się zdarza, żeby solowy artysta, samodzielnie sobie akompaniujący, grający swoje piosenki w takich oszczędnych wersjach aranżacyjnych, żeby był w stanie takim repertuarem i samym sobą wypełnić taką salę. I muszę powiedzieć, że jak słuchałem sobie tej płyty Camerona Wintera, to przypomniały mi się jakieś inne, różne, wielkie płyty, kiedy artysta solo, na przykład Neil Young, Life at Macy Hall, i tam też wszystko się zgadzało. To były kapitalne wersje jego piosenek, grane solo. Tutaj jest podobnie.
0: No tak, siada do fortepianu, gra, śpiewa. No wszystko jest. Recenzje znakomite. Właściwie wszędzie. Okazuje się, że płyty słuchają i weterani rock'n'rolla, i młodzież. W związku z tym chyba dało mu się połączyć po prostu bardzo różną publiczność.
1: No coś się tutaj wydarzyło niezwykłego.

I też wydaje mi się, że to jest też najlepszym potwierdzeniem jest ta płyta tego, że w formacji Geese Cameron Winter odgrywa fundamentalną rolę. Jego wokal, jego ekspresja, sposób patrzenia na melodię, sposób budowania napięcia, no to wszystko jest niezwykle ważne. Nie umniejszam wagi innych wkładu, innych muzyków, ale bez tego człowieka to chyba by to wszystko nie pojechało tak daleko. A jedzie...

0: I w przypadku zespołu Big Thief, gdzie każdy właściwie prowadzi karierę solową i robi to świetnie. Zresztą, skoro już tak, to zespół Big Thief także planuje album koncertowy, zdaje się, i to z jakąś ogromną liczbą nowych utworów. Trzypłytowy, zdaje się, album, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie wszystko dopiero przed nami. Tych oklasków może być w najbliższym czasie znacznie więcej. To ty mi powiedziałeś ostatnio, że mój Rubiens nagrał płytę koncertową. Tyle tylko, że on nie sięgnął po swoje utwory, tylko po utwory zespołu The Strokes, czyli Alex Cameron.
1: Tak, tak. Będziemy coś prezentować z tej płyty? Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie nie.
1: Zostawiam to tobie.
0: To nie, tak, w tonacji trójki od czasu do czasu się pojawią te fragmenty, jednak to jest płyta zupełnie innego kalibru.
1: Na razie zaglądamy na inną płytę, też nową, też premiera piątkowa.
0: I to nie jest album Aphexa Twina, nie jest to reedycja żadnej z płyt warpowskich sprzed lat.
1: Ani płyta grupy Mouse on Mars, ani płyta z Chicago z lat 90.
0: Ani Borsow Kanada.
1: Współcześnie wydana w Chicago i niby jest to płyta solowa, firmowana przez artystę, którego dobrze znamy, Jeremiah Chu, ale pomagają mu różni koledzy i koleżanki. Maria Sofia Honer, pojawia się Patrick Shiroishi, Booker Staldram i tak dalej, i tak dalej. Na tej płycie, która jest w większości jednak płytą elektroniczną, jak z lat 90.

0: Jeremiah Chew z najnowszej płyty zatytułowanej Edge Conditions. Utwór AM Fuses, ale to jeden z kilku takich wyróżniających się fragmentów, gdzie naprawdę amerykański artysta pokazuje dar i tworzenia, kreowania, programowania rytmów i programowania brzmień elektronicznych, syntezatorowych.
1: Tak, ale to jest ten jeden z tych artystów, który nagrywa dla International Anthem, którego płyty są dość różne, powiedziałbym. On uczestniczył w bardzo różnych projektach dźwiękowych i także związanych z field recordingiem i także z muzyką improwizowaną, zatem można go odnaleźć rzeczywiście w różnych przedsięwzięciach, no ale ta płyta jest przynajmniej w dużej części elektroniczna i spokojnie mogłaby znaleźć się w katalogu jednej z elektronicznych wytwórni europejskich na przykład. Natomiast która wytwórnia chciałaby przygarnąć More Ease, to już chyba nie jest pytanie, ponieważ przygarnęła ją wytwórnia Free Jockey. I słusznie zrobiła. I słusznie zrobiła, bo to jest po pierwsze artystka z ogromną wyobraźnią, czyli Mary Maurice Rubio tak naprawdę. Maurice, artystka, która wydaje, jeśli dobrze liczę, drugi solowy album w tym roku, ale nie jedyny, bo także z Wendy Eisenberg w duecie pani opublikowały wspólny album. Jest jeszcze jedna płyta na jej koncie z innym artystą. Jest także płyta z Claire Rosie z ubiegłego roku. W związku z tym tych nagrań jest bardzo dużo. Natomiast ta nowa płyta to jest taki ukłon w stronę i bardzo pięknego akustycznego grania i kolejny ukłon w stronę Steve'a Reicha tak naprawdę. Jego struktur, które jak się okazuje budują całe piosenki i całe utwory na tej płycie. To rzecz przedziwna, jak takie proste, zapętlone motywy, które kojarzymy z muzyki Steve'a Reicha, stają się podstawą różnych piosenek, bardzo różnych artystów. I tak tutaj jest. Zresztą na tej płycie zatytułowanej Valley and Structure pojawiają się dobrzy znajomi Wendy Eisenberg, Connor Simmons, Jed Gatterman. Zatem to jest taki skład, który z Marii Rubio pracuje od lat.
0: Kiedyś nagrywały regularnie razem z Claire Rosie. Teraz ta druga artystka ostatnio z Martyną Bastą, ale też mamy płytę solową. Na obie nagrywają dość często. Płyta Claire Rosie z kolei nosi tytuł On Holding. I też to jest ten sam tydzień w ogóle.
1: Tak jest, to wszystko naraz się ukazało. Mam wrażenie, że to chyba tydzień po tym, jak Claire Rosie opublikowała płytę z Martyną Bastą. Zatem gdzieś tam wszystko łączy się w jedną całość. Zatem najpierw Marie Rubio, czyli Maurice, a później Claire Rosie.

0: kompozycja Holy Sedative, a wcześniej More Is I'm the Structure.
1: Blisko, ale jednak się trochę oddalają te dwie artystki. Teraz zajrzymy do Francji, co nam się zdarza dość regularnie. Tyle, że tutaj, no, muszę powiedzieć, że jeden z czytelników mnie upomniał, że ukazała się taka oto płyta, bo te płyty z Francji to czasem trafiają, informacje o nich trafiają do nas z opóźnieniem. I rzeczywiście, pod koniec września ukazała się trzecia płyta w katalogu francuskiej wytwórni Omerta. I Omerta to jest kolektyw taki rockowy, eksperymentalny, ale nie z tych takich najdzikszych. To są jednak piosenki, tylko że wyciągnięte w takie formy, że mogliby nagrywać na wytwórni Constellation Records. Mam wrażenie, to jest taki, taki styl, taki tryb działania.
0: Bo różne kolektywy państwu przedstawiamy z Francji, z Auvergne na przykład, no to trochę inne historie, ale tak, tutaj gdzieś zanurzymy się w takie dosyć łagodne dźwięki.
1: Ale ci się z tymi owerniackimi zespołami kumplują, zdaje się, więc to jest gdzieś w poszerzeniu, to jest część tej samej sceny. Florence Giroux, Pierre Bourgeot, Romain de Faron, Jonathan Grincolot, Romain Hervaux i Jérémy Sauvage wydali płytę Humble, a my dla państwa wybraliśmy utwór pod tytułem Change.

0: francuska Omerta z albumu En Bleu Change. To takie właśnie dłuższe formy, ale piosenkowe.
1: Podobnie jak Syd Matters. Tutaj przypominam, że graliśmy nową płytę wydaną po raz pierwszy po 16 latach. To jeśli chodzi o francuskie nowości, które na pewno pojawią się albo u nas, albo w środowej tonacji. Dominika po latach także wydał w miniony piątek kolejną płytę. Bardzo piękną, piosenkową. Także proszę nasłuchiwać. I proszę nasłuchiwać duetu Opla, który powraca. Jakiś czas temu Hubert Zemler zapowiadał ten album w audycji Samocha, mówiąc, że w październiku na pewno się ta płyta pojawi. I jest Hydra. To jest, jeśli dobrze liczę, czwarta płyta tego duetu. Chociaż w pewnym momencie duet stał się kwartetem, bo dołączył Stasiuk i Trzaska, ale teraz wracamy do wersji dwuosobowej, czyli Piotr Bukowski grający na gitarze i obsługujący elektronikę oraz Hubert Zemler, perkusista, ale także zajmujący się elektroniką. I o ile na samym początku Opla jakoś tak bardzo silnie była związana, wydaje mi się, z tradycją ludową, przeobrażaniem jej i przekładaniem na język dwóch instrumentów, tak teraz mam wrażenie, oni się coraz bardziej od tego oddalają.
0: Trochę się zrobiła taka grupa raczej o przyszłości, raczej o jakiejś przyszłej albo odległej tradycji.
1: Tak, nie takiej,
0: czwarty
1: którą,
0: świat.
1: Tak, możemy sobie tutaj wziąć pod rękę i wyobrazić jakoś.
0: Tak, tak. Z tej płyty dla Państwa za chwilę utwór Procent i tak tropem perkusji pójdziemy, bo oczywiście w duecie tym ważną rolę pełni Hubert Zemler. A w triu Holy Tongue, które wydało właśnie trzecią płytę, bardzo ważną, istotną rolę pełni nasza ulubiona perkusistka Valentina Magaletti. Alan Wooton i Susumu Mukai jej towarzyszą, ale całość jest taka dubowa i bardzo, bardzo, bardzo mocno w
1: perkusji. Valentina Magaletti to może z More Ease konkurować w liczbie wydawanych płyt w roku.
0: Rocznie, z całą pewnością.

0: Najpierw Opla Procent i później Holy Tongue Włoto 25 z albumu Basilikum.
1: I powoli zamykamy tę część naszego spotkania.

0: spotkania zamykamy projektem specjalnym, którego mózgiem operacyjnym jest Emil Miszk, który, nie wiem jak on to zrobił, ale zebrał fantastycznych muzyków i stworzył prawdziwą orkiestrę.
1: Gigantyczny 16-osobowy zespół towarzyszy mu na płycie zatytułowanej Megalopolis, a ten skład nosi nazwę Emil Miszk Modulaire. I wieloczęściowe kompozycje, bardzo ambitne. Zakończymy pierwszą godzinę jedną z nich. Shapes of Water, część druga, Concentration.
0: I wracamy po 23:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żandarmeria Wojskowa sprawdza plażę w Karwi, gdzie znaleziono fragmenty niezidentyfikowanego obiektu. Przypadkowa osoba informowała służby o dronie. 9 zarzutów dla mężczyzny, który planował zamach na premiera i szefa MON. Tylko za jeden może mu grozić do 15 lat więzienia. Polskie dzieci błyskawicznie przybierają na wadze. Okazuje się, że tyją najszybciej w Europie. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora wyjaśni okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Poinformował o tym rzecznik komendanta głównego żandarmerii Dariusz Rozkosz. Zgłoszenie o natrafieniu przez przypadkową osobę na obiekt przypominający drona wpłynęło do służb około 18:30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren. Wojsko podało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. Według mediów urządzenie ma około 2 metrów długości. Gości. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Najważniejszy to zarzut siłowego obalenia władzy państwowej, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Według śledczych podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba mówił, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono ładunki wybuchowe.
6: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
5: Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny. Jutro zbierze się w tej sprawie sąd. Komisja Wenecka twierdzi, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według organu doradczego Rady Europy w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki jak dotąd nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych przez Sejm. 4 z nich nie zostało dopuszczonych do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. O szczegółach Michał Makowski.
7: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
7: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
9: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
7: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: 2 obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlinków w Polsce mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. Trafią do Polski i tu staną przed sądem, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że sytuacja pokazuje wzrost zagrożenia ze strony

0: Rosji.
1: Wzrost zagrożenia akcjami sabotażu, prowokacji powietrznych, ataków na przejścia graniczne, na razie po stronie ukraińskiej. To wszystko jest faktem. Ja ostrzegałem o tym opinię publiczną i w Polsce, i w Europie, że będziemy się musieli spodziewać w tym roku i być może w przyszłym wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie wszyscy mi wtedy wierzyli. Jest mi bardzo smutno, że niestety miałem rację.
2: Wcześniej w mediach społecznościowych premier odniósł się do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego dla Rzeczpospolitej. Prezydent mówił w wywiadzie, że nie widzi zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość, skomentował we wpisie szef rządu. Na Litwę przybyli pierwsi amerykańscy żołnierze. Wojska USA ponownie będą tam stacjonować rotacyjnie, a poszczególne kontyngenty mają się zmieniać co kilka miesięcy.
3: Informacje o przybyciu pierwszych amerykańskich żołnierzy przekazał w serwisie X prezydent Gitanas Nausieda. Świetna wiadomość. Pierwsi żołnierze amerykańskiej rotacji wylądowali na litewskiej ziemi. Razem jesteśmy silniejsi, czytamy w jego wpisie. Za powrót amerykańskich wojsk podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wojska USA od kilku lat stacjonowały na Litwie rotacyjnie. Agencja BNS przypomina, że latem w związku z przeglądem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie w kraju pozostało około 100 amerykańskich żołnierzy. We wrześniu litewskie władze przekazały, że na Litwę wrócą 2 bataliony, czyli łącznie ponad 1000 wojskowych. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej. Premier Mindaugas Sinkevičius zadeklarował, że Wilno jest gotowe pokryć koszty jej funkcjonowania, jeżeli Waszyngton podejmie taką decyzję. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ponad 2 miliony z nich waży więcej niż powinno. Co roku przybywa 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością. Tak wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
4: Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, a często otyłe dziecko to otyły dorosły, mówi diabetolog, endokrynolog profesor Alina Kuryłowicz.
5: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi.
4: W kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych mają pomóc wprowadzone od września zmiany w jadłospisach stołówek szkolnych, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Taką ankietę przeprowadzano, że 70% rodziców absolutnie akceptuje te wprowadzone zmiany i jest zadowolona z tego, więc to nas utwierdza w przekonaniu, że decyzje były słuszne.
4: Nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu oraz częste spożywanie fast foodów, słodzonych napojów i słodyczy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Mateusz Foremniak.
8: Z wiarą i determinacją do samego końca rozegrały rewanżowy półfinałowy barasz o awans na Mistrzostwa Świata nasze piłkarki. Opłaciło się, bo pomimo porażki w pierwszym meczu 0-1 z Belgijkami dzisiaj w Gdańsku, to Polki mogły świętować. Łatwo co prawda nie było, bo po 2-1 w regulaminowym czasie gry i zakończonej wynikiem 3-2 dogrywce o wszystkim decydowały rzuty karne. W nich stanęło na wygranej 4-3, a 2 strzały przeciwniczek zatrzymała nasza bramkarka Kinga Seweryn. Po meczu w rozmowie z TVP Sport nie robiła z siebie bohaterki.
9: Cieszę się, że pomogłam drużynie w tym momencie, ale to samo mogę powiedzieć, że grałyśmy do ostatniej minuty, do ostatniego gwizdka. Cały czas szłyśmy na bramkę, bez strzelania bramek nie da się niczego udźwignąć, więc jestem strasznie dumna z tego zespołu i to widać, jak dobrym jesteśmy zespołem i jak wielki potencjał mamy.
8: W finałowym barażowym dwumeczu zaplanowanym na przełom listopada i grudnia o możliwościach naszej kadry będą miały okazję przekonać się Irlandki, które po wygranej 8-0 w Kazachstanie dopełniły formalności u siebie, tym razem zwyciężając 4-0. Niemało bramek padło też w dzisiejszych spotkaniach Ligi Mistrzów. W meczu Sabah Baku ze Slawią Praga na boisku zobaczyliśmy 3 Polaków, a 2-0 wygrali mistrzowie Azerbejdżanu. Takim samym wynikiem zakończyły się również spotkania Sportingu z Lens i Atletico Madryt z Manchesterem United. Barcelona 4-1 okazała się lepsza od Galatasaray, RB Lipsk 1-0 ograło PSV, Arsenal 3-0 odprawił Lille, Villarreal 3-1 Napoli, klub Brugge wywozi wygraną 4-3 od Interu, a w meczu Wikinga z Bayernem padł remis 3-3. Nam dzisiaj z emocji w Lidze Mistrzów pozostało trzymanie kciuków za hokeistów GKS-u Tychy. Wynik padł hokejowy, ale 3-6 wygrali przyjezdni z Tappara Tampere. Szymon Kucharski po meczu przyznawał, że rezultat mógł być nieco lepszy.
10: Na pewno żal tej drugiej tercy, gdzie właśnie po karach straciliśmy bramki, potem 5-5. Niefortuna ta druga terca, bo pierwszą tercę wygraliśmy. Przyjechali tutaj z zamiarem awansować właśnie do tej playoffów. Nie chcieli nam dać pole do popisu,

0: grali swój po prostu hokej, tak jak to grałem u siebie, więc ciężko na pewno było grać, bo musieliśmy się dużo bronić.
1: Dla ekipy GKS-u był to ostatni występ w tegorocznej edycji rozgrywek. Swój udział w turnieju ATP rangi 1000 w Szanghaju na 1/8 finału zakończył Hubert Hurkacz, który w trzech setach nie dał rady Hiszpanowi Fokinie. Dalej ale w Wuhan gra za to Maja Chwalińska, która w dwóch setach bez większych problemów ograła Egipcjankę Sheriff. Z wyjazdu do Wiednia na mecz Pucharu Europy z tamtejszym BC na tarczy wraca King Szczecin po przegranej 93-96, a remisem 30-30 swoje spotkanie w Lidze Europy z Diko Perbalem zakończyli szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk.
2: Jutro na termometrach przeważnie od 13 do 15 stopni, poza tym zachmurzenie będzie duże, ale są możliwe większe przejaśnienia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na północy po południu mogą pojawić się burze.
3: Autopromocja. To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
4: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
5: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
4: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
3: Czy to mógł być motyw?
5: I to bardzo dobry.
4: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: 10 minut po godzinie 23.
8: H.
9: CH.
8: CH.
9: H.
8: CH.
9: Jacek Kawryluk, Marek Kaczyński.

0: 372 wydanie HCH. Witamy Państwa raz jeszcze.
1: Jacek Habryluk.
0: I Bartek Chaciński. I Marina Herlop. To jeszcze singlowy utwór zapowiadający najnowszy album Gia Gia. No ale właściwie to jest trochę tak. Kto by się spodziewał? Artystka, która wydała już kilka bardzo interesujących albumów, która regularnie występowała w Krakowie na Unsoundzie. Właściwie była taką rezydentką tego festiwalu od jakiegoś czasu.
1: Pojawiała się także na Wantarcie, pamiętajmy.
0: To prawda. No i zanim przyjechała w tym roku, ja mówię oczywiście z żalem, kto by się spodziewał, że nagra płytę życia. Bo to jest chyba najbardziej interesujący jej album. A ty, Jacku, miałeś okazję być na tym wydarzeniu. Na tej premierze.
1: Wiesz, rozwinę, bo to wszystko stało się zupełnie przypadkowo, bo no, to jest taki okres, że festiwali, koncertów jest rzeczywiście bardzo dużo i trochę biegamy. I to było tak, że w piątek rano słuchałem jej płyty i po południu po prostu wpadam na jej koncert. I to jest takie zestawienie, właściwie 1+1. I nagle okazuje się, że to, co na płycie brzmi znakomicie, to w wersji koncertowej, zwłaszcza, że Marina pojawiła się ze swoim składem, zabrzmiało moim zdaniem jeszcze lepiej. I to na koncercie odnosiłem wrażenie, że oto słychać tutaj wszystko, aczkolwiek nie mamy do czynienia z kopiami Bjerk czy Rosalii, tylko z takim bardzo indywidualnym głosem i z artystką, która no, naprawdę dała świetny koncert w piątek wieczorem w Nowej Hucie w ramach Ansandu. No, pokazując, że to jest, no, kiedyś nazywało się to takim, powiedzmy, elektroniką awangardową, alternatywną. Dzisiaj to właściwie trudno szukać jakichś określeń na to, co robi Marina Herlop, bo to momentami są po prostu świetnie napisane piosenki. No, mamy wrażenie, że gdzieś tutaj mogłaby występować Bjerk, mogła pojawić się Enya na przykład w którymś momencie i wiele, wiele takich punktów odniesienia się pojawia.
0: No tak, tak. No to jest, to są świetnie napisane piosenki, ale też wspaniale skomponowana cała płyta. Podobno tym razem artystka wręcz do tego stopnia misternie chciała ją ułożyć, że stworzyła na podłodze studia gigantyczny schemat tej płyty ze wszystkimi zmianami harmonicznymi, zmianami tempa, metrum.
1: Czyli jakaś taka partytura graficzna powstała.
0: Taki rodzaj partytury graficznej. I rzeczywiście słucha się tego znakomicie w całości. My dla Państwa poszatkowaliśmy tę płytę na fragmenty i jeszcze będziemy wracać do poprzednich, żeby to zestawić.
1: Ale jest jedna rzecz, o której od razu muszę powiedzieć, bo w przypadku tak bardzo komentowanej płyty Rosalii, ja na przykład miałem przesyt tymi różnymi pomysłami, tymi, że nagle mamy chór, dziesiątki instrumentów i właściwie czułem się po tej płycie zmęczony. Tak tutaj jest moim zdaniem wszystko w punkt, to znaczy nic nie jest przesadzone.
0: To prawda. Wszystko w sam raz i ta płyta się zmienia. Z utworu na utwór to są nowe pomysły. Tych pomysłów do końca nie brakuje. To wracamy na płytę Mariny Herlop, a później jeszcze trochę o samej artystce.

0: Marina Herlop i Asmeigas z najnowszej płyty Dzia Dzia, wydanej w ostatni piątek i wtedy też premierowy koncert na krakowskim Unsoundzie. A sama artystka pochodząca z Katalonii i tam tworząca, to jest z wykształcenia pianistka.
1: Tak, która zaczęła grać w bardzo młodym wieku na fortepianie. Później zdaje się, że zrezygnowała, odeszła od muzyki, po czym powróciła i już została dzisiaj oczywiście gra na instrumentach klawiszowych, ale nie tylko na nich, no przede wszystkim śpiewa. No i ten jej język tak swoiście skonstruowany przecież to jest też element całego tego spektaklu, bo tak to należy nazwać, no przynajmniej to, co wydarzyło się w Krakowie, to z tych koncertów, które pamiętam, oglądałem do tej pory tej artystki, no to była rzecz najciekawsza, najlepsza.
0: Zafascynowana przed jeszcze nagraniem tej płyty, zafascynowana gamelanem, podróżowała, nagrywała na Bali gamelan. Tutaj są partie przez nią zarejestrowane tych dźwięków i w ogóle dużo, dużo bardzo ciekawych partii perkusyjnych, bardzo urozmaiconych, czy to programowanych, czy to granych na instrumentach perkusyjnych. Są takie fragmenty quasi orkiestrowe już właściwie. Są momenty, kiedy bardzo to przypomina twórczość Bjerk w takich misternych aranżacjach. No ale nigdy też nie przekracza granicy takiej, kiedy byśmy powiedzieli, że to jest jakiś rodzaj naśladownictwa. No. Przypomina to bardziej właśnie finezją, skalą, ciekawymi rozwiązaniami harmonicznymi, ale niekoniecznie wprost.
1: Myślę, że ta Bjerk tutaj pojawia się ze względu na głos. Może nie na podobieństwa, bo jednak to nie są podobne głosy, natomiast chodzi o samotraktowanie głosu jako instrumentu, o to, że w którymś tam momencie ten głos staje się absolutnie główną częścią kompozycji. Wszystko jest podporządkowane głosowi, on się zmienia. No, w związku z tym to nie jest takie proste i powiedziałbym banalne śpiewanie po prostu.
0: I bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tę płytę, Marina Herlop pracowała nad nią i wydawała cały proces wydawniczy, prowadziła sama, niezależnie.
1: Bo już to nie jest już płyta, która się ukazała w Panie.
0: Tak, to już nie jest Pan Records, tylko to jest własne wydawnictwo Mariny Herlop, więc naprawdę pod każdym względem jest to rzecz warta wzmianki, godna uwagi. To jest, wydaje mi się, już w pełni autorskie, zupełnie świadome i dodatkowo jeszcze bardzo kompletne dzieło. Marina Herlop. Jeszcze jeden utwór?
1: Tak jest.
0: Z tej najnowszej płyty Average Evil.

0: Marina Herlop z albumu Dzia Dzia, wydanego w ostatni piątek. I to było dopełnienie tej palety języków też, bo jak powiedziałeś, to jest swoisty język, też jeśli chodzi o mieszankę, którą śpiewa Marina Herlop. Mieliśmy galicyjski, mieliśmy kataloński, tutaj było trochę angielskiego.
1: Trochę tak, ale to jest też taka mieszanka nie do końca zrozumiała.
0: Tak,
1: i mamy łączność z innym koncertem Ansandu, który odbył się tym razem w Warszawie, bo państwo wiedzą, w tym roku festiwal odbywał się i w Warszawie, i w Krakowie. Filharmonia Narodowa, widziałem cię na balkonie. Siedziałeś, zdaje się, rząd ode mnie.
0: I za tobą.
1: Poza Rafałem Rogińskim wystąpiła również Daimanda Galas, która śpiewała również w swoim języku, tak, wymyślonym od początku do końca. Chociaż czasami także, zdaje się, był jeden utwór po francusku, ale to jest taki francuski, który jest zrozumiały chyba wyłącznie dla niej. Natomiast to jest to, co łączy te dwie panie między innymi. No, to operowanie głosem, to w jaki sposób... I to jest ciekawe, to zestawienie, prawda? Z jednej strony historia, no kawał historii ponad 40-letniej więcej osoby, która robiła takie rzeczy z głosem na scenie wyłącznie z fortepianem i tutaj mamy kolejne pokolenie, które ten głos wykorzystuje w zupełnie inny sposób.
0: Kiedyś trzeba zrobić taki przegląd języków nieistniejących.
1: To mielibyśmy
0: dużo bardzo.
1: Dwie godziny wypełnione muzyką. I przynajmniej
0: oczywiście
1: nie musielibyśmy komentować tekstów.
0: Tak, tak. No tutaj też sobie to darowujemy, bo nawet w momencie, kiedy się pojawia hiszpański czy kataloński, no to nie jesteśmy do końca w swojej strefie językowej, więc nie będziemy państwu tłumaczyć tego, o czym Marina Herlop śpiewa, ale za to wrócimy do tego, jak się kształtował, do tego momentu, w którym się kształtował jej styl. Dlatego, że ona jest obecna na scenie muzycznej już długo, ponad 10 lat, w sensie takich profesjonalnych nagrań muzycznych. Tylko, że na początku to były płyty wykorzystujące fortepian, wykorzystujące barwy syntezatora i głos właśnie. Takie trochę bardziej, powiedziałbym, tradycyjne, jeśli tak to można określić. Natomiast w pewnym momencie, gdzieś w okolicach pandemii, tak jak to wielu artystów zmieniało trochę brzmienie, zmieniało styl, Marina Herlop zajęła się przede wszystkim komponowaniem z użyciem

0: życiem Abletona. I ten jej język po pierwsze stał się bardziej elektroniczny, po drugie stał się bardziej swobodny. I o tym mówiły, to o tym świadczyły wydawane kolejne płyty, już te postpandemiczne, czyli Pripyat i Nekuja.
1: No i jeśli chodzi o płytę trzecią, czyli Pripyat, czyli Prypeć tak naprawdę, bo to było tak. Przecież odwołanie do ukraińskiego miasta, miasta Widmo w obwodzie kijowskim, miasta położonego tuż przy elektrowni jądrowej w Czarnobylu, to też była bardzo taka przejmująca opowieść artystki z zupełnie, wydawałoby się, innej części świata, która jednak odwołała się do tego, co stało się wówczas w Ukrainie.
0: Posłuchajmy fragmentu właśnie tej płyty. To będzie utwór Miu, a później koset z albumu Nekuja wydanego rok później.

0: Marina Herlop na dwóch poprzednich płytach. Pripyat, utwór Miu i Nekuja, utwór Koset. To była ta droga, właśnie ilustracja, w jaki sposób rosły, puchły te aranżacje.
1: To właściwie zaczęliśmy od takiej zabawy trochę i fascynacji tradycją hinduską, tego w jaki sposób ten charakterystyczny śpiew był przenoszony przez Malinę Herlop trochę do zupełnie innego świata.

0: i gdzieś tam opatrzone także elektroniką, ale to były jeszcze bardziej takie dźwiękowe zabawy. No to nie były takie kompozycje jak na tej nowej płycie, gdzie wszystko zostało już zaaranżowane w sposób idealny, bo na tym nowym krążku, o czym mówiliśmy, nie tylko są dobre utwory, no ale rzecz w tym, że one zostały świetnie opatrzone różnymi instrumentami.
1: I ten 2023 rok, kiedy wydaje przedostatnią płytę, tę, której słuchaliśmy przed momentem, Marina Herlop, to jest rok o tyle przełomowy, że sypią się już propozycje współpracy z różnymi artystami. I teraz trochę prześledzimy karierę, ostatni okres kariery Mariny Herlop, ale właśnie przez pryzmat tych różnego typu kolaboracji, duetów i udziałów remikserskich w różnych nagraniach. Herlop tego nie lubi za bardzo, mówiła o tym, bo to jest rodzaj takiego ping-ponga korespondencyjnego i zazwyczaj pracuje się każdy w swoim studiu, daleko od siebie, a ona lubi pracę wspólną w jednym studiu. No ale mimo wszystko Lauren James zaprosiła Marinę Herlop, ona skorzystała z tej propozycji i pojawiła się.
0: To na płycie wytwórni Hypered Up.
1: Na płycie, tak, Gentle Confrontation w 2023 roku. I David August, czy raczej z urodzenia David Nutkemper z Hamburga, producent muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, house'owej, zaprosił ją jako jedną z artystek do wykonania remiksu, reinterpretacji utworu ze swojej płyty Wiz. Też w roku 2023, ale wyszło to już w roku 2024.
0: Czyli ciąg dalszy curriculum vitae Mariny Herlop.

0: nie dość, że produkuje, nie dość, że śpiewa, to jeszcze remiksuje utwory innych wykonawców. Marina Herlop i jej reinterpretacja Davida Augusta z albumu Vis, a wcześniej Lauren James i Marina Herlop w duecie z płyty Gentle Confrontation.
1: W różnych recenzjach i opisach tej najnowszej muzyki Mariny Herlop pojawiają się jednak te odniesienia do Bjerk, ale także cały czas pojawia się w tle artystka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, czyli Diamanda Galas. Czyli to jest jakiś jednak ważny

0: punkt odniesienia. I uwaga, jednak cały czas wszystkiego dobrego, najlepszego dziękujemy Steve Reich, który jednak w tych swoich zapętlonych partiach instrumentalnych no, jest cały czas obecny i to w dużej części muzyki pop, co jest no, momentami nawet dość zabawne.
1: I tym stwierdzeniem Państwa pożegnamy dzisiaj. Tym stwierdzeniem i utworem Mariny Herlop, ostatnim jeszcze z najnowszej płyty Hake, czyli Zagrożenie albo Szach, tym razem po hiszpańsku zatytułowany utwór. I to już tyle na dziś.
0: Olga Szućko,
1: Bartek Chaciński
0: i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Spotykamy się za tydzień.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi, trwa jego zabezpieczanie. Mężczyzna podejrzany o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON usłyszał zarzuty. Dzisiaj sąd zdecyduje o ewentualnym jego aresztowaniu. 40 lat w więzieniu spędzi szef gangu skazany za zorganizowanie zabójstwa rapera Tupaka. Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono obiekt przypominający drona. Rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział nam, że prokuratura wyjaśni okoliczności znalezienia przedmiotu.
3: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
2: Trwają badania obiektu mające wyeliminować ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz ze strony materiałów wybuchowych. Media podawały, że obiekt ma około 2 metrów długości. 5-9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, aby trafił do aresztu, a dzisiaj wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. O szczegółach Piotr Durys.
4: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
5: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
4: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
5: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
4: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Nie ma jednej przyczyny przemocy wśród dzieci, składają się na to różne czynniki. Tak mówi Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Odniósł się w ten sposób do ostatnich ataków nastoletnich nożowników w szkołach na Mazowszu.
6: Badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc, to znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, często sami jej też doświadczyli. Nie jest to mechanizm zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększone ryzyko istnieje.
2: Policja ocenia, że sytuacja w sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. Według policji większość incydentów to żarty osób zainspirowanych wydarzeniami w Ostrołęce i Wyszkowie, które chciały zaistnieć w sieci. W czasie akcji policji po atakach zatrzymano 135 osób, a patrole w szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. Dwayne Cafidy Davis, były szef gangu, został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zabójstwa w Las Vegas słynnego rapera Tupaka. We wrześniu ława przysięgłych uznała Davisa za winnego morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w wyniku strzelaniny w Las Vegas we wrześniu 1996 roku.
7: Davis zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Skazanie 63-letniego szefa gangu było pierwszym przełomem w tej nierozwiązanej przez lata sprawie, która od blisko 3 dekad rozpalała wyobraźnię fanów hip-hopu. Prokuratorzy argumentowali, że choć Davis osobiście nie oddał strzałów, to on kierował grupą, która dokonała zabójstwa. W swoich wspomnieniach przyznał, że dostarczył broń użytą podczas popełnienia przestępstwa. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, który wielokrotnie i publicznie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego oddano śmiertelne strzały. W zamian za zapewnienie immunitetu przed odpowiedzialnością karną ujawnił on organom ścigania swój udział w śmierci Tupaka. Podczas tajnego przesłuchania w 2008 roku dotyczącego zabójstwa innego rapera, Davis szerzej opisał swoją rolę w wydarzeniach w 2019 roku w wspomnieniach, co odbiło się szerokim echem w mediach i zaowocowało licznymi wywiadami. Jednak

0: książka oraz wywiady, w których szczegółowo opisał swój udział w zabójstwach Tupaka, sprawiły, że przestało obowiązywać zawarte z władzami porozumienie chroniące go przed postawieniem zarzutów karnych. W rezultacie sędzia zezwolił na wykorzystanie złożonych przez niego wcześniej zeznań policyjnych w sprawie o morderstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia dużo chmur, ale możliwe są też większe przejaśnienia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na północy też możliwe burze. Na termometrach będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, co oznacza, że przed Wami dwie godziny z metalem i jego okolicami w audycji Ciężko na sercu, której wydawcą jest Mariusz Owczarek. Słuchacie Trójki, a przywitał Was estoński zespół Tarapita, tytułowym utworem ze swojej nowej, tegorocznej płyty Ojse te waga Uheks. Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś zna estoński, za to kaleczenie tego pięknego języka. Tytuł oznacza jedność z nocnym niebem. I rzeczywiście, black metal Tarapity jest muzyką doskonale nadającą się do nocnej konsumpcji. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Estonii i Litwy. Posłuchamy, co nowego w ciężarach z tamtego regionu. Zanim jednak przejdę do opowieści, skąd znowu tamte kraje w Ciężko na sercu, proponuję jeszcze jedno spotkanie z Tarapitą.

zdaję sobie sprawę z tego, że w Ciężko na sercu mamy do czynienia ostatnio z nadreprezentacją sceny estońskiej, ale dzieje się tak dlatego, że od 2 lat mam w nią wgląd nie gorszy niż w polską. Jeżdżę do Tallina regularnie na przeglądy, na których występują tamtejsze zespoły i dzielę się z wami tym, co tam odkrywam, bo często są to znakomite zespoły, a te, które nie są znakomite, są przynajmniej ciekawe. W Tallinie działa organizacja, która po angielsku zwie się Heavy Music Estonia i jest oddolnym, nieformalnym stowarzyszeniem grup, które grają w Estonii wszystkie odmiany ciężarów, od hard rocka, który próbuje swoich sił w konkursie Eurowizji, po black metal, grind, a nawet ponurą, amorficzną elektronikę. Członkowie tego stowarzyszenia płacą coroczne składki, 24 euro od łebka, i za te pieniądze organizują wspomniane koncerty, ale też promocję tego, co się dzieje w Estonii poza granicami ich kraju. To fantastyczna inicjatywa, która dzięki kolektywnym działaniom offline omija algorytmy, bo te pewnie nigdy by mi nowej muzyki z Estonii nie pokazały. W kupie siła, wiemy to nie od dziś. Za sukcesem sceny norweskiej, za grunge'ową rewolucją, death metalem z Florydy i nawet polskimi przewagami metalowymi na świecie stoi przecież nie tylko sama jakość muzyki, ale też to, że to były sceny w pełnym tego słowa znaczeniu. Że zespoły się znały, wspierały, promowały nawzajem, że słuchały się nawzajem, komentowały, podglądały i wyciągały wnioski. Jasne, że potem jednym idzie lepiej, innym gorzej, ale taka wspólna praca jest wartością nie do zastąpienia przez internetowe platformy, gdzie wszyscy grają wyłącznie na siebie i gdzie mamy tylko iluzję kontroli nad tym, co się dzieje. Tak naprawdę rządzą przecież algorytmy, które coś podkręcą w sposób, jakiego nie możemy przewidzieć, albo coś ukryją i nie możemy nad tym panować. A zatem, moi mili, bądźmy jak Estończycy. Spotykajmy się też poza siecią, organizujmy się, wspierajmy się nawzajem.

To był zespół Sun Killer z tytułowym utworem z mini albumu Totality, wydanym 1 października. Rzecz jest więc bardzo świeża, kapela też młoda. Ich koncert rozpoczął wieczór, który w pierwszą sobotę października spędziłem w Tallinie. Na scenie Sun Killer nie jest jeszcze aż tak przekonujący jak w wersji studyjnej, bo to zespół młody i niedoświadczony, do tego stopnia, że to był po prostu ich pierwszy koncert. Ale wystarczy, że trochę pograją i okrzepną i powinno być dobrze, bo jak sami słyszeliście, mają

po Sun Killer scenę przejęła grupa Diversion Ends, wykonująca trochę bardziej konwencjonalny metalcore. Ten nurt jest w Estonii bardzo popularny, mam wrażenie, że bardziej niż w Polsce i ma sporo ciekawych reprezentantów. Diversion Ends jest jednym z nich i to też jest młody skład. Mają na koncie tylko epkę Divided tegoroczną, ale wiedzą, co robią według prawideł gatunku, równoważąc ciężar z melodiami również w warstwie wokalnej. Słychać też w ich muzyce wpływy nu metalu i nie narzekam, bo całkiem zgrabnie to łączą. Sami zresztą posłuchajcie.

Heavy Music Estonia zaprasza na te swoje przeglądy nie tylko lokalną publiczność, ale też delegatów z krajów bliższych i dalszych. Ja mam zaszczyt być tam stałym gościem. Przyjeżdżają też sąsiedzi z Litwy i Łotwy, ale również Finowie, Niemcy, Anglicy itp. itd. Dziennikarze, agenci, organizatorzy festiwali, ludzie, którzy na różne sposoby zaangażowani są w tworzenie współczesnej sceny metalowej. 3 października w Tallinie w klubie Taper wystąpiło 10 estońskich zespołów, ale chyba wszyscy goście byli zgodni co do tego, który był najlepszy, a może najbardziej oryginalny, może najbardziej gotowy do tego, żeby wyjść w świat. Otóż największe wrażenie zrobił na nas kwartet Mobisa Mobisa, który od dobrych paru lat szuka własnej drogi na rozległym terytorium postrockowym, space rockowym, a nawet psychodeliczno-rockowym. Fajnie to brzmi na płycie, co za chwilę usłyszycie, bo puszczę fragment ich tegorocznego albumu Secretly Dangerous z piękną krową na okładce, ale na żywo zyskuje ten zespół i jego muzyka dodatkowy walor niecierpliwości i dodatkowy ciężar, co przesuwa te dźwięki bliżej stoner metalu. Tak czy owak jest dobrze i nazwę Mobisa Mobisa powinniście zapamiętać.

Kurivaim to zupełnie nowy zespół. Wypuścił dopiero jeden singiel zawierający dość konwencjonalne podejście do tradycyjnego heavy metalu i hard rocka. Takie rzeczy tam też się gra, zresztą gdzie się ich nie gra. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale póki co odnotowuję obecność Kurivaim na scenie raczej z kronikarskiego obowiązku, bo sporo tamtego wieczoru słyszałem i widziałem ciekawszych rzeczy.

chcecie powrócić do współczesności, a może nawet zajrzeć nieco w przyszłość? Proszę uprzejmie. Futurystyczny, industrialny elektrometal. To propozycja zespołu o uroczej nazwie Freak Angel. Rzecz dla bywalców Castle Party, na którym zresztą gościli, dla fanów Marilyn Manson, Combi Christ i tych wszystkich projektów, które sprawdzają się i na metalowym festiwalu, i na rejwie w klubie dla fetyszystów. Zresztą wizerunek zespołu nie pozostawia wątpliwości z wokalistą na czele, którego rynsztunek składał się m.in. z kapelutka pastora, muskulatury kulturysty i gustownych damskich pończoszek. Freak Angel to zespół doświadczony, co widać było i słychać na koncercie. Nie tylko świetnie zabrzmieli, ale też potrafili się zachować na scenie i wciągnąć do swojej gry publiczność. Może nawet trochę za bardzo to było wyreżyserowane, za dobrze zaplanowane jak na mój gust, ale chyba nie jestem w 100% grupą docelową Freak Angel. Fani tej stylistyki nie narzekali i entuzjastycznie ich przyjęli. A my posłuchamy, co dzieje się na ich tegorocznej epce zatytułowanej Control.

Bardzo spodobał mi się w Estonii The Primer ze swoim zaawansowanym technicznie, piekielnie ciężkim i brutalnym deathcorem. Zresztą sami posłuchajcie, co tu ma się nie podobać.

The Primer powstał w 2011 roku i przez ten czas szukał swojej ścieżki przez deathcore'ową krainę, nagrywając i wydając własnym sumptem kilka materiałów. Najnowszy z nich to album Perpetual Cycles of Violence z marca tego roku, którego fragment przed chwilą wybrzmiał i z którego utwór tytułowy jeszcze przed nami. Po koncercie panowie z The Primer napisali do mnie wiadomość z pytaniem, jak mi się podobało. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że bardzo, ale podobałoby mi się jeszcze bardziej, gdyby zamiast automatu perkusyjnego napędzał to żywy, dobry bębniarz. A oni na to mi piszą, że dzisiaj właśnie mają przesłuchania, że zgłosiło się kilku chętnych i utalentowanych muzyków. Mam zatem nadzieję, że dzisiaj, kiedy spotykamy się z The Primer w Ciężko na Sercu, już mają perkusistę, a jeśli tak, to pewnie jeszcze o nich usłyszymy.

Jak już wspomniałem, Stowarzyszenie Heavy Music Estonia skupia artystów zajmujących się ciężką muzyką w szerokim tego słowa znaczeniu. Na przykład taki projekt Fumantum. To w ogóle nie jest metal, tylko dark ambient, drony i noise. I nie sprawdził się najlepiej na scenie, wciśnięty pomiędzy galopujące metalowe i rockowe składy. Ale kiedy posłuchałem tego w domu, to przyznaję, że zrobił na mnie wrażenie. Fumantum to autorskie dzieło niejakiego Martina Seppa. I jestem pewien, że na tej scenie człowiek ten wyrobi sobie nazwisko. Wybrałem dla was utwór Unrest, co oznacza niepokój. I już za chwilę przekonacie się na własnej skórze, czemu nosi taki tytuł.

nami długie minuty antymuzyki. Za to teraz będzie przebojowo, bo zagra dla nas artystka, a właściwie zaśpiewa, która parę razy już próbowała reprezentować Estonię w konkursie Eurowizji. Kiedy już w końcu dostanie nominację, a w to nie wątpię, może liczyć na mojego SMS-a. Takie kontrasty, proszę Państwa, tylko w audycji Ciężko na sercu, a Ciężko na sercu tylko w Trójce. Pani nazywa się Laura Prytz i ma kawał głosu, świetną chrypę oraz charyzmę jak stąd do Tallina. Piosenki konwencjonalne, typowy rock, hard rock do radia, ale z wielką przyjemnością obejrzałem ten koncert, bo Laura świetnie śpiewa, wygląda i zachowuje się na scenie, a także poza nią, bo była też sztuczka z wejściem w publiczność z towarzyszeniem baletu i czymś w rodzaju mieczy świetlnych. Trzymam kciuki, żeby na tej Eurowizji się jednak udało, bo Ciężko na sercu pewnie już więcej się z panią Prytz nie usłyszymy.

Wspominałem już o tym, że Estonia jest metalcorem silna i Artifer jest jednym z przykładów. Widziałem ich już na scenie wiosną w ramach estońskiego finału Road to Mystic. Nie wygrali wtedy konkursu, choć byli blisko. Ale gdyby zagrali tak jak teraz, to kto wie, jaki byłby werdykt jurorów. Muzyka zespołu się nie zmieniła, ale ich sceniczne otrzaskanie raptem w pół roku jak najbardziej. To świetna, gotowa kapela z wątkami romantycznymi i emo, które do mnie nie do końca trafiają, ale takich, do których na pewno trafią, jest wystarczająco dużo. No i fakt, że potrafią napisać przebojowy refren, raczej Artifer w karierze nie zaszkodzi.

mielenia mięsa na finał, który miał miejsce mniej więcej o północy, bo jeśli ktoś jeszcze nie miał dość dokazywania pod sceną, Surrogoat skutecznie go dobił. W maju zespół wydał płytę zatytułowaną Consumed by the Wrath of Time, a na niej takie piosenki jak Necro Leviathan.

Nie ma to jak porcja brutalnego death metalu wieczorową porą. Omówiłem już wszystkie koncerty, które obejrzałem w pierwszy weekend października dzięki uprzejmości Heavy Music Estonia, ale nie wszystkie atrakcje wieczoru. Pomiędzy występami muzycznymi znalazł się na przykład czas na wywiady z

dwoma zespołami, które akurat tego dnia nie występowały, ale też ostatnio zrobiły coś, czym warto było się pochwalić. Pierwszą z tych grup była Tarapita, od której dzisiaj zacząłem, a drugą bardzo ambitny, progresywno-metalowy Pantokrator, który we wrześniu wydał płytę z własnymi interpretacjami sonetów Szekspira. Jak to może brzmieć? O tak na przykład.

Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce i to jeszcze nie koniec audycji. Jeszcze trochę czasu nam zostało, a ja już się wystrzelałem z wszystkich nowości, które przywiozłem tym razem z Estonii. Na szczęście z odsieczą przychodzą koledzy z Litwy, którzy tego dnia też byli w Tallinie i którzy przywieźli prezenty w postaci płyt z litewskim hałasem. Wręczyli mi je z nadzieją, że zrobię z nimi jakiś pożytek. Pewnie, że zrobię, zaraz wam je puszczę. A żeby nie było zbyt dużego szoku po Pantokratorze recytującym Szekspira, zacznę od najłagodniejszej propozycji w litewskim zestawie, od folk metalowej grupy Ukanose. To nie jest nowość, rzecz z 2023 roku, ale dla mnie wszystkie te tytuły to nowe odkrycia. I album Siaurum Veium również. Druga i jak dotąd ostatnia płyta tej wileńskiej formacji. Pięknie wydany album ze szczegółowymi opisami, do jakich przedchrześcijańskich wierzeń, do jakich podań i legend nawiązują poszczególne utwory. Muzycznie też

Następny będzie Sizey Fion. Tych to akurat już znałem. Mamy do czynienia z wiodącą siłą w litewskim black metalu, choć słychać w ich muzyce też czasami trochę death metalowej precyzji i brutalności. Grupa sieje zniszczenie już ponad dekadę i wiosną tego roku wypuściła swój trzeci album zatytułowany Divergence. Bardzo fajny materiał, z którego wybrałem dla Was piosenkę o czarnym ptaszku, który nie niesie radości. Serio. Blackbird that brings no joy. A potem jeszcze jedną, która zwie się Stupor Mundi.

To był litewski Science Fion, którego basista gra też w zespole Juod Varnis. Zespole również mniej więcej black metalowym, ale już nie tak esencjonalnie black metalowym jak Size Fion, raczej wykonującym bardziej współczesne i progresywne obrzeża tej muzyki. Czasami zupełnie się zresztą od czerni odrywając i penetrując różne odcienie szarości. Juod Varnis ma już w dorobku 4 duże płyty i to doświadczenie doskonale słychać. Najnowsza z nich, czyli Tekmes, wyszła na początku tego roku i proponuję wam utwór tytułowy.

Naszą nocną wyprawę do Estonii i Litwy zakończymy w towarzystwie grupy o interesującej, acz niespecjalnie wdzięcznej nazwie Protokół F40.1. Podobno w klasyfikacji medycznej ICD pod tym numerem znaleźć można fobie społeczne. No więc fobie społeczne doprowadziły czterech miłych Litwinów do grania niemiłej muzyki, która jest wariacją na temat death metalu, ale z oryginalnymi dodatkami, które sprawiają, że album Fatal Ritual, rzecz z ubiegłego roku, pewnie jeszcze parę razy zakręci się w moim odtwarzaczu. Protokół F40.1 zaśpiewa wam na dobranoc. Miło było znowu się z państwem spotkać. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: To jest ostatni moment, w którym ktoś, kogo znamy z akt, widzi Janinę Kalińską żywą.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
1: Karolak jest niezadowolony z tego, że jego kochanka prowadzi życie towarzyskie. To go mocno denerwuje.
3: O tym, że to nie był jednorazowy incydent, dowiemy się dopiero z zeznań złożonych po pogrzebie Janiny Kalińskiej 16 września. Na pogrzebie ludziom otwierają się usta.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Czy to mógł być motyw?
3: I to bardzo dobry.
2: Odcinki Zwyczajnej Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.